0: to północnoirlandzki zespół z Belfastu Stiff Little Fingers w piosence Alternative Ulster. W Irlandii Północnej wybuchły protesty związane z atakiem nożownika, do którego to ataku doszło na początku tego kończącego się tygodnia. Antyimigranckie środowiska wezwały do manifestacji w całej Irlandii Północnej po tym, jak okazało się, że Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części miasta. To wywołało wielką falę przemocy. W samej stolicy miało zostać zawieszone kursowanie części komunikacji autobusowej. Pojawiają się też doniesienia o blokadzie wjazdu na autostradę. Część komentatorów obawia się, że protesty przerodzą się w brutalne zamieszki, do jakich dochodziło na wyspach w latach poprzednich, w 2024 czy 2025 roku. A o sytuacji w Belfaście porozmawiam z Aleksandrą Łojek, mieszkanką Belfastu, dziennikarką, tłumaczką, autorką książki Belfast 99 ścian pokoju, też pracującą aktualnie z uchodźcami, co może być istotnym kontekstem do tej rozmowy. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, z Belfastu.
0: To jest taki temat, którego relacjonowanie wymaga dużej precyzji, bo łączy on ze sobą kilka istotnych wątków, ale chyba to, co się przebija w tym momencie przede wszystkim, zanim wejdziemy jeszcze w tę dyskusję o stanie Wielkiej Brytanii, to jest przemoc. Powiedz proszę, od czego się zaczęło w tym przypadku, co było powodem tej fali przemocy?
1: Zaczęło się od tego, że Bogu ducha winny człowiek został zaatakowany przez uchodźcę o innym kolorze skóry i atak był wyjątkowo brutalny. Niestety był też sfilmowany, więc można było go zobaczyć. Niestety miałam nieszczęście zobaczyć niechcący. Przeraził mnie i obejrzałam do końca, tak to chyba jest. Zaczął krążyć w sieciach społecznościowych i to wywołało, nie bójmy się, przynajmniej ja uważam, że nie trzeba się bać tego słowa, pogromy w Irlandii Północnej. Oczywiście doszło do zrozumiałego sprzeciwu związanego z tym, że potwornie skrzywdzono człowieka, natomiast w grę weszły sprawy rasowe, czyli że czarna osoba skrzywdziła białą osobę i to zostało tak naprawdę nie tyle rozmuchane, co pewnie rozmuchana kwestia właśnie koloru skóry, a nie kwestia samej tragedii, do której doszło. No i w związku z tym przez kilka kolejnych nocy w Belfaście płonęły domy i płonęły mieszkania. Szukano młodzi i niemłodzi ludzie ubrani w czarne dresy i zakryci kominiarkami szukali mieszkań, domów, w których mieszkają imigranci i rzeczywiście działo się to w taki sposób, jak mówię, to znaczy sprawdzano, czy w danej posesji mieszkają imigranci i wtedy podpalano te posesje, więc to był naprawdę pogrom. Doszło do kilku podpaleń też biznesów imigranckich, dość duża liczba osób, na niewielką liczbę osób ogólnie mieszkającą w Irlandii Północnej musiała uciec z własnych domów, przenieść się gdzieś i zrezygnować z mieszkania w swojej okolicy, więc bardzo niedobra sytuacja, która rozlała się na całe miasto i na inne miasta w Irlandii Północnej.
0: I też sytuacja przywołująca trochę skojarzenia z dawnymi niechlubnymi czasami, prawda? Tutaj się odwołam do takiego dziennikarza Roriego Carolla, korespondenta Guardiana w Irlandii, który napisał w ostatnich dniach, że podobne sceny zdarzały się wcześniej w Anglii, ale w Irlandii Północnej obecne wydarzenia przywołały historyczne skojarzenia. Tutaj cytuję, w 1969 roku tłumy wypędzały katolickie rodziny z części tych samych ulic, a z kolei Peter Shirlow, dyrektor Instytutu Studiów Irlandzkich na Uniwersytecie w Liverpoolu, mówi tak, to ten sam rodzaj zachowania, wypędzanie ludzi uznawanych za obcych. Czy ty widzisz też tu pewną paralelę tego rodzaju?
1: Widzę pewną paralelę, ale troszeczkę od innej strony chciałam na to popatrzeć, dlatego że to jest moim zdaniem tutaj zinstrumentalizowano rasizm do próby załatwienia innej sprawy, innego dużego problemu, który jest problemem dużym dla części mieszkańców Irlandii Północnej. To znaczy tutaj od razu uściśle, że w Irlandii Północnej mieszkają dwie nacje, tak naprawdę z grubsza ujmując, czyli Irlandczycy i Brytyjczycy. Mhm. Irlandczycy mieszkający w Irlandii Północnej chcą, żeby Irlandia Północna przyłączyła się do Republiki Irlandii. Brytyjczycy chcą status quo, czyli żeby Irlandia Północna należała wciąż do Zjednoczonego Królestwa. I paradoksalnie, wspominając o tym, wiem co mówię i do czego zmierzam. Otóż chodzi o to, że i rasizm, i szukanie zła ofiarnego, i zamieszki tak naprawdę mają na celu próbę utworzenia, a właściwie odtworzenia granicy dzielącej Irlandię Północną od Republiki Irlandii. I to o tym tu tutaj trzeba mówić, że to jest, rasizm stał się narzędziem, a że w obecnych czasach przy mediach społecznościowych i przy napięciach, jakie są tworzone przez, można powiedzieć, ultraprawicę, ale też jakieś pewnie inne grupy, rasizm jest bardzo wygodnym pretekstem do tego, żeby zmobilizować ludzi, no to właśnie wykorzystano to straszne przestępstwo, do którego doszło. Tym bardziej, że warto też podkreślić, że rodzina samej ofiary, Steve'a, podkreślała, że nie chce absolutnie, by to, co się wydarzyło, w jakikolwiek sposób było wykorzystane do dzielenia społeczeństwa, do pielęgnowania jakichkolwiek napięć i niesnasek. Oni to podkreślali wielokrotnie. Nie zostało to wysłuchane, nie zostało to uszanowane.
0: No, jednocześnie te napięcia, one są obecne i to nie od dzisiaj, prawda? W Irlandii Północnej czy w ogóle w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że to jest tak, że taki atak budzi napięcia, które były czy są obecne już w społeczeństwie wcześniej. Jak się ogląda filmiki z Irlandii Północnej teraz, no to tak jak powiedziałaś, użyłaś bardzo mocnego słowa, czy słów pogrom, pogromy, no to można mieć wrażenie, że tam dochodzi do samosądów, do wojen ulicznych, najczęściej między właśnie osobami o białej skórze z osobami o ciemnej skórze. Z czego wynika to napięcie, które nie pojawiło się dzisiaj przecież, nie pojawiło się z tą sprawą, tak samo jak nie pojawiło się z tą ostatnią sprawą Henry'ego Nowaka, o której tak dużo się mówiło. Co leży u źródła tego i dlaczego właśnie w Irlandii Północnej teraz dochodzi do takich scen?
1: Wiesz, że tutaj uściśle, że nie dochodzi już do wojen ulicznych, to były dwa dni i sądzę, przypuszczam, że teraz przez jakiś czas będzie w miarę cicho, z tym, że wchodzimy do okresu, który nazywa się w Irlandii Północnej tak, silly season, czyli sezon zamieszek właśnie, ale w trakcie to są zamieszki, do których dochodzi w tym okresie, to są zamieszki pomiędzy Brytyjczykami i Irlandczykami. Natomiast dlaczego, o co chodzi z tą sprawą, dlaczego tutaj nagle doszło do takich zamieszek, do zamieszek na tle rasowym tak naprawdę? Ogólnie Zjednoczone Królestwo, jak wiemy, nie pałało przez długi czas, co było też odgórnie podsycane do imigrantów jako takich. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli, że jeszcze 20-15 lat temu to o Polakach pisano najgorsze artykuły, zwłaszcza oczywiście w przodującym nienawiści do wszystkich tak naprawdę innych ludzi. Daily Mail, to nas oskarżano, to było dość popularne w Polsce, mówiono też o tym, oczywiście o zabieranie zasiłków i jednocześnie zabieranie prac, co już jest paradoksem, ale o zjadanie królewskich łabędzi z parków i tak dalej. To my byliśmy wrogiem publicznym od 2004 roku, kiedy Polacy przyjeżdżali, a potem pojawiły się inne nacje i ta niechęć była kierowana do tych innych nacji. Rasizm przebijał się, tutaj nie należy o tym zapomnieć, że on oczywiście istniał, odkąd myślę, ludzie zauważyli, że są ci inni, więc Zjednoczone Królestwo miało problem z rasizmem i pewnie ma. W Irlandii Północnej nie było tego problemu tak naprawdę przez długi czas, natomiast falami pojawiała się niechęć do obcych. Były takie poglądy, że być może obcy rozmyją ten konflikt, że nie będzie konflikt pomiędzy Irlandczykami i Brytyjczykami, może dobrze jest, że się pojawili, no a później pojawiły się narracje, że niedobrze, znowu to samo co wszędzie, zabierają zasiłki, zabierają wszystko, co mogą zabrać, zabierają migranci. Teraz przesunęło się to na osoby o innym kolorze skóry, przy czym wydaje mi się, że najbardziej chodzi o muzułmanów, przynajmniej tak argumentuje to część tych radykalnych Brytyjczyków. Mówię o części i o radykalnych Brytyjczykach, nie o wszystkich Brytyjczykach absolutnie. Także ta niechęć przesunęła się na nich, no i jak wszędzie na imigrantów, z tym, że głównie osoby uchodźcze i osoby starające się o azyl w Irlandii Północnej. Co jest o tyle też ciekawe, że tych uchodźców, przepraszam, osób starających się o azyl w Irlandii Północnej jest stosunkowo niewiele, jest mniej niż 2000 osób w ogóle takich w tej chwili w Irlandii Północnej, która liczy 1 800 000 ludzi, więc ich jest bardzo, bardzo niewielu. Więc oczywiście patrząc na to od tej strony, naprawdę nie jest możliwe, żeby te osoby w jakikolwiek sposób wpływały na losy Irlandii Północnej, czy polityczne, czy ekonomiczne. Tym bardziej, że osoby starające się o azyl nie mają prawa do pracy, nie obciążają w żaden sposób ekonomii, dlatego że dostają tygodniowo 40 funtów na to, żeby kupić bilety i wyżywienie. Aha. Dostają miejsce do spania rzeczywiście i tak naprawdę to tyle. No i opiekę zdrowotną, która w Irlandii Północnej czy w ogóle w Zjednoczonym Królestwie w tej chwili nie jest najlepsza. Niemniej to, że w ogóle coś dostają, budzi niechęć u niektórych, a niechęć ta jest nieuzasadniona, jeśli chodzi o to, w stosunku do kogo jest skierowana, ale frustracje są oczywiste, dlatego że upada służba zdrowia w Zjednoczonym Królestwie. W tej chwili, żeby dostać się do specjalisty, czeka się od 2 do 3 miesięcy, czasami również do roku, mniej więcej tak jak w Polsce. Ja sama na operację swoją czekałam 3 lata. Dentystów już publicznych prawie, że nie ma. Jeżeli są, trudno się jest do nich dostać i też się za nich płaci, choć niewielkie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromny, ogromny kryzys mieszkaniowy, z tym, że nie dlatego znowu, że wszędzie mieszkają migranci, że mają prawa do mieszkania socjalnego, bo żeby dostać prawo mieszkania do mieszkania socjalnego, trzeba odbębnić, odpracować i określoną liczbę lat tutaj, więc to też nie jest takie proste. Natomiast po prostu buduje się dużo mniej domów socjalnych, czy domów w ogóle, a jeżeli się je buduje, to przyjmują je deweloperzy, kupują je deweloperzy, którzy i tak dalej. Więc to są te same problemy, które są wszędzie indziej.
0: Olu, ale no jednocześnie, czy tak czy inaczej, pojawiają się takie argumenty i myślę, że one nie są bezzasadne, że brytyjskie państwo w tym momencie bardziej pilnuje języka debaty w ramach politycznej poprawności niż bezpieczeństwa ludzi. Ja mówię, jakie się pojawiają argumenty, że częściej mówi się o tym, żeby dusić antyimigracyjną narrację, a nie o tym, że są poważne problemy, które należałoby rozwiązać. Ty wspominasz o tych problemach związanych z funkcjonowaniem państwa, tych wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o te problemy związane z migracją, no jest takie poczucie w Wielkiej Brytanii, że państwo przestało kontrolować konsekwencje własnej polityki migracyjnej. Nie mówię o tej polityce sprzed 15 lat, czy tam 10 lat, ale tej aktualnej polityki migracyjnej. I tutaj mówimy o dużych kosztach tej masowej migracji, mówimy o słabej kontroli granic, o nieskutecznych deportacjach, o pewnej gettoizacji części dzielnic i też przestępczości części środowisk imigranckich. Czy takie odczucie można też mieć na miejscu? Czy ty się zgadzasz z takimi argumentami?
1: To znaczy, ja się absolutnie nie zgadzam z tymi argumentami i wiesz, jak mówisz ty, że mówimy, to znaczy kto mówi, bo rzeczywiście mówi o tym Daily Mail, Daily Express i mówią o tym ludzie, którzy sami często nie mają pracy dlatego, że jej nie chcą, natomiast to nie jest tak naprawdę to coś, co się pojawia poza mediami społecznościowymi czy mediami. Użyję prywatnego przykładu, ale poszerzę więcej, żeby to nie było odparte na prywatnych przykładach, tylko co chcę powiedzieć. Pobyt mój w szpitalu, który tam kilka lat temu byłam w szpitalu na operacji, gdyby nie to, że staw był cały prawie, no nie cały, ale oczywiście w dużej mierze składał się z nigeryjskich pielęgniarek, pielęgniarzy i lekarzy z różnych krajów, nie miałby się kto nami wszystkimi zaopiekować. Więc to, o czym mówisz, używając liczby mnogiej, to jest właściwie, to jest ten język, który jest używany przez media społecznościowe, które rzeczywiście tutaj strasznie zatruwają.
0: Jasne, czyli całą atmosferę. Ja rozumiem, że ty...
1: Ja nie widzę problemu,
0: nie, poczekaj. Znaczy, ja rozumiem, że twoja teza jest taka, że Wielka Brytania nie ma problemów z polityką migracyjną i że Wielka Brytania nie zmaga się z kryzysem polityki migracyjnej w tym momencie.
1: Uważam, że Zjednoczone Królestwo nie zmaga się naprawdę z... Nie uważam, żeby w Zjednoczonym Królestwie problemem byli imigranci, migranci czy osoby starające się o azyl.
0: Jeżeli używasz słowa problem, to też zależy w jakim kontekście. Natomiast chodzi mi o samo jakby ten odcinek brytyjskiej rzeczywistości, to znaczy polityka migracyjna. Jak rozumiem, według ciebie Wielka Brytania dobrze sobie radzi z polityką migracyjną. Polityka migracyjna jest w tym momencie sukcesem.
1: Nie powiedziałam tego. Powiedziałam, że nie jest problemem. Natomiast nie powiedziałam, że jest sukcesem. Uważam, że jest dużo kwestii, które należałoby doszlifować. Wiesz, sama pracując na co dzień z uchodźcami, wiem, jak wygląda na przykład, jak wygląda ich przygotowanie do samego procesu i w jaki sposób wygląda cały proces tego, prowadzący do tego, żeby ewentualnie dostać prawa uchodźcy. To są tak naprawdę przesłuchania i bardzo dokładna kontrola i sprawdzanie tego, skąd dana osoba się bierze i jak bardzo poważne i prawdziwe są powody, dla których decyduje się, żeby składać podanie o azyl. Mhm. Łącznie z tym, że w przypadku na przykład osób, które, nie wiem, deklarują się, że są z południowych Indii i mówią danym językiem, sprowadza się osoby zatrudnione przez ministerstwo, które mówią danym dialekcie, żeby sprawdzić, czy to jest prawda. Te osoby muszą często są pytane dokładnie o to, jak wygląda ich sąsiedztwo i to jest sprawdzane na Google Maps czy przez kogoś innego. To są naprawdę wielogodzinne przesłuchania. Jeżeli jest jakiś problem, o którym pewnie też się mówi, natomiast z którym ja nie mam do czynienia, ale coś, co bezpośrednio. Natomiast coś, co mnie zdecydowanie martwi też jako matkę, to jest to, że się mogą pojawiać osoby, które przekraczają granice nielegalnie. I te osoby, które nie składają podania, nie składają się, nie zwracają się o pomoc do państwa o azyl. I to są osoby, które nie przechodzą tak zwanego screeningu, czyli nie są sprawdzone i tak dalej. Więc to są bardzo różne osoby. Natomiast dlaczego powiedziałam, że martwi mnie to jako matkę? Dlatego, że sama też pracowałam z osobami, które są nieletnie albo skończyły raptem 18 lat i które wędrowały przez różne dziwne środki transportu, żeby dostać się tutaj. Więc domyślam się, że też są dzieci, które gdzieś giną i mogą być bardzo źle traktowane. Więc to jest problem. Na pewno problemem jest to, że wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki każdego państwa, że osoby powinny móc mieć prawo wszystkie, żeby starać się o azyl, tak jak mają w Irlandii Północnej, czy szerzej w Zjednoczonym Królestwie, im powinny przejść, tak jak tutaj przechodzą, weryfikacje. I tyle.
0: No właśnie. Natomiast... To a propos jeszcze tej weryfikacji, bo wydaje mi się, że warto tutaj też dołożyć kontekst tej konkretnej sytuacji, o której zaczęliśmy rozmowę. Jak to było w przypadku, czy jak to jest w przypadku tego nożownika? Bo to też jest migrant, który, jak się zdaje, otrzymał azyl w ramach przyspieszonej procedury. Czy tutaj wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Czy państwo brytyjskie może mieć sobie tutaj coś do zarzucenia?
1: Wiesz, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy odbyło się zgodnie z prawem. Zakładam, że tak. Nawet jestem pewna, że to odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ nie sądzę, że państwo brytyjskie mogło sobie pozwolić na to, żeby przepuścić kogokolwiek, kto byłby potencjalnie niebezpieczny. Mówię o formalnej procedurze. Mhm. Natomiast co się stało z tą osobą pomiędzy tym, kiedy została tutaj przyjęta, a do momentu, kiedy popełniła to straszne przestępstwo, to jest zupełnie inna sprawa, która pewnie będzie rozpatrywana przez sąd i przez inne grupy. Ktoś mógł przyjechać i być po sprawdzeniu okazać się, że jest a. złym człowiekiem, b. psychopatą, c. nie ma to nic wspólnego z jego kolorem skóry. I uważam, że bardzo niesprawiedliwe to jest, no ale to jest takie wołanie, prawda, sprawiedliwie, nie wiem, co chciałam powiedzieć tutaj, użyć ładnego określenia, ale mi umknęło z głowy. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo smutne jest to, że właściwie teraz mówimy o tym, zamiast potępić po prostu przestępstwo, zająć się może leczeniem, może wspomaganiem ludzi o zaburzeniach psychicznych. Nie mówię, że ten człowiek miał zaburzenia psychiczne, po prostu nie wiemy. Natomiast to, że protesty wywołują, no, czy pogromy wywołują tego typu sytuacje, a nie na przykład to, co się dzieje w Irlandii Północnej, ale w innych miastach Irlandii Zjednoczonego Królestwa, czy wszędzie indziej, gdzie są przestępstwa popełniane przez osoby o naszym kolorze skóry, równie brutalne jak to przestępstwo, i nie ma pogromów na nas samych, nie przeprowadzamy ich na samych sobie, czy samosądów. Oczywiście jestem przeciwko temu, żeby to się działo, ale nagłaśnianie tej strasznej sprawy w kategorii koloru skóry przestępcy jest dla mnie zupełnie, jest to bardzo smutne i przerażające. A co się wyniknie, jeśli chodzi o tego konkretnego człowieka, no to zobaczymy. Tak jak powiedziałam, przypuszczam, że skoro doszło do przyznania przyspieszonej procedury, to znaczy, że wszystko odbyło się lege artis, zgodnie z prawem. Co dalej będziemy wiedzieć, to po prostu jest morderca. A jakiego koloru skóry i czy jest uchodźcą, czy jest wykształconym człowiekiem, który przyjechał wykładać na uniwersytecie, a potem zabił 3 osoby, czy 2, czy coś, to tutaj jakby nie ma różnicy, prawda?
0: Olu, ta sprawa oczywiście też stała się sprawą polityczną w ogóle w całej Wielkiej Brytanii. No i politycy też oczywiście z tego korzystają. Korzysta z tego chociażby Nigel Farage, który też wezwał brytyjski rząd do ujawnienia szczegółowych informacji na temat tożsamości napastnika, jego statusu imigracyjnego. Zresztą znamy tą politykę także z poprzednich lat i podobnych przypadków. Czy zamieszki w Belfaście, właśnie jak one mogą się przełożyć na sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii? Czy one właśnie dadzą jeszcze paliwa takim politykom jak Nigel Farage i jego partii Reform?
1: Jeśli chodzi o Farage'a i o to, czy o jego żądania, żeby jak najwięcej informacji ujawnić na temat nożownika, na temat tego przestępcy, akurat nie są złe, dlatego że jest to zgodne z prawem. W Zjednoczonym Królestwie, jeżeli ktoś jest o coś oskarżony, zwłaszcza o przestępstwo tego typu, można ujawnić bardzo wiele na jego temat informacji i to jest zresztą bardzo ważne, żeby można było zrozumieć, o co chodzi. Także to jest akurat, i to jest śmieszne, że ja to mówię akurat, natomiast to nie jest nic dziwnego. Co do wykorzystania tego przestępstwa, tego bestialskiego aktu przez innych polityków, to oczywiście oczywiście będzie to wykorzystywane. Teraz będzie pytanie, musimy sobie zadać, w czy

0: nie z najważniejszą sprawą.
1: Natomiast, żeby jeszcze postawić kropkę, z czegoś to się jednak bierze. To znaczy, oczywiście, że prawdą jest, że politycy, media społecznościowe przede wszystkim, czy skrajni prawicowi agitatorzy próbują przekonać ludzi, że przemoc wobec migrantów rozwiąże wszystkie ich problemy. To oczywiście jest jasne. Wiadomo też, że przemoc nie rozwiąże żadnych problemów i że przemoc zawsze jest przemocą, której w żaden sposób nie da się uzasadnić. Ale jakbym jeszcze cię zapytał na koniec, bo zbliżamy się do końca, jakie są te najważniejsze problemy Irlandii Północnej czy Wielkiej Brytanii? Bo mówiąc o sprawie migrantów w Zjednoczonym Królestwie, tak czy inaczej, właściwie zawsze otwiera się puszkę Pandory.
0: Myślę, że problemem Irlandii Północnej, czy szerzej Zjednoczonego Królestwa, czy w tym momencie całego świata jest lęk. Jednak budzenie lęków i to jest to, co najbardziej działa, żeby utrzymać władzę. Jeśli chodzi o samą Irlandię Północną, to w tej chwili mamy te same problemy, co reszta świata, czyli to, co wspomniałam, czyli kryzys mieszkaniowy, służba zdrowia, czyli tak naprawdę najważniejsze rzeczy dla ludzi. A charakterystyczne dla Irlandii Północnej jest jeszcze to, że chodzi o ziemię, o to, kto tutaj będzie, czy Irlandczycy, czy Brytyjczycy, jak się rozstrzygnie kwestia zjednoczenia czy niezjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką. Tutaj to jest najważniejsze i to się stało właściwie dla tych atakujących gdzieś, to jest najważniejsza rzecz, jak się określić, kim oni sami są i jak bardzo zagrażają imigranci i czy imigranci w kontekście tego, jak będzie wyglądała przyszłość Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej.
1: Jak w tym momencie wygląda sytuacja w Belfaście? Czy można powiedzieć, że najgorsze miasto ma już za sobą?
0: Miejmy nadzieję, wiesz, ja tu mieszkam także i mieszkam w brytyjskiej protestanckiej dzielnicy. Wydaje się, że wszystko na razie wygląda, że będzie okej. Okay. Policja wyjątkowo się zmobilizowała, z tego co słyszałam, też ściągnięto siły ze Szkocji. Policja brytyjska nie jest delikatną policją i też, to już wspominałam, myślę w swoich wypowiedziach, że to społeczeństwo jest bardzo inwigilowane i infiltrowane. To znaczy naprawdę tutaj ze względu na porozumienie piątkowe zawarte w 1998 roku, tutaj naprawdę pilnuje się tego spokoju, pilnuje się kooperacji pomiędzy dzielnicami i tak dalej. To, co się wydarzyło, wymknęło się bardzo spod kontroli, w czym bardzo pomogły bardzo media społecznościowe. To sianie dezinformacji, zresztą to jest bolączka całego świata. Na razie jest spokojnie, oby tak zostało, ale jest napięcie. Sama pracuję, tak jak wspomniałam, z uchodźcami. Jedna moja rodzina, z którą współpracowałam, po prostu wczoraj wyjechała do Glasgow, co nie jest dobre, ale moim sąsiedzi mieszka 20 narodowości i właśnie widzę przez okno, jak dzieci bawią się arabskie, syryjskie z lokalnymi, więc oby tak ten obrazek jak najdłużej trwał.
1: Czyli mniej mediów społecznościowych, więcej rzetelnych ekspertów, takich jak Aleksandra Łojek, która była gościnią niewidzialnych światów i obserwuje tę sytuację na miejscu. Bardzo ci dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A teraz kolejny irlandzki zespół, tym razem z Dublina, Fontaines DC w piosence Starburster i tutaj dziękuję za tę polecajkę koledze Antkowi Pyzelowi. Rzeczywiście, całkiem przyjemna kapela, a nawet więcej niż całkiem.

irlandzki zespół Fontaines DC. Teraz wybierzemy się na Kaukaz Południowy, a zaczynamy od dźwiękowej pocztówki z okolic góry Ararat. Ormiański zespół Ladaniwa.

0: Stasia Budzisz, reporterka, pisarka, jest gościnią Niewidzianych Światów. Rozmawialiśmy kiedyś o Gruzji w tej audycji i o twojej książce, a dziś o Armenii, sąsiedzie Gruzji, gdzie ostatnio odbyły się wybory parlamentarne. O tych wyborach też zresztą rozmawialiśmy całkiem niedawno w radiu. Jeszcze wówczas pamiętam, że na początku cię zapytałem, czy głosy są policzone, czy nie. I chyba wciąż nie wszystko zostało policzone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii będziemy znać dzisiaj.
0: Natomiast no były, czy są takie wątpliwości natury, że tak powiem, proceduralnej, bo prorosyjski sojusz, Silna Armenia, zresztą za chwilę mam nadzieję, że jeszcze powiemy o tym, jak te głosy się rozłożyły. On się domagał, czy domaga się unieważnienia wyniku wyborów parlamentarnych. Ten wniosek miał już zresztą trafić do Centralnej Komisji Wyborczej. Tak czy inaczej przyjmujemy, że nic tutaj już się nie powinno wydarzyć i te wybory wygrała umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana.
1: Tak, zdecydowanie wygrała umowa społeczna Nikola Paszyniana. W tym aspekcie na pewno nic się nie zmieni. No, że mieli jakieś pretensje, to też właściwie nikogo nie dziwi, no bo pokażcie mi wybory, w których ktoś nie ma do kogoś pretensji o to, że gdzieś tam ktoś komuś zapłacił albo nie zapłacił. Bo rzeczywiście
0: Rosja tego, na przykład, tam na zawsze przykład. Kto ma pretensje.
1: Natomiast, ale też sam Nikol Paszynian, bo no nie ukrywajmy, za nim stoi cały sektor administracyjny, w związku z tym też nie do końca wiemy, czy tam były jakieś przymuszenia, czy nie było tych przymuszeń. Natomiast sam dzień wyborów, co wiem też od obserwatorów tych wyborów, przebiegł bardzo spokojnie, właściwie do niewielu rzeczy można było się doczepić, do, na pewno nie do procedur, do ewentualnie jakichś takich podczas liczenia głosów, że ktoś tam gdzieś położył gdzie indziej kartkę, ale to i to niekoniecznie była kartka na opozycję, tylko właśnie na Nikola Paszyniana, więc tam nikt się nie dopatrzył jakichś takich naruszeń wielkich, więc wydaje mi się, że tam nie powinno się nic wydarzyć.
0: A to jest sukces premiera Nikola Paszyniana, ten wynik wyborów, bo pamiętam, że mówiło się przed tymi wyborami, o za chwilę może być duży zwrot w kierunku Rosji, Paszynian może przegrać te wybory, tymczasem nie przegrał i będzie, zdaje się, najdłużej rządzącym premierem w historii.
1: Rosja robiła wszystko, żeby Paszynian może nie przegrał te wybory, bo wiadomo było, że wejdzie do parlamentu. Natomiast, żeby jej opozycja, czyli opozycja prorosyjska była jak najsilniejsza, bo to jest coś, co się Rosji po prostu najzwyczajniej na świecie opłaca. Nie sądzę, że oni mieli jakiekolwiek nadzieje na to, żeby w ogóle wykluczyć Nikola Paszyniana. Nikol Paszynian jest też w jakimś tam stopniu, pomimo tego, że Rosja Nikola Paszyniana nie lubi, to on jest też w jakimś tam stopniu wygodnym politykiem. Wygodnym z tego względu, że Armenia z racji tego, że jest Paszynian, ma jakieś kontakty z Zachodem i te kontakty z Zachodem są również wykorzystywane przez Rosję. Armenia jest w Unii Euroazjatyckiej, to jest taka Unia Gospodarcza, taki odpowiednik Unii Europejskiej. W związku z tym handluje z Rosją, ale handluje również z państwami zachodnimi i przez właściwie od 22 roku pomagała Rosji obchodzić sankcje. I musimy mieć to na uwadze, musimy o tym przez cały czas pamiętać. Dlatego w momencie, kiedy wygrałby te wybory, nie wiem, Samuel Karapetian z Silnej Armenii, czy Robert Koczarian z Aliansu, czy Bloku Armenia, te kontakty mogłyby ulec zachwianiu i niekoniecznie ta Armenia już mogłaby te sankcje pomagać Rosji obchodzić.
0: Jakie nastroje w ogóle były w Erywaniu po tych wyborach? Bo chciałbym skorzystać z tego, że wracasz właśnie stamtąd, że widziałaś to wszystko, obserwowałaś to na miejscu. Było takie poczucie, ja wiem, że to oczywiście diagnoza społeczna, to zawsze jest pytanie zbyt ogólne, ale jakie były te twoje wrażenia? Czy było takie poczucie trochę ulgi, że nie będzie tego prorosyjskiego zwrotu? Jak w ogóle ludzie komentowali w stolicy te wyniki wtedy, gdy poznali je przynajmniej częściowo?
1: Był niezwykły spokój i to trzeba przyznać. Jeżeli mogłabym użyć nawet takiego sformułowania, to były to wybitnie nudne wybory. Naprawdę nie działo się nic. Na przestrzeni poradzieckiej, powiem szczerze, że to były najnudniejsze wybory, które widziałam. Więc życzmy sobie takich. Wszędzie właściwie. I no cóż, no ludzie komentowali. Też musimy pamiętać o tym, że Nikol Paszynian ma jednak bardzo duży elektorat negatywny. I to widać w tych wyborach, ponieważ jak duża część opozycji prorosyjskiej, ale nawet jeżeli pominiemy opozycję prorosyjską, ale też opozycję proeuropejską, czyli taką opozycję, która jest stricte przeciwko Paszynianowi, jednak ją posiada i ona jednak w tej Armenii funkcjonuje. Nikol Paszynian ma też wielu zwolenników, ponieważ no, to za jego czasów Armenia podniosła się gospodarczo. ma to związek oczywiście z 22 rokiem i wybuchem wojny w Ukrainie pełnoskalowej, ale też jednocześnie w pewnym stopniu uspokoił sytuację na granicy z Azerbejdżanem, czyli sytuację wojny z Azerbejdżanem. Owszem, za jego czasów, za czasów jego, tego czasu, kiedy on był premierem, Armenia straciła Karabach. Natomiast rzeczywiście proces pokojowy doprowadza do tego, że tam nie giną już ludzie choćby na granicy z tym krajem.
0: Chociaż nie uda mu się prawdopodobnie zawrzeć pokoju z Azerbejdżanem, bo to też było uzależnione, zdaje się, od wyniku tych wyborów i tej większości konstytucyjnej on nie będzie miał, czy jego partia nie będzie miała.
1: Tak, jego partia ma większość parlamentarną, natomiast nie ma większości konstytucyjnej, a większość konstytucyjna była tak naprawdę dla niego taką szansą na zakończenie całego tego procesu pokojowego podpisaniem pokoju, ponieważ Azerbejdżan wymaga od Armenii zmiany preambuły w konstytucji, w której jest napisane, że Karabach to Armenia. I rozmawiałam z, dwa dni temu rozmawiałam z jednym z analityków z Azerbejdżanu, który powiedział mi, że w tej sytuacji oni sobie zdają sprawę z tego, że Paszynian nie będzie w stanie przeprowadzić referendum ze względu na opozycję, która jest absolutnie antyazerbejdżańska i antyturecka, więc nie będzie mógł przeprowadzić tego referendum, więc jakby podpisanie pokoju przez najbliższe 5 lat dla Azerbejdżanu jest absolutnie wykluczone. Zatem też idzie nawiązanie stosunków dyplomatycznych między tymi krajami, ponieważ oni nie podpiszą pokoju bez wykreślenia tej treści z preambuły. Tłumaczył ten analityk mi to z takim argumentem, który jest logiczny, mówiąc o tym, że w tym momencie jest Paszynian i oni wiedzą, że za czasów Paszyniana raczej nie dojdzie do jakiegoś rewanżu ze strony Armenii, ale za 5 lat zmieni się władza i nie wiadomo, czy ktoś powołuje się na tę konstytucję i na tę preambułę do konstytucji, nie zmieni zdania, nie postąpi zupełnie inaczej, a oni chcieliby ten temat zamknąć już na zawsze.
0: Czy ten wynik wyborów oznacza, że Armenia utrzyma kurs na Europę? I co to tak naprawdę znaczy w przypadku Armenii utrzymać kurs na Europę? Na co to realnie się przekłada?
1: No to jest właśnie taka największa zagadka tego, w jaki sposób taki jednoznaczny zostało to przedstawione w naszych mediach, ale nie tylko w naszych, w ogóle w europejskich mediach, że Armenia wykonała zwrot na zachód i teraz będzie odłączać się od Rosji. Nie będzie odłączać się od Rosji. Paszynian przez cały czas to powtarza, że on nie zamierza rezygnować z Rosji. Rzeczywiście, jeżeli Rosja zrezygnuje z Armenii, no to nie będzie to winą Armenii. Oni też jakby postawili się w takiej sytuacji, w której oni nie będą wykonywać żadnych szalonych ruchów, jak to kiedyś zrobił Saakaszwili w przypadku Gruzji. I on rzeczywiście jakby dokonał takiej wolty wobec Rosji. No i skończyło się to no właściwie tym, co mamy dzisiaj, bo Gruzja jest na kompletnie innym wektorze już. To, co znaczy dla Armenii, że ona będzie zbliżała się do Zachodu, bo tak to powinniśmy określać, to, że Armenia będzie lawirowała pomiędzy Rosją, a pomiędzy Zachodem. Armenii Zachód jest potrzebny do tego, aby zmienić strategicznego partnera, który będzie pomagał jej w całym systemie obronności i bezpieczeństwa kraju. Rosja się nie sprawdziła. Armenia jest członkiem Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, to jest takie wschodnie NATO, którego przewodniczką jest oczywiście Rosja. I Rosja nie pomogła Armenii podczas wojny o Górski Karabach, drugiej wojny o Górski Karabach, którą Armenia przegrała w 2020 roku, na początku tracąc 70% terytorium Karabachu, a potem we wrześniu odbył się eksodus Ormian z Karabachu, a 1 stycznia 2024 roku ta nieuznana przez nikogo, nawet przez Armenię, republika w ogóle przestała istnieć. I Rosja nie pomogła Armenii. Dlaczego nie pomogła? Armenia była przekonana, że pomoże i nigdy nie dopuści do tego, żeby Azerbejdżan zaatakował Armenię. Wojen nie planuje się z dnia na dzień, więc prawdopodobnie w 2020 roku Rosja już wiedziała, że będzie wojna w Ukrainie. Wiedziała też, że do tego będzie jej potrzebny Azerbejdżan, ponieważ za jego pośrednictwem będzie mogła na przykład to, co robi, sprzedawać swój gaz do Europy. Nie chciała się absolutnie kłócić z Turcją i tu musimy jakby też zaznaczyć, że Azerbejdżan i Turcja to jest jakby jedno i to samo w kontekście tej wojny o Karabach i nie chciała sobie robić jakiegoś tam, jakiegoś przeciwnika w Turcji, w związku z tym była jej potrzebna też. I dlatego Rosja nie zareagowała, nie pomogła Armenii i Armenia zdecydowała, że zaczyna kupować broń już nie tylko u Rosji, ale również we Francji, w Indiach i dywersyfikować to. I rzeczywiście jakby w tym kontekście zamroziła swój udział w tym Układzie o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Natomiast w dalszym ciągu jest od Rosji uzależniona wysoce, bo jest 80% tak naprawdę gazu pochodzi z Rosji, z którego Armenia korzysta. Koleje armeńskie są własnością Rosji. Cały rynek zbytu, czyli koniaki, wina, kwiaty, warzywa, owoce, szereg różnych tego typu rzeczy, to też leci na rynek rosyjski. I rzeczywiście Armenia będzie mogła otworzyć po kolei jakiś rynek na przykład na swoje produkty na Unię Europejską, ale dobrze wiemy, że to nie jest takie proste, że teraz Unia Europejska otworzy swoje podwoje i wpuści armeńskie kwiaty, wpuści armeńskie pomidory, czy nie wiem, jakieś inne ogórki, bo to jest też czas, proces i tak dalej. I nie mam też pewności, że to się wydarzy tak szybko i że Armenia na tym nie straci. No więc Armenia rzeczywiście musi bardzo dobrze lawirować, żeby tej Rosji też nie stracić.
0: To teraz zrobimy sobie chwilę przerwy od rozmowy, ale wrócimy do tematu jeszcze Armenii i o Ormianach proponuję, żebyśmy jeszcze porozmawiali. Po tej muzycznej przerwie, a na zebranie myśli kolejny ormiański zespół Gary Kisona w piosence Kamizana.

0: Stasia Budzisz wciąż w Studiu Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy o Armenii. Sporo rozmawialiśmy o polityce, to teraz w ogóle o Ormian chciałem cię zapytać. Niecałe 3 miliony osób tyle żyje w Armenii. No a stawka tych wyborów była przeogromna. Dlaczego te 3 miliony osób są tak ważne zarówno z perspektywy Zachodu, jak i Rosji, bo przed przerwą rozmawialiśmy o tej ważności tego narodu czy tego państwa zarówno dla jednych, jak i drugich.
1: No właśnie, Armenia trochę dla Europy stała się taką na zakładkę Gruzją, czyli takim miejscem, w którym Europa może sobie zrobić swój przyczółek. No polityczno-gospodarczy, no bardziej taki.
0: Zastanawiałem się, kiedy wywołasz Gruzję, bo tak ci już się wymykała ta Gruzja, prawda? Zarówno podczas poprzedniej rozmowy, jak i tej.
1: Znaczy ona musi się wymknąć, bo ona jest też, to są naczynia połączone de facto. No to jesteśmy na Kaukazie, więc jakby nie da się bez tego opowiedzieć tej historii. I rzeczywiście Gruzja, kiedy stała się krajem autokratycznym, bo już tak powinniśmy o niej mówić, no przestaje być dla Europy takim partnerem. Nie wiemy do końca, czy Armenia stanie się tym partnerem, ale no, są na to bardzo wysokie szanse. Armenia ma ambicje ku temu, żeby stać się takim skrzyżowaniem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ku temu dąży właśnie też ten proces pokojowy z Azerbejdżanem i coś, co kiedyś się nazywało korytarzem zangezurskim, a teraz nazywa się właśnie taką drogą imienia Donalda Trumpa, czyli w takim w skrócie TRIP. I to jest na południu Armenii. To ma być taki korytarz pomiędzy Azerbejdżanem a Nachiczewanem. To jest też jeden z tych elementów, które Azerbejdżan chciałby wprowadzić w tym systemie, w tym procesie pokojowym z Armenią, żeby uruchomić ten korytarz i połączyć swój kraj ze swoją eksklawą drogą. Zainteresował się tym Donald Trump, który no, ma ambicje na to, żeby otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Co prawda trochę miesza nazwy tych krajów. Tu Azerbejdżan nazywa Aberbejdżanem, a Armenię Albanią, tak jakby nie do końca mu tam to wychodzi. No już się trochę ostatnio chyba nauczył, ale rzeczywiście no jest to takie dość kuriozalne. No i dla Ormian jest to szansa na to, że będzie zawarty pokój. No i też szansa na to, że to się rozwinie i będą zarabiać na tym jako na tranzycie. Część analityków w Armenii upatruje w tym ogromną szansę na rozwój tego kraju. Część boi się tego, że Siunik, czyli ta południowa prowincja Armenii, gdzie ma się znaleźć ten cały TRIP, od Armenii odpadnie i zostanie zaanektowany przez Azerbejdżan. Więc głosy są podzielone.
0: Mhm. No właśnie, aneksja, Azerbejdżan. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy w społeczeństwie, skoro o tym społeczeństwie, czy jest obecny temat takiej traumy Karabachu, tego, że Armenia straciła Karabach? Bo pojawiały się takie informacje, że to trochę wina jest właśnie Paszyniana, który nie dopilnował relacji z Rosją. I też zastanawiam się, że skoro on wygrał te wybory, to mogłoby to sugerować, że ten temat nie jest aż tak istotny, ale pewnie powiesz, że jest istotny.
1: Jest, bo Paszynian, widzisz, bo to jest też bardzo skomplikowana opowieść, dlatego że Paszynian przy tej kampanii wyborczej już kilka lat wcześniej rozpoczął taką politykę, która nazywa się realną Armenią, czyli skupienie się na tym, co mamy w granicach tych niecałych 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie chodzi o to, żebyśmy zapomnieli o historii, ale chodzi o to, żebyśmy już nie mieli tych naszych takich rewanżystowskiego nastroju. I odpadł tak naprawdę Ararat, który jest po stronie tureckiej, co jest ogromnym symbolem dla Ormian. Po pierwsze genocydu z 1915 roku, którego ludobójstwa Turcja nie uznała, znaczy Imperium Osmańskie wcześniej, które tego dokonało, ale Turcja tego nie uznaje. Araratu już nie zobaczymy, więc na pieczątkach na przykład, kiedy dostaniemy pieczątkę wjazdową do Armenii, to znikło. W tym momencie jakby znika z tej mapy takiej, można powiedzieć, wyobrażonej Armenii, również Arcach, czyli jak nazywali Ormianie Górski Karabach. Ci ludzie, no to jest świeża sprawa, bo to jest 23 rok, kiedy blisko 100 tysięcy Ormian musiało opuścić swoje domy i zamieszkać w Armenii właściwej, chociaż większość albo część jakaś z nich przeniosła się absolutnie do Rosji, nie chciała mieszkać w Armenii i chciała tam zostać. No i teraz kwestia jest tego, że ani części Ormian nie podoba się to, że on przebudowuje politykę historyczną kraju, czyli jakby przestaje robić z Ormian i Armenii ofiary historii, procesów historycznych i geopolitycznego położenia. I na to ma też wpływ bardzo duży diaspora armeńska, która jest zdecydowanie większa niż, niż ilość ludzi, która w ogóle zamieszkuje i kiedykolwiek zamieszkiwała Armenię. I teraz ja mam na myśli ludzi, którzy mieszkają w Stanach, w Ameryce Południowej, w Europie Zachodniej, w Rosji, w Azji Centralnej, no, we wszystkich zakątkach świata. I Ormianie przez wiele lat mieli takie poczucie i podejście, że jeżeli jesteś Ormianinem, niezależnie od tego, czy urodziłeś się w Stanach, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, zarobiłeś jakieś wielkie pieniądze, inwestowałeś w Armenię, niezależnie od tego, gdzie co się z tymi pieniędzmi stało, ale generalnie jakby wysyłałeś te pieniądze jakieś tam do Armenii, wspierałeś tę Armenię, Armenia była dla ciebie taką Mekką, to jedyne, co chcesz, to jest dobro Armenii. Natomiast diaspora nie ma prawa głosu, ale ma pieniądze, więc jakby tymi pieniędzmi wywiera wpływ na Ormian. Oni nie mają prawa głosu i myślę, że to jest dobrze dla tej Armenii, a zwłaszcza dla tej tak zwanej realnej Armenii, którą chce Paszynian, dlatego że perspektywa siedzenia w ciepłym fotelu gdzieś tam w Paryżu jest zupełnie inna, niż gdyby ten człowiek przeniósł się do jakiegoś Megri na południu Armenii i próbował tam żyć. W tych warunkach, w których jest. Bo to jest pięknie sobie opowiadać o naszej pięknej, wspaniałej, trudnej, ciężkiej i martyrologicznej historii i tragediach, które przeszedł nasz naród i trzeba o tym pamiętać i wspominać i przez cały czas pokazywać, jakim my jesteśmy strasznie uciemiężonym narodem, a co innego żyć w tym miejscu i jakoś żyć z tymi sąsiadami w tym kraju, który jest tak naprawdę zamknięty z dwóch stron, bo on ma otwarte dwie granice. Jedną na północy z Gruzją, drugą na południu z Iranem. Największe granice i z Turcją, i z Azerbejdżanem są zamknięte, więc to utrudnia to życie. Tak naprawdę Paszynian, który w 21 roku, czyli już po wojnie w Karabachu, startował w wyborach parlamentarnych i który też wygrał mimo wojny i utraty Karabachu, miał zupełnie inny program polityczny. On miał populistyczny program polityczny, w którym mówił o panarmenii, o tym, że Karabach jest Armenią, o tym, że nie można zapominać o naszej przeszłości, bo to jest jakby najważniejsze. Absolutnie zmienił opowieść w tym momencie. Więc no jest to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Armenia w takim układzie realnej Armenii no, będzie mogła się rozwijać. Jakby to jest kolejny też przykład na to i myślę sobie, że też dobry przykład dla Polski, że grzęznięcie w polityce historycznej, w pamięci hamuje, a nie rozwija.
0: Piękna puenta na koniec. O Armenii, a nawet o kilku Armeniach, a nawet i o Gruzji mówiła zajmująco jak zawsze Stasia Budzisz, reporterka, dziennikarka, pisarka. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec jeszcze kolejny zespół z Kaukazu, z Armenii, bo jakżeby inaczej, The Bambir, Trans Dance. I teraz naprawdę będzie się działo, proszę państwa. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: W cztery oczy. Witam Państwa. Dzień dobry, no bo to jeszcze pełnia dnia, niedziela, 14 dzień czerwca. To jest w jakimś sensie audycja wyjątkowa, powiem Państwu na zakończenie dlaczego, ale też z racji gościa, bo powiem Państwu, że no grubo to dzisiaj się bardzo szykuje. Bo jeżeli powiem, że gościnią jest aktorka, no to ktoś z Państwa powie, no normalny aktorek jest mnóstwo. Ale jeśli powiem Państwu, że jej żywiołem tak naprawdę nie jest scena czy kamera, ostatnio w każdym razie, tylko jej żywiołem jest to oto. Woda. Woda. Ona się czuje jak ryba w wodzie. Agata Załęcka, rekordzistka Polski. Niedawno rekord na Filipinach 97 metrów. I ile centymetrów, droga Agato?
3: I 20 centymetrów.
2: No właśnie, prawie 98. Przysłałaś cudowne zdjęcia. Przedstawiam Państwu już teraz oficjalnie. Agata Załęcka, aktorka i freediverka.
3: Dzień dobry. Dzień
2: super.
3: Dobry. Dziękuję za zaproszenie, ale jak ryba w wodzie, nie tylko czuję się pod wodą, ale na scenie też.
2: Świetnie. O scenie pewnie jeszcze porozmawiamy, ale no z racji tego, co się wydarzyło ostatnio, skoncentrujemy się jednak na twoim sukcesie freedivingowym. Myślę, że dla naszych słuchaczy twoja opowieść może być fascynująca, bo to będzie opowieść też o wolności. Ja to wiem, bo ja mam tego paddy do 20 metrów i już tych kilka nurkowań w życiu zrobiłem i wiem, jak się to przenosi na emocje, ale ty robisz to w zupełnie inny sposób, bo ty nie masz tej ciężkiej butli z tlenem, tylko
3: no, z powietrzem.
2: Z powietrzem, dobrze. No tak, masz rację. To nie tylko tlen, tam jest powietrze, racja. Poprawiaj, ale ja przede wszystkim będę z ogromną frajdą słuchał twojej opowieści, bo najpierw chyba musimy zacząć od tego, jak to się stało, że Agata Załęcka, aktorka po szkole filmowej w Warszawie, jest dzisiaj gwiazdą freedivingu.
3: To proste. Po prostu musiałam odpocząć od aktorstwa i uciec w poszukiwaniu głębi pod wodę.
2: Tylko
3: w poszukiwaniu siebie.
2: Normalnie młode dziewczyny, nie wiem, idą na siłownię, zaczynają pływać albo jeździć na rowerze. Freediving mi się wydaje dyscypliną dość ekstremalną, Agata. To trzeba mieć umiejętność wstrzymania oddechu na dość długo i nie bać się głębi.
3: Freediving z zewnątrz może się wydawać ekstremalny, ale to, co ja przeżywam wewnątrz, to jest zupełnie co innego. To jest aktywna medytacja, tak to mogę nazwać.
2: A kiedy wpadłaś na to, że to jest dyscyplina, która stanie się twoją pasją?
3: Tak naprawdę wszystko zaczęło się u mnie profesjonalnie w COVID-zie. Nie tak dawno temu.
2: No tak, 4 lata temu. No,
3: trochę dłużej, 5.
2: Czyli bardziej 21.
3: Tak, to było pod koniec pierwszego roku covidowego, kiedy byliśmy wszyscy wolni strzelcy, muzycy, artyści, aktorzy i inni. Byliśmy zablokowani i uruchomieni ostatni. I tak nie mogłam się odnaleźć w tym świecie. Nie mogłam oddychać i zeszłam pod wodę. Pokazano mi ten basen, mój mąż Kuba Kwiatkowski pokazał mi ten basen. Muszę o tym powiedzieć, bo czasami się obraża, że go pomijam, ale tak, pokazał mi ten basen.
2: Chodzi o basen w Mszczonowie?
3: W Mszczonowie, który ma 45 metrów
2: tak.
3: głębokości w najgłębszym punkcie. I tam na tym basenie przypomniało mi się, że kocham wodę, bo jako 8-latka już byłam zakochana w wodzie i w świecie podwodnym. Po 2 tygodniach niechcący dotknęłam dna tego basenu. Po 8 miesiącach wygrałam międzynarodowe pierwsze zawody, które się tam odbywały, niechcący. I trafiłam na listę top 20 freediverek na świecie w kategorii CNF, czyli żabką. Po czym po roku pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Świata i tam zrobiłam 2 rekordy Polski. A w międzyczasie, zanim pojechałam na Mistrzostwa Świata, to pokazywałam swoje nurki na Facebooku, Instagramie i koledzy zauważyli, że biję rekordy Polski nieoficjalnie. Nie wiedziałam też, że jest coś takiego jak rekordy Polski. Także powiedziałam A, teraz mówię B. A w międzyczasie, kiedy byłam nad morzem, przygotowując się do kolejnego rekordu, zadzwoniła do mnie produkcja serialu Dzielnica Strachu, która zaprosiła mnie do głównej roli w projekcie. Ten projekt trwał 5 lat, za który jestem bardzo wdzięczna. Dostałam za niego też telekamerę, nagrodę dla aktorki 2024. Także z wody wyciągnął mnie plan zdjęciowy, ale cyklicznie wracam pod tę wodę, tudzież po planie zdjęciowym czy po spektaklu teatralnym lecę na basen.
2: Wróćmy do tej sytuacji, kiedy mąż zabiera cię na ten basen w Mszczonowie, do naszego kolegi Michała, który założył najpierw te miejsca, gdzie można latać, fruwać, flyspoty, a później właśnie zdecydował się także na ten najgłębszy w Polsce basen. Moja jakby myśl jest taka, że jak dziewczyna, która kocha wodę, idzie i patrzy na taki basen, no to mówi, dajcie mi butlę.
3: To prawda, pierwszy raz zeszłam z butlą, z Michałem Braszczyńskim na dno tego basenu. Mój Kuba słyszał, że byłam kiedyś scuba diverką, bo zostałam, jeżeli ktoś z Państwa orientuje się, jeśli chodzi o PADI, to jest open water diver, advanced diver, dive master, nitrox diver. No i ja tak od zera do bohatera szczeblami rosłam i byłam kiedyś mieszkałam 3 miesiące w Egipcie, w Sharm el-Sheikh. Zostałam dive masterem, czyli tak zwanym przewodnikiem podwodnym, tuż przed instruktorem nurkowania.
2: No tak, to Mekka nurkowania, rafal i tak dalej. Wiesz, że ja tam jeszcze nigdy w życiu nie byłem. To jest przede mną. Ja zrobiłem kurs na Zanzibarze już ładnych kilka lat temu i też mi się to bardzo wydało takie podniecające, ekscytujące i ten moment, kiedy rzeczywiście schodzi się już z tym swoim masterem, instruktorem i zaczynasz czuć frajdę z tego unoszenia się w wodzie, wow, do dziś, piękne było to uczucie.
3: Nurkowanie pod wodą jest fantastyczne, natomiast scuba diving jest to patrzenie, dla mnie jest to patrzenie na zewnątrz, a freediving jest to nurkowanie w głąb siebie.
2: Dokładnie, myślę, że pięknie to powiedziałaś, bo kiedy się schodzi z butlą, to patrzysz, co się dzieje wokół, prawda? Szukasz ryb, zwierząt innych.
3: Rafa koralowa.
2: Rafa, tak. A kiedy jesteś bez butli i właśnie, czy to jest tak, że ciebie ściąga lina na dół, czy ty musisz o własnych siłach swoich mięśni płynąć jak najniżej?
3: Absolutnie zabronione jest no limit. To, co widzieli Państwo w Wielkim Błękicie, że ściąga nas winda w dół, tego się już dzisiaj raczej nie stosuje. Nie ma takich zawodów oficjalnych, bo to jest niebezpieczny freediving. Jednak jesteśmy zbyt uzależnieni od sprzętu, który może nie zadziałać tam na głębokości. I ja schodzę o własnych siłach i wychodzę o własnych siłach.
2: Czyli tylko jest linka?
3: Jestem, płynę wzdłuż tak zwanej liny opustowej, przypięta smyczą do niej, na której końcu jest tak zwany stoper. Ta lina mnie stopuje, nie mogę płynąć na głębokość, jaką chcę. Myślę, że Michał, spokojnie mogłabym zanurkować na ponad 100 metrów obecnie, ale trzeba też umieć wyjść. Wtedy, jeżeli zrobiłam ostatnio 97 metrów, to 100 metrów to są 3 metry w dół, 3 metry do góry. To jest razem łącznie 6 metrów. Tak. To jest około 8-9 sekund nurkowania dłużej. Więc trzeba wtedy liczyć siły na zamiary. Więc my mamy we freedivingu tak zwane stopery na tej linie, wzdłuż której płyniemy. I ustanawiamy, anonsujemy tak zwaną głębokość blisko naszego personal best, życiówki, albo maksymalnie 5 metrów więcej niż nasza oficjalna życiówka. Nie ma czegoś takiego, że ona jest otwarta i płyniemy sobie hen, gdzie chcemy. Również są 4 dyscypliny i jedna z tych dyscyplin tylko pozwala na dotykanie tej liny. Każda z 3 dyscyplin w płetwach na przykład nie mogę dotykać liny, bo jeżeli złapię za tę linę w jakimś punkcie, który jest niedozwolony, zostaje zdyskwalifikowana.
2: No tak, to trochę jak pływak, który jak dotknie liny, która oddziela tory, to jest out of the game.
3: O, widzisz, nie wiedziałam tego.
2: Tak, natomiast fascynujące jest to, kiedy mówisz tak, jeszcze 3 metry w dół byłaby setka, ale to jest 6 razem, przeliczasz to na sekundy. Powiedz, ile czasu musiałaś wstrzymać oddech, kiedy zeszłaś na 97?
3: Moje 97 zajęło mi 3 minuty 36 sekund. Mogłoby być trochę szybciej, ale zawsze tak jest, że życiówkę robi się nieco dłużej, pieczołowicie. To jest jednak strach przed tą nową głębokością. A potem jak już się głowa przyzwyczaja, no to wiadomo, że ten czas i te mięśnie do pracy, to ten czas się skraca. Ale to było 3:36.
2: A z tego, co mi mówiłaś, to potrafisz wstrzymać oddech grubo ponad 4 minuty.
3: Statyczne wstrzymywanie oddechu moim rekordem jest 5 minut i 8 sekund, ale nie trenuję tego, wolę się ruszać pod wodą. Nawet jeżeli leżę w statyce, to muszę ruszać nogą, bo mam po prostu jakieś ADHD. Ja po prostu lubię się ruszać pod tą wodą i nie liczyć czasu. Oczywiście muszę go kontrolować, mam alarmy czasu, alarmy głębokości, ale mnie interesuje po prostu głębokość.
2: No tak, czyli bardziej metry, a nie sekundy.
3: Tak jest, ale również nie na głębokość. Reprezentowałam nasz kraj, ale byłam w Belgradzie 2 lata temu na Mistrzostwach Świata w tak zwanej dynamice, czyli nurkowanie na dystans w basenie 50-metrowym olimpijskim. I zrobiłam 206 metrów w płetwach i 205,5 w płetwie, monopłetwie. Także trenuję również tę głębokość, do głębokości na basenie w Warszawianka albo na WUM-ie. Mhm. W poprzek.
2: No tak, tak. To, co powiedziałaś o tym, o różnicy między nurkowaniem a freedivingiem, że to jest takie wejście mocno w siebie. Czy to nie jest tak, że to jest ryzyko, że mogłaś znaleźć coś takiego w sobie, co by cię przeraziło?
3: Przepiękne pytanie, dziękuję ci za nie. Ja teraz wróciłam z czymś tak pięknym i tak wzbogacającym mnie, że nie chciałabym tego stracić.
2: Czyli to było na plus, to było dobre.
3: Absolutnie na plus.
2: Aha. A były rzeczy takie, które przerażały?
3: Nie.
2: A, to dobrze.
3: Przerażały mnie tylko moje lekcje, które miały miejsce, kiedy nie zna się swoje granice. No i konsekwencje tych lekcji mnie czasami przeraziły, kiedy broniłam złota, nie byłam zbyt doświadczona, kiedy moje ego było zbyt wygórowane, tudzież ambicje wielkie, no zawsze mam fajne ambicje, ale to przerażało mnie konsekwencje moich lekcji, ale dzisiaj te lekcje mnie bardzo dużo nauczyły.
2: I co to są lekcje?
3: To na przykład ktoś inny powiedziałby: pomyłki, przegrane, błędy, potknięcia, zemdlenia, porażki. Tak, tak. Ja to nazywam lekcjami dla głowy. Aha. Jest to pozytywne. Mimo wszystko szukam pozytywy. Szklanka do połowy pełna w mojej głowie jest.
2: To jest doświadczenie, Agata. Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Umiejętność wyciągania wniosków z różnych sytuacji, które nam się w życiu zdarzają. Ty to ładnie nazywasz, to jest lekcja. Zdecydowanie, lekcję trzeba odrobić. Mhm. I trzeba wyciągnąć wnioski i nie powtarzać tych błędów po raz kolejny.
3: Dlatego są lekcjami.
2: Super. Dobrze, jeszcze myślę, przyjdzie czas na trochę pogadanie o tym, co się dzieje w twojej głowie, kiedy jest 5 minuta bez oddechu, ale chciałbym, żebyś przybliżyła naszym słuchaczom całą tę dyscyplinę, wracając do wydarzeń na Filipinach, bo jedziesz tam jako reprezentantka Polski, to są już zawody w
3: Pucharu Świata.
2: Puchar Świata i mówisz, że jest kilka konkurencji i jest rywalizacja. Więc powiedz, jechałaś tam w gronie innych reprezentantów naszego kraju? Jak to było?
3: Nie, byłam jedyną Polką na tych zawodach. Koledzy przygotowują się do innych, na których ja nie mogłam być ze względu z racji na pracę.
2: Aha.
3: Więc muszę dostosowywać też te moje zawody pod grafik mojej pracy, żeby jej też za dużo nie poświęcać na czas zawodów, a wiadomo, że jeszcze są przygotowania. Byłam jedyną Polką na tych zawodach, natomiast no była wielonarodowościowa grupa osób.
2: Akwen. Znamy,
3: może.
2: Kojarzą nam się Filipiny, tam jest jakiś ruch strasznie głęboki.
3: Tam, gdzie nurkowaliśmy, było 150 metrów głębokości. Przyjechałam z pomysłem, że przyjeżdżam z ciekawością, ponieważ od 2 miesięcy trenuję online, oczywiście zdalnie, z takim mistrzem świata, byłym mistrzem świata ze Słowenii, Samojeranko. A on mnie trenuje od 2 miesięcy, wreszcie mam porządnego trenera od przygotowania fizycznego, basenu, głębokości i nawet rozmowy o diecie i suplementach, bo to są bardzo ciekawe rzeczy dla mnie jako aktorki. I byłam bardzo ciekawa, czy to, co wytrenowałam parcjalnie, można powiedzieć, czyli basen, głębokość, siłę mięśni, czy to się przełoży na morze? Bardzo się przełożyło na morze. Przyjechałam również z zamysłem, że z nikim tutaj nie konkuruję. Robię tylko swoje zadanie, to co mam do zrobienia. Miałam fajne, jeszcze głębsze plany. Troszeczkę mi pogoda popsuła, ale to dobrze. Były olbrzymie prądy, więc nie mogłam pogłębić do 99 metrów, bo prąd był bardzo potężny. Nie wiedziałam, że będąc w monopłetwie, to jest taka duża szufla, taka jedna płetwa.
2: Taka łopata.
3: Łopata, wielka. Ona jest jak spadochron pod wodą, jeżeli wieje nam prąd w nią wali.
2: No tak.
3: Jest ciężko. Nie miałam problemu zanurkować na 99, miałabym problem wyjść pod prąd. To było ciężkie, więc trzeba, to są rzeczy, na które sportowcy nie mają wpływu, natura. Mamy na tak niewiele rzeczy wpływ, mamy tylko wpływ na swój start, ale jaka będzie pogoda, prądy, wiatr czy fale, nie mam. Więc tego dnia się nie udało, potem musiałam zrobić dzień przerwy i potem się zaczęły zawody, więc zabrakło mi 2-3 dni generalnie, żeby zrobić to, co tam zaplanowałam, ale nie szkodzi. Wróciłam z niedosytem, za 2 tygodnie lecę na Cypr, do Limassol na treningi. A dla mnie tak naprawdę najciekawsze w tym wszystkim jest, tak jak w aktorstwie, tak samo we freedivingu, proces treningowy, proces poznawania swojego ciała. Zawodów nie znoszę.
2: No, rywalizacja to nie o to chodzi.
3: Nie tak? Lubię rywalizacji.
2: No dobrze, to teraz powiedz o tych dyscyplinach, bo już tak, pojechałam tam, wiedząc, że będę rywalizowała swoje zadanie, nie patrzę na innych. Chodzi mi o to, co ja chcę zrobić. Z jakim planem tam jechałaś? W której z dyscyplin? Ta monopłetwa to był twój numer jeden?
3: Monopłetwa z racji tego, że nigdy z nią nie byłam nad morzem, bo jest dość ciężka do przewożenia. To trzeba wziąć 2 bagaże.
2: Ile ona waży?
3: Nie waży tak dużo,
2: waży, ale jest wielka.
3: Dużą przestrzeń zajmuje. Wymaga kolejnej walizki. I zrobiłam tam każdego dnia swoją życiówkę w monopłetwie, bo przyjechałam w niej, kiedy miałam 45 na koncie w monopłetwie w basenie i każdego dnia, i potem było 60 metrów, 70 metrów, 80 metrów, 90 metrów, 95 metrów, 97 metrów, więc każdego dnia była moja życiówka w monopłetwie. Mhm. Moją ulubioną dyscypliną są płetwy podwójne i w niej zrobiłam obecny rekord Polski, to już 10, można powiedzieć, rekord w moim życiu.
2: Ile jest twój rekord w 2 płetwach?
3: 92 metry.
2: Czyli troszkę mniej niż w monopłetwie.
3: Troszkę mniej. Oczywiście, że zostawiłam sobie bufor bezpieczeństwa, bo w 2 płetwach mogę jeszcze głębiej popłynąć, ale dlaczego od razu pokazałem wszystkie karty? I tak poprawiłam swój rekord w stosunku do ubiegłego o 7 metrów.
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
3: Mam,
2: jeszcze pewnie
3: nie płacę za rekordy.
2: Czyli mamy tak, jedna konkurencja to jest ta gigantyczna monopłetwa i to jest to, z czego jesteś najbardziej dumna, jeśli chodzi o ostatnie zawody.
3: A nie, jestem dumna z tego rekordu życiowego i z rekordu Polski w płetwach podwójnych również.
2: Aha.
3: Czyli monopłetwa to jest tak zwane CWT, Constant Weight, no i inaczej, CWT.
2: Dobra.
3: CWTB, płetwy podwójne. CNF, żabka w dół.
2: Ale zaraz, bez płetw?
3: Tak. Nie dotykasz liny.
2: Ale nie masz płetw na stopach?
3: Nie, no
2: żabką. Tej żabce?
3: No nie, a jak płyniesz żabką?
2: No znam żabkę, wiem, ale myślałem, że jeszcze, no tak, nie. Trudno było. Malutkie płetwy by można założyć. Malutkie.
3: Nie, niedozwolone.
2: Rozumiem. Czyli żabka to jest na zasadzie, jesteś tylko ty, twoje ciało, żadnej płetwy.
3: Najczystsza forma freedivingu.
2: Super, tak.
3: I tam zanurkowałam. Mój rekord polski ówczesny to był 57 metrów z ubiegłego roku, ale w tym roku zrobiłam 55. To nie, rekord polski jest już trochę głębszy, ale zrobiłam w tym roku, dawno nie robiłam głębokiej żabki, po prostu zrobiłam 55 metrów w jedną stronę, 55 w drugą.
2: Pod wrażeniem jestem, bo sobie każdy, kto choć raz w życiu pływał żabką, wie, że to jest dość wysiłkowy styl, bo to nie tylko nogi idą mocno, ale przede wszystkim ręce też. Więc jak ty jesteś 55 metrów pod wodą, tą żabką idziesz, mam nadzieję, że jak do góry płyniesz, to możesz sobie te nogi inaczej puścić. Czy dalej musisz żabką?
3: No muszę żabką. No lepiej. Znaczy nie muszę, ale żabką jest najskuteczniej.
2: Poważnie? Nie jest to, że jak wprowadzisz nogi w delfina,
3: nie,
2: to pójdzie szybciej?
3: Może, ale nie. Bez płetw to...
2: Masz rację. Aha.
3: To jest taka specyficzna żabka.
2: Ale jesteś wtedy strasznie zmęczona, jak wychodzisz na górę, co?
3: No, to jest bardzo sprytny i taki, jakby powiedzieć, taki lisi. Mm-hmm. Lisia konkurencja, bo tutaj bardzo... 2 metry robią ogromną różnicę w cenę, w Żabce. Mm-hmm. I jest jeszcze jedna, ostatnia, czwarta konkurencja.
2: Jeszcze coś jest?
3: Free Immersion, czyli FIM w skrócie, gdzie schodzimy po linie na rękach w dół i po linie na rękach.
2: A, czyli tutaj już można dotknąć liny, nie tylko być na smyczy. Trzeba wręcz.
3: Tak.
2: Ciągniesz się w dół szybko, jak tylko możesz?
3: Nie tak szybko. Musimy oszczędzać tlen. Musimy być efektywni. To nie jest na początku, są szybsze pociągnięcia, potem już nie. Od około 25, 30, 40 metra grawitacja ciągnie mnie w dół, więc już nie muszę łapać się liny. Ustawiam się w pozycji jak najbardziej hydrodynamicznej, tak zwanego pocisku, głową w dół.
2: No tak.
3: Łączę stopy, łączę dłonie przy udach i daję się ponieść grawitacji. Jedyne, na czym muszę być skupiona, to na mojej pozycji, a dwa względem liny, a dwa na wyrównywaniu ciśnienia w uchu środkowym, na mięśniach krtani, języka. To muszę na tym bardzo myśleć. Tutaj to są mięśnie, które pomagają nam zejść głęboko.
2: Nigdy nie byłem dobry z fizyki, ale powiedz mi, jak to działa, że jest grawitacja na 40 metrach, kiedy tam jest tak potworne ciśnienie wody? Przecież tam są...
3: Jedno nie przeczy drugiemu. Jest ciśnienie od początku, od samego początku, jak się zejdzie pod wodę. Na 90 metrach to jest 10 atmosfer. Czyli... ciśnienie swoją drogą, ale dla mnie jest to przyjemne. Natomiast bez wyrównywania ciśnienia absolutnie nie ma szans zanurkować głębiej, bo bardzo bolą uszy, głowa. Tego się nie da zrobić. To trzeba po prostu umiejętnie wyrównywać. To nie jest coś, co państwu się może wydawać, że się łapie za nos, tudzież przełyka powietrze i się wyrównuje
2: i
3: powietrze. To do 15 metra to zadziała, ale dalej już poniżej 35, 30 to już nie. My musimy, bo bałam się, żeby nie wejść w ten temat, bo to jest bardzo techniczne. W ogóle ciekawe jest to, że freediving jest medytacją, ale jest bardzo technicznym sportem. A my musimy po prostu jakby nabrać powietrza, będąc do góry nogami, do policzków, do szyi jak najwięcej, zamknąć krtań, otworzyć język i wtłaczać policzkami. Jest to trudne do góry nogami, a ciśnienie nam klatkę piersiową też dość ściska. To akurat jest przyjemne, ale jeżeli nie daj Boże połknę, przełknę czy coś, to gubię całe powietrze potrzebne do wyrównywania w uchu środkowym. Mhm. Mam tylko 10 metrów, 12 i stop. Uszy mnie zatrzymają. To jest tak zwany wtedy early turn, żółta kartka.
2: I do góry.
3: I trzeba do góry.
2: Niesamowite są te historie, które opowiadasz. Popatrz, już mamy prawie 24 minuty rozmowy. Musimy teraz zrobić chwilę oddechu, bo też myślę, że dla naszych słuchaczy to jest taki moment, że trzeba ostudzić emocje, bo jeszcze mam sporo pytań związanych z tym, a chciałbym też, żebyś mogła opowiedzieć trochę o swojej młodości, o tym, dlaczego zostałaś aktorką, bo to też bardzo ciekawe, o tych doświadczeniach. Zagramy na początku utwór, który jest kojarzony z Michalczewskim, bo on, Darek Tiger, wchodząc do ringu,
3: tak,
2: nakręcał się z grupą Survivor. Eye of the Tiger. A ty też uważasz, że to jest dla ciebie ważny utwór?
3: Absolutnie, on mnie nakręca do wstania z łóżka, do treningów.
2: Aha, czyli to jest twój właśnie taki power.
3: To jest mój power na siłowni.

0: jest moc. Eye of the Tiger, Survivor. I to jest muzyka, która pozwala Agacie Załęckiej rozpocząć dzień, bo wie, że ma przed sobą do wykonania niezwykłe zadanie. Dzisiaj bohaterką audycji W Cztery Oczy jest Agata Załęcka, aktorka, którą państwo znają z wielu ról. Pewnie jeszcze o tym zdążymy porozmawiać, ale ja jestem zafascynowany jej pasją, jaką jest freediving, bardzo profesjonalnie już traktowany przez Agatę. Wróciła właśnie z zawodów Pucharu Świata, o których opowiadała państwu na Filipinach. Mam taką prośbę, gdybyś mogła nam opisać taki proces przygotowania głowy do tego, co cię czeka. Jeżeli założymy, że wstajesz właśnie rano, że masz power i wiesz, że tego dnia będziesz chciała zejść na 90 metrów w dół, to jest pewien proces, który się zaczyna ile godzin przed zejściem?
1: Przede wszystkim anonsujemy głębokość 24 godziny przed startem. Nie znamy swoich głębokości, więc my tak robimy to każdy pojedynczo, osobno. Więc nikt z zawodników nie wie, kto zadeklaruje.
0: Ile zadeklarował?
1: Czasami się zdarza, że są dwa rekordy Polski, dwa rekordy świata mogą się pojawić. Na zawodach, co się dzieje z moją głową? No przede wszystkim staram się uspokoić moje myśli i obawy, lęki, moją wyobraźnię ujarzmić, zarządzić sobą, żebym ten spokój jednak zachowała, ale zaakceptowała to, co się ze mną dzieje, czyli ten stres. Bo naprawdę na zawodach pojawiają się myśli, które się kompletnie nie ujawniają podczas treningów. Także to jest totalnie zarządzanie.

0: zarządzanie głową i emocjami. A jak wiemy, artyści, aktorzy, ludzie sztuki mają bogatą wyobraźnię,
1: no.
0: Więc potrafię sobie dużo przewidzieć, co się może zdarzyć i staram się to wszystko jakoś tak zarządzić tym po prostu. Nie stłumić, nie oszukiwać, nie próbować to tylko po prostu tym zarządzić, tym co się dzieje. To serducho szybciej bije. Jak szybciej bije serce, to się szybciej pali tlen. Dlatego też anonsuję głębokości nie jako ruletka, tylko pozostawiając bufor bezpieczeństwa na zawodach.
1: Spróbujmy pokazać mózg i emocje, bo myślę, że jeśli chodzi o emocje, to czeka cię jakaś frajda, bo ty to lubisz. To zejście w wodę z tą monopłetwą na przykład. Ja widziałem zdjęcia, które przysłałaś. No jesteś syreną. To jest to słońce, które się przebija przez ten lazur, wiesz. To jest fascynujące, piękne. Czyli takie mam wrażenie, zaraz to powiesz, czy się nie mylę, że emocjonalnie czy czeka coś cudownego, frajda, adrenalina. Ale mózg może mówić, Agata, po raz kolejny ryzykujesz.
0: Nie, nie. Jakbym miała takie myśli, że ryzykuję życie, to bym na pewno nie zeszła pod wodę i nie nazywałoby się to sportem. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście mam pokorę do wody, bo jest potężnym żywiołem i za każdym razem myślę o planie B. Natomiast jeżeli pytasz o zawody, to jest zupełnie inna bajka niż treningi. Na zawodach mnie stresują wszelkie procedury powierzchniowe, procedury przedstartowe, postartowe.
1: A one są skomplikowane?
0: Są skomplikowane.
1: Bo ty jesteś na łodzi, tak? Obok siebie są jacyś sędziowie.
0: Tak.
1: Jesteś ubrana, jesteś gotowa, ale to tak, nie tak, że od razu wskakujesz.
0: Nie, to nie tak, nie. No. Musisz być też godzinę przed na oczach sędziów, żeby... No takie są zasady, inaczej jak się spóźnisz, to jesteś dyskwalifikowany. Są odpowiednie procedury przedstartowe, postartowe, powierzchniowe. Musisz w odpowiedniej kolejności zdjąć sprzęt twarzowy, pokazać znak, powiedzieć OK i masz na to 20 lub 30 sekund, zależy w której federacji, żeby pokazać, że jesteś trzeźwy umysłowo i nie możesz zanurzyć ust. Nie daj Boże, jest fala, zanurzysz usta, jesteś zdyskwalifikowany. Więc dla mnie te rzeczy są najbardziej trudne. Testy antydopingowe. Już miałam testy antydopingowe, takie same jak Robert Lewandowski. Jestem poddawana również testom na benzodiazepiny. Nie mogę mieć depresji. Więc to, co się dzieje pod wodą, to jest sama przyjemność. Ale na zawodach to, co się dzieje przed i po i z naszą głową, to jest po prostu roller coaster. Naprawdę nie lubię zawodów. Może kiedyś je polubię, chociaż nie wiem. Naprawdę uwielbiam treningi. I zdecydowanie na większym luzie podchodzę do treningów, to jest normalne.
1: Agata, powiedziałaś przed chwilą, to co dzieje się pod wodą, to jest prawdziwa przyjemność.
0: Tak.
1: To powiedz mi, ból na zdrowy umysł, gdzieś tam w momencie, kiedy jedziesz i czujesz, że ten oddech jest coraz mniej tego powietrza, to musi się pojawić ból, a ból nie jest przyjemny.
0: Ja nazwałam to jakiś czas temu, że freediving to jest sztuka bólu. Ale ten ból, o którym mówisz, to jest tylko brak adaptacji na dwutlenek węgla. To, co nam, cywilom się wydaje, że nie możemy więcej oddychać, nie mamy więcej tlenu, to nieprawda. To jest nadmiar dwutlenku węgla. I ja trenuję wytrzymałość na ten dwutlenek węgla. Kiedy ten dwutlenek węgla wzrasta, nie znaczy, że nie mamy więcej tlenu. My mamy ten tlen, tylko ten dwutlenek węgla powoduje, że jest nam niewygodnie. Ale da się to przejść przez treningi.
1: Poczekaj, ale jest taki moment. Pewnie są wśród nas słuchających teraz ludzie, którzy przeżyli coś takiego, że jesteś pod wodą, boli cię i pęka wszystko, bo wiesz, że musisz za wszelką cenę nie zaczerpnąć wody, bo jeszcze nie jesteś na powietrzu. I robisz ten wdech i wtedy tracisz przytomność. I w tym momencie podejrzewam,
0: nie wiem,
1: że...
0: O czym mówisz?
1: Nie wiesz, o czym
0: nie
1: mówię.
0: Wiem.
1: Nie no. Miałaś nigdy takiej sytuacji, że czujesz, że jeżeli za moment nie będziesz na powietrzu, to musisz złapać tą wodę do siebie?
0: Nie. To, co mówisz, to jest dwutlenek węgla. Jest ci niewygodnie. Czujesz, że jest ci źle, bardzo źle.
1: Tak. I chcę oddech złapać.
0: No i właśnie jakbyś zaczął uprawiać freediving, to byś wiedział, jak sobie z tym uczuciem poradzić.
1: Ojej, to jest chyba kluczyk do tajemnicy.
0: Tak.
1: Czyli to chodzi o ten moment,
0: tak,
1: kiedy czujesz, że chciałabyś zaczerpnąć powietrza, a wiesz, że jesteś jeszcze pod wodą.
0: I to w pewnym momencie
1: znika.
0: I
1: uruchamiasz coś, czego zwykły śmiertelnik nie potrafi.
0: Tak.
1: Co to się dzieje wtedy?
0: Przede wszystkim, drodzy państwo, nie nurkujemy sami ani w wannie, ani w basenie, ani w morzu. Musimy mieć kogoś, kto na nas patrzy, okej? Okay? Tego, ja już dzisiaj tego robię, nie robię sama. Musi być asysta, to po pierwsze. Po drugie, nie mogę mówić tego głośno, bo kiedyś instruktorem dostałam od niego reprymendę za to, ale są to, co ty powiedziałeś, ta niewygoda, ten punkt, one się zdarzają 3 razy podczas jednego nurkowania, ale za 3 razem trzeba wychodzić. A te 2 razy to się uczymy sobie z tym radzić, w momencie to znika.
1: Aha. Czyli jest ten moment, kiedy chcesz...
0: Tak się wydaje, ale ja wiem, z czego to się bierze i wiem, że to nie jest, że ja chcę zaczerpnąć, tylko to jest nadmiar dwutlenku węgla, który powoduje tak zwane skurcze przeponowe, tak zwane... Tak, ja wiem, jak się poznaje trochę teorii, to wtedy łagodniej się podchodzi do objawów.
1: No.
0: Także to oczywiście, że ja się z tym spotkałam. Trenuję też tak zwane tabele CO2, tabele na dwutlenek węgla, żeby to uczucie jak najpóźniej przychodziło i żeby sobie z nim lepiej radzić.
1: Niesamowite, że mówisz, że dwukrotnie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Dwukrotnie, ale już za 3 razem wiesz, że musisz być na powierzchni.
0: Znaczy, że już dobrze byłoby się zbliżać do powierzchni.
1: Bo za 3 razem nie dasz rady.
0: Nie to, że nie dasz rady, tylko czas nurkowy się wydłuża, tak?
1: A byłaś kiedyś tak już na tej granicy, że czułaś, że o kurczę blade, tym razem chyba pojechałam za bardzo?
0: To były te lekcje.
1: Aha. To ja przypomnę tylko, bo być może ktoś z państwa słucha nas teraz, że lekcja to jest doświadczenie czegoś złego, czegoś niedobrego, co później trzeba przepracować.
0: Porażka.
1: Porażka.
0: Przegranie,
1: tak.
0: Na przykład było się blisko, byłam bardzo blisko zwycięstwa, zachowania medalu, ale coś spowodowało, że no przeciągnęłam i to była lekcja. Długo się z niej wylizywałam, ale to są ważne lekcje. Lekcje trochę uczą więcej niż sukcesy.
1: A ten moment, kiedy jesteś na tym fragmencie już blisko celu, bo deklarujesz jakiś cel i wiesz, że za chwilę on będzie. Czy to jest euforia?
0: Och, dla mnie to nie jest problem się tam dostać. Ja potem mówię, o rany, teraz muszę stąd wyjść. Ja mam, obecnie jestem na etapie tego, że nie boję się zejść tam głęboko.
1: Aha.
0: Wręcz chciałabym zobaczyć, jaka jest moja maksymalna głębokość, bo do niej jeszcze nie dotarłam.
1: Czyli ta stówka cały czas cię kręci?
0: Absolutnie, myślę, że to jest ponad. To jest na dzień dzisiejszy, gdybyś pozwolił mi zejść ile mogę, to na pewno byłoby to ponad 100 metrów. Pod warunkiem, że będę mogła wyjść windą do góry.
1: Że cię wciągnie.
0: Że mnie wyciągnie, że będę miała czas na wyjście, tak. Jak zawijam do dna, no to jest to euforia, ale to nie jest koniec drogi. Największa droga zaczyna się pod górkę.
1: Czyli ten najfajniejszy moment to jest, jak jesteś na wierzchu?
0: Do dołu. Jak schodzę, jak dobijam do dna, do celu, to jest najfajniejszy czas.
1: A później?
0: A potem do góry muszę bardzo być przede wszystkim tutaj wytrzymała. Muszę zarządzać głową, by się nie poddać i nie złapać za linę. To, że bolą mięśnie, to jest normalne, to jest część treningu. Nie znaczy, że ja mam zrezygnować, bo bolą mnie mięśnie. No i oczywiście nie mam żadnego przełożenia, nie widzę dna. Jest to błękit, więc ja też nie widzę, z jaką prędkością idę do góry. Ta lina się rusza, bo są fale na przykład. To jest trochę, potrafi być demotywujące dla głowy, więc trzeba się dobrze zmotywować, zarządzić głową pod wodą i wytrzymałym być, żeby wyjść.
1: Tak. Nieprzypadkowo spytałem cię o ten ból, bo przypomniałem sobie taką rozmowę z Robertem Korzeniowskim, który mi powiedział, że to, co decyduje o wielkości sportowca, to jest właśnie odporność na ból. Że bardzo wielu ludzi z tych wyczynu, wysiłku ma tą granicę bardzo mocno przesuniętą. Że dla nas śmiertelników to jest już dawno byśmy wymiękli. Ty masz w sobie takie poczucie, że ty jesteś odporna na ból?
0: Tak, zdecydowanie. Freediving jest sportem wyczynowym i wytrzymałościowym. Boli mnie, dzisiaj rano obudziłam się z bólem mięśni, bo mam zakwasy przeogromne. Śmieję się, że czuję, że żyję. Ale tak, jest to coś w tym jest, co powiedziałeś. Ta, w ogóle w każdym wyczynowym sporcie ten próg rzeczywiście się wydłuża. No ale wiesz, kiedy te mięśnie są bolą, to znaczy, że one będą za kilka dni silniejsze, więc tutaj jest plus.
1: No właśnie. Patrzę znowu na zegar, 40 minut, a na pewno słuchacze nie wybaczą mi, jeśli cię nie zapytam o aktorstwo. W związku z tym teraz zagramy drugi utwór. Chciałbym powiedzieć, grajmy go w całości, ale mi żal trochę, bo myślałem, że słuchacze wtedy mogą wstrzymać oddech, bo to jest 4:30.
0: Przy tym utworze ciężko wstrzymać oddech.
1: No właśnie, więc zagrajmy sobie z 3,5 minutki tego Bajmu.
0: To jest utwór, który towarzyszył mi po moim ostatnim rekordzie Polski.
1: A, czyli będziesz przeżywała on troszkę teraz.
0: On dla mnie jest symbolem mojego 10.
1: No to super. Beata Kozidrak i Biała Armia.

0: Agata Załęcka opowiedziała dzisiaj nam o tym, dlaczego freediving stał się dla niej tak piękną pasją, co dzięki temu ma, co się dzieje w jej głowie i w sercu. To są rzeczywiście niesamowite rzeczy.
1: Tak, wyciągam głębie z głębi.
0: Tak, teraz pozwól, droga Agato, że jednak kilka słów na temat twojego aktorstwa. Trudny bardzo zawód. Zagrałaś jeden popularny bardzo serial. Czy ty w ogóle czujesz się dzisiaj popularną aktorką? Czy masz takie poczucie, że już jesteś na tym poziomie rozpoznawalności i propozycji, które napływają, a ty tylko między nimi sobie wybierasz?
1: Mam jednak jeszcze niedosyt w aktorstwie, ale fakt, jestem rozpoznawalna. Natomiast cały czas ubiegam się o role, które są, które zostają dłużej pod skórą, które mają w sobie głębie. I chciałabym pracować z najlepszymi reżyserami, więc cały czas tutaj mam pole do popisu.
0: Czyli ta rola życia jeszcze przed tobą.
1: Tak, zdecydowanie jeszcze przede mną. Na pewno miałam role, które nauczyły mnie czegoś, coś mi dużego dały, ale ta rola życia jest jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że jest jeszcze przede mną.
0: A powiedz mi, jest jakaś aktorka światowa czy polska, która jest dla ciebie idolką?
1: No oczywiście Cate Blanchett.
0: Proszę.
1: Cate Blanchett, ja uwielbiam. Niektórzy nas troszkę mylą. Tak, bardzo, bardzo. Ale generalnie...
0: Ja jedną Kasię inną bym wymienił, bo ja z kolei jestem wielkim fanem Kate Winslet.
1: Ach, tak, to oczywiście. Tak.
0: I to nie za rolę, słuchaj, w Titanicu, tylko w innych, taki serial jeden był, który po prostu mnie powalił. Ale Cate Blanchett, zdecydowanie fajnie, że o niej powiedziałeś, bo wiem dlaczego i widzę też ciebie. Państwo pewnie kojarzą, Agata ma pewną bardzo wyrazistą urodę. Ten rudy włos, to wiesz, no, zdaję sobie sprawę z tego właśnie. Czy to, że ty jesteś przystojną kobietą, przeszkadza w aktorstwie, czy pomaga? Sorry za to pytanie.
1: W Polsce spotkałam się z opiniami, że nie pomaga.
0: No właśnie.
1: Ale naprawdę to są ograniczenia tylko w głowach.
0: Tak myślę.
1: Staram się na tym nie skupiać.
0: A powiedz nam, jak to się w ogóle stało, że poszłaś na filmówkę? Ty już w szkole czułaś, że ty jesteś na scenę?
1: Jako dziewczynka wygrywałam konkursy recytatorskie, mówiłam wierszem.
0: Możesz być spokojna, nie poproszę cię o żadną recytację.
1: Ale możesz poprosić.
0: A miałabyś ochotę nam coś powiedzieć?
1: I zapraszano mnie też do nagrywania różnych scenek i ja to robiłam, sprawiało mi to ogromną przyjemność, łatwość, wydawało mi się, że to jest... Nie myślałam o tym jako zawodzie. Ale dopóki nie poznałam, co to jest życie na scenie i w wieku 15 lat dostałam się do Teatru Buffo, do musicalu Metro. Najpierw 2 lata u Jerzego Fidusiewicza, świętej pamięci trenera. Trenowałam 2 lata taniec, akrobatykę, klasykę i jazz.
0: I Józefowicz wtedy prowadził właśnie ten
1: zespół? Józefowicz był dyrektorem Teatru Buffo i jest nadal.
0: Tak.
1: I po 2 latach, jak miałam lat 17, wysłano mnie na casting do Metra, wygrałam go. Przez 5 lat byłam tancerką w musicalu Metro i powiem szczerze, że złapałam takiej adrenaliny, takiego bakcyla scenicznego, że ciężko było mi robić coś innego. Przy okazji później poszłam na studia, ale nie mogłam się odnaleźć na nieartystycznych studiach, więc poszłam również...
0: A co wybrałaś?
1: Zarządzanie. Marketing, zarządzanie. Jestem magistrem marketingu i... Poszłam w tym samym czasie do szkoły aktorskiej, ale prywatnej. Nie poszłam do państwowej szkoły, bo nie czułam się, bałam się, że... No bałam się. Nie byłam wtedy na to gotowa psychicznie, więc poszłam do warszawskiej szkoły filmowej. W międzyczasie zaczęłam grać. Złapałam niestety kontuzję jako tancerka i nie mogłam się odnaleźć. Więc aktorstwo uratowało mi głowę. Uczyłam się tam metod acting od zagranicznych, najlepszych nauczycieli metody. I zaczęłam grać.
0: No właśnie, bo rozumiem, że była taka ścieżka twoja składająca się z 2 linii. Ten marketing i zarządzanie, który chciałaś skończyć, bo ty jesteś ambitna dziewczyna.
1: Skończyłam.
0: No właśnie, ja to wyczuwam. Jak już jesteś, to mówisz, muszę to skończyć. A z drugiej strony ciągnie cię jednak do aktorstwa.
1: Wiesz, artystyczny świat mnie pociąga, bo również maluję, nie jestem tylko aktorką, więc ja poszukam poszukuję artystycznej drogi. I to jest tak zakorzenione we mnie głębokie, że nie umiem tego... To jest czasami bolesne. To jest dopiero bolesne, jeżeli nie możesz spełniać się artystycznie. Mhm. To dopiero jest ból. To freediving, wiesz, wstrzymywanie powietrza, to jest pikuś w porównaniu do tego, jak bardzo chcesz się spełniać artystycznie, pracować w fajnych projektach artystycznych, a nie możesz, bo nie masz na to sprawczości. I dlatego wybrałam freediving, bo tu mam sprawczość na to, na mój wynik.
0: Ale dlaczego jako artystka nie masz sprawczości? Bo to zależy od innych?
1: Zależy od innych, czy mnie wybiorą danego projektu. Nie muszę być najlepsza, żebym została wybrana lub nie wybrana. Zależy od różnych, wielu aspektów, wielu osób. Muszę być też odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, więc wiek, nie wiek, kolor włosów, budowa, a główny bohater, czy do niego się pasuje, czy nie. To jest mnóstwo rzeczy, których nawet szkoda myśleć, bo nie ma się na to wpływu. Także lubię ten mój zawód bardzo. On mnie też pozwala uprawiać freediving, bo dzięki garze aktorskiej nurkuję i mogę reprezentować nasz kraj.
0: No tak, a wybrałaś dyscyplinę, która nie jest specjalnie dotowana przez
1: nie za mocno.
0: Ministerstwo Sportu czy przez sponsorów, bo jest troszkę niszowa.
1: Jest bardzo niszowa, coraz bardziej rozpoznawalna, ale jest niszowa. Udało mi się otrzymać 2 lata temu półroczne stypendium od ministra sportu za osiągnięcia. To wszystko. Polski Związek Freedivingu, który mamy, wspiera nas po części w kosztach, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata CMAS. Ale to wszystko. Robię rekordy Polski, czy gdzieś nurkuję, czasami daję takie zapytanie, nie ma tutaj takiego wsparcia.
0: No tak, ale ty też nie chciałabyś rzucić aktorstwa. To jest też przecież twoja ta druga bardzo silna noga, która jest tak ważna i mówisz, że dzięki niej możesz sobie pozwolić na freediving, bo zarabiasz nieźle, jeśli masz pracę w danym momencie.
1: Jeśli mam pracę, ale wiesz, tak, to prawda, nie chcę rezygnować z aktorstwa. Te dwie drogi się bardzo uzupełniają. To są takie dwie przeciwstawne siły, które się uzupełniają. W aktorstwie wykorzystuję coś, co znajduję we freedivingu coś, co znajduję w aktorstwie. Moja głowa chyba po prostu nie rozróżnia jednego i drugiego, tylko na jednym i drugim polu działa tak samo intensywnie i dużo pracuje. Coś ciekawe, im więcej trenuję, tym więcej pracuję jako aktorka. Ale gdybym była tylko freediverką, być może byłoby to w pewnym momencie zbyt dużą rutyną, tak? I czasami, to jest bardzo zabawne, w ubiegłym roku na Pucharze Świata podczas bicia rekordu Polski leżałam sobie, już byłam zmęczona, to był ostatni start, leżę na wodzie, przepływa katamaran z turystami, widzę, mają drinki w ręku, a ja się boję, czy ja zrobię tę głębokość, czy nie, 30 sekund odliczanie, ja muszę zejść, patrzę na ten katamaran, który jeszcze dodatkowo robi wielką falę, co mi nie ułatwia w starcie, bo mnie buja i zaraz będę miał problem z pełnym wdechem i sobie myślę, cholercia, jestem aktorką. Powinnam być tam, na tym katamaranie, z drinkami, odpoczywać, wiesz, opalać się. Co ja tutaj robię, nie? Aha. I działa to też w drugą stronę, kiedy jestem ze spektaklem teatralnym, gdzieś jadę do któregoś teatru grać. Widzę, że moi koledzy na Mistrzostwach Świata reprezentują Polskę i startują, a ja nie mogłam być. Patrzę na te relacje online i mówię, kurczę, jestem reprezentantką Polski, co ja tu robię w tym busie, powinnam siedzieć tam z nimi i walczyć o medale. Więc fajne to jest. No też można potęsknić za aktorstwem, potęsknić za freedivingiem, za środowiskiem jednym i drugim. Jest to ciekawe, jest to bardzo mnie to wzbogaca.
0: No ba! A w ogóle od razu wiesz, jaki mam pomysł? No połączyć te dwie rzeczy.
1: Prawda?
0: Jeżeli jakiś jest facet, też czy kobieta i może zrobić scenariusz filmu o niezwykłej dziewczynie, która rzuca się na bicie jakiegoś rekordu we freedivingu i cała historia jakaś super opowiedziana i widzę od razu, że Agata Załęcka jest tą, która wchodzi w tę rolę.
1: Cudowne to by było. Wiesz,
0: fajne,
1: też
0: nie?
1: Mi się to marzy, żeby połączyć te dwie dziedziny. O. To byłoby coś fantastycznego, bardzo wdzięcznego, a ludzie, coraz więcej osób schodzi pod wodę, bo chce się odbodźcować i są piękne ujęcia podwodne. Takie tajemnicze, takie poetyckie. Mhm. Jest duże pole do popisu.
0: Cały czas mówię, że szkoda, że ty nie masz czasu podczas takiego zejścia, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół. Tam pewnie jakaś ryba czasem może przepłynie.
1: Nie, ja się rozglądam. Nie bój się, ja z otwartymi oczami chodzę w dół.
0: Tak.
1: Rejestruję, jak blisko jestem liny i się skupiam na linie, żeby nie dostać narkozy azotowej. To skupiam się na tym, gdzie jestem. Pod koniec zamykam oczy, ale tak to wiesz, jestem bardzo świadoma tego, co się ze mną dzieje. I patrzę. A co jest zabawne, czasami jak trenuję w akwenach, których nie znam, mamy sonar, to pytam, sprawdźcie, zanim zanurkuję, czy są tam jakieś grube ryby pod nami.
0: Agata, zrobiła dzisiaj niesamowitą promocję freedivingu. Myślę, że dla bardzo wielu naszych słuchaczy to jest na zasadzie wow, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Myślę też, że trochę fajnych rzeczy o sobie powiedziałaś. Mamy dosłownie kilka minut, to powiedz o swojej przyszłości. Bo mamy w tej chwili taki czas dla ciebie fajny. Po tych Filipinach jesteś mocno do przodu, zmotywowana. Rekord Polski. Poznajesz swoje możliwości. Tu gdzieś mówisz o tych 100 metrach. Masz też różne fajne plany aktorskie. Da radę to wszystko fajnie pogodzić i zorganizować tak, żebyś była szczęśliwą kobietą?
1: Ja już jestem szczęśliwa.
0: Aha.
1: Chcesz rozbawić Pana Boga? Powiedz mu o swoich planach.
0: No,
1: ale mam plany. Za niecałe 2 tygodnie wracam do morza. Na Cypr lecę, żeby szlifować głębokość. Również wiążę się z nową agencją aktorską, taką totalnie 360. Dzisiaj właśnie jesteśmy po rozmowach, więc mam nadzieję na ciekawe nowe projekty. Ja patrzę na to, że fajny czas się zbliża, ale trenowanie bardzo mi pomaga w mojej higienie życia i mojej głowie.
0: Mm-hmm. No dobrze, życzę w takim razie, żeby to się wszystko ładnie poukładało. No do tego też masz rodzinę, masz męża, no musisz też mieć tą taką bazę w sensie bezpiecznego miejsca dla siebie, gdzie jak jest ci na przykład niedobrze, to masz się do kogo przytulić.
1: Owszem, ale lubię też mocny uścisk głębi pod wodą. Ja się tam też czuję jak w domu.
0: O, no to było mocne. Bardzo ci dziękuję. Patrzę, co to my zagramy w tej chwili, bo wybrałaś, zdaje się, że U2 na zakończenie, tak?
1: Żeby nie było, muzykę, której się słucha przede wszystkim przed freedivingiem, to powinna być muzyka uspokajająca.
0: No tak.
1: Ja jestem trochę dziwnym typem freediverki, która lubi słuchać mocnego brzmienia przed.
0: Ja przy okazji ci powiem, jeżeli spróbuj kiedyś dobrego reggae pulsacyjnego, bo ja uwielbiam reggae i to może być fajna muza dla ciebie.
1: Chętnie.
0: Dobrze, to ja ci taką coś podrzucę dobrego.
1: Bardzo, tak.
0: Fajnie. Dobrze. Jasiek Wroński audycję zrealizował. Agata Załęcka była dzisiaj gościem państwa w audycji. Dlaczego mówiłem, że jest wyjątkowa też? Bo tobie też tego nie mówiłem. Otóż mamy teraz wakacje przed nami. W związku z tym zarówno ja, jak i Grzegorz Sajur, który na zmianę ze mną przygotowuje audycję niedzielne o 17:00, mówimy państwu fajnych wakacji, wszystkiego dobrego i spotykamy się we wrześniu. Okej?
1: Okej.
0: A ja jestem szczęśliwy, że ta ostatnia audycja w sezonie to była audycja z Agatą Załęcką. Bo powiem ci, że uff.
1: Niezwykle miło mi w takim razie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i drodzy państwo, woda jest wspaniała, przyjazna, ale nigdy nie nurkujemy sami, nie pływamy sami. Jest czas wakacyjny. Patrzmy na siebie, zwracajmy na siebie uwagę, bo woda naprawdę może być przyjazna, a tylko nie walczmy z nią.
0: Pięknie powiedziałaś, pokora wobec wody, to jest niezwykle ważne, a ponieważ tak ciągle mało ludzi pływa dobrze, to bądźcie ostrożni, drodzy państwo.
1: Nigdy nie nurkujemy sami.
0: Agata Załęcka, Michał Olszański, Jankowi bardzo dziękujemy i do usłyszenia we wrześniu.
1: Do usłyszenia.

rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu, jak dobrze,

daję wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gdyby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci ty, jak jakiś tyci ty. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgoroth. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie.

i widzę tą tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę tą torbą, w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny, a w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Właściwie to nie wiem, czy można tak używać takiego określenia, ale urzędowo poniedziałek uważam za otwarty.

0: Wiem, że tak trochę urzędowo zaczęliśmy, ale może oni tego nie sprawdzają. I się upiecze. W dzień na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie może się pojawić, uwaga, grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 35 mm. W Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie do 45. Temperatura maksymalna, uwaga, 22 na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południu. Wschodzie będzie chłodniej. Nad samym morzem, na wybrzeżu, około 18.
1: Radio 357.
0: A ileż to może mieć woda w Bałtyku?

10 po 6. Pytanie od razu przyszło z samego rana. Ranek Małpa Radio 357.pl. Czy lubię żurze? No nawet bardzo. Tylko wie pan, o tej porze niewskazane, drogi panie słuchaczu, bo sąsiadów można obudzić. A nie, że pan Bartosz. Dobra, to już wiem. To serwis sportowy. To oczywiście zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do słuchania. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Matlingiewicz, Antek Pyzel, Krystian Hanke i Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy do 9. A oczywiście Antek czeka przy głosu. Субтитры.

0: Kiecka, Ireni, Jusi. Z 14 minut po 6 zaczynajmy.
1: Ranek 357.
0: I zapraszamy serdecznie, między innymi do słuchania serwisów informacyjnych. Monika Mędroch-Karbowska zaprasza o 7 po 7 też po serwisie wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek dzisiaj będzie Państwu opowiadał. Będzie też oczywiście studio mundialowe. Nie wiem, czy tam jakieś niespodzianki w weekend na mundialu, czy też nie. No, zobaczymy, wszystkiego się dowiemy. A poza tym o 8.15 jak zwykle sprawy międzynarodowe. Porozmawiamy o ciśnieniu Ormus, a to dlatego, że ponownie została zamknięta, tym razem przez Liban. No i Michał Żakowski właśnie powrócił z tego kraju. O sytuacji w regionie porozmawiamy po 8.15. Zapraszam. Będzie opowiadał Michał Żakowski. A poza tym będzie o zakochanych psiakach.
2: Ja naprawdę muszę go ciągnąć siłą. Tu nie ma opcji, żeby mój pies chodził bez smyczy. Tak jak teraz swobodnie sobie chodzimy, on się mnie pilnuje. Wtedy to jest po prostu tak, że on potrafi przelecieć przez ulicę, nie patrzy na samochody.
0: No są takie momenty w życiu psa, że nie patrzy na samochody, po prostu leci. No taka natura zakochania, proszę jakogo. I o tym o 7.50 Iza Woźniak więcej Państwu opowie, bo pojawił się w pewnym bloku pewien apel na takim forum sąsiedzkim. No i jest chyba przyczynek do dyskusji. Zapraszam. Zresztą tak wprowadzająco za kilka minut jeszcze w tej sprawie Państwo usłyszą kilka słów. Poza tym będzie dr Tomasz Rożek, to o 7.15 będą sprawy wulkaniczne, potem około 7.28 będzie Paweł Sołtys i śniadanie biznesowe, potem po 7.35 będzie tatowanie i będzie o firmach, między innymi o Toy Story 5, ale nie tylko, bo także...
3: Kiedy zobaczył, jak duże zasięgi osiągają jego filmy, bo ich tam było około 9, zaczął produkować pełnometrażowy film i widząc sukces internetowy, wytwórnia A24 podpisała z nim umowę. Dzięki temu powstał film pełnometrażowy wyświetlany w kinach. Dosyć dobry, mi się bardzo podobał.
0: No i właśnie, to będziemy o tym także rozmawiali. Po 7.35 tatowanie, który to film? A, to jeszcze proszę chwilę cierpliwie poczekać. Będą wiadomości muzyczne, między innymi dowiedzą się Państwo, jakie płyty tygodnia. W tym tygodniu mamy Michał Bisiorek, to wszystko opowie około 8.45, a przed 9.00, panie Wojtku.
4: W czasie Konfederacji Barskiej krakowski mieszczanin Marcin Oracewicz położył trupem oficera dowodzącego szturmem Moskali, używając guzika zamiast kuli. Był to bez wątpienia czyn godny najwyższej nagrody, ale pojawiają się dwa wnioski. Po pierwsze, Moskala można położyć wystrzałem z guzika, ale nadal nie należy go lekceważyć.
0: O tym wszystkim Wojciech Ziemiński przed 9.00. To będzie takie spoglądanie w kalendarz. No i się zrobiło prawie 17 po 6.00.

0: A o telefonie jeszcze nie powiedziałem, a przecież też od samego rana do dyspozycji 510-357-357.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Boże, głosówka w aplikacji, to mówiłem. A jak w aplikacji, to też zestaw do głosowania tam na Państwa oczekuje. Lista.radio357.pl. No coś nie idzie tutaj tym zawodnikom. Ostatnie 40. miejsce chyba.

0: Nothing but Thieves. No i nakłamali, 40 miejsce. No wcale nie, nie. 41. No to zaczynajmy, bo mamy 24 minuty po 6, a sprawa jest.
1: Poranek 357.
0: Jest sprawa, choć wydaje się banalna, ale dla właścicieli psów bywa bardzo kłopotliwa. A nawet wstydliwa, tak mówi pani Joanna, właścicielka Niki Laudy, a to rodezjan.
2: Nie wszystkie psy, ani suczki, ani samce nie mogą być ani sterylizowane czy kastrowane, a przez to, że żyjemy w mieście, gdzie jest bardzo dużo zapachów, bardzo dużo bodźców, to psy naprawdę potrafią być bardzo niespokojne i to ma ogromny wpływ okres cieczek na samców niekastrowanych. Problem jest taki, że często mam wrażenie, że właściciele suczek nie zdają sobie sprawy, że te 3 tygodnie cieczki dla samca i dla właściciela może być 3 tygodniami absolutnej męki, dlatego że pies czuje ten zapach nawet będąc w domu. Samiec bardzo często, bo oczywiście są takie, które łagodniej przechodzą ten okres, ale te bardziej hormonalne przestają jeść, są niespokojne w domu, wyją, bo chcą cały czas iść do tego zapachu, cały czas wychodzić. Na spacerze ten spacer przestaje być spacerem wyciszającym, tylko jest mega pobudzenie, szukamy tylko i wyłącznie tej cieczki. Pies nie jest w stanie się skupić na niczym innym, tylko idzie po prostu jak błędny rycerz i to jest zazwyczaj szarpanie się z psem, dlatego że odciągnięcie go, czy nawet po

0: proszę pamiętać, że cieczki tak naprawdę potrafią trwać cały rok.
1: Pani zaapelowała o to na forum sąsiedzkim?
0: Tak, nawet to nie był apel, to była bardziej taka informacja, żeby trochę zdać sobie z tego sprawę, że państwa cieczka to wasz spacer i wasze normalne funkcjonowanie. To jest 3 tygodnie męki dla samca. Okazuje się, że są preparaty, które mogliby stosować właściciele suczek. Niestety nie mogą tego robić właściciele samców. To jest jedyna rzecz, której ja mojemu psu, no nie mogę mu w ten sposób pomóc. Może to zrobić tylko właściciel suczki, a mianowicie to są specjalne preparaty, które się pryska wokół ogona w tym okresie i one w jakiś sposób ten zapach blokują, niwelują. I suczka staje się jakby niewidzialna dla samca.
2: Wrócimy do tego, wrócimy do apelu pani Joanny, która to umieściła na grupie sąsiedzkiej, no i nie każdy zrozumiał, a powinniśmy porozmawiać, bo żyjąc w miastach mamy do czynienia z małymi przestrzeniami, na których mieszka też coraz więcej psów obu płci. I o tym wszystkim opowie państwu Iza Woźniak o około 7.50, 27 minut po 6.00.

0: I dotarliśmy szczęśliwie do 6:30. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południe i wschodzie umiarkowane i duże. I będą przelotne opady deszczu, też burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie grad, prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 35 mm, a w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet 45. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie, chłodniej nad samym morzem, bo będzie około 18, no i sprawdziłem, ile woda w Bałtyku, 16 do 19. No ale to już mamy lato, to już może być ciepełko.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 7.

0: Tak, panie Henryku, to jest ten utwór pod tytułem Give it to me now. Pisane oczywiście po polsku najlepiej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Się pan odnajduje? Coś dziwnie słyszę pana.
1: Może dlatego, że siedzę obok.
0: A, to może być obok, dobrze. Mm-hmm. To co tam u pana?
1: Po pierwsze, nie mam na imię Henryk.
0: Nie.
1: Choć żałuję. A po drugie, to pan Jan wystawił klatę do słońca.
0: Widziałem.
1: Ale widział pan, jak wystawiał? Czy
0: tak,
1: to zdjęcie?
0: Zdjęcie. Nie, no to nie byłem tam.
1: To jest najlepszy dowód na to, że przyszło lato i no właśnie, aktor w Sopocie niczym David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu sobie tak... No zresztą jest zdjęcie do porównania, żeby nie było. Tylko proszę zwrócić uwagę, trochę niesprawiedliwie, bo panu Dawidu pokazano tylko...
0: A nie jest teraz.
1: Nie o to chodzi. Panu Dawidu pokazano tylko klatę, ale już nie wiadomo, czy ten brzuszek, prawda, tam był w porządku. Ja wiem, że wszyscy pamiętają, że był w
0: porządku. To nie jest aktualne zdjęcie pana Dawida.
1: Tak, no ale generalnie, no, jak już pokazywać, to już porównywać, to już w całości. No a pan Jan swoje już w życiu wyjadł, więc no też nie ma co tutaj za bardzo. Ale chciałbym zobaczyć, jakie są strony sportowe, bo wie pan, mundial trwa. To tak może, ja wiem,
0: to
1: że...
0: To tajemnica mundialu. Mundialu to tajemnica.
1: Gra jest poważna. Nie wiem, czy pan wie, że w świetle nowych przepisów FIFA już po drugiej kolejce odpadają wszystkie drużyny, których nazwa zaczyna się na Tu, więc Tunezja i Turcja już jadą do domu.
0: To tak?
1: Więc jakby grał Tuwalu i Turkmenistan też już musiały by odpaść. Więc no to taka jest nowinka, jeśli chodzi o mundiale. Natomiast no nie najlepiej idzie tym drużynom z baraży, proszę pana, europejskich. I naprawdę tam no
0: Myśmy grali w barażach i bardzo nam nie idzie na tym
1: właśnie
0: mundialu.
1: Chciałem powiedzieć, że moglibyśmy być w tym szacownym gronie krytykowanym. Tak, no ale niestety nie dostaliśmy się, więc nie dostanie nam się. No i taka jest sytuacja mundialowa. No i pan jeszcze chciałby coś dodać? Nie wiem,
0: nie
1: coś
0: wiem,
1: pana
0: zafascynuje.
1: Takie wyniki, proszę pana, Creso, remis, proszę pana.
0: A wczoraj znowu był jakiś filmik, że pan zapytał mieszkańców
1: tak,
0: tego
1: i oni
0: kraju.
1: Powiedzieli tak, jak pan mówi.
0: Creso.
1: Natomiast ja mam z kolei teraz już wątpliwość co do tych drugich takich malutkich, ale wspaniale grających. Czy się mówi Kaboverdyjczycy, czy Kaboverdejczycy, czy Kaboverdyńczycy, czy Kaboverdeńczycy? Są cztery, proszę pana, opcje. To jest idealne na jutro na quiz mundialowy, prawda?
0: Prawda. No. Bo państwo wiedzą, że jutro jest quiz mundialowy w aplikacji, a potem jeszcze pan redaktor będzie dopytywał po lekcjach.
1: No nie tylko ja, bo koledzy z redakcji sportowej też się zobowiązali dołączyć. Tak czy inaczej, no to z mundialem tyle cudownych rzeczy, ale właśnie tutaj na pierwszej stronie dzisiaj jest chyba Żużel, prawda? Żużel w gazetach sportowych? Czy ja dobrze widzę? Po czapeczce tak ich poznaję. Trzy punkty. Tyle Bartosz Zmarzlik traci do Australijczyka Bradley'ego Kurca. Proszę pana, Kurz, takie nazwisko, w klasyfikacji generalnej żużlowego Grand Prix. Czy we Wrocławiu, gdzie nasz mistrz wygrywał trzy razy, dojdzie do zmiany lidera? Takie jest pytanie. No i tu w zasadzie pokazuje to, że mundial to sobie niech tam będzie za oceanem, a my tutaj, proszę pana, do...
0: Żużlem stoimy.
1: No właśnie, nie stoimy, proszę pana. Pędzimy
0: żużlem.
1: Tak, pędzimy żużlem i taka
0: to sytuacja. W katowickim sporcie też jest sytuacja żużlowa, złote synki.
1: Tak jest.
0: No ładne, bo zdjęcie pana Bartosza chyba z synami właśnie. Więc złote synki pasuje.
1: A on też, synek, co się zowie. No i dobrze, to w katowickim sporcie. To patrzę jeszcze, co tutaj będzie za chwilę na poważnie. Oj, będzie na poważnie. Natomiast w fakcie jeszcze, proszę pana, nie zajrzeliśmy jeszcze do dziennika. Fakt.
0: Panu powiem, co jest w fakcie. W fakcie jest taka informacja, że pan Andrzej 82L potwierdza, że zatańczy w programie pod tytułem Z gwiazdami, że oni tańczą.
1: Ale jest tam chyba, że jest warunek, że musi być jakiś challenge, no to wystarczy jedno ziobro i wtedy pan Andrzej zatańczy.
0: Pan Andrzej tylko musi tam więcej witaminy. Mają polskie dziewczyny.
1: Dobrze.
0: I to ten pan Andrzej.
1: Dobrze. No i cóż jeszcze, proszę pana? A tutaj są historie ze szpitala, tak? Ten najlepiej zarabiający lekarz? Tak mi się wydaje.
0: Tak to on. Nie wiem, czy najlepiej, ale on się przyznał.
1: A, no i właśnie, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to on, ale on się przyznał. Inni jakby się nie przyznają. Natomiast ta sytuacja też będzie i historia w Gazecie Wyborczej. Już za chwilę państwu o tym powiem.
0: To co?
1: No to za chwilę państwu o tym powiem.

0: wiem, czy Państwo się zorientowali, ale w ciągu tej piosenki przenieśliśmy się trochę w czasie. Nawet dosyć bardzo. Bo wszystko, co Krystian powiedział o żużlu i Wrocławiu i o tych trzech punktach, to prawda. Tyle tylko, że...
1: W piątek.
0: Taka była prawda w piątek. A w sobotę już trochę inna, bo w sobotę się te zawody odbyły. Szczęśliwie pan Bartek już nie traci, tylko jest trzy punkty przed panem.
1: No, czasami
0: Kurcem.
1: Lepiej gonić niż być gonionym.
0: Oczywiście. Oczywiście. No i teraz prześcigną.
1: Tak, a w przeglądzie jest jeszcze, że gra o tron, a w sporcie, że już wygrał. No i jak to się ładnie układa ta prasa sportowa?
0: Po prostu, kto nie wiedział, co było w piątek, to już wie. Nie ma za co. No to teraz już na poważnie.
1: A teraz padło słowo lekarz, zarobki. No to Gazeta Wyborcza ujawnia w tekście na pierwszej stronie sygnalista ze skazą, że dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym, w 2018 roku chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycję miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Sprawa prywatnej kliniki, którą dr Jędrzejewski planował otworzyć razem z Lewandowskim, to jeden z kilku powodów, dla których lekarz może mieć osobistą urazę do prezydenta Warszawy. I ważnym kontekstem dla przekazywanych przez lekarza informacji o aferze w Szpitalu Południowym, gdzie Jędrzejewski do jesieni 2025 roku był ordynatorem chirurgii. Szpital jest z Jędrzejewskim w sporze prawnym, chce od niego zwrotu, no bagatela, 531 tysięcy złotych. Taka sytuacja dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, czytamy o tym, a wewnątrz między innymi też o sporych pieniądzach, no bo przecież Bollywood to nie są małe pieniądze. Przyjeżdżają tu, bo traktujemy ich jak królów, mówi doświadczony filmowiec, wspominając chaos na planie, kosmiczne wydatki i zaległości w wypłatach. Nie zrzucałbym wszystkiego na karb złych Hindusów, kontruje producent, który wielokrotnie pracował z Bollywoodem. To druga część opowieści o tym, jak kręci się bollywoodzkie filmy w Polsce. Zamek w Malborku, poproszę. Taki tytuł na pierwszej stronie. No ale rzeczywiście kręcą, filmują, no i potem to wszystko można opisać w Gazecie Wyborczej, tak jak dziś na pierwszej stronie. W dzienniku za to na pierwszej stronie własność zawieszona nad torami. O co chodzi? Właścicielem budynku będzie się bez gruntu. Resort rozwoju wraca do pomysłu własności warstwowej. Wierzę, że tym razem uda się przeforsować to rozwiązanie. W Stanach Zjednoczonych można kupić tak zwane puste powietrze, czyli przestrzeń znajdującą się nad gruntem. Trójwymiarowe nieruchomości od dawna funkcjonują w Norwegii oraz w wielu państwach Unii Europejskiej. W Polsce wkrótce do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafi wpis dotyczący projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych. Bardzo to ciekawe, prawda? Ileż fantastycznych miejsc można byłoby znaleźć w przestrzeni zawieszonej nad czymś, co warto obserwować z góry. Nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach, no, że właśnie z góry nad placówkami, instytucjami, które tam mogą mieć jakieś nieprawidłowości, ale na przykład nad Stadionem Narodowym. Kupiłby sobie pan? Tam dach
0: nie
1: zamykają.
0: To nie są tanie rzeczy, wie pan.
1: No, dach zamykają i wtedy nic nie wie. To tak jak sąsiad zasłaniał firankę i nie można było telewizji oglądać. To tak.
0: Ciągle to robią?
1: Tak, ciągle. Także to też jest taka ryzykowna inwestycja, bym powiedział. Ale ciekawa rzecz. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej do poczytania więcej na ten temat, o tym projekcie, jak to i w ogóle. Natomiast, bo to nie jedyna rzecz, którą znalazłem na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Oczywiście oczy świata patrzą na cieśninę Ormus. No i tutaj też stosowne analizy, wyliczenia. Zdaje się, że temat jest bardzo gorący, że tak się wyrażę.
0: I będzie komentowany także po 8:15.
1: A ponieważ jutro Dzień Ojca, to Dziennik pisze o tym, że jest mniej chętnych na urlop ojcowski. No i tutaj też stosowne wyliczenia dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie. Rzeczpospolito, obudź się, dobrze jest. Biznes czeka na odbudowę Ukrainy, taki tytuł dziś. Polskie firmy liczą na kontrakty w Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania orderu Orła Białego, czytamy w Rzeczpospolitej. No i rzeczywiście tutaj kwoty są też niebagatelne. 800 miliardów dolarów, tyle może kosztować odbudowa Ukrainy według szacunków Banku Światowego. Kto ma chrapkę i no właśnie, jak długa jest ta kolejka? Dzisiaj w Rzeczpospolitej na ten temat może można przeczytać, no ale oczywiście sprawa orderu też budzi wciąż ogromne emocje. Politycy zwracają ordery. Prezydent Nawrocki postanowił odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Pogorszyło to i tak napięte relacje między obydwoma krajami. No i zdaje się, że poprzedni prezydenci też tam mają w tym swój udział, albo inaczej swoją demonstrację i manifestację zaprezentowali. Dzierżawa, proszę pana, dzierżawa tylko pisemna. Też Rzeczpospolita pisze o tym, że rolnicy będą mieli 3 lata na przekształcenie umów, ustnych umów, dzierżawy w umowy pisemne. To bardzo ważna pewnie rzecz dla wielu. Dziś w Rzeczpospolitej więcej na ten temat. No jest też sondaż dziś w Rzeczpospolitej. Czy prezydent, burmistrz, wójt miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki? Taka szybka ankieta, trochę anonimowa, bo to właściwie czy w ogóle. No i jesteśmy niezadowoleni z włodarzy miast. Tak to wynika. To trochę też pokłosie tego, co w Krakowie, więc też uprzedzam. Natomiast no, rozglądamy się, patrzymy na ręce i oceniamy. I taka globalna ocena dzisiaj w Rzeczpospolitej od Polaków dla władz samorządowych, które no wiadomo, nie mają łatwo, a z drugiej strony są najbliżej obywateli. Najwięcej im takich najbliższych rzeczy obiecują, więc potem są rozliczane. Gazeta Polska codziennie, jeszcze najważniejsi konserwatywni politycy na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Także jakby pan nie wiedział, pan, to dzisiaj są tak. I zdjęcia są i w ogóle. A SpaceX będzie się zadłużać w obligacjach, donosi Gazeta Giełdy Parkiet, więc też tylko powiem. A o funduszach i piramidzie zarzutów dziś w Pulsie Biznesu.
2: Bardzo panu dziękuję. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: No bardzo panu proszę i się wypraszam.
2: Ale będziemy zapraszać po 7.35.

0: YouTube. Trzeba przyznać, że niezły zespół. I też trzeba przyznać, że to niezła płyta była. Także, no, można słuchać. 5 minut do 7. Teraz będzie też całkiem niezłe spotkanie.
1: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
0: Warto być, warto słuchać. Zapraszamy serdecznie. Panie Hubercie, nie wiem, czy będzie saturator. Bo słuchacz dopytuje, czy ktoś wie gdzieś w Polsce, może jest taki saturator, jak to kiedyś drzewiej bywało, żeby się napić takiej gazowanki z sokiem żółtym albo czerwonym. Dla córki pytam. Gdyby ktoś, to oczywiście. Ranek@radio357.pl bądź głosówka, bądź telefon 510 357 357.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 22 czerwca. Minęła właśnie siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Ponad 1000 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. Najtrudniejsza sytuacja była w Wielkopolsce. Tam odnotowano 1/4 wszystkich zgłoszeń. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Na dzisiaj IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami prawie dla całego kraju oraz ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowej i wschodniej Polski. Z kolei w Harnowie na Pomorzu strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Ewakuowano pracowników fabryki, a także mieszkańców w promieniu 200 metrów.
2: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
1: Mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus. Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Wysłano też alerty RCB. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych i jakość powietrza jest monitorowana. Krok podjęty przez Karola Nawrockiego uderzy w partnerstwo Polski i Ukrainy, twierdzą kolejno ukraińscy politycy, w tym główny spiker parlamentu. Trzech poprzednich prezydentów tego kraju zdecydowało także zwrócić ordery Orła Białego na znak solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Jakie jeszcze są reakcje Ukraińców? O tym Piotr Kaszuwara.
3: Ukraińcy czują się oburzeni i urażeni, a narracja przyjęta przez polityków jest taka, że odebranie odznaczenia prezydentowi to policzek wymierzony całemu narodowi i to w samym środku wojny. Bardzo ostro na eskalację konfliktu między Polską a Ukrainą zareagował szef MSZ Andrzej Sybicha. Zapowiada, że reakcje Kijowa na działania Polski będą symetryczne, bo jego zdaniem prezydent Nawrocki dopuścił się gestu nieprzyjaznego i stał się burzycielem relacji polsko-ukraińskich. Ważą się losy przybycia Zełenskiego i wysokich rangą ukraińskich urzędników na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, które rusza już w najbliższy czwartek. Miały tam być podpisane ważne umowy, a także dopięta współpraca technologiczna. Czy coś z tego będzie? Zobaczymy. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Zełenski decyzji oficjalnie jeszcze nie podjął. Biuro prezydenta Ukrainy rozważa dołączenie do konferencji online, wynika ze źródeł BBC. Brytyjski premier na krawędzi. Media donoszą, że Keir Starmer jest o krok od ogłoszenia, że odejdzie ze stanowiska i przekaże pałeczkę następcy wybranemu przez swoją partię. To efekt buntów Partii Pracy, wywołanego m.in. słabymi sondażami i wynikami w wyborach lokalnych i wyborach do parlamentów w Szkocji i Walii. Ostatnio sprawy przyspieszyły, bo w piątek do Izby Gmin dostał się główny rywal Starmera, Andy Burnham, a presja na szefa rządu wzrosła.
4: We did it! Tak było niecałe 2 lata temu, a teraz coraz więcej wskazuje na to, że Keir Starmer drugą rocznicę zwycięskich wyborów świętować będzie jako premier odchodzący. Starmer na krawędzi to tytuł z pierwszej strony dziennika Financial Times. Gra skończona, dodaje Daily Mirror. Jeszcze w piątek szef rządu zapewniał: nigdzie się nie wybieram, ale weekend przyniósł zmianę nastroju. Keir Starmer spędził go w swej posiadłości w Chequers. Rozważał opcje, ale mało kto w Westminster wierzy dziś, że została jakakolwiek inna opcja oprócz ogłoszenia, że wkrótce pożegna się ze stanowiskiem. Tygodnik Observer pisał, że może to nastąpić nawet dzisiaj, podobne spekulacje w Guardianie. Nie wiemy na pewno, ale trudno jest się oprzeć wrażeniu, że na Downing Street niedługo zawita kolejny premier. 7 od czasu brexitowego referendum sprzed dekady. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje. Na koniec serwisu informacja dotycząca przesyłek spoza Unii Europejskiej. Od 1 lipca zmienią się zasady dotyczące takich zamówień. Przesyłki o wartości do 150 euro zostaną objęte cłem. Opłata celna wyniesie 3 euro i będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
0: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
5: O mundialu teraz krótko, rozwiniemy temat za godzinę, bo od tego mamy przecież mundialowe studio. Nie wiem, jakie słowo najlepiej pasuje do tego, co wydarzyło się w nocy. Czy jest to słowo niespodzianka, czy wręcz sensacja? Republika Zielonego Przylądka, debiutant po 2 meczach z byłymi mistrzami świata, ma 2 remisy. Najpierw 0-0 z Hiszpanią, teraz 2-2 z Urugwajem i szansa na wyjście nawet z 1. miejsca w grupie. Taki to jest mundial. Ponadto Hiszpania rozbiła Arabię 4-0, Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1, a Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem. Tymczasem Warszawa świętuje Mistrzostwo Polski. Koszykarskie. Legia obroniła tytuł. Wczoraj wieczorem w hali na Bemowie doszło do 7. decydującego starcia. Legia Zastal 78-70.
6: Czuję satysfakcję. Robota skończona. Była to na pewno ciężka seria. Znowu 7 meczy. To też pokazuje właśnie, z jakich ludzi została stworzona ta drużyna.
5: Mówił przed kamerami Polsatu Sport zawodnik meczu, zawodnik Legii, Andrzej Pluta. Legia po raz drugi z rzędu, Legia 9 raz w historii. Historię kolarstwa od dłuższego już czasu pisze Tadej Pogaczar. Słoweński mistrz tym razem triumfował na trasie dookoła Szwajcarii. Wygrał 3 z 5 etapów, w tym ten wczorajszy, najtrudniejszy.
7: Villars-sur-Olon w połowie wspinaczki na Col de la Croix. Trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznym Tour de Suisse. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.
5: To wszystko można było śledzić w Eurosporcie. W generalce Pogaczar o 6,5 minuty wyprzedził Richarda Carapaza. Michał Kwiatkowski 65, Kamil Gradek 91. Ale było też w Szwajcarii polskie podium. Katarzyna Niewiadoma zajęła bowiem 3. miejsce na ostatnim etapie wyścigu pań i dało jej to 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Bezsprzecznie najlepsza przedstawicielka gospodarzy Marlene Reusser. Myślę, że nie da się podsumować tego weekendu bez wspomnienia wydarzeń z Wrocławia. Bartosz Zmarzlik wygrał w sobotę 5. rundę Speedway Grand Prix. Chyba najbardziej szalonych zawodach od lat, przesuniętych o kilka godzin z powodu ulewy, najlepszy był pan Bartek.
8: Marzy mi się zawsze wygrywa, żeby chłopcy to widzieli. Każde zwycięstwo, no jestem takim typem, że no 30 razy, a cieszy mnie tak, jakbym dzisiaj pierwszy raz zarobił.
5: Wzruszony Bartosz Zmarzlik odniósł swoje 30. zwycięstwo w karierze w jubileuszowej 300. rundzie Grand Prix. Jego wielki rywal Brady Kearse tym razem dopiero 4. Wczoraj jeżdżono z kolei w PGE Ekstralidze. Stelmet Falubas Zielona Góra pokonał Betard Sparte Wrocław 47-43. Press Grupa Deweloperska Toruń mimo świetnej jazdy Bartosza Zmarzlika zdeklasowała Motor Lublin 61-29. I jeszcze bardzo krótko wątek tenisowy. Pamiętają Państwo, że dziką kartę do udziału w Wimbledonie otrzymała Maja Chwalińska. Wczoraj organizatorzy przyznali jeszcze jedną, ostatnią dziką kartę. 7-krotnej zwycięzczyni Serenie Williams. 44-letnia legenda tenisa nie schodzi z kortu.
0: Przyznają, w końcu mogliby pokazać.
5: No jeszcze nie widziałem.
0: Jeszcze też nie widziałem. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południe i wschodzie umiarkowane i duże, i tam będą przelotne opady deszczu, też burze, a to głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie też grad się może objawić. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15-35 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet 45, proszę uważać. Koszalin 20 stopni, Kielce 22, Szczecin, Suwałki 24, Gorzów, Poznań 25, Zielona Góra, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń i Białystok 26, Łódź, Opole, Katowice, Kraków i Lublin po 27, w Radomiu i w Kielcach 28, a Warszawa i Rzeszów 29 stopni.
9: Radio 357.
0: Się ma robi. 9 minut po 7.

0: dogadywał troszkę Snoop Dogg, ale generalnie to Chaka Khan, Boogies in My Soul. Proszę tego poszukiwać w zestawie do głosowania, bo zdaje się, że tak listowo to może być nieźle, a na rano jak znalazł utwór. Ja sobie nawet wyobrażam pana doktora, jak się tam delikatnie w rytm gibie.
1: Pytania z Księżyca.
0: Czy dobrze widziałem, panie doktorze? Że tam pan...
2: Oczywiście.
0: No, wiedziałem. Znam pana troszkę. Gusty muzyczne.
2: Doktor... Nawet dość mocno.
0: Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj pytanie jest od pana Grzegorza i mam takie skojarzenie w związku z tym pytaniem. Taki garnki są szybkowary, chyba to się tak nazywa.
2: Tak.
0: I tam jest taki, że się tak wyrażę, gwizdek, którym można delikatnie ciśnienie.
2: Bezpiecznik.
0: No, czy coś. Bo pan Grzegorz napisał tak. Ponoć przebudza się wulkan pod grecką wyspą Santorini. Gromadzi się magma, no i magma, i czy nie można by za pomocą takiego odwiertu delikatnie ciśnienie spuścić z tego przedsięwzięcia?
2: Nie, nie można. Nie. Znaczy, z kilku powodów. Ta analogia z szybkowarem, ona nie jest doskonała. I już mówię, o co chodzi. Taki odwiert nie pomógłby spuścić ciśnienia. Prawdopodobnie by jeszcze tylko sytuację pogorszył. Powiedziałbym tak, że geologia wulkanów działa trochę inaczej niż na przykład balon z powietrzem czy jakiś tam zbiornik ropy. Ale czy rzeczywiście to Santorini jakoś gdzieś się tam przebudza, czy wulkan pod? Rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo w poprzednich latach doszło do takiej zwiększoną aktywność tamtego miejsca. Magma napływała z głębszego zbiornika do zbiornika nieco bliżej pod powierzchnią. Mówiąc bliżej, nie mam na myśli kilkunastu metrów, mam na myśli wiele kilometrów. To powodowało, to przepływanie, ta zwiększona aktywność spowodowała, że no, dużych kilkanaście tysięcy takich wstrząsów zarejestrowano w przeciągu ostatniego czasu i, co może się wydawać trochę abstrakcyjne, zarejestrowano także lekkie wybrzuszenie wyspy. Czyli wyspa się podniosła o kilka centymetrów. I teraz tak, sytuacja się przede wszystkim ustabilizowała. Na razie nie ma oznak jakiegoś bezpośredniego zagrożenia erupcją. Monitoring trwa. Aktywność sejsmiczna tamtego obszaru spadła do takiej standardowej. No i teraz jest pytanie, no dobra, czy nie można by jednak tak dla wszelkiego spokoju zrobić dziurę i trochę tam tego ciśnienia opuścić, tak pan powiedział. To nie zadziała, albo inaczej, to może zadziałać w drugą stronę. Magma to nie jest płyn pod ciśnieniem, jak woda czy jak gaz. To jest gęsta, lepka mieszanina stopionych skał. To są kryształy, to są rozpuszczone gazy, głównie dwutlenek węgla, dwutlenek siarki. Ciśnienie w komorze utrzymuje te gazy wewnątrz tego roztworu, wewnątrz tej magmy. Gdyby nagle zrobić tam dziurę, czyli nagle by to ciśnienie spadło, na przykład no, taką dziurę przez odwiert, tak? Gazy gwałtownie by się uwolniły z tej magmy i trochę by to przypominało otwarcie butelki z wodą gazowaną, ale taką mocno, mocno wstrząśniętą.
0: A, widzi pan.
2: I to prowadziło do takiego no, dość szybkiego wzrostu ciśnienia i erupcji, a nie do złagodzenia. To by doprowadziło do eksplozji, do erupcji. Natomiast to by było w zasadzie niewykonalne, bo teraz powiedziałem, dlaczego tego lepiej nie robić, bo by to...
0: Na szczęście i tak nie potrafimy.
2: Tak, nie potrafimy. Czy magma jest na głębokości kilkunastu kilometrów? W temperaturze, no tak grubych kilkaset, a tak w zasadzie oscyluje w około 1000 stopni Celsjusza. Żadne wiertło nie wytrzyma takiego wiercenia tak długo, tak głęboko i przy takich parametrach temperatury. Poza tym, nawet gdybyśmy zrobili jakimś cudem, jakimś wiertłem taki odwiert, to on by się zatkał zastygającą lawą. Najpierw by narobił, no być może dużo bałaganu tym wahnięciem ciśnienia i uwolnieniem się gazów, a później i tak by się zatkał pewnie tą zastygającą lawą. Ryzyko nie jest warte takiego eksperymentu. I to mi się wydaje jednym, no po prostu odpowiedzią na to pytanie. Co za to pomaga? No nie chodzi o to, że my stoimy teraz i płaczemy nad Santorini i się zastanawiamy, co z tym robić. Oczywiście pomaga monitoring GPS-owy, bardzo dokładny, z którego widać ruchy gruntu, sejsmometry, satelity. Satelity może mniej takie działające na falach widzialnych, a bardziej takie sarowskie, czyli radarowe. Podwodne sensory jak najbardziej. No dzięki temu w ogóle widzimy, że cokolwiek się dzieje. Natomiast z wulkanami to jest trochę tak jak z trzęsieniami ziemi. No, jesteśmy w stanie je monitorować, nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy nastąpią i gdzie nastąpią, w jakiej sile nastąpią. Nawet gdybyśmy to wiedzieli, nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać jakąś technologią w rodzaju, no to poróbmy dziury, tak, i upuśćmy to ciśnienie w jakiś kontrolowany sposób. To tak nie działa. Jedyne, co możemy zrobić, to mocno monitorować, uczyć się cały czas, bo każdy wulkan, każde trzęsienie ziemi, każde sejsmiczne jakaś tam wydarzenie ma swoją charakterystykę, jest na swój sposób oryginalne. No i czekać.
0: Otóż to. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Czyli na razie...
2: Bardzo dziękuję.
0: Wiertła schować, nie będziemy niczego borować. Doktorze, do jutra.
2: Na razie tak.
0: Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście do zadawania panu doktoru pytań. 22 minuty po 7:00.

0: Szybkowar Państwa zainteresował jeszcze z rozmowy z panem doktorem Tomaszem. I od razu, pani Beato, nawiązanie do mundialu. Szybkowar. No tam się czasem przydaje rzeczywiście. Paweł Sołtys w studiu, jeszcze nie teraz śniadanie biznesowe, ale teraz powiemy Państwu, o czym nie powiemy. O wojnach jogurtowych?
1: O wojnach jogurtowych nie powiemy, ale chowam do lodówki. Dobrze. Może wyciągniemy.
0: To na razie wojnę jogurtową chowamy, a za chwilę będzie o czymś zupełnie innym. Zupełnie. Ale to jeszcze takie 2,5.

0: chodziło o wojny jugurtyńskie, właściwie jedną wojnę jugurtyńską, bo to przed naszą erą,
1: tylko jugurtowe.
0: Ale to o tym też nie będzie.
2: Śniadanie biznesowe.
0: No elegancko, idealnie. Paweł Sołtys, trafiłeś w spodeczek.
3: Dzień dobry.
0: I w rytm.
3: I to w Warszawie.
0: I to w Warszawie, dobrze. No to co tam będzie innego? Będzie elektryfikacja.
3: No wie pan co, ja to jestem naprawdę zaskoczony, bo ukazał się właśnie list, apel taki podpisany przez no taką już mocno trzycyfrową liczbę największych firm na świecie. No, przeglądam sobie tę listę, jest naprawdę imponująca. Nestle, Heineken, Danone, a propos jogurtów, Decathlon, Ikea, Sony, AstraZeneca, Bayer. No naprawdę kogo tam nie ma. I wszystkie te firmy domagają się, żeby czy apelują, żeby rządy, regulatorzy na całym świecie podjęli działania w sprawie elektryfikacji. No i tak zacząłem się zastanawiać.
0: Trochę już jesteśmy zelektryfikowani, mam wrażenie, w dziejach.
3: I od jakiegoś czasu już sporo się w tej sprawie dzieje. A jednak te firmy o tym piszą. Zgłębiłem temat. Firmom chodzi o to, żeby i to im uświadomił ostatni ten kryzys irański, wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem, zakłócenia w dostawie ropy i surowców energetycznych, no to sprawiło, że te firmy uświadomiły sobie, że ta zależność od gospodarki, od surowców energetycznych nadal jest bardzo duża i ich to bezpośrednio dotyczy, bo rzeczywiście dzięki takiej większej stabilności będą one mogły lepiej planować swój biznes, dlatego apelują o zmiany. Zastanawiam się w takim razie, gdzie te firmy mogą rzeczywiście uzyskać przewagę. No, wiadomo, transport cały czas oparty jest rzeczywiście o paliwa kopalne. Przemysł ciężki, jak najbardziej. No, ale są tam też firmy, które nie są przemysłem ciężkim i ich fabryki no, operują głównie w oparciu o energię elektryczną. No i tak naprawdę największym takim uzyskiem, które firmy mogą uzyskać w związku z taką efektywnością energetyczną i przejściem właśnie na energię elektryczną, jest ogrzewanie. I to w wielu branżach ten czynnik ciepła jest bardzo ważny, no bo potrzebujesz gorącej wody, pary do czegoś, tak? Do podgrzania żywności, którą potem musisz przetworzyć. Albo sam fakt ogrzania olbrzymich budynków jest faktem.
0: Hal produkcyjnych i tak dalej.
3: Więc chodzi o powszechne użycie pomp ciepła, źródeł też odnawialnych, które pomogą, czy też lokalnych, które pomogą bardziej stabilizować ten rynek energii. No i okazuje się, że jest z tym problem i ten apel ma związek z tym, że nie zawsze taka zmiana na poziomie jednej fabryki jest możliwa, bo sieć jest niewydolna gdzieś lokalnie, gdzie zakład jest zlokalizowany. Bo właśnie trzeba zapewnić większą stabilność, czy stworzenie też takich źródeł stabilizujących w przypadku energii odnawialnej jest dosyć istotne, żeby właśnie fajnie też, że mamy takie dni upalne jak teraz, które pomagają na przykład właśnie panelom fotowoltaicznym generować bardzo dużo energii, no ale są też takie okresy w roku, kiedy tego jest za mało.
0: Jak jest tak upalnie, to klimatyzacje też ciągną swoją energię.
3: Więc jak się okazuje, 2026 rok nadal jest dobrym czasem o to, żeby apelować o elektryfikację. Myślę, że to dosyć nieoczywisty taki wniosek na starcie tygodnia, po to, żeby na przykład właśnie zasilać lodówki, w których są jogurty.
0: I tym optymistycznym akcentem dotarliśmy też do drugiego tematu, o którym kompletnie, ale to kompletnie nie rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o cieśninę Ormus, to będziemy o niej mówili także gdzieś za 45 minut. Michał Żakowski powrócił z Libanu i właśnie o sytuacji w regionie

0: mówić będziemy. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia, dobrego tygodnia.
0: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i dużej będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, głównie w obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie grad może się pojawić, objawić. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 do 35 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu z 45 nawet może być. 22 stopnie na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie kraju, no i chłodniej nad samym morzem, bo około 18.
1: No ale w Bordeaux nad morzem 42 stopnie właśnie tu widziałem na telewizor.
0: Pokazywało?
1: Tak.
0: A wiesz, jaka jest woda w Bałtyku?
1: Mokra.
0: Mokra. Tak, i dosyć słona. 16-19.
2: 3-5-7.
0: Nie wiem, czy pan reflektuje.
1: Ja nie pogardzę.
0: Za 28.

0: Właściwie to taki apel do państwa wszystkich teraz będzie od pana Mateusza, że proszę uważać na telefony, bo wakacje idą i różne rzeczy się zdarzają. Panu Mateuszowi się wydarzyło tak, że zalał wczoraj w jeziornej wodzie telefon. I ten telefon dopiero się ocknął. I teraz ostatnie zdanie brzmi: co to był za rąbek bez poranka? Tu pewnie telefon jeszcze poprawił. Jedno słowo, ale raczej sądzę, że ranek. No ranek bez poranka, to ostrożnie z tymi telefonami, bo no, żeby apka tam śmigała jak trzeba. Dzień dobry panu.
1: Świetnie pan to ujął, naprawdę. Co, czym jest noc bez nocy?
0: O, proszę pana.
2: Tatowanie.
0: Aby zburzy spokój.
1: No to świetnie, bo ta noc króciutka, to trochę tak jest teraz, że noc bez nocy. Ale mimo wszystko dwie światowe premiery kinowe w weekend nie mogą też ominąć Tatowania, więc mimo że to lato wjechało w całej krasie upalnej w ogóle, to z przyjemnością, a raczej w poczuciu odpowiedzialności za nasze dzieci wysyłam was do kina. Wysyłam was do kina. Rewelacyjny, aktualny i wręcz obowiązkowy. Tak bym podsumował wyczekiwaną piątą część, znaczy właśnie film, piąta część kultowej produkcji Pixara, czyli Toy Story. Obowiązkowy dla dzieci i dla rodziców, dodam, nie tylko dlatego, że będziecie się na tym filmie świetnie bawić, że w kilku momentach wybuchniecie śmiechem, a wasze dzieci to nawet częściej, bo któż tam nie lubi dowcipów klozetowych, a przecież jednym z bohaterów jest Pierre Papier, czyli zabawka ucząca dzieci higieny, o tak powiedzmy. No i właściwie coraz trudniej walczyć jest z wszechobecną ekranozą, która zabija normalną komunikację, zabawę między dziećmi, relacje między najmłodszymi, prowadzi do izolacji i innych społecznych patologii właśnie już u najmłodszych. I wychowując je w kulturze mediów społecznościowych, pozbawiamy normalnych wzorców tych właśnie przedstawicieli młodego pokolenia. Twórcy Toy Story 5, wykorzystując schemat i stylistykę tej bajki, w której zabawki dbają o właściwy rozwój dzieci, czyli swoich właścicieli, nie moralizują, a uderzają w najczulsze struny emocji, żeby bić na alarm. Dzieci, zwłaszcza małe, potrzebują towarzystwa tu i teraz, w realu, a nie w jakimś tam lilipadzie czy innym tablecie. Jesse, Hoody i Buzz Astral, a nawet cała armia takich bazów astralów, wkracza do akcji. Akcji, która trzyma w napięciu i porywa od pierwszej do ostatniej minuty, a w tych ostatnich minutach to nawet śpiewa Taylor Swift.

0: Tak jest właśnie tytuł tego utworu. Taylor Swift, Toy Story 5, rzecz obowiązkowa jak dla mnie, jeśli chodzi o animację w tym roku, to najlepszy na razie z zaproponowanych filmów kinowych. Druga premiera, Backrooms, bez wyjścia, no to można powiedzieć bajka, ale dla znacznie starszych, dla młodzieży bym powiedział. Zapowiadany jako horror, to raczej thriller, ale nie byle jaki, bo z legendą opartą na kultowej historii, która powstała w internecie. Historii, o której dowiedziałem się kilka lat temu od syna, więc jemu teraz oddam głos.
1: Cała historia Backrooms zaczęła się od jednego zdjęcia i krótkiej opowieści na stronie 4chan w latach 2000. Mówiła o tym, że ci, którzy w życiu są nieuważni, nie do końca zwracają uwagę na to, co się wokół nich dzieje, mogą w pewnym momencie znoclipować się, i noclip to jest po prostu przejście przez ścianę do innego wymiaru, jakim jest Backrooms. Backrooms to ciąg żółtych korytarzy oklejonych tapetą, tak zwane liminal space, miejsce, w którym nam wszystkim się wydaje, że kiedyś tam byliśmy. Labirynt, o którym w pierwszym poście mówiono, że ma mieć 600 tysięcy mil. Była to wymyślona historia przez kogoś, kto zrobił takie zdjęcie, ułożył na jego historię z niczego, żadnych praw autorskich, wypuścił w internet. Niektórych ludzi to zaintrygowało, zainspirowało i po kolei zaczęli dokładać swoje cegiełki. I tak się stworzył pierwszy kanon Backrooms. Taka miejska legenda internetowa, tak zwana creepypasta.
0: I w tej historii wkręcił się również 6 lat temu kilkunastoletni wówczas Kane Parsons, internetowy twórca, i chciałoby się powiedzieć, twórczo ją rozwinął, ale on raczej stworzył własny kanon Backrooms, no ale po kolei.
1: W Blenderze, czyli programie do edycji grafiki, stworzył film w stylu found footage, czyli znaleziona kaseta z kamery kogoś, kto zaginął. Wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy w bibliotece, w jakimś dziwnym miejscu, kasetę, którą wkładamy do odtwarzacza i widzimy takie niepokojące nagranie, na którym człowiek, który miał filmować wówczas reklamę, przez przypadek znoclipował się i trafił do Backrooms, z których próbuje się wydostać. On był kolejnym elementem tego kanonu dołożonym przez Kane'a, ale był on również zalążkiem kanonu tworzonego przez Kane'a, który jest trochę oddzielony od kanonu społeczności. Ten kanon Kane później rozwinął. W jego wersji tych wydarzeń firma Async, zajmująca się produkcją urządzeń do rezonansu magnetycznego, chciała mieć więcej przestrzeni magazynowej i przy eksperymentach z polem elektromagnetycznym otworzyli przypadkowo przejście do tego innego wymiaru, który jest bardzo niestabilny i fizyka nie do końca działa w nim tak jak w naszym świecie. Jest on trochę odbiciem naszego, a trochę nie. Trochę jak pierwsze obrazy wygenerowane przez AI. Patrzy się na to i się zastanawia, coś tu nie gra.
0: No i coś tu nie gra, ale jak to bywa w takich sytuacjach, młody, ambitny twórca postanowił pobawić się tą historią na poważnie.
1: Kiedy zobaczył, jak duże zasięgi osiągają jego filmy, bo ich tam było około 9, zaczął produkować pełnometrażowy film i widząc sukces internetowy, wytwórnia A24 podpisała z nim umowę. Dzięki temu powstał film pełnometrażowy wyświetlany w kinach. Dosyć dobry, mi się bardzo podobał. W przeciwieństwie do wielu adaptacji mniejszych produkcji na pełnometrażowe filmy, które były już obecne w kulturze, ten jest zrobiony dobrze przez to, że zostawiono pole manewru jako reżyserowi dla Kane'a. Wpasowuje się on w resztę serii. Odpowiada stylistyce tego, co Kane robił tam wcześniej.
0: A ja dodam, że David Lynch pewnie byłby z niego dumny, z tego młodziaka, bo podobno Kane był najmłodszą postacią na planie. Zamiast horroru w stylu teksańskiej Piły dostaliśmy ciary, jak to za starych dobrych czasów, kiedy oglądało się oparte także na film footage Blair Witch Project. A dla fanów labiryntów mam coś też. Labirynty, początek drogi, to jest taka gra, w której plansza się zmienia, plansza się przekłada, rozkłada. Od naszej księgarni można sobie tym labiryntem podążać, wykonywać zadania, zdobywać skarby, i to jest coś takiego, jakby grę z lat 90. komputerową grę w labirynty przełożyć na planszówkę, na papier. Da się? Da się. 510-357-357, pierwsza osoba dostanie na wakacje, będzie co robić.
2: Da się. Gra oczywiście. Bardzo dziękuję panu, bardzo serdecznie. Oho, za 16.

0: Oho, za szybą pojawił się Michał Żakowski. Jeszcze chwilkę pan poczeka, panie redaktorze. Takie pół godzinki i się spotkamy.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. Możemy państwu o sprawach międzynarodowych opowiadać dzięki temu wsparciu, między innymi. No właśnie, będzie o ciśnieniu Ormus za pół godziny, a za kilka chwil o miłości będzie. To będzie historia o miłości.

0: aparat i husky, to też mamy w zestawie do głosowania. 10 minut do 8. 10 do 8. Niby to jest sprawa banalna, niby błaha, ale dla właścicieli psów bywa bardzo kłopotliwa. No właśnie, właścicieli psów płci męskiej. Chodzi o tych głównie mieszkających w miastach, w blokach przede wszystkim. Otóż przychodzi taki moment w życiu psa, kiedy zaczyna się interesować płcią przeciwną. Efekty zakochania są męczarnią dla niego, dla właściciela, a i sąsiadów czasem także.
1: Życie nie oszczędza. Dzień dobry.
0: Nikogo, proszę. I za woźniak na to zwróciła uwagę jedna z mieszkanek warszawskiego, Mokoto, i zwróciła się z prośbą do właścicieli psów płci żeńskiej.
1: Tak, napisała post o czymś, o tym, o czym inni wstydzą się mówić, że podczas gdy suczki mają cieczkę, ich psy totalnie wariują. Mieszkańcy bloków mają ograniczony teren wychodzenia z psami, mają też za ścianą sąsiadów, którzy nieraz, nie dwa są właśnie świadkami tego miłosnego wzdychania. I pani Joanna zwróciła uwagę na to, że właściciele suczek mogliby zacząć stosować specjalne preparaty, które maskują ich zapach w tych dniach, ale nie są szkodliwe dla zwierząt, co oszczędziłoby cierpienia między innymi jej psu.
2: Ja naprawdę muszę go ciągnąć siłą. Tu nie ma opcji, żeby mój pies chodził bez smyczy. Tak jak teraz swobodnie sobie chodzimy, on się mnie pilnuje. Wtedy to jest po prostu tak, że on potrafi przelecieć przez ulicę, nie patrzy na samochody, no zachowuje się absolutnie, no odcina się. Więc tutaj zarzut, że należy dobrze wychować psa, to proszę porozmawiać z behawiorystami. Natury się nie oszuka.
1: Znaczy, usłyszała pani, tak?
2: Komentarz, tak. Proszę w takim razie lepiej wychować psa. Ja z moim psem pracuję od małego. To się bardzo łatwo mówi. I tak samo usłyszałam, że może lepiej w takim razie, żeby były same suczki na świecie, nie było samców, więc jakby komentarze moim zdaniem były zupełnie nietrafione, zupełnie nie na miejscu.
1: Na panią Joannę spadł hejt, bo jak można pisać coś takiego na sąsiedzkim forum, ale były też komentarze osób, które rozumieją problem, bo trudno dyskutować z naturą psa. Ale nie jest to problem tylko jednego psa, mówi pani Ania, właścicielka spaniela DJ-a.
3: DJ stał cały czas przy drzwiach, cały czas przebierał nogami, popiskiwał i próbował nas namawiać na spacery cały dzień. Cały dzień. Podejrzewaliśmy Lunę, podejrzewaliśmy Biankę i wszyscy wskazywali nam takie rozwiązania, które były całkowicie nie do zrealizowania w ciągu normalnego życia domowego, czyli na przykład, żeby wyjechać z psem na 2 tygodnie i zmienić otoczenie.
1: Nie przejdzie. To jest sprawa, mówi Piotr Wojtków, behawiorysta.
4: Psów jest dużo na małym obszarze, ponieważ mieszkamy w dosyć gęstej zabudowie, terenów spacerowych jest coraz mniej, terenów zielonych jest coraz mniej do spacerowania i rzeczywiście psy mogą na siebie oddziaływać w dosyć intensywny sposób. Jeżeli na osiedlu jest suka w cieczce i jest kilku samców niekastrowanych, to może być trudniejszy moment dla tych psów i większe pobudzenie może się pojawić u tych psów, mogą się pojawić czasami zachowania rywalizacyjne.
1: Ja tylko dodam, że w miastach mieszka kilka milionów psów, nierzadko w blokach, nierzadko na ograniczonym terenie. Druga pani Anna ma i suczkę, i psa, i pies nie jest kastrowany.
5: Mieszkanie w blokach jest rzeczą trudną. To jest nienaturalne z bardzo wielu względów. Psy są terytorialne. Mamy często dużą agresję w klatkach schodowych, na podwórkach, bo psy mają problem z tym, że mieszkamy na małych przestrzeniach i wydaje mi się, że tu jest podobnie. To znaczy, jesteśmy w tak dużych kupach, jest tak dużo psów, że rzeczywiście jest ciągle jakaś cieczka w okolicy. A z drugiej strony to jest natura.
1: Maciej Onyszkiewicz, weterynarz, mówi, że są na to sposoby.
6: Ja bym radził spróbować może najpierw kastracji farmakologicznej, która działa około pół roku. Jeżeli to rozwiąże problem, to zrobić zabieg chirurgiczny i to bardzo często w tym momencie ten problem znika. Albo można stosować jakieś preparaty w tym okresie uspokajające, które raz dają jakieś efekty, częściej nie dają, a poza tym moim zdaniem rozwiązaniem jest tutaj zabieg chirurgiczny czy farmakologiczna kastracja. Będzie to pewnie problem rozwiązany. A jest to rzeczywiście bardzo uciążliwe dla sąsiadów i z tym się często spotykam. Rzeczywiście jest to kłopotliwe, kiedy po sąsiedzku pies wyje i szczeka godzinami.
1: Tyle, że nie każdy pies może, czy powinien być pozbawiony tej części siebie, mówi Piotr Wojtków, behawiorysta.
4: Kastracja niesie za sobą też bardzo duże ryzyko. Ja powiem ze swojej perspektywy, jako behawiorysta, pracujący z psami, które mają pewne problemy, które mają pewne trudności w komunikacjach społecznych, w komunikacji z ludźmi czy z innymi psami, ale też w sytuacjach tak zwanego zaadaptowania się do różnych sytuacji środowiskowych, czyli przebywanie w mieście, trudności typu właśnie poruszanie się po chodniku, gdzie przestrzeń jest ograniczona, z jednej strony mamy ulicę, z drugiej płotek, jakieś mury. No i jeżeli pies ma w sobie predyspozycję do zachowań lękowych, to po kastracji jego pewność siebie może być mniejsza i mogą się uwypuklić zachowania lękowe. I pamiętajmy, że zachowania lękowe to nie jest tylko odchodzenie, unikanie, kulenie się, chowanie, ale też reakcje czynne, jak na przykład agresja.
1: Kastracja chemiczna, czyli ta odwracalna, u części psów także powoduje inne skutki uboczne. Pies pani Joanny, pani, która napisała post na grupie sąsiedzkiej, mocno po takiej kastracji przytył, a to już ma wpływ na jego stawy, czyli też na jego zdrowie. No z drugiej strony są pieski płci żeńskiej i czy tylko one mają ponosić konsekwencje swojej natury? Pieskie życie, chciałoby się powiedzieć. I co pan na to?
0: Za szybą się odezwały.
1: Co pan na to?
0: No jest wąchane tutaj, jest ewidentnie na końcu. Jest komentarz pana Marcina. Nie rozumiem problemu, wystarczy wykastrować, wysterylizować.
1: Nie, no to właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że
0: Panie
1: nie do końca.
0: Marcinie, nie zawsze się da. Nie zawsze są medyczne wskazania też. No to o tym musimy pamiętać i problem tak łatwo się nie rozwiązuje.
1: To prawda.
0: Ciekaw jestem państwa opinii i doświadczeń przede wszystkim. No bo to tak, mieszkając w bloku, to różne rzeczy się zdarzają między innymi. I tak, i co zrobisz? Nic nie zrobisz.
1: No
0: miłość.
1: Nic nie zrobisz. Podejrzenia można wtedy wysnuwać, czy to Luna, czy inna, czy to inna.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Patrzę na tytuł następnego nagrania zupełnie przypadkiem. Nie wiem, co będzie. Crazy in Love.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 22 czerwca. Minęła właśnie ósma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędrow-Karbowska.
1: Podczas pierwszej sesji rozmów delegacji USA i Iranu nad końcowym porozumieniem pokojowym osiągnięto zachęcający postęp, oznajmiły we wspólnym oświadczeniu władze Kataru i Pakistanu, które pełnią rolę mediatorów. Mediatorzy poinformowali również o utworzeniu specjalnych zespołów negocjacyjnych, w tym komórki dekonfliktowej do spraw Libanu oraz uzgodnieniu mapy drogowej, która ma doprowadzić do finalizacji porozumienia w ciągu 60 dni. Z kolei amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował, że wśród poruszonych w niedzielę tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus, mechanizmy egzekwowania zawieszenia broni w Libanie oraz wszystkie elementy porozumienia nuklearnego. Jeszcze w trakcie negocjacji Donald Trump dwukrotnie zagroził Iranowi kolejnymi bombardowaniami, jeśli cieśnina Ormus zostanie zamknięta i jeśli Iran nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie. Mimo doniesień o zerwaniu rozmów były one kontynuowane. Temat negocjacji wróci w tej godzinie w rozmowie z Michałem Żakowskim. Tragiczny finał interwencji na warszawskiej Białołęce. W trakcie próby zatrzymania 37-letni mężczyzna stracił przytomność. Pomimo udzielonej mu pomocy medycznej, po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Obaj interweniujący policjanci również trafili do szpitala. Jeden z nich został pogryziony przez mężczyznę, drugi potrzebował pomocy po kontakcie ze środkiem drażniącym. Policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące agresywnego zachowania 37-latka wobec innego domownika. W drodze na miejsce odebrali kolejne zgłoszenie. Tym razem sam 37-latek twierdził, że jego życiu i zdrowiu zagraża osoba, która jest z nim w mieszkaniu. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, ucieczka przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej. Przed interwencją mężczyzna miał zażywać nieokreślone środki. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji. Obrońca 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, wniesie zażalenie o tymczasowy areszt. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi dożywocie. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina, znany jako Simon Skrepecki, został zastrzelony tydzień temu na ulicy. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy było to morderstwo na zlecenie. Dzisiaj na stacjach obowiązują takie same ceny maksymalne jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, za litr benzyny 98 6,61 zł, a oleju napędowego 6,12 zł. Niewielki dystans do przepłynięcia, a wielkie emocje. W Katowicach w niezwykłych regatach konkurowali prezydenci Sosnowca i Katowic. To zakład jeszcze z 2025 roku i wyborów prezydenta RP. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
3: Zawody w nagrodę zorganizowały Katowice, bo w wyborach prezydenckich mogły pochwalić się wyższą frekwencją. Teraz prezydenci ze swoimi ekipami wiosłowali po 7 osób w każdej łodzi. Wyścig wygrały Katowice. Prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Równe wiosłowanie daje ogromny efekt. Dobra praca sternika. Ten nawrót jak zrobiliśmy, to ja powiem szczerze, jeżdżąc trochę samochodami, to jako obeczki też nie umie się tak obrócić, jak on się obrócił tą łajbą. No coś wspaniałego.
3: To wspólna zabawa, która ma łączyć Zagłębie i Śląsk, podkreślał przegrany prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
5: Rzeki i mosty Śląsk i Zagłębie nie dzielą, tylko łączą i dzisiaj właśnie jest tego najlepszy przykład.
3: Samorządowcy już deklarują kolejne tego typu inicjatywy. Katowice, Łukasz Kwaśniar, Radio 357.
1: Przypomnijmy, w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku Katowice osiągnęły frekwencję na poziomie blisko 75%, a Sosnowiec 72%.
6: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Ale co to się, panie, narobiło na tym mundialu?
7: Oj, robi się, robi.
0: Sebastian Kierzek.
7: Oficjalnie zakończył się 11 dzień mundialu, co przyniósł zarówno koncertową grę Hiszpanów, jak i wspaniałą postawę Republiki Zielonego Przylądka. Hiszpania towarzyszyła nam wczoraj podczas audycji 357 Start. Ledwo człowiek rozsiadł się w studiu, a Hiszpanie już prowadzili. Swoją debiutancką bramkę na mundialu zdobył Lamine Yamal.
8: Jorge zabala i jest pierwszy. pierwsza bramka Lamine Yamal otwiera wynik tego spotkania po 5 godzinach posuchy w finałach Mistrzostw Świata. Hiszpania zdobywa bramkę i swojego historycznego pierwszego gola na Mundialu zdobywa Lamine Yamal.
7: Warto zapamiętać tę datę choćby z tego powodu. 21 czerwca, debiutancka bramka Yamala. Za kilka lat pytanie do quizu, jak znalazł? Przed chwilą słyszeliśmy głos Jacka Laskowskiego w TVP. Hiszpanie poszli za ciosem, rozbili Arabię Saudyjską 4-0. Do północy więcej bramek nie padło. Do północy, bo o 21 na boisko wyszły też reprezentacje Belgii oraz Iranu. Belgowie uznawani za faworytów grupy G najpierw zremisowali z Egiptem, teraz podzielili się punktami z Iranem. Jakże inaczej remis odbierany jest w Belgii i w Republice Zielonego Przylądka. Belgowie, gdy remisują, rozczarowanie. Republika Zielonego Przylądka świętuje, bo ma co świętować. Skazywani na pożarcie, piłkarze Republiki Zielonego Przylądka na inaugurację turnieju zadziwili świat, zatrzymując Wielką Hiszpanię. Wczoraj zatrzymali też Urugwaj. 0-0 z Hiszpanią, 2-2 z Urugwajem. Dwaj byli mistrzowie świata nie byli w stanie pokonać Republiki Zielonego Przylądka. Cóż to jest za historia? Historia, która może mieć ciąg dalszy, bo awans z grupy stał się jak najbardziej realny. Posłuchajmy selekcjonera tej ekipy, Pedro Bubisty. Chcieliśmy rywalizować na najwyższym poziomie i to właśnie robiliśmy w tych dwóch meczach. Postaramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Myślę, że mamy pełne prawo tak myśleć. To może stać się faktem w nocy z piątku na sobotę, tym bardziej, że rywalem Republiki Zielonego Przylądka będzie nie tak silna jak Hiszpania czy Urugwaj, Arabia Saudyjska. Jeszcze jeden mecz nam został, ten, który zakończył się około 5 polskiego czasu. Nowa Zelandia długo prowadziła z Egiptem 1-0. Niespodzianki w tym przypadku nie było. Egipt w drugiej połowie wrzucił wyższy bieg, wygrał 3-1, a mógł wygrać jeszcze wyżej. No to jak to jest z tymi debiutantami? Rozszerzenie mundialu miało sens czy nie? Tak wczoraj na antenie Radia 357 odpowiedział na to pytanie Rafał Nachorny z Kanal Plus.
9: Byłem sceptykiem, gdy ogłaszano, że w tym mundialu wystąpi aż 48 zespołów, ale rozumiem tych, którzy uważają, że właśnie ta egzotyka jest potrzebna mundialowi, a przypadki Curaçao czy Republiki Zielonego Przylądka, które nie tylko tutaj przyjechały uczestniczyć, ale także już w tej chwili nawet myślą o awansie do fazy pucharowej, no świadczą o tym, że nie ma tak na dobrą sprawę drużyn, które należy skreślać.
7: Oj, każdy, kto w tym roku bawi się w typowanie, wie, że nikogo nie należy skreślać. My zachęcamy do tego, aby jutro w aplikacji Radia 357 skreślać, zakreślać, zaznaczać, zwał jak zwał, same dobre odpowiedzi. Jutro po 13:00 mundialowy quiz. Przygotowują go Krystian Hanke i Filip Szuchta.
10: Szykujemy kolejny taki quiz, bo już w tym roku trochę ich było. Tym razem piłkarska rywalizacja przed nami i będziemy rywalizowali właśnie na wiedzę o mundialu. We wtorek w Dzień Ojca, ale mogą grać wszyscy, nie tylko ojcowie. Zapraszamy serdecznie najpierw do naszej aplikacji, a najlepsi zawodnicy zmierzą się w pojedynku antenowym.
7: Znając poprzednie quizy, coś czuję, że pytania nie będą oczywiste. A zatem jutro po 13:00 odpalamy aplikację i słuchamy audycji Mam Grać. Udanej zabawy, a jak trzeba, to celnych strzałów na miarę Republiki Zielonego Przylądka.
0: Odpowiadam na pytanie lewą.
7: Lewą.
0: Tak myślę, ale nie było jeszcze pytania, więc na razie... Tak mi się Maradona przypomniał.
7: Jak panu idzie typowanie nasze redakcyjne?
0: Po co rozdrapywać takie rany? Chyba właśnie się pojawiła ze szybą Paulina. Paulinie idzie bardzo dobrze. Tak. Paulina chyba prowadzi w tej chwili.
7: Jest, awansowała tak. Chociaż niektóre mecze chyba opuściła, a mimo to prowadzi. Tak, to jest
0: sztuka. Trzeba się znać, no po prostu. Teraz będzie o pogodzie. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południe i wschodzie umiarkowane i duże i będą przelotne opady deszczu. Burze będą, proszę uważać, bo takie solidne. To głównie na obszarach podgórskich i Karpatach będzie. Lokalnie też może spaść grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 do 35 mm. W Małopolsce i na Podkarpaciu może być nawet 45. Zanim przejdę do temperatur, to jest taka mała kontrowersja.
11: Ja bym prosił jeszcze raz o Kielce, bo albo 22, albo 28. Nie wiem, kurka, jak się ubrać.
0: Nie, to nie. A nie pasuje 22 ani 28, to 26 daje. Bardzo proszę. Czyli po kolei. Koszalin 20, Szczecin, Suwałki 24, Gorzów, Poznań 25, Zielona Góra, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Kielce 26, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Lublin 27, w Radomiu 28, no i Warszawa, Rzeszów 29.
12: Radio 357. lepiej.
0: 11 po 8.

0: Bardzo dziękujemy. Uwaga, uwaga.
1: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
2: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
1: Na jakim szczycie?
2: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
1: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
2: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
1: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
2: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.
0: To dla nas naprawdę bardzo ważne i wielki zaszczyt, że możemy współorganizować ten festiwal, Festiwal Górski. No i przypominamy, że tak, patroni mają zniżkę. Bilety kupuje się na stronie internetowej festiwalgórski.pl, oczywiście bez kreskowania U, czyli festiwalgorski.pl. Tam ta zniżka oczywiście z Twoje 357, ale też zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który to wystartował 19 czerwca, będzie trwał do 28 czerwca, więc konkursy.radio357.pl. Tam proszę zaglądać. 15 minut po 8, jeszcze chwila i sprawy międzynarodowe. Yes.

0: Mamy 18 minut po 8, chyba możemy zaczynać.
1: Ranek 357.
0: W studiu Michał Żakowski.
2: Dzień dobry.
0: Panie redaktorze, i teraz będziemy bardzo prosili o wyjaśnienie sytuacji, bo chyba się trochę jeszcze bardziej skomplikowało, a było skomplikowane.
2: Tak jest.
0: Wróciłeś z Libanu, obserwowałeś wojnę Izraela z Hezbollahem, no ale też mamy świadomość, że padły słowa o tym, że cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. Wszystko dzieje się w tym samym rejonie. Wszystko jest ze sobą połączone, wszystko jest bardzo ważne. Czy ta cieśnina jest otwarta, czy zamknięta? To proste pytanie, ale nie wiem, czy to prosta odpowiedź.
2: Słuchaj, ona jest zamknięta, otwarta, zamknięta, otwarta.
0: Ci, co otwierali, zamknęli kimś innym.
2: Tak, i to jest też powód, dlaczego mówimy w tak dziwny sposób. Rzeczywiście cieśnina, przynajmniej Iran ogłosił, że zamyka jednak cieśninę, bo wojna w Libanie Izraela z Hezbollahem trwa. Hezbollah jest sojusznikiem, jest założoną organizacją w latach 80. przez Iran. Stąd Iran ma takie żądania, bo dba o swojego sojusznika w Libanie, który prowadzi wojnę z Izraelem. Stanowi zagrożenie dla północnej części Izraela, no ale Izrael z kolei zdecydował o inwazji na początku marca, po tym jak Hezbollah właśnie ostrzelał pozycję Izraela i osiedla izraelskie na północy. W związku z tym stąd mamy wojnę w Libanie, tak? Iran w dalszym ciągu stara się przekonać negocjatorów, którzy rozmawiają w Szwajcarii, i to są wielkie negocjacje ciągnące się, zaraz do tego wrócimy, by całą sprawę cieśniny Ormus zamknięta, otwarta, zamknięta, uzależnić od pokoju pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. To znaczy Izrael przestaje atakować pozycję Hezbollahu, wycofuje się z Libanu, kończy się tam po prostu wojna. To jest jakby jeden z elementów mocnych atutów, które ma Iran, poza właśnie cieśniną Ormuz, do której teraz przejdę. Cieśnina Ormuz, no oczywiście Iran ogłasza, że jest zamknięta, bo Iran ma możliwości, co sprawdził w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Mieliśmy tego dowód, że cieśnina stała się elementem rozgrywki. Już to nie jest geograficzna przestrzeń, w którą przekraczają statki wiozące ropę, czy gaz, czy inne towary. Tutaj między innymi chodzi o nawozy sztuczne. To jest też kolejny element negocjacji, czyli tak jak Liban i wojna Izraela z Hezbollahem, tak cieśnina to są elementy, które są położone na stole w pięknym kurorcie Birkenstock w Szwajcarii. I tam są wszyscy negocjatorzy, całe to teatrum negocjacji tam się dzieje. I teraz tak, Irańczycy mówią, że zamknęli cieśninę, Amerykanie mówią, że nie. Rzeczywiście są dane, które mówią o tym, że kilka statków, kilka tankowców przepłynęło z cieśniny, ale co ciekawe, kilka wpłynęło do cieśniny. Również masowce, również te, które przewożą towary cargo, statki też tam wpływają i wypływają. Także coś się dzieje, ale oczywiście to nie jest to, o co chodzi. To jest po prostu, to są na razie, nie wiem, Donald Trump mówi o 19 milionach baryłek ropy, które przepłynęły. No to oznacza, że przepłynęło około 3-4 supertankowców. Także specjalnie używa liczby zamiast masy wyrażonej w baryłkach ropy niż w statkach, no bo to robi wrażenie.
0: Inaczej,
2: tak? Miliony, 19, kto będzie liczył, ileż na tych supertankowcach czy tankowcach jest załadowanego towaru. I to jest też, no mówię, przedmiot targów. Cieśnina Ormuz na pewno nie wróciła do swojej świetności sprzed wojny, sprzed 28 lutego obecnego roku. Nie. Wtedy zaatakował Ameryka i Izrael, zaatakował Iran.
0: Jak wygląda sytuacja z perspektywy Libanu?
2: No i tutaj jest to bardzo ciekawe, dlatego że Liban przede wszystkim jest państwem upadłym. Jest premier, prezydent i parlament, ale to nie oznacza, że państwo działa, tak? Przerwy w dostawach prądu to jest codzienność kilkanaście razy, co oznacza, że w takim upale chociażby mamy teraz doświadczenie żywność, utrzymanie żywności, no cokolwiek sprowadzone do tak zwanego codziennego życia jest utrapieniem. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no tak, wszyscy są zainteresowani, czy wojna Izraela z Hezbollahem nie rozniesie się na cały kraj, czy nie spowoduje jeszcze większego o ile można powiedzieć, kryzysu albo po prostu starć. Liban jest małym krajem i to, co się dzieje na południu, to dotyczy 1,2 miliona osób, ludzi, którzy musieli stamtąd uciekać, przemieszczają się w całym Libanie. To są szyici. To są rodziny oczywiście, to są kobiety i dzieci, tak? Bo mężczyźni w części są w Hezbollahu i walczą na południu. W związku z tym ludzie, którzy, do których oni przybywają, czyli regiony zamieszkane przez chrześcijan, przez sunnitów, przez druzów, wszystkie tereny na północ od tego południa objętego wojną, no w tym momencie mamy załamanie tradycyjnej polityki demograficznej. A co do tego, no przyjeżdżają rodziny członków Hezbollahu. I teraz dochodzimy do przerażenia, do strachu, który jest w Libanie. Bo jak rozmawialiśmy zresztą na Dachu Świata, prezentowałem wypowiedzi uchodźców, jak wygląda ta wojna między innymi ich oczami, tak? Dostajesz, Marcel, telefon z libańskiego numeru i nagle ktoś po arabsku, ale nie z akcentem libańskim, mówi, masz natychmiast wyjść z domu, bo zaraz będzie bombardowanie. Mhm. I ty wychodzisz z domu, polecenie było 500 metrów, jesteś 300. Telefon dzwoni jeszcze raz, mówi, nie, ty jesteś 300 metrów, masz odejść 500. Czyli jesteś pod obserwacją.
0: Stała kontrola.
2: Stała kontrola. Są ataki na samochody, bo na przykład komuś się wyczerpał telefon komórkowy albo telefony komórkowe. I teraz wywiad izraelski, mówiąc szeroko pojęty, wywiad izraelski widzi, że w tym samochodzie nie ma sieci. Czyli ktoś jedzie, ale nie ma telefonu komórkowego czynnego, czyli jest członkiem Hezbollahu. Atak. Człowiek ginie. Samochód w korku stojący, nagle człowiek wychodzi, jest on niszczony atakiem rakietowym, ponieważ był to członek Hezbollahu, tak? I to wszystko powoduje, że ludzie sobie nie ufają. To będzie bardzo poważny kryzys, jeżeli mieszkańcy południa, szyici, będą cały czas w tych regionach zamieszkanych do tej pory, no nie przez nich, tak? Gdzie będą uchodźcami wewnętrznymi. I to jest wielki problem. Problem, ja tylko go nakładam na problem ekonomiczny. Druga rzecz, mówi się, i to są takie oczywiście zaprzeczania, życzenia, by tak się nie stało, albo wręcz mówienie o political fiction, mianowicie czy syryjska milicja, syryjskie wojsko wjedzie ponownie do Libanu. To nie jest wojsko, to są kiedyś milicje terrorystyczne, Al-Kaidy, Hayat Tahrir al-Sham. To jest piękna, niesamowita transformacja przywódcy Hayat Tahrir al-Sham, który jest teraz prezydentem Syrii, Ahmed al-Shara. I teraz te milicje z Hayat mają bardzo... To jest poziom nienawiści z Hezbollahem naprawdę na najwyższym poziomie, dlatego że Hezbollah w trakcie wojny domowej w Syrii był wysyłany z Libanu w obronie reżimu Asada i pacyfikował wsie oraz mordował ludzi związanych z tąże Hayat Tahrir al-Sham. Więc grządza odwetu byłaby ogromna. I oczywiście widzisz, teraz patrzymy na to, nie, jest niemożliwe czy możliwe, przerażenie, które jest w Libanie i myślenie o tym, co się może dalej wydarzyć, jest jedną z części życia codziennego. Każdego człowieka tam prawie, że. I jeszcze na koniec tylko jedną rzecz powiem. Mhm. Mianowicie ci ludzie wierząc,

0: uchodźcy właśnie na północy od swoich mieszkań. I w tych książeczkach są opisy poświęcenia i walki lokalnych dowódców właśnie podczas wojny z Izraelem. Już wydrukowane. Czyli już propaganda Hezbollahu dba o swoich... No, niezwykłe to jest zamieszanie. Zapytałeś mnie o perspektywę Libanu. Spójrzmy na mapę, jak mały jest Liban, a jak wiele można opowiadać o komplikacjach, które go dotyczą.
1: Chciałem tylko państwa zachęcić do tego, żeby wrócić w podcastach do audycji Na Dachu Świata z minionego piątku.
0: Zapraszam.
1: Nadawałeś z Libanu?
0: Tak, oczywiście do podcastu, ale nawet do na YouTube, tak? Radio 357 Talk, tam z Mateuszem Gasińskim z Dobrej Fabryki, która zresztą zaprosiła mnie do tego wyjazdu. Opowiadamy o Libanie, opowiadamy o właśnie tym, jak widzieliśmy i co słyszeliśmy w Libanie podczas tej wojny Izraela z Hezbollahem.
1: Będzie jeszcze okazja porozmawiać o tych rozmowach. Zachęcający postęp, tak się komentuje to, tak jest oficjalne stanowisko i pada tam też takie hasło. Rezultatem tych rozmów jest powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu.
0: Wiesz, co się o tym mówi w Libanie? Że to jest wielki teatr.
1: Tak zakończmy. Wrócimy na pewno. Też polecamy w popołudniówce daleki zasięg, sprawy międzynarodowe. Michał Żakowski, bardzo dziękuję i mamy 28 po 8.

Jack Savalet i Katie Tenstall. Trochę dłużej porozmawialiśmy z Michałem, więc już tak symbolicznie będzie o tej pogodzie, nawet z akcentem muzycznym pod tytułem The Cure, ale spróbujemy. Na północy, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południe i wschodzie umiarkowane i duże, i będą przelotne opady deszczu, też burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. A lokalnie może spaść grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 15 do 35 mm. W Małopolsce, na Podkarpaciu lokalnie 45. No i temperatura maksymalna 22

0: I wszystko się udało. Za 25 dziewiąta. Krystian Hanke i tygodniki.
1: Jeśli ktoś myśli, że tydzień zaczyna mu się źle, to raczej powiem proszę głowa do góry, bo rządzący, którzy dziś wezmą do ręki wydania tygodniowe magazynów, z pewnością tego tygodnia dobrze nie zaczną. No to jest, powiedziałbym, fala krytyki na różne tematy. I to wcale nie tylko w prawicowych tygodnikach, od razu powiem. Pożar w partii Tuska to także tytuł z dzisiejszego Newsweeka, w którym można przeczytać: to gorączka czy już gangrena? Nawet przegrane rok temu wybory prezydenckie nie wpędziły Koalicji Obywatelskiej w takie kłopoty. Gdy Adrian Zandberg mówił o zgniłej lokalnej strukturze, niektórzy politycy partii władzy bezradnie wzruszają ramionami i odpowiadają: no, trudno się nie zgodzić. No i teraz takie można znaleźć wyjątki, wyimki z tego tekstu, gdzie nawet sami działacze KO mówią: no nieźle musiał kierownik wziąć do galopu Trzaskowskiego i Kierwińskiego, w ogóle się nie dziwię, że się chłopaki tak uwijają, każdy ratuje swoją skórę. Szpital Południowy, sprawa lekarza, to także tekst, albo inaczej temat bardzo gorący w tygodniku Sieci: kasa, buta i cynizm, tak zatytułowany, stosowne zdjęcia na okładce. Ten wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia to cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny, pisze tygodnik Sieci. W tekście władza się wyleczy. Piotr Gursztyn całą aferę opisuje. No a poza tym, no właściwie partii Jarosława Kaczyńskiego też pewnie nie jest do śmiechu. Analizując to, co w tygodniku Do Rzeczy, choćby na temat sytuacji w PiS, można przeczytać. Polski... Nie, to nie jest ten tekst. Można przeczytać choćby w tekście Łukasza Warzechy. O to chciałem powiedzieć. Ale temat numeru... No właśnie, temat numeru to relacje polsko-ukraińskie. Wciąż padamy przed Ukrainą na kolana. To jedna z europosłanek. Wywiad anonsowany na okładce, więc lecę dalej, bo na temat stosunków polsko-ukraińskich na przykład Jan Fiedorczuk pisze: polski rząd, ale interesy ukraińskie. Szereg na ten temat i tekstów, i rozmów, i analiz, czego nauczył nas Kijów. To z kolei Rafał Ziemkiewicz, który na tapet bierze ów właśnie temat. W żaden sposób nie wykorzystaliśmy faktu, że gloryfikowanie bohaterów UPA spotkało się z silną krytyką na samej Ukrainie, pisze ów autor. No ale oczywiście lekarze na swoim, czyli pokłosie afery w szpitalu warszawskim. Także na łamach tygodnika Do Rzeczy: gigantyczne jak na polskie realia zarobki części lekarzy i system zachęcający do nadużyć budzą zrozumiałe oburzenie opinii publicznej. Gdy dodamy do tego przyjmowanie poza kolejnością partyjnych znajomych, rysuje się wizja potężnego skandalu. No więc temat, który jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech tygodników, to temat numer jeden. Mundial lekko zaakcentowany, ładny tytuł. Kanonada Kanady obróciła Katar w pył. To tak troszkę też na rozruszanie języka. Kanonada Kanady obróciła Katar w pył. No to jeden
0: dykcyjne.
1: Bardzo, bardzo jak najbardziej. To też w tygodniku Do Rzeczy znalazłem, ale wrócę jeszcze do tygodnika Sieci. No tu oczywiście o historii berlińskiej pana Bąkiewicza, no ale także relacje polsko-ukraińskie jak najbardziej. To jest na przykład rozmowa z profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Szumiłą. Wołyń fundamentem działalności UPA. Czytamy, że w okresie okupacji niemieckiej starcia UPA z partyzantką sowiecką były raczej sporadyczne. Sytuacja zmieniła się dopiero latem 1944 roku, gdy Armia Czerwona ponownie zajęła zachodnią Ukrainę, a do tego momentu ukraińskie podziemie nie traktowało Sowietów jako głównego wroga. Pierwszoplanowym byli celem byli Polacy, mówi historyk, i ten wywiad dzisiaj także w tygodniku Sieci. A z frontu rosyjsko-ukraińskiego tekst: Krym, ukraiński klucz do zwycięstwa, Marka Budzisza. To przed ewentualnymi negocjacjami pokojowymi cel Ukraińców, no więc także tu odsyłam zainteresowanych. Pan Przemysław Czarnek, który zaczął strzelać pomysłami, no ale i też w partii Jarosława Kaczyńskiego wiedzą, że no właśnie, ktokolwiek będzie rządził, to w 2028-2029 będzie miał problem z finansami państwa, i to też warto wiedzieć. W Newsweeku także opowieść o największym hotelu w Polsce, selfie z gołębiem. gołąb, no to nieprzypadkowo to słowo pada. Jedni zachwyceni basenami hotelowymi, hotelowym kinem, inni narzekają, miał być mały Dubaj, a jest masówka premium dla klasy średniej. Sprawdziliśmy, kto przyjeżdża do największego hotelu w Polsce, w nadmorskim Pobierowie, czytamy w Newsweeku. No i na przykład taki fragmencik, który reporterka usłyszała od kierowcy Melexa, kiedy wysiadła przed bramą wjazdową. Poczekać, aż pani zrobi sobie zdjęcie? No i kierowca zdziwił się, kiedy usłyszał odpowiedź, że będę tutaj nocować. Są także apartamenty po 119 metrów kwadratowych. Takie cuda. Tak czy inaczej, w tygodniku Newsweek, jeśli ktoś nawet tam nie był, to może sobie poczuć klimat tego hotelu, a na okładce Newsweeka Krzysztof Stanowski i tekst "Przekroczę każdą granicę". No to nie jest bohater mojej bajki, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to no właśnie, populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko, na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego. Kto szuka odpowiedzi na to pytanie, do Newsweeka zajrzy na pewno.
0: Dziękujemy bardzo, mamy pełen ogląd poniedziałkowych tygodników, o czym opowiadał Krystian Hanke. 18 minut do 9, a jutro o 13.
1: Też.
0: Omówieni? Omówieni.

0: Tak raz i krzyczane było, ale dobrze, za 15:09.
1: Muzyczny koniec.
0: Opowiadane będzie bardziej Michał Bisiorek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W dniach od 20 do 26 lipca w Gdyni odbędzie się jedyny w Polsce festiwal kobiet jazzu, Energa Ladies Jazz Festival. Podczas 22 edycji zaprezentują się artystki wykonujące szeroko rozumiany jazz. Zapraszamy państwa na naszą stronę konkursy radio357.pl, na której mamy do rozdania 3 podwójne bilety na następujące koncerty. New York Voices z gościnnym udziałem Urszuli Dudziak 23 lipca o godzinie 20, Eliana Elias 25 lipca o godzinie 20, Gala Piosenek Szczepaniaka 25 lipca o godzinie 17. Wspomniane wydarzenia odbędą się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zapraszamy do udziału.

Jeszcze dodam, że koncert New York Voices to będzie ostatni już koncert w Polsce. A przechodząc dalej, kilka dni temu ukazała się nowa wersja debiutanckiej płyty zespołu Placebo, zatytułowana Placebo Recreated. Brian Molko oraz Robert Kerwin postanowili odświeżyć 12 kultowych utworów z 96 roku, wykorzystując 30 lat doświadczenia w ich wykonywaniu na scenie. Co ciekawe, płyta nie została nagrana na nowo, jej twórcy wrócili do oryginalnych taśm, by wydobyć brzmienie, którego wtedy nie byli w stanie osiągnąć. Przy okazji przypominamy, że już 18 listopada zespół Placebo zagra koncert w łódzkiej Atlas Arenie z okazji swojego 30-lecia.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych zajrzymy na trzeci album studyjny Olivii Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love został zainspirowany pobytem piosenkarki w Londynie, a płyta wyraźnie odchodzi stylem i wykonaniem od poprzednich albumów Olivii Rodrigo. Mieszają się tutaj takie gatunki jak pop, rock alternatywny, post-punk czy elementy shoegaze'u. Na nowej płycie oświadczą Państwo także pierwszego występu gościnnego w twórczości artystki, czyli udziału Roberta Smitha z The Cure w utworze What's Wrong With Me. Po godzinie 13 będziemy słuchać czwartego albumu Calls Magia. To kolejny krok w ich muzycznych poszukiwaniach, w których chill wave łączy się z folktroniką i glitch popem. Na albumie Magia znalazło się dużo gości z polskiej sceny muzycznej, czyli Kasia Lins, Adam Repucha, Bobkowski i Joanna Mama Kachy. Ale to jeszcze nie wszyscy, ponieważ elektroniczny duet zaprosił do współpracy także ikonę amerykańskiego undergroundu Coopera B. Hardiego oraz Molinę, przedstawicielkę kopenhaskiej sceny art popowej.

0: to był głos Kasi Linz.
1: Zgadza się, to chyba był głos Kasi Linz.
0: Był na pewno
1: głos. Jest tak napisane przynajmniej.
0: Kasia Linz, no i proszę pamiętać, że w środę po 18:00 Obywatelka 3, 5...
1: O, no tak, to w tym tygodniu.
0: 7, to w tym
1: nie
0: tygodniu,
1: mogę się doczekać.
0: Tak. Kasia Linz będzie Państwa zapraszała i opowiadała o muzyce i grała ładne
1: piosenki.
0: I różne inne dźwięki, proszę pana.
1: Zdecydowanie.
0: Michał Bisiorek, bardzo dziękuję panu.
1: Dziękuję i do usłyszenia w Happy Noise w sobotę.
0: Czy pan już głosował na listę?
1: Nie.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Na który z utworów w zestawie licznym do głosowania by pan zagłosował?
1: O, zdecydowanie na ten. Nawet to była moja propozycja, proszę pana.
0: No cóż za koincydencja.
1: A ja już nadrabiam, już głosuję.
0: Proszę.

0: Wait. To była propozycja Michała, więc też proszę tam zaglądać do zestawu.
1: Latka lecą.
0: A to będzie pan Wojtek, Wojciech Ziemiński.
2: Mamy dziś 22 dzień czerwca. W naszym kraju rośnie potrzeba wyposażania armii w stosowny sprzęt i amunicję. Są tacy, którzy uważają, że to niepotrzebne. Warto więc przypomnieć historię, która wydarzyła się 22 czerwca 1768 roku. Otóż w czasie Konfederacji Barskiej krakowski mieszczanin Marcin Oracewicz położył trupem oficera dowodzącego szturmem Moskali, używając guzika zamiast kuli. Był to bez wątpienia czyn godny najwyższej nagrody, ale pojawiają się dwa wnioski. Po pierwsze, Moskala można położyć wystrzałem z guzika, ale nadal nie należy go lekceważyć. Po drugie jednak, lepiej skorzystać z tradycyjnej amunicji, co przemawia za wyposażaniem armii w naboje. Z pewnością w razie zagrożenia będziemy walczyć do ostatniego guzika, ale bądźmy tradycjonalistami i zostawmy guzikom tradycyjne zastosowanie. 22 września 1789 roku Sejm Czteroletni uchwalił przeprowadzenie pierwszego w Polsce spisu statystycznego. Od tego dnia wiemy, ilu nas jest. A teraz pilna wiadomość zza oceanu. 22 czerwca 1920 roku Amerykanin Charles Sprite złożył wniosek patentowy na toster z automatycznym wyrzutem grzanek. Można powiedzieć, że nie jest to przełomowe wydarzenie w historii ludzkości, ale spójrzmy szerzej. O ile mniej poparzonych palców na świecie z powodu grzebania w tradycyjnym tosterze. I wreszcie informacja kluczowa. 22 czerwca to pierwszy dzień kalendarzowego lata. Miniona noc to była noc świętojańska, czy jak mówią miłośnicy starosłowiańszczyzny, noc kupały. Tak czy inaczej, lato się zaczęło i nic tego nie powstrzyma. Zadajmy pytanie fundamentalne. Do czego służy lato? Prócz tego wszystkiego, co lato przynosi w naturze, że kwiatki, że jabłko, że pszczółka z pszczółką, to lato służy jako punkt odniesienia. Skąd wiedzielibyśmy, że listopad jest paskudny, gdyby nie lipiec czy sierpień? Skąd brałaby się radość noszenia krótkich spodni i klapek, jeśli nie znalibyśmy grudniowej, puchatej kurtki i rujnującej fryzury czapki? Cieszmy się, wyciskajmy z lata soki i nie martwmy się zbliżającą się z każdym dniem listopadową szarzyzną, chlapą i krótkim dniem. To nic, że lato minie jak z bicza strzelił, to nic, że dzień będzie krótszy, to nic, że będzie siąpił zimny deszcz, to nic, że liście opadną z drzew.
0: Otóż to, panie Wojtek. Wojciech Ziemiński, bardzo serdecznie panu dziękuję. Do czego służy lato? No właśnie, to jest pytanie zasadnicze. Pamiętają państwo taką książkę Lato leśnych ludzi? Tam dziadek zapytany, dziadku, lato przyszło i dziękuję sieni.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 22 czerwca. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Najpewniej dzisiaj zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. W jej składzie nie będzie polityków. Wybór nowej rady jest pokłosiem afery z lekarzem Dawidem Kacprzykiem i tak zwanym salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, który miał funkcjonować w placówce. Radę Nadzorczą Szpitala odwołał w zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Opozycja twierdzi jednak, że dotychczasowe działania, jakie zostały w tej sprawie podjęte, to za mało.
2: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji. Z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
3: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Szpital Południowy rozwiązał umowę z Dawidem Kacprzykiem. Lekarz zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tymczasem kolejna placówka przygląda się historii zatrudnienia medyka. Chodzi o Mazowiecki Szpital Brudnowski. Jego władze powołały specjalny zespół kontrolny, który ma sprawdzić liczbę rzeczywiście przepracowanych przez Kacprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszy dzisiaj proces posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Madeckiego. Polityk oskarżony jest w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy ona m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. W marcu ubiegłego roku prokuratura przedstawiła Madeckiemu zarzuty dotyczące popełnienia łącznie 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz Madeckiego na ławie oskarżonych zasiądzie również 7 innych osób. Od piątku trwa obława policji na 49-letniego Dariusza Równickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa. Poszukiwany nadal może przebywać na terenie powiatu jędrzejowskiego. W akcję zaangażowani są funkcjonariusze z kilku województw. Policja udostępniła wizerunek podejrzanego i wystawiła za nim list gończy. Dariusz Równicki to były policjant. Związany był z pionem prewencji. Obecnie nie posiada pozwolenia na broń. Śledczy jednak ostrzegają, że każda próba zatrzymania go na własną rękę może być bardzo niebezpieczna. Policja prosi wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, o kontakt z numerem alarmowym 112 lub specjalnym numerem komórkowym 516 385 635. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że burze nad Polską będą powoli zanikały. Jeszcze dzisiaj alerty burzowe obowiązują w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra w całej Polsce ma już być spokojnie. Nadal jednak będzie gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Upały w całym kraju wrócą pod koniec tygodnia. Na koniec serwisu o nowych przepisach ministra zdrowia dotyczących jakości wody do spożycia, które dzisiaj wchodzą w życie. O szczegółach Rafał Frydrych.
5: Nowelizacja przepisów wymuszona jest unijną dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jej normy jakościowe zostały zaostrzone, bowiem w ostatnich latach wykrywano w niej wiele nowych zagrażających ludzkiemu zdrowiu substancji. Chloryny i chlorany, ołów, pestycydy czy bisfenol. Obecność takich substancji chemicznych ma być teraz absolutnie zminimalizowana. Mocą nowej ustawy wprowadzono obowiązek monitorowania sieci wodociągowej aż do przysłowiowego kurka w domu odbiorcy. Występowanie w wodzie takiego zagrożenia jak bakterie z rodzaju Legionella ma dzięki nowym zaleceniom odejść w niepamięć. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Ta relacja kończy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
0: Sport, Sebastian Kierzek.
6: Mundial pędzi dalej. Zostały nam ostatnie dwa dni drugiej kolejki fazy grupowej. Są ekipy, które po dwóch kolejkach mają pewny awans. Są takie, które powoli pakują się do domu. Dziś wieczorem Argentyna z rozpędzonym Leo Messim zagra z Austrią, a Francja powalczy z Irakiem. Choć szyki może nieco pokrzyżować pogoda. O czym nasz francuski korespondent Marek Brzeziński.
7: Organizatorzy z niepokojem patrzą na niebo, a meteorolodzy mają kwaśne miny. Prognozy nie są wesołe. Przewidywany jest upał 33 stopnie Celsjusza. To wprawdzie nic z temperaturami aktualnie panującymi we Francji, gdzie słupek rtęci często szybuje ponad 40 stopni, ale mimo tego takim temperaturom zazwyczaj towarzyszą gwałtowne burze i nawałnice. W tej sytuacji mecz będzie odwołany.
6: Może nie będzie tak źle. Mecz Argentyny z Austrią o 19, Francji z Irakiem o 23. Na wznowienie swojego meczu czeka natomiast nasza tenisistka Magdalena Fręch. Ona bierze udział w turnieju Bad Homburg Open. Wczoraj mierzyła się z Naomi Osaką, ale spotkanie przerwano przy prowadzeniu Japonki 5-4. Wznowienie dziś po południu. Kilka turniejów udało się dokończyć. Czeszka Linda Noskowa wygrała turniej w Berlinie po pokonaniu w finale Jessiki Peguli. W hale triumfował z kolei Amerykanin Francis Tiafoe. W finale tego turnieju był on lepszy od swojego rodaka Taylora Fritza. A najlepsi w Polsce są koszykarze Legii Warszawa. O ich wielkim sukcesie teraz Antek Pyzel.
8: W pierwszych minutach wydawało się, że to Zastal, niesiony szalonym zwycięstwem w meczu numer 6, wykorzysta swoje momentum i sprawi sensację, sięgając po mistrzowski tytuł. Na nieszczęście dla graczy Arkadiusza Miłoszewskiego ich prowadzenie 8-0 było największym, jakim cieszyli się tego wieczoru. Legia w drugiej kwarcie w końcu dogoniła gości i wyszła na 10 punktów do przodu. Choć mecz cały czas był w zasięgu Zastalu, to zieloni kanonierzy za każdym razem byli w stanie w odpowiednim momencie odeprzeć ataki rywali i dowieść przewagę do końca. Dla koszykarzy Legii to drugie z rzędu i dziewiąte w historii Mistrzostwo Polski. Nagroda dla MVP finałów powędrowała w ręce Andrzeja Pluty, który po sezonie ma opuścić szeregi wojskowych i przenieść się do najlepszej w Europie Ligi Hiszpańskiej. Antek Pyzel, Radio 357.
6: Dziękujemy, dodam, że siódmy decydujący mecz zakończył się wynikiem 78-70. Gratulując Legii, dorzucę jeszcze informację siatkarską. To na koniec polskie siatkarki na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Tajlandii. Po tiebreaku uległy reprezentacji Kanady. Kolejny turniej w Osace. Dorobek biało-czerwonych to obecnie 6 zwycięstw i 2 porażki. Sport w Radiu 357 wróci po 16. Wtedy to spotka się z Państwem Mateusz Kuźniewski.
0: Jak słyszeliśmy w serwisie, ostrzeżenia pogodowe na północy i zachodzie kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach, lokalnie będzie grad. Suma opadów prognozowana w czasie burz to 15-35, może nawet milimetrów, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 45, temperatura maksymalna nad samym morzem to będzie 18, a w ogóle co od 22 na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie.
9: Radio 357.
0: Dziękujemy. Udanego lata Państwu życzymy. Zmykamy i zapraszamy jutro o 6. Dzień dobry Panu.
10: Dzień dobry Panu. Tak sobie myślę, że niektóre określenia meteorologiczne pasują też do cech osobowościowych. Na przykład tak, ale może bez nazwisk, że przychodzi mi do głowy kilka osób, które można by określić jednostka burzowa na przykład, prawda?
0: Komórki burzowe są.
10: Komórki, zdecydowanie.
0: Zapoczęcie wszystkiego.
10: Miłego dnia życzę Państwu.
0: Dobranoc.

0: A dlaczego nie? Petr, byłeś na początek. 12 minut po godzinie 9. Po co się spieszyć? Przecież mamy lato. Zaczęło się oficjalnie. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Cichy małparadio357.pl. W zasadzie w każdej sprawie, ale jeżeli kierują się państwo na południe, to proszę o raporty. Też taktyczny post zaczepny na Facebooku jest i pan Piotr pisze, po trzech dniach latania po Dolomitach, dziś kieruje się na Bolzano zobaczyć pewnego leciwego jegomościa imieniem Ötzi. No i piękna zdjęcia. Panie Piotrze, kawa z widokiem na takie góry, rewelacja. Zaczynamy audycję.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: A mówiłem, że będziemy mieli niespodzianki w audycji, a będziemy.

Tu. No, takie maile dostałem, za chwilę panie Radosławie wrócę, za chwilę panie Michale wrócę, że trzeba będzie do nich wrócić i zmienić też porządek muzyczny obrad. A obrady dzisiaj są takie, że Dawid Tyszkowski do nas wpadnie po godzinie 11, a także wpadnie do nas Darek Król i będziemy rozrabiać, będziemy mówić państwu o tym, co będzie się działo na naszej scenie, a tam nie tylko koncerty, jeżeli chodzi o męskie granie, a przecież to już piątek w Żywcu, najbliższy czas. Ostatnio poczytałem sobie, bo była taka nieokrągła, bo to ciężko też powiedzieć, kiedy dokładnie zespół powstał. Niektóre zespoły wiedzą, że na przykład pierwszy raz spotkały się w garażu Zdziśka w czerwcu 2020 roku, albo tam wcześniej. A niektóre zespoły tak powstawały trochę, tam się spotykali, kumple, nie kumple i tak dalej. No ale tak przyjęto, że w czerwcu 2002 roku spotkało się kilku jegomości. No i tak oni gadają, mówią, no słuchajcie, mamy kilka pomysłów na muzykę, mamy kilka pomysłów na to, jak grać, ale no kto ma śpiewać? I tak nikt nie chciał. Jeden nie chciał, drugi nie chciał. No jeden pan imieniem Aleks powiedział, dobra chłopaki, to ja będę. I wieść mi naniesie, że jak oni wchodzili nagrywać teledysk do tego nagrania, to w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, co za chwilę nastąpi. No, czyli, że będzie taki singiel, który całkowicie w ciągu 2-3 tygodni zmieni ich życie. Czyli takie chłopaki z sąsiedztwa idą do studia, nagrywają teledysk, a za 2-3 tygodnie ich życie ma wyglądać zupełnie inaczej. Uwielbiam takie historie.

Dzisiaj trochę pewno państwo hałasów musieli wytrzymać. Nie ma litości, będzie tak trzeba, bo tak sobie patrzę w kalendarz, że następnym razem usłyszymy się 9 lipca w popołudniówce dopiero. Tak, każdy musi mieć wakacje. Pan Radosław, to od niego mail na początek. A nie, na początek od pana Michała, bo on dotyczy naszych lokalnych sobotnich spraw. W sobotę byliśmy z żoną na koncercie Miłosza i zespołu Śląsk w Katowicach. Muszę przyznać, że muzyka jest raczej dla mnie tłem niż czymś istotnym samym sobie, dlatego niespecjalnie przepadam za koncertami. Na koncert wybrałem się raczej ze względu na żonę, która lubi koncerty, a ten był jedynym z nielicznych, które był dla mnie nie do wytrwania. Przeżyłem jednak coś niesamowitego, coś, co poruszyło w jakiś sposób moją duszę. Do dzisiaj czuję jeszcze pewien rodzaj uniesienia wewnętrznego. Pan Michał mi wypatrywał, nie mogłem być na tym koncercie, natomiast polecamy gorąco. Jest też taki kanał 357 Music. Tam odnajdą państwo rozmowę z Miłoszem, którą miałem zaszczyt przeprowadzić w tym studiu. Miłosz siedział i opowiadał też o specjalnym przygotowaniu. On oczywiście wtedy szykował się na ten koncert, ale myślę, że ta rozmowa po koncercie będzie jeszcze, będzie miała dodatkowe tło, będzie miała dodatkowe zrozumienie. Proszę tam koniecznie zajrzeć, też zasubskrybować ten kanał. Pan Radosław. Dzień dobry, redaktorze. Ja tak trochę z innej beczułki, bo doceniam zeszłotygodniowe jaranko, piękne słowo jaranko, jaranko Foo Fighters, bo ja od wczoraj mam tak samo. Żona kupiła wczoraj nam bilety na czwartek na Foo Fighters, na płytę, na Anfield. Wyobraża sobie to redaktor? Oczywiście, że sobie wyobrażam. Płyta Anfield to moje największe sakrum profanum, murawa, na której miałem zaszczyt grać w ramach turnieju fanklubów Liverpoolu, a w czwartek będziemy tam szaleć na Foo Fighters. No bardzo, bardzo dobrze. Ale to nie wszystko. Panie Radosławie, no szalony weekend przed panem, bo... A w piątek wylot do Irlandii i sobotni koncert Florence w Limerick. Oj, będzie skakane.

Florence and the Machine Hunger. Zazdroszczę tym, którzy zobaczą. No i dzisiaj widać, że państwo są już wakacyjnie rozluźnieni, że przyszło lato, lato wszędzie. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznych, póki co ulic Krakowa, coś już przedwakacyjne rozleniwienie. A ja po muzycznym weekendzie w sobotę dwa koncerty, pisze pan Michał. Dziewczyny z Lor na Wiankach, a później klubowy koncert Red Box, też fantastyczny. A w najbliższy weekend festiwal Zew się budzi w Bieszczadach. Dziękuję za meldunek. No to te słoneczne ulice Krakowa, to pozdrawiamy, bo u nas przed chwilą chodzili w parku tutaj ludzie z parasolkami. Tak, tak.

0: Tak jeszcze było na płycie dokończone, pamiętasz, Tomek. A tutaj to taki meldunek na moim Facebooku jest taktyczny post zaczepny i taki meldunek, że od razu się uśmiechamy. Zakład Szewski w Zielonej Górze melduje się na odsłuchu. No, pozdrawiamy bardzo gorąco, bardzo się cieszymy, że umilamy czas pracy. Pozdrawiamy też wszystkich, bo oczywiście w serwisie sportowym była informacja o tym, kto zdobył Mistrzostwo Polski w koszykówce. Pozdrawiamy i gratulujemy. No ale za Stalowi też jak najbardziej i wszystkim kibicom.
1: Radio 357.
0: Yes, sir, I can boogie. A nie, to będzie później. Teraz Boogie in My Soul to nasza piosenka dnia.

Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul. A ja, panie redaktorze, to w sobotę byłam na stadionie Wembley, pisze pani Agnieszka. Wembley, jak niektórzy wolą, na Harym. Było mega ekstra, nie ma porównania do narodowego, a Harry też wydoroślał. Pani Agnieszka z córką Kasią były na Harym. Ja pamiętam, że jak byłem na Wembley, to DJ, który był przed koncertem, zrobił takiego psikusa i zagrał z taśmy Freddiego Mercurego, który robił to słynne ejo, i całe MBA odpowiedziało tak, jakby to się działo na żywo. Oj, ciarki miałem. No i zapowiedziałem, że będzie dzisiaj trochę hałasu, ale nie powiedziałem, że będzie tylko gitarowo i metalowo. Proszę rozkręcić odbiornik, tak jeszcze trochę, jeszcze. No i co z tego, że jest godzina 9:35 poniedziałek? Wszystkie pary tańczą.

0: Baccara, yes, sir, I can boogie.
1: Radio 357.
0: Baccara, to brzmi trochę, Tomek, jak Hathor, Hathor, tak. Wczoraj pracowałem przy akustycznym koncercie Briana Adamsa, pisze nasz człowiek w Nosprze, pan Szymon w Nosprze, czyli chyba najlepszej sali koncertowej, jeżeli chodzi o akustykę w Polsce. Mimo iż to nie jest moja szufladka muzyczna, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Projekt Bare Bones to bardziej taki intymny dialog artysty z publicznością niż normalny koncert. Na scenie tylko Brian Adams z gitarą akustyczną, na kilka numerów dołączył drugi muzyk na fortepianie. Bez fajerwerków, bez wodotrysków, spotkanie niczym w salonie przy kominku. I jakby było tego mało, to pani Agnieszka wysyła mi zdjęcie, jak to wszystko wyglądało na scenie. Po wymarzonym koncercie Briana już tylko cudowne wspomnienia. Nie wiem, czy to zagrali, ale tak to na dogrywkę.

Pan Marcin wspomina jeszcze koncerty Lady Punk przy okazji Zamku na Piasku. Mam nadzieję, że za 5 lat będą w Spodku na 50-lecie. I pan Marcin podkreśla, że jest patronem od 1214 dni. Tak trzeba trzymać, tak trzeba żyć. A ja coraz bardziej tęsknię, żeby ten zespół przyjechał do Polski i żebym mógł pójść na jego koncert. Jeżeli chodzi o XXI wiek, rocka i wszystko to, co się z tym wiąże, no chyba najlepsza ekipa, naprawdę, a na pewno jedna z najlepszych.

The Fray, Ice Cold Lakes. Glasgow słuchaj, Glasgow czeka na czwartkowy koncert Metallica na Hampden Park. Kilka tygodni po chorzowskim koncercie, ale powoli odliczamy godziny do koncertu i pysznej zabawy, bo jak już powszechnie wiadomo, no Scotland, no party. Pozdrowienia z krainy deszczowców. Kraina deszczowców w kontekście Szkocji brzmi cudownie. Pozdrawiamy panie Adamie i życzymy kapitalnego koncertu. To teraz tak, bo ja lubię znajdywać te dwie piosenki o tym samym tytule. Dzisiaj mały psikus.

0: Niniejszym oświadczam, że wygrałem wyścig, kto zagra pierwszego Christmasa w tym roku. No place like home, John Legend. A potem Nie ma miejsca jak dom, czyli Mrozu. Dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch różnych bajek. 10 minęła.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Tomek Matlingiewicz. Chciałem Państwu też powiedzieć, że czytam kapitalną książkę i za jakiś czas w wakacje wrócę do niej w Złodzieju Czasu. A książkę napisała...

Smells Like Teen Spirit, Patti Smith. Ten freestyle w środku bardzo ładny. Ja się zastanawiam, kto mi zrobił takiego psikusa, że jak chciałem obejrzeć mecz Norwegii, to on dzisiaj jest o 2 w nocy. Nie, no, poczekam na bardziej ludzką porę. A teraz The Beatles i potem dwóch ludzi spuszczę.

0: Te klawisze na końcu poruszające. 10 minut po godzinie 10.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Chociaż dzisiaj powinniśmy powiedzieć dwóch ludzi z dżungli. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
0: Obejrzeliśmy film, który Państwu bardzo gorąco polecamy. I rzadko mamy tak, że właśnie nie w Złodzieju Czasu, ale w Dwóch Ludziach z Puszczy albo innych audycjach poruszamy coś, co zasługuje na uwagę i dla wszystkich tych, którzy kochają przyrodę, kochają dziką naturę i jest pewnego rodzaju, no będzie niesamowitą wizją i niesamowitą historią. Werner Herzog, pojawił się film Wernera Herzoga Sny o słoniach. W tytule oryginału ten film zatytułowany jest właśnie Ghost Elephants. Werner Herzog zawsze jest zafascynowany szalonymi naukowcami, można powiedzieć, szalonymi ludźmi, którzy nagle mają jakąś ideę. No bo przyznaj, Adamie, sam pomysł, żeby film był kręcony wcześniej i miał premierę w 2025, no ale że w tych czasach ktoś mówi, że istnieje coś niezbadanego i to jeszcze tak wielkiego jak słoń, no jest niezwykłe.
2: To prawda, a tutaj akurat mówimy o ogromnych przestrzeniach Afryki, prawda, czyli nam, Europejczykom, bardzo trudno sobie wyobrazić, jak wielki, rozległy jest ten kontynent, dopóki tam nie pojedziemy i nie zaczniemy przemierzać tych przestrzeni, że jednak są jeszcze takie miejsca na Ziemi, gdzie duże zwierzęta mogą się skrywać. Co prawda więcej oczywiście jest ich w morzach i oceanach, ale okazuje się, że na lądzie również są jeszcze takie miejsca, na szczęście, na naszej planecie, gdzie człowiek co prawda dociera, ale te przestrzenie są tak rozległe, że pozwalają się ukryć takim największym właśnie stworzeniom, które zasiedlają naszą planetę.
0: To ja tylko dodam, żeby sobie ludzie zwizualizowali, żeby nasi słuchacze mogli wiedzieć. Mówimy o obszarze na terenie Angolii, który gdyby porównać, to jest taka Anglia, czyli połowa wyspy w Wielkiej Brytanii, to taki teren wielkości Anglii, gdzieś tam w Afryce, gdzie człowiek praktycznie się nie pojawia. Jeżeli się pojawiają, to tylko dlatego, że jest specjalna wyprawa. Powiedz mi, na ile, jak zacząłeś oglądać film, to wierzyłeś, że w to, co wierzą naukowcy, że istnieje jakieś stado słoni duchów ogromnych, wielkich, innych niż wszystkie, może być prawdą?
2: Wydawało mi się, że to jest rzeczywiście bardzo możliwe z tego względu, że główny bohater nie robi tego na własną rękę. To nie jest trochę tak, że ono się opiera tylko i wyłącznie na jakichś swoich różnych fanaberiach, jakichś takich rzeczach, które sobie gdzieś tam wyobraził albo gdzieś tylko zasłyszał, ale rzeczywiście z opowieści ludzi, którzy tam mieszkają, czyli tropicieli, którzy tam mieszkają, którzy te słonie widują, widywali i zdają sobie sprawę, że one rzeczywiście tam są i są duże. Większe niż w innych miejscach czy w okolicach, więc to było miało dosyć mocne podstawy. Bardzo często jest tak w nauce, że naukowcy podążają za takimi śladami, takimi tropami pozostawionymi gdzieś tam w wierzeniach, przypowieściach, opowieściach, bo często potwierdzają się, że rzeczywiście tak jest. Taka mądrość ludowa, taka właśnie gromadzona przez wieki, przez pokolenia, wiedza przez ludzi, taka intuicyjna bardzo często, albo oparta poprzez właśnie wielopokoleniowe obserwacje, okazuje się, że potem ma potwierdzenie w danych naukowych.
0: Więc powiedzmy, uporządkujmy, w wierzeniach ludów afrykańskich pojawiało się stado wielkich słoni, większych niż inne, zdecydowanie bardziej rozwiniętych, a dowodem na to, że one istnieją, jest jeden egzemplarz, który jest w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Ogromny słoń, że jak się na niego patrzy i porównuje do tych, które widzimy na sawannach lub w innych miejscach Afryki, ale nie tylko, bo przecież słonie nie występują tylko w Afryce, no to aż się nie chce wierzyć, że tak wielki słoń może występować. Tym tropem podążyli naukowcy, których śledził z kolei Werner Herzog i krok po kroku podążają i idą, a my podążamy za tym okiem kamery. A powiedz, jak ci się ten konstrukt podobał, bo to jest z jednej strony film dokumentalny, ale tam mieliśmy nawet w pewnych momentach elementy filmu akcji.
2: Zgadza się. Dla mnie ten film był bardzo też ciekawy i trochę z innej perspektywy. A mianowicie zauważyłem, że po pierwsze wykorzystano, źle to zabrzmiało w takim pejoratywnym znaczeniu, chodzi mi o to, że skorzystano z usług profesjonalnych tropicieli. Ludu San, który zamieszkuje północną część Namibii, którzy udali się właśnie do Angolii, żeby pomóc śledzić te słonie, ponieważ okazuje się, że to jest jeden z najlepszych ludów tropicieli na Ziemi. No nie ma lepszych aborygeni w Afryce, w Australii być może są w stanie im dorównać. I jeden z tych głównych bohaterów miał na głowie czapkę z daszkiem, na której nie było całego napisu widać, ale ja wiem, co to było. To był Cyber Tracker. To jest takie stowarzyszenie tropicieli, skupiających najlepszych tropicieli na całym świecie, do którego należę.
0: Bardzo sympatycznie. To się uśmiechnąłeś do sytuacji.
2: Bardzo, bardzo z tego względu, że w ogóle cała ta idea tropicielstwa, powrotu do korzeni, żeby uczyć się tropić, żeby tropić, i wielu tych najlepszych, którzy szkolą, potem mnie szkolili w Europie, jeżdżą do Afryki właśnie do Ludu San, właśnie do tych ludzi i uczą się od nich, jak to powinno wyglądać, taki powrót do korzeni. I stąd też w logo tego stowarzyszenia właśnie jest łucznik, taki sam jak ten, który uczestniczył w tej wyprawie, którego właśnie tam zatrudniono, zwerbowano po to, żeby pobierał próbki DNA za pomocą strzał, które miał wystrzeliwać, które miały nie ranić, nie zabijać zwierzęcia, ale tylko pobrać kawałek skóry, co zresztą, jak pamiętasz, się nie udało, ze względu na ogromną, bardzo grubą skórę tego zwierzęcia.
0: To ja jeszcze sobie oczywiście zdradziliśmy, że teraz jakby badanie naukowe nad słoniami, duchami, jak to zostało nazwane w tytule filmu Wernera Herzoga, będą kontynuowane, będą dalej prowadzone, będą po tym, jak ten film został pokazany, będą się ludzie zastanawiać, jak to możliwe, że takie stado słoni gigantów gdzieś tam sobie żyło, a my w XXI wieku nie wiedzieliśmy, że aż tyle tych zwierząt może być. I to jest naprawdę fascynujące, ale ja od razu zadałem sobie pytanie. Jeżeli bez naszej wiedzy ludzkiej w czasach dronów, satelit i tak dalej żyje takie stado słoni gigantów, to przecież w tej dżungli w Angolii muszą żyć jakieś małe zwierzęta, ptaki, ssaki, owady, o których nauka ludzka w ogóle nie ma pojęcia.
2: To prawda i tak rzeczywiście jest, że zwłaszcza w tych lasach deszczowych, czy Afryki, czy Azji Południowo-Wschodniej, czy Amazonii, wystarczy zbadać jedno drzewo wielkiego giganta i okazuje się, że jesteśmy w stanie na nim, pod nim znaleźć kilkadziesiąt, kilkaset, a czasami nawet kilka tysięcy nowych gatunków. To jest po prostu skala niewyobrażalna dla nas. Tak jak mówisz, rzeczywiście jest to coś niezwykłego, ale mówimy tu raczej o organizmach wielkości owadów i mniejszych. Coraz rzadziej odkrywa się oczywiście te duże zwierzęta, zwykle to dotyczy zwierząt morskich. Natomiast ciągle to się dzieje. Coraz częściej zaczynamy odkrywać nowe gatunki na takiej zasadzie, którą mogliśmy tutaj oglądać, to znaczy wykorzystując DNA. Czyli zwierzęta, tam zresztą pada takie sformułowanie, że jednej z badaczy, która mówi właśnie o tym, że czasami na pozór wyglądające identyczne zwierzęta okazuje się, że całkowicie się różnią, kiedy badają ich DNA i okazuje się, że są dwa różne gatunki, mówimy tak zwanych gatunkach kryptycznych, które właśnie wyglądają niemal tak samo, a różni je DNA i te różnice właśnie w sekwencji tych zasad i okazuje się, że mamy do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem i w ten sposób są często nowe gatunki ptaków na przykład opisywane.
0: I to jeszcze uprzedźmy tych wszystkich, którzy są bardzo wrażliwi, że ten film niestety pokazuje, że najgorszym gatunkiem, najbardziej pazernym, najbardziej egoistycznym i czasem nieludzkim na Ziemi jest Homo sapiens. I tego się nie da zmienić. No, ale mimo wszystko film Sny o słoniach, czyli Ghost Elephant z Wernera Herzoga, bardzo polecamy, prawda?
2: No tak, sam fakt tego rozpoczęcia filmu, ta część, sekwencja otwierająca, prawda, i ten martwy słoń zabity przez Józefa Fenykowi, który jest węgierskim biznesmenem, który właśnie zasłynął tym właśnie, że zabił największego słonia na świecie. Do dzisiaj rekord niepokonany. No jest bardzo, bardzo właśnie smutna rzeczywiście i pokazuje to, że człowiek niestety, jak tam, gdzie się pojawia, zwykle pozostawia po sobie tylko właśnie śmierć i zniszczenia.
0: Będziesz miał tutaj innych partnerów i partnerki do rozmów. My się usłyszymy jakoś tam już po pierwszej dekadzie lipca. Dziękuję, Adamie, i do usłyszenia. I zwiedzaj dużo puszczę. Dziękuję. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: Formacja Nieżywych Schabów, Baboki i potem Tilt, Boski Wiatr. 32 minuty po godzinie 10. Obiecaliśmy niespodzianki, to teraz będzie, bo niektórzy mają taką manierę do zdrabniania, więc ja powiem, teraz będzie ogłoszonko.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Tududum, tududum, tududum. Żarty z nazwisk są uprawnione, bo nazywam się Cichański, więc the one and only God Save the King, Darek Król w Radio 357. Dzień dobry.
2: Pan Darek.
0: Pan Darek.
2: Pan Darek. To
0: pan
2: jest
0: Darek,
2: twoje ulubione
0: tak,
2: właśnie
0: tak,
2: określenie
0: tak, tak,
2: w moim kręgu. Dzień dobry.
0: A czy ty łowisz ryby?
2: Nie.
0: Aha, czyli to taki pan Darek trochę inny niż ten
2: ja
0: z piosenki.
2: Ja korzystam później z owoców pracy tego, który łowi. Bardzo chętnie.
0: Jeszcze ewentualnie możesz, żeby się zbliżyć do tego pana Darka z piosenki Łony, to możesz zrobić sobie gaz w hybrydzie. Ale my o czym innym jakby. Szanowni państwo, nadchodzi trasa Męskiego Grania. 6 odcinków w tym roku i najbliższy już w Żywcu, o czym będziemy państwa informować. I tam jak zwykle będzie nasza scena, scena Radio 357. I jak zwykle będziemy przedstawiać państwu młodych, gniewnych, zdolnych. I Darek Król teraz ogłosi, kto wystąpi w poszczególnych miastach, a my od razu mówimy, że na każdego z tych artystów trzeba zwrócić uwagę.
2: Trzeba.

0: jest klucz naszego doboru i to jest również nasz cel, by podczas męskiego grania, gdzie zawsze powstaje, jest budowana i żyje swoim tętniącym życiem scena Radia 357 i Skody, pojawiali się artyści, na których my celowo chcemy zwrócić Państwa uwagę, bo warto. I zawsze co roku wybieramy taką reprezentację. W tym roku również. Trasa startuje już w najbliższy weekend, a więc czas najniższy. I przedstawić tych artystów, zapowiedzieć ich wizytę i zaprosić Państwa do tego, byście mieli okazję spotkać się z nimi, usłyszeć tą muzykę, a później poszukać i jeszcze w innych miejscach, bo bardzo często zdarza się, że to są zespoły, które już mają sporo do zaoferowania. Sześć miast, tak jak powiedziałeś. Trasa startuje w Żywcu 26 i 27, czyli piątek i sobota. To zostaje bez zmian w każdym z miast, które Trasa Męskiego Grania odwiedzi. I w Żywcu jako pierwszy na scenie zaprezentuje się Kuba Folwarczny 26 w piątek. W sobotę usłyszymy zespół Balkon. Później tydzień przerwy i Poznań 10 i 11 lipca, Marcycha 10 lipca i w sobotę 11 Père Lachaise. W Gdańsku tydzień później, 17 lipca, zobaczą Państwo na scenie grupę Lunar Trips. Przepiękne, delikatne, shoegaze'owe granie. I w sobotę Polska Poczta, Poczta Polska. Nie taka cała nazwa, oczywiście, tylko zespół.
1: Taka nazwa podmiotu artystycznego.
0: Tak jest. Duet Poczta Polska pojawi się w sobotę w Gdańsku na scenie Radia 357 i Skody. I później znów tydzień przerwy. W następny weekend, czyli 31 we Wrocławiu w piątek pojawi się grupa We Draw A. Natomiast w sobotę 1 sierpnia I'm Asleep.
1: I tutaj mamy taki moment, że rzeczywiście bardzo się cieszymy, że We Draw A na przykład zagra u nas, bo jest to zespół, który wraca, a on jest niesamowicie zasłużony dla polskiej elektroniki. Kapitalny zespół, kto będzie we Wrocławiu, proszę na nich koniecznie zwrócić uwagę.
0: Bo naprawdę warto. Zresztą wszystkie zespoły, które pojawiają się na scenach, w pewnym sensie są też obecne na antenie Radia 357. Państwo znają, a jeśli jeszcze nie, to na pewno poznają na naszej antenie i to też jest jeden z kluczy, by móc się na tej scenie naszej pojawić. Kraków przed nami jeszcze. 7 sierpnia w Krakowie Pure Bedlam. Mocniejsze granie, ale bardzo soczyste i smakowite. 8 w sobotę Hidden by Ivy. Chociaż to nie jest reprezentacja krakowska, z Warszawy przyjadą, ale nam, po tylu latach udało nam się w końcu namówić. Panowie, wyjdźcie do publiczności wreszcie. Przepiękne płyty nagrywacie, ale wreszcie ten kontakt będzie możliwy i to na naszej scenie. Hidden by Ivy w Krakowie w sobotę, no i Warszawa na sam finał. 21 sierpnia w Warszawie w piątek Natalia Marczuk, a w sobotę Michał Grobelny. Tak wygląda te 6 przystanków, 12 zespołów, na występy których Państwa serdecznie zapraszamy w tym roku.
1: Bardzo gorąco polecamy. Ja dodam też, że Balkon, o którym wspomniałeś, że wystąpi w Żywcu, to jest moje polecenie, moja polecajka i wybór z całego serca. To jest zespół, który dostał 2 nagrody podczas ubiegłorocznego festiwalu Fama w Świnoujściu. I mogę polecić z całego serca. To są jeszcze ludzie, którzy zdecydowanie więcej wiedzą o graniu koncertowym niż nagrywaniu studyjnym, co za chwilę usłyszymy, ale jeżeli zobaczymy ich na scenie, to ja pamiętam ten moment, kiedy tam jesteśmy z jurorami, jesteśmy z publicznością i jest konkurs. I pojawia się bardzo dużo zespołów, 15, 18, różnie. Jest taki moment, kiedy wychodzi artysta przez wielkie A i wiadomo, orety. I nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Czy usiąść, czy siedzieć, czy coś notować, czy robić zdjęcie, czy... I tak jest właśnie z zespołem Balkon. Połączenie alternatywy, połączenie bardzo ładnych tekstów, mądrych tekstów z pierwotną energią rockowo-punkową. Chyba nikogo, kto jest słuchaczem Radia 357, nie trzeba przekonywać bardziej. Posłuchajmy teraz Balkonu, a do rozmowy o tym, co na trasie męskiego grania i na naszej scenie jeszcze wrócimy.

0: wstyd.
1: I teraz proszę sobie wyobrazić, jak jesteśmy na festiwalu, wychodzą tacy panowie i po prostu jest łomot, ale taki dobrze wykonany i z głową. Ja muszę państwu powiedzieć przy okazji tego, że Darek Król jest w studiu, że takie kilka ciekawostek. Darek, nie wiem czy wiesz, ale Polska ma 31 393 293 hektary, a w ciągu roku jest, w zależności od tego, jaki to jest rok, od 525 600 do 527 040 minut. I Darek Król jest człowiekiem, który wśród takich tysięcy hektarów i takich tysięcy minut mówi do kogoś, kto pracuje przy męskim graniu: masz być w tym miejscu o tej minucie. I tak się dzieje i wszyscy są, prawda?
2: Jest tak rzeczywiście, że to jest taka machina z zegarkiem, ze stoperem przeprowadzona. Minuta po minucie, spięcie tych wszystkich sznurków, żeby na czas... dany gość się pojawił pod sceną.
1: Dana, który jedzie 700 kilometrów.
2: Tak, jedzie 700 kilometrów i pilotujemy, mamy włączoną
1: nawigację, gdzie on jest.
2: Zdarzało się, że już trzeba było, bo pociąg stanął w szczerym polu i nie miał chęci jechać dalej, odbierać takiego człowieka, po prostu jadąc po niego w to szczere pole. Są różne sytuacje, a to wszystko dlatego, żeby rzeczywiście to, co na scenie się dzieje, było... To tak jak jest zaplanowane, tak się odbyło. To nie są proste sprawy, chociaż ta nasza scena może wydawać się jedną z tych mniejszych scen na męskim graniu, to jest dla wszystkich tak samo ważna. Powiedzieliśmy o koncertach, które się tam odbędą, ale to...
1: To nie wszystko.
2: To nie wszystko. Właśnie ta różnorodność to też była dla nas zawsze ważna sprawa i nawet z roku na rok staramy się tematykę wydarzeń na scenie Radia 357 i Skody zmieniać, urozmaicać. To o koncertach. Już państwo wiedzą, kogo się spodziewać będzie można, ale będzie można się również na naszej scenie spotkać z artystami debiutującymi, których właśnie też chcemy pokazać i też chcemy państwu przedstawić, z artystami, którzy występują na dużych scenach podczas męskiego grania. To będzie też zaplanowane osobna rozmowa, osobne spotkanie. No i nie tylko o muzyce będziemy rozmawiali, bo będziemy też rozmawiali, może nietypowo, ale to przepiękny mieliśmy odzew w ubiegłym roku, kiedy ten cykl się na naszej scenie rozpoczął. Będziemy rozmawiali o książkach i o czytelnictwie.
1: W ubiegłym roku zaczęło się od spotkania na scenie Radia 357 z Grzegorzem Turnałem. Ja pamiętam, że miałem tremę, ale w momencie, kiedy zapytałem pana Grzegorza, czy wącha książki i czasopisma, i on odleciał, autentycznie odleciał, mówiąc, że rozróżniał zapach świata młodych od sztandaru młodych, że po druku, po tym zapachu wiedział, co to za książka, co to za gazeta. Wiedzieliśmy, że to ma sens i rozmowa o czytelnictwie w takim miejscu jak męskie granie naprawdę się udała. Mieliśmy wielu fantastycznych gości z różnych pokoleń, z różnych przedstawicieli różnych zawodów, bo to byli aktorzy i aktorki, byli piosenkarze. I w tym roku będzie tak samo. Zaczynamy od takiego składu, który w piątek się pojawi.
2: W Żywcu
1: w piątek. To będzie młoda piosenkarka, mogą ją państwo znaleźć takiego programu typu Talent Show Marcycha. Młoda, zdolna, trochę prowokująca i to myślę, że będzie bardzo ciekawe, a z drugiej strony na scenie w tym samym momencie siądzie aktorka doskonale znana, Wiktoria Gorodecka. Myślę, że tutaj zachęcać nie trzeba, a w sobotę myślę, że to spotkanie też przyciągnie mogę powiedzieć, że setki, a może i więcej osób, bo z dziennikarzem Radia 357 to Łukasz będzie, prawda?
2: Tak, Łukasz i Marcin Klimkowski.
1: Łukasz Dunaj albo Marcin Klimkowski, oni będą rozmawiać z Adamem Nowakiem i teraz proszę sobie wyobrazić, Adam Nowak o książce. Czy trzeba zachęcać więcej? Chyba nie trzeba. Zapraszamy bardzo gorąco.
2: A z rozmów muzycznych też to, co wydarzy się, między innymi to, co wydarzy się w Żywcu w piątek, spotkanie z Wojtkiem Baranowskim. O jego nowej twarzy muzycznej na pewno porozmawiamy i o tym, co w życiu u niego się dzieje. Natomiast w sobotę też pojawi się na takim spotkaniu Leon Krześniak. Obaj panowie właśnie zaprezentowali na antenie w ramach cyklu Płyta Tygodnia Radia 357 swoje najnowsze albumy. Leon też jest zaangażowany bardzo intensywnie w przygotowywanie repertuaru orkiestry męskiego grania w tym roku. Między innymi.
1: Więc będzie dużo tematów do rozmowy. Zapraszamy Państwa na wszystkie miejsca, których w tym roku zagra Orkiestra Męskiego Grania. Proszę tam znaleźć Radio 357. I myślę, że taka uniformizacja, czyli koszulki Radio 357 będą bardzo mile widziane. Zobacz, co mam
2: dzisiaj. To zawsze tak jest, widzisz? Że my rozpoznajemy Państwa, jak przychodzicie pod naszą scenę, że to są właśnie nasi. Najstarsze koszulki trzymane są przez cały rok, żeby się nie niszczyły, nie były za często prane w tym sensie. I one są wdziewane jak całymi rodzinami. Gdy Państwo przychodzą, to po prostu serce nam rośnie.
1: Niech ten rytuał trwa. Dziękuję.
2: Zagrałeś balkon, bo oni grają w sobotę. Natomiast jeśli już zapraszamy i zapraszamy do tego żywca właśnie na sam start, na dotknięcie w macierzy początku trasy tegorocznej Żywiec Męskie Granie, to zamknijmy też sobotą, tylko nie sobotą, piątkiem, ale żywcem. Kuba Folwarczny to też jest taki artysta, na którego bardzo liczymy i chyba powoli zaczyna mu się ten wiatrak rozkręcać coraz mocniej.
1: No właśnie. Tylko pani Ewa napisała, jak pierwszy raz usłyszałem ten fragment, co tu masz robić w ogóle, myślałem, że to zespół Nivea. Nie, to zespół Balkon, ale teraz Kuba Folwarczny, Darek Król. Pięknie ci dziękuję za wizytę. Zapraszamy do wszystkich miejsc, gdzie gra Męskie Granie. Tam Darka też będzie można znaleźć. Proszę sobie koniecznie z Darkiem zrobić zdjęcie, on to bardzo lubi.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Za 9 minut godzina 11.
2: Radio 357.
1: Miesiące mijają, a ona ciągle zadaje jedno pytanie.

Adventure of a Lifetime. Melduję się z Rudy pod Mińskiem Mazowieckim, pisze pan Marek. Aktualnie jestem w trakcie wykonywania konstrukcji drewnianej do przykrycia pomidorów i papryk. Wczoraj skończyłem nawodnienie, tylko czeka się na owoce pracy. Dosłownie i w przenośni. Panie Marku, no u mnie niestety żadnych dodatkowych atrakcji w tym roku nie, bo wraz z pojawieniem się jeszcze wciąż 6-miesięcznego Badiego, jakiekolwiek nowe rzeczy w ogródku są narażone na bardzo, ale to bardzo duże ryzyko. Wielkie pozdrowienie dla całej ekipy, która wczoraj spotkała się ze mną na koncercie tego zespołu.

Przypomnę jeszcze dzisiaj, tak spodziewamy się mniej więcej za 15 minut pojawi się tutaj Dawid Teszkowski. Zapytam go oczywiście, jak to było na tym wspaniałym. Państwo wysyłają zdjęcia i relacje, dlatego ja się wstrzymuję, bo Dawid będzie z nami. On był na tym koncercie, na wspaniałym koncercie Miłosza w Katowicach. A to jest Miles Kane.

Loaded Myers Kane. A to nagranie pojawiło się tydzień temu i państwo do mnie sygnały wysyłali, że kojarzy się z The Gathering. I słusznie.

0: Awaken Dreaming, Antidote.
1: Radio 357.
0: You seem pretty sad, far a girl so in love. Tak jest zatytułowana płyta Olivii Rodrigo, która jest naszą płytą tygodnia. Zapraszamy Państwa do tego, żeby napisać do mnie maila cichy@radio357.pl. Przekonać mnie, że do Państwa powinna powędrować ta płyta, a my słuchamy fragmentu albumu.

0: A Tomek wytrzymał, bo tam jeszcze pojawiły się odgłosy na koniec. Olivia Rodrigo, płyta powędruje do pana Kacpra ze Wschowy. Pani Kacprze, proszę podesłać tylko adres pocztowy i postaramy się jak najszybciej wysłać. 15 minut po godzinie 11. Zapowiedziany gość jest w naszym studiu. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dawid Tyszkowski jest z nami. Człowiek, z którym naprawdę cieszymy się, że jesteśmy, można powiedzieć, od tych pierwszych kroków. Grałeś też dzisiaj, ogłaszaliśmy, wiesz co? Line-up na scenę Radia 357 na męskim graniu. No. Pamiętasz jeszcze ten motyw, kiedy wychodziłeś tam za grę?
1: Na pewno. To był początek wszystkiego dla mnie.
0: Potem też był garaż Radia 357, a potem nagle zrobiły się wielkie sceny. Mm. Umówiliśmy się na rozmowę o tobie, ale ja nie mogę inaczej, ponieważ jestem bombardowany mailami od słuchacza od rana pod tytułem, od słuchaczy, pod tytułem w Katowicach na koncercie Miłosza było przecudnie. Opowiedz trochę o tej perspektywie twojej jako jednego z współodpowiedzialnych za to, że ten koncert brzmiał rewelacyjnie.
1: Cieszę się, że takie głosy dochodzą z tej redakcji, bo mi też bardzo się ten koncert podobał i projekt Pieśni Współczesnych jest dla mnie bardzo ważny i czuję, że bardzo mnie zbudował jako artystę. Dostałem tam trudny utwór do zaśpiewania na początku, bo grałem pierwszą trasę pieśni jeszcze z pierwszego tomu, gdzie nie miałem swojego utworu i śpiewałem za tutaj redakcyjnego kolegę Ralfa Kamińskiego. Mhm. I to jest bardzo trudna piosenka. I czuję, że wtedy jakoś jeszcze nie miałem takiej pewności, że jestem dobrym wokalistą jakoś szczególnie. Wtedy sobie myślałem, że umiem napisać piosenkę, ale czy ja dobrze śpiewam na żywo, to nie byłem pewien. I nagle trzeba było dla wielkich sal śpiewać z całym chórem Śląska, z Miłoszem, z zespołem, wielkie koncerty i jakoś musiałem się...
0: Ja przerwę na moment, żeby sobie ktoś wyobraził, że najpierw jest Dawid Tyszkowski, który gra na małej naszej scenie, gra garaż.
1: Bo to było jakoś zaraz później w ogóle.
0: Gra kilka małych koncertów, a tutaj nagle jesteś rzucony na wielki koncert z wielkim chórem, z zespołem pieśni i tańca. I co wtedy czuje człowiek?
1: No, głównie przerażenie pewnie. Przerażenie, chociaż to przerażenie przyszło dosyć późno. Myślę, że na początku nie byłem w ogóle świadomy, na co ja się piszę. Po prostu się cieszyłem, że Miłosz zadzwonił i zaproponował i ekstra. A dopiero później do mnie doszło, z czym to się w ogóle wiąże, jaka to jest odpowiedzialność i właśnie jak bardzo jestem wystawiony na próbę jako wokalista. Ale jakoś temu podołałem i czuję, że bardzo mnie to zbudowało, wzmocniło i dodało pewności siebie ostatecznie.
0: No to jeszcze jedno pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że dla muzyków w ogóle, dla ludzi pracy, wakacje to jest czas odpoczynku. A dla artystów, w szczególności początkujących, wakacje to jest czas taki formatywny i czas takiej wielkiej próby i czasem po wakacjach wy musicie sobie dopiero wziąć wolne.
1: Tak, zazwyczaj tak to wygląda wśród muzyków, że tam wolne jest od października czy listopada. Czy u mnie tak będzie w tym roku? Troszkę tak, bo zamierzamy pograć z zespołem nadchodzącym Ewa Koc, z Błażejem Królem, z Kamilem Paterem, Kubą Staruszkiewiczem i Wawrzyńcem Topą. Założyliśmy zespół i właśnie w najbliższy piątek, chyba 26 w każdym razie czerwca, jest premiera naszego pierwszego utworu i latem pogramy sobie kilka festiwali już.
0: To skoro mamy wspominkowo, to teraz był 25 września roku 2022. Dawid Tyszkowski, teraz jak najbardziej też młody, ale wtedy jeszcze młodszy, wchodzi do studia garażu 357 i tak to brzmiało.

0: To przypomnijmy, 25 września 2022 rok, tak brzmiała koszulka Dawid Tyszkowski. I co sobie myślisz, kiedy, jakkolwiek to zabrzmi, jak cię zapytam, co ci koszulka dała w życiu?
1: No, zbudowała moje życie zupełnie inne niż wszystko, co przeżyłem przed nią. I cieszę się o tyle, że cały czas mam... Że nie odrzuca mnie ta piosenka cały czas, bo często tak jest i z wieloma utworami tak mam, że już nie jestem w stanie tego słuchać, a w tej koszulce nadal widzę jakąś tam wartość mimo wszystko i po latach cieszę się, że to akurat ta piosenka mi dała to, co mi dała.
0: Dawid, czy to jest tak, że ty w roku 2026, albo może chwilę wcześniej, a owoce pracy teraz mamy, wystraszyłeś się, że możesz zostać w Polsce gwiazdą?
1: Nie.
0: Ale mu rozwiń myśl jeszcze trochę bardziej. Bo nagle zmiana kursu się pojawiła. Jakby odejście trochę od takiej wprost mocnej melodyki na to, na rzecz tego, że trzeba tej melodyki trochę więcej i trochę więcej trzeba posłuchać. Do tych twoich nagrań teraz trzeba mieć trochę więcej cierpliwości.
1: Tak. A, i myślisz, że to jest przez to, że ja się wystraszyłem
0: że możesz być gwiazdą. Tak.
1: To ciekawe, ale nie. Ja po prostu od początku... ja nigdy nie miałem takiego marzenia nawet, żeby być jakimś wielkim frontmanem i gwiazdą, więc kiedy to się zaczęło rozkręcać, to nadal to się nie pojawiło. Ja chciałem być dobrym muzykiem, chciałem robić ciekawe rzeczy i chciałem się tym bawić. I od początku taki był zamysł i on
0: Ale
1: cały
0: wiesz,
1: czas po prostu żyje.
0: Że jedno drugiego nie wyklucza. Twój kolega z zespołu Nowego Błażej Król powiedział w tym studiu, że on sobie daje jeszcze kilka lat, żeby być wielką gwiazdą.
1: No, Błażej ewidentnie ma jakąś większą łatwość w podejmowaniu takich kroków. Mnie to jakoś troszkę... odrzuca. Trochę mam tak, że komercja dzisiaj mi się nie kojarzy z wysoką jakością sztuki, a jednak ważniejsza jest dla mnie jakość sztuki niż popularność. Więc może czasami dlatego podejmuję jakieś decyzje, które mi zamykają pewne potencjalne drogi na popularność.
0: Ale wiesz, że część artystów nawet w tym kraju robiło taki płodozmian. Płyta niszowa, płyta popularna, po to, żeby wiesz, w jakiś sposób żonglować tym, żeby móc się znaleźć na dużych scenach, a potem nagrać w cudzysłowie płytę dla siebie.
1: Wiem, ale mi się taki tryb nie podoba. Podoba. No i ja już sobie dawno temu założyłem, że chcę robić tylko rzeczy, które będą mnie jakoś spełniać ambicjonalnie i właśnie gdzie będę czuł, że się rozwijam. I dla mnie to jest po prostu trochę twarda decyzja pomiędzy tym, czy ja jestem artystą, czy przedsiębiorcą. I ja wybieram, że jestem artystą, więc robię tylko wyłącznie to, co będzie mnie artystycznie spełniało. A takie kroki właśnie jak jedna płyta popowa, jedna alternatywna, to już mi się kojarzy jakoś z biznesplanem i to jest złe skojarzenie.
0: Ale to bardzo dobrze, że tak do tego podchodzisz i że jasno komunikujesz. Usłyszymy za chwilę, to już nie pierwszy raz w Radiu 357 Lucy. Lucy pojawi się też tak w środę jako piosenka dnia. I to tak krokami prowadzisz nas do większego wydarzenia. I czy te sygnały, które dostajemy, mogą powiedzieć nam już o tym, co my dostaniemy na koniec, myślę o płycie?
1: Tak, myślę, że już sporo kart tutaj odsłoniliśmy i ostatecznie jakiegoś wielkiego zaskoczenia pewnie nie będzie, bo wydajemy po prostu dwie epki. Chciałbym umrzeć z miłości pod jednym winylowym wydawnictwem, które już jest dostępne w przedsprzedaży. 14 sierpnia bodajże jest premiera. No i koncept miałem na to taki, że chciałem po prostu popracować z moimi ulubionymi artystami w tym kraju, z którymi gram i tworzę. I stworzyliśmy takie dwie epki, właśnie jedną z zespołem, z którym zrobiłem poprzednią płytę, Mam Szczęście, i drugą epkę z zespołem, z którym do tej pory tylko grałem na żywo. I chciałem po prostu z nimi popracować, zobaczyć, co się stanie, więc to jest trochę taka właśnie płyta, która nie miała żadnych w zasadzie żadnych założeń. Po prostu spotkaliśmy się i tworzyliśmy razem muzykę, bo dzisiaj to sobie najbardziej cenię w tym życiu, że mam taką możliwość, że mogę zebrać swoich ulubionych muzyków

0: pojawia z czasem w tym, że zainteresowanie właśnie i sprzedaż biletów spada, więc...
1: To jest ogromny problem, nie tylko twój, tylko nawet w gigantów, o czym rozmawialiśmy w Polsce, że tak, przechodzimy wielki rok próby takiej zmiany na rynku, tak, więc nie jesteś jedyny.
0: Też, ale wiem, że temu nie pomagam ostatecznie i że często właśnie wybieram takie ścieżki, które utrudniają mi ostatecznie zorganizowanie jakiejś fajnej trasy, ale wierzę, że w końcu to się uda. Wierzę, że po prostu idę ścieżką, która wymaga więcej czasu i konsekwencji, ale doprowadzi mnie do tego, że kiedyś tą dużą, fajną trasę zagramy.
1: To na koniec jeszcze uspokojmy tych, którzy naprawdę kochają i znają twoją twórczość. Jeżeli ktoś po koncercie podejdzie i powie: Dawid, znam utwory, wymieni je, to nie będzie tak, że będziesz uciekał od popularności, tylko porozmawiasz i zrobisz sobie zdjęcie.
0: Nie, no pewnie. Ja zapraszam wszystkich do rozmowy.
1: Dawid Tyszkowski, to teraz na koniec. Ja staram się, żeby była taka puenta, taka kropka, że artyści, będąc w Radiu 357, sami zapowiadają swoje nagrania, mówiąc coś na przykład osobistego, do czego bardzo zachęcam, a jeżeli nie, to po prostu, żeby je zapowiedzieli. Dziękuję ci pięknie za wizytę w studiu, oddaję ci mikrofon.
0: To może powiem krótko, skąd się wziął tytuł Lucy, gdyż dużo takich pytań pada i może to wyjaśnię. Demówka, kiedy powstawała demówka i okazało się, że każdy wers tej piosenki zaczynam od słów miałem sen, to naszemu zespołowemu przyjacielowi Ignacemu Macruszewskiemu skojarzyło się to z Martinem Lutherem Kingiem i jego przemową I Had a Dream, więc nazwaliśmy nasze demo Lucian Król bodajże, coś takiego. I ja jakoś złapałem tego Lucjana i mi się spodobało to słowo w połączeniu z naszą piosenką i jak próbowałem wymyślić jakikolwiek inny tytuł na podstawie tekstu, który napisałem, to wydawało mi się to jakieś nudne. No właśnie miałem sen czy coś takiego, to jest po prostu przewidywalne i nudne. A Lucian z kolei jest taki też kurde na granicy. Więc uznałem, że może Lucy po prostu, że Lucy brzmi ładnie, tajemniczo, sennie. Jest też po angielsku coś takiego jak Lucid Dreams i dobrze mi się to łączy po prostu z tą piosenką, więc Lucy przed państwem.

Dawid Tyszkowski Lucy. Wyjaśniony tytuł dokładnie można sobie będzie potem odnaleźć w naszej bibliotece podcastów. Ja zazwyczaj staram się nie mówić, jaki miałem sen, ale teraz powiem. Dzisiaj mi się śniły straszne hałasy w moim ogródku. Wychodzę, a tam Kamasi Washington.

Kamasi Washington i fantastyczna ekipa West Coast Get Down. Za 16 minut godzina 12 na naszych mediach społecznościowych odnajdą Państwo listę artystów, którzy wystąpią na męskim graniu na scenie Radia 357. Tam przypomnę też spotkania w ramach Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa. Przypomnę w Żywcu. Zapraszamy Państwa tam bardzo gorąco. O 18.55 w piątek. Tak dokładnie podajemy, bo taki jest rytm spotkań. Marcycha i Wiktoria Gorodecka, natomiast 20.20 w sobotę przyjdzie na naszą scenę Adam Nowak i bardzo, bardzo radośnie mówimy, że mamy partnerów i przypominamy, że projekt jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A kto był na takich spotkaniach, ten wie, jakie rzeczy tam padają. To wspomniane przeze mnie Grzegorz Turnoł zawsze będę wspominał, a to nie tylko to.

0: Lying the Heads of God. Dave Matthews Band, a ta gitara to oczywiście Tim Reynolds. Za 10 minut godzina 12, redaktor Kuba Strzyczkowski w studiu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: I tak zastanawiałem się, z której strony pan podejdzie do tematu, który zdominował bardzo dużą część dyskusji i polityce wewnętrznej, ale także w polityce zagranicznej. Mhm. I pan zadał pytanie wprost, bardziej wprost się nie da. I tutaj chyba nikt nie będzie mógł mówić, że pytanie jest źle sformułowane.
1: Na to bym nie liczył,
0: okay.
1: Bo już się przyzwyczaiłem do tego, że zazwyczaj jest źle zadane. No ale abstrahując od pytania, mamy gigantyczny problem.
0: Mamy.
1: Tak naprawdę w tych relacjach. Mówię my, myśląc my, Polacy i Ukraińcy. No i pytanie teraz, jak z tego wybrnąć? Czy będą jakieś pomysły polityczne? Czy będą jakieś inicjatywy? Na razie to wszystko eskaluje. Mhm. Masowo politycy ukraińscy oddają różne odznaczenia, przesyłają. Mhm. Na czele z byłymi prezydentami Ukrainy. Rośnie napięcie, bo to widać po komentarzach w internecie, ale również, bo zajrzałem do artykułów, które to opisują, analizują, również ze strony Ukraińców. Tak. W mediach społecznościowych ukraińskich. Tam również mnóstwo komentarzy i to są komentarze nam nieprzychylne.
0: Jeżeli
1: uprawnione... To państwo ocenią, ale nieprzychylne.
0: Jeżeli mogę polecić, to w weekend znalazłem Postprawda, to jest takie medium, gdzie pisze Piotr Koszuwara, nasz korespondent z Ukrainy. On swój raport bardzo długi, jak zwykle, wie pan, wchodzimy na medium i tam mamy ten artykuł przeczytasz minutę, ten artykuł przeczytasz dwie minuty, to tutaj dostałem informację, ten artykuł przeczytasz 22 minuty.
1: O.
0: I to jest artykuł zatytułowany Wybory w Ukrainie za pasem. Wojna zmierza do końca, dlatego Kijów poświęcił Warszawę za cenę paru medali. Jest bardzo długa analiza Piotra Koszuwary, którą myślę, że warto się zapoznać, bo bardzo dużo aspektów. Piotr wiadomo, jakie ma spojrzenie wewnętrzne, można powiedzieć, bardzo dużo ludzi zna.
1: Czyli krótko mówiąc, z tego artykułu wynika, że sprawa ma taki podtekst po prostu polityczny, wewnętrzny.
0: Tak, tak? Wewnętrzny ukraiński, ale także powiedzmy sobie wprost wewnętrzny polski.
1: No tak, ale to jest o tyle ciekawe, że no, że tutaj też to się odbywa.
0: Tak.
1: To znaczy te wszystkie decyzje, te wydarzenia są paliwem dla wielu polityków politycznym. Zdobywają punkty.
0: Oczywiście.
1: Co więcej, ja znam, jestem bardzo ciekaw dzisiejszej sądy, ale znam dotychczasowe analizy i badania opinii publicznej w Polsce. Nieznaczna, ale jednak większość uważa, że ta decyzja naszego prezydenta Karola Nawrockiego była słuszna. Internet jest ostrzejszy w ocenie, na poziomie 70% komentarzy. Też przeprowadzono takie analizy. W polskim internecie, w polskich mediach społecznościowych komentarze, które się pojawiają, są negatywne wobec Ukrainy. Przemawia taki żal, zawód, że zrobiliśmy tak wiele, a jesteśmy lekceważeni.
0: Jakie dzisiaj pytanie? Zacytujmy je.
1: Czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu była słuszna?
0: Jeszcze bardzo gorąco oczywiście polecamy audycję za chwilę o godzinie 12. Co państwo na to? Pytanie usłyszeliśmy. Redaktor Kuba Strzyczkowski zapraszam. Dziękuję pięknie.
1: Ja dziękuję.
0: A my chyba we dwóch zaprosimy też państwa na kanał później Radio 357 TOK na YouTubie. Tam Michał Żakowski rozmawiał ze Zbigniewem Parafianowiczem o wszystkich aspektach. To jest fragment audycji Na dachu świata. Wszystkich aspektach związanych z tym, w jaki sposób podchodzić do i do UPA, i do upamiętnienia UPA, i tak dalej, i tak dalej. Polecamy bardzo tę gorąco rozmowę. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Usłyszę się z państwem 9 lipca. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Tu Radio 357, 12:00.
3: Co państwo na to?
2: 22 czerwca, poniedziałek, Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Prezydent Karol Nawrocki odebrał, jak wiemy, od order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jako powód wskazał zgodę Wołodymira Zeleńskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Dzień po decyzji Karola Nawrockiego ukraiński przywódca poinformował, że odesłał odznaczenie do Polski kurierem. Zgodnie z naszym prawem, prezydent państwa może pozbawić odznaczenia osobę, której przyznano wyróżnienie w wyniku wprowadzenia w błąd, albo taką, która dopuściła się czynu niegodnego. W geście solidarności z prezydentem Ukrainy polskich odznaczeń zrzekli się także inni politycy ukraińscy z trzema byłymi prezydentami Ukrainy na czele. Orderu Orła Białego zrzekli się Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Leonid Kuczma w oświadczeniu napisał: nie po to Ukraina walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję historycznymi roszczeniami, aby dziś inne kraje dyktowały nam naszą historię, decydowały, kogo mamy szanować. Mamy zatem ogromny problem, ku radości zapewne Kremla, i my, i Ukraińcy. Z badania Res Futura Data House wynika, że 99% komentarzy w tej sprawie w ukraińskich mediach społecznościowych to są komentarze krytyczne wobec Polski. A dziś pytanie, czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu była słuszna. Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji oczywiście jak zwykle czeka na państwa nasza sonda. 2 minuty po południu. Pan Wojciech Przybylski jest moim gościem, redaktor naczelny Insight, prezes także Fundacji Respublika. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, Visegrad Insight, Fundacja Respublika, dzień dobry.
2: Proszę bardzo, miałem, przyznam, wątpliwości, bo pomyślałem, że skoro Insight, to może taka wymowa będzie poprawna, ale myliłem się. Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję, mówiąc: a wiemy, czym jest wojna, ale jesteśmy dumnym narodem polskim. Mamy swój próg bólu, ten próg bólu został przekroczony. Okazało się zresztą nieoficjalnie, bo oficjalnych informacji nie było, ale przeczytałem, że kapituła Orła Białego rekomendowała jednak odebranie tego orderu. Czy zatem pana zdaniem decyzja prezydenta była błędem? Należało wstrzymać się?
4: Taką decyzję można oceniać tylko pod względem skuteczności. Jeżeli prezydent miał jakiś zamiar i chce tym coś osiągnąć, no to powinien zadeklarować, co chce osiągnąć taką decyzją. No bo jeżeli wypowiadamy jakąś symboliczną wojnę, bo to jest pewnego rodzaju taki akt, prawda, spoliczkowania sąsiada, no to powinniśmy wiedzieć, czemu ma to służyć i do czego ma to doprowadzić. Ja o takim celu nie wiem. Nie wiem, do czego ma posłużyć decyzja Karola Nawrockiego, a widzę wiele jej wad polegających na tym, co się stało z wartością samego orderu Orła Białego, a także z innymi nagrodami państwowymi, a już pomijając to, to z relacjami między naszymi państwami.
2: Czyli
4: to,
2: krótko mówiąc, pana zdaniem do tego sporu, do ewentualnej reakcji na decyzję prezydenta Zeleńskiego, Orła Białego nie należało w ogóle mieszać, czy tak?
4: No myślę, że orzeł biały tutaj nie ma nic do rzeczy. Spór, który został wywołany, jest sporem na potrzeby i na użytek w każdym zapewne przypadku, ale skupmy się na Polsce, na użytek wewnętrzny. Prezydent Nawrocki zrobił to, co zrobił, żeby zaszkodzić rządowi polskiemu, nie po raz pierwszy, w planowanej na ten tydzień dokładnie także konferencji, która poświęcona jest współpracy i możliwości zyskania przez Polskę narzędzi wpływu na Ukrainę na wielu polach, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, odbudowy, przyszłości integracji europejskiej. Czyli innymi słowy, Polska buduje karty, zestaw kart wpływu na Ukrainę. Jeżeli byśmy chcieli grać tymi kartami, no to nie powinniśmy poddawać takiej kwestii, która niewątpliwie jest dla nas ważna, czyli relacji także w zakresie polityki i pamięci, takim jednym pustym gestem. No bo my się w ten sposób jako Polska wystrzelaliśmy z amunicji.
2: Wspomniał pan o tej konferencji.
4: Co z tego?
2: Wspomniał pan o tej konferencji gdańskiej. Ona rozpoczyna się rzeczywiście w tym tygodniu, 25 czerwca, dwudniowa, poświęcona odbudowie przyszłości Ukrainy. No, wszyscy mieli nadzieję, że z udziałem prezydenta Zeleńskiego, ale pewnie tak się nie stanie, prawda?
4: Nic mi nie wiadomo o tym, żeby prezydent Zeleński odmówił przyjazdu. Natomiast z tego, co wiem, do tej pory jego przyjazd jest nie tylko oczekiwany, ale był też potwierdzany, zapowiadany, no bo jest to konferencja, na której tenże prezydent spotyka się też z liderami wielu innych państw, a Polska jest gospodarzem pewnego procesu, jednej z szeregu konferencji, które co roku odbywają się od momentu ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
2: Ponad połowa Polaków popiera tę decyzję, o którą pytam dzisiaj w programie. Popiera w tej sprawie prezydenta Nawrockiego. Nastąpiła eskalacja, jak pan doskonale wie. Politycy ukraińscy zaczęli zwracać swoje odznaczenia, a jednocześnie zobaczyliśmy, jak daleko jesteśmy od siebie w sprawie wydarzeń historycznych, w sprawie zbrodni, masakr, wydarzeń na Wołyniu, ale nie tylko, bo także w Galicji Wschodniej. Jak daleko jesteśmy w ocenie tych wydarzeń, traktowania dziś historii? Ktoś zawalił do tej pory, ktoś coś zaniedbał, bo okazuje się, że w zasadzie, mimo rozmów przez lata na ten temat, w tej sprawie jesteśmy w punkcie wyjścia.
4: Wie pan co, mi się wydaje, i mam tutaj bardzo gorzką ocenę, że zawalił polski nacjonalizm, bo polscy nacjonaliści od połowy zeszłego roku mniej więcej, szczególnie to się nasiliło pod koniec, ulegli pewnej rodzaju manii prześladowczej na temat Ukrainy i zamiast załatwiać sprawy dalej, a sprawy szły w dobrym kierunku, przypomnę, że poprzednio, kilka lat wcześniej, prezydent Zełenski przesunął dzień wojska, świętowania wojsk ukraińskich z daty związanej z UPA na dzień bardziej neutralny w październiku. Było też pełen proces deeskalacji tych napięć, ale to, co się stało w Polsce, i znowu, przede wszystkim patrzmy na to, co my mamy tutaj u siebie w kraju i nad czym my mamy też kontrolę, a powinniśmy mieć przynajmniej kontrolę, czyli dyskurs nacjonalistyczny, który uwolniliśmy jako Polacy, spowodował, że nasze racjonalne, proeuropejskie argumenty, które zmuszały partnerów w Ukrainie do tego, żeby podejmować grę na tym samym boisku, no, zostały zdjęte. Jakby ten nacjonalizm, który u nas wybuchł, uprawomacnia pewne decyzje naszych sąsiadów.
2: Ale co
4: ma, mogą takie rzeczy robić.
2: Ale co ma wspólnego nacjonalizm z faktami? Z tym, że tak przez lata niewiele się działo. Także
4: no,
2: za sprawą...
4: Przepraszam, ale...
2: Tak, bardzo proszę, ale chciałbym też tylko dokończyć. Także za sprawą pewnej destrukcji ze strony Ukraińców. zniechęci do podejmowania tematu, z braku przez długi czas zgody na ekshumację, zniechęci do szukania miejsc pochówku. Takie są fakty. Rozmowy trwały bardzo długo, często były kompletnie bezowocne.
4: No ale to nie wiem, które informacje pan czyta, ale nawet
2: powszechnie dostępne.
4: Instytut Pamięci Narodowej doceniał wysiłek Ukraińców, a więc instytut, któremu przewodniczył pan Nawrocki, zanim został prezydentem, doceniał wysiłek Ukraińców w proces ekshumacji i ten proces nie jest przerwany. Co więcej, nabiera kształtów także od zeszłego roku, mimo wyboru pana Nawrockiego na hasłach antyukraińskich, więc to nie mieszajmy pewnych pojęć. Tak jak przytaczałem przed chwilą, władze państwowe ukraińskie deeskalowały temat na polu pamięci historycznej na temat UPA. Co więcej, nawet w polskim Sejmie przywódcy ukraińscy, daleko jeszcze przed Wołodymirem Zełenskim, nawoływali do przebaczenia, bo musimy pamiętać, że obywatele naszego kraju także pozbawiali życia Ukraińców w odwiecie za tamte zbrodnie.
2: Na taką skalę?
4: A co to ma za znaczenie? Znaczy, jeżeli to tutaj 1000,
2: dla pana nie ma?
4: 500... Czy my naprawdę liczymy zbrodnie? Zbrodnia jest zbrodnią, niezależnie od tego, ile osób zginęło.
2: Problem chyba największy polega na tym, i ja bym tu nie mieszał nacjonalizmu do tego, bo to taki, wie pan, łatwy miecz, który można wyciągnąć i wszystko tłumaczyć nacjonalizmem. A ja znam bardzo wielu moich rodaków, którzy nie mają moim zdaniem ambicji nacjonalistycznych, a jednocześnie uważają, że zbrodnię wołyńską należy zbadać, ofiary odszukać, godnie pochować, nazwać tę zbrodnię, opisać, nie bardzo, właśnie nie bardzo, bo mamy z tym kłopot i wewnątrz Polski, i jak się okazuje w relacjach z Ukraińcami. I to są ludzie, których naprawdę nie obarczałbym tytułem nacjonaliści. Kłopot polega na tym, że dla większości Polaków zbrodniarze są w Ukrainie bohaterami. No i pana pytam, jak to pogodzić? Jak o tym rozmawiać?
4: Stawia pan szereg tez, które są co najmniej przekłamaniem, bo dlaczego moi rodacy, których ja znam i którzy nie nawoływali do pewnego rodzaju kroków przeciwko pojednaniu i wspólnej pamięci, mieliby być zarazem niechętni ekshumacjom albo niechętni takiemu procesowi przywracania nie tyle pamięci, co prawdy historycznej o zdarzeniach. Czyli dokładnie podążenia z misją, jaką ma Instytut Pamięci Narodowej. Mm-hmm. Ten proces, jak powiedziałem, toczy się, dzieje się, ale nie dzieje się, nie służy temu podniecanie się w duchu nacjonalistycznym, mówienie o naszej, czy tam obojętnie czyjej, wiktymizacji, czyli stawiania siebie jako całego narodu uogólnionego w charakterze ofiar, nie rozpatrując każdego aspektu tam w kategoriach rzeczywiście tragicznej historii, ale z punktu widzenia historii właśnie, a nie elementów nacjonalistycznych. Bo musimy pamiętać, że mamy sytuację taką też, że po drugiej stronie także są nacjonaliści, szczególnie na zachodniej Ukrainie, którzy bardzo chętnie będą podkreślali, że Polacy zamiast doszukiwać się faktów, ulegają emocjom, są też nacjonalistami. Jeden nacjonalizm uprawnia, czy też uprawomacnia ten drugi, i to nas prowadzi donikąd. Zamiast tego powinniśmy podążać dotychczasową ścieżką, wrócić na nią. Nie sądzę, że to się z obecnym prezydentem Polski uda, w której, jak postępy czyniliśmy w poprzednich latach, tak widzę ścieżkę na wiele lat do przodu. bo nasze interesy jako obydwu narodów współistniejących są tożsame, jeśli chodzi o pokój i bezpieczeństwo w Europie. Mamy szereg kwestii rozbieżnych, jak wszystkie, niemal wszystkie narody w Europie, no bo możemy popatrzeć na dużo większe szkody, jakie wyrządzili nam, no nie wiem, Karol Gustaw, prawda, który kiedyś najechał Polskę, no i tych ofiar też było po stronie polskiej bardzo dużo. No, dzisiaj nie domagamy się tego rodzaju, nie wiem, zadośćuczynienia ze strony szwedzkiej, a raczej fetujemy fakt, że Szwecja jest w NATO i z nią budujemy silne sojusze militarne.
2: No, domagamy się, by może nie rzeczywiście honorowania ofiar, ale na przykład zwrotu insygniów polskich królów do Polski. Wrócimy do rozmowy, wrócimy na antenę przed godziną 13. Pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, jest państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Kwadrans po południu. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Zeleńskiemu była państwa zdaniem słuszna? 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Był pierwszy, niesamowite.
2: Bardzo proszę, tak.
5: No poruszył pan temat bardzo trudny i pewnie trzeba go było poruszyć. Natomiast mam taki cytat. PUPA była organizacją zbrodniczą, nacjonalistyczną i prowadziła do wielkiego zła. Uważam jednak, że swoich bohaterów Ukraińcy mają prawo wybierać sobie sami, nawet jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. To jest fragment wywiadu, uwaga, z panem Karolem Nawrockim, ówczesnym prezesem IPN-u z 11 lipca 2023 roku. TV Telewizja Republika. To jest jeden z dowodów na to, że to, co się w tej chwili wydarzyło, to nie jest żaden temat dobra państwa, jakiegokolwiek rozwoju, wspólnoty i tak dalej. Tylko pan prezydent Nawrocki w Elbatyr nie udaje, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jednej strony tych Polaków, czyli tej bardziej konserwatywnej, a może bardziej prawackiej albo prawicowej. I to, co zrobił teraz, to zrobił wyłącznie po to, żeby dać swoim wyborcom i swojej części społeczeństwa zadośćuczynienie. Nie wiadomo czego i czemu. Dlatego, że jeżeli Polska liczyła na jakiekolwiek możliwości, na przykład zarabiania na odbudowie Ukrainy, i bardzo wiele wysiłków, nie wiem, pan Paweł Kowal na przykład wokół w tej sprawie wykonywał,
2: to wydaje się, że teraz te nadzieje zostały pogrzebane, tak?
5: Dokładnie. I teraz tak, w każdym kolejnym kroku, gdzie nawet jeżeli ten rząd, jakkolwiek go nie oceniać, będzie próbował cokolwiek zbudować relacje z Ukraińcami po to, żeby właśnie później móc, no przynajmniej część tego wysiłku, który ponieśliśmy na wsparcie Ukrainy, odzyskać, no to oczywiście spełnia niczym, bo honor Ukraińcy są równie honorowym narodem jak my. Czasami też wbrew jakby logice ten honor jest ważniejszy od czegokolwiek innego z interesami włącznie. Więc będą nas odpychali dlatego, że Polacy są ci mściwi i tak dalej, to po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy mają dużo lepszą prasę na Zachodzie, więc będzie im dużo łatwiej mówić o tym, że znowu Polacy są ci antyukraińscy i tam się czepiają i tak dalej, więc będzie nam trudniej budować te taki przekaz Polski czy propolski na granicą.
2: A po trzecie, nawet w kończąc panie Pawle, bo kolejka czeka, podejrzewam, jasne, że punkt trzeci jest.
5: Tak, i punkt trzeci niestety jest taki, że my jako państwo zbyt często honorowo przegrywamy. To znaczy w momencie, kiedy moglibyśmy cokolwiek tutaj ugrywać na tej sytuacji, wszystko, co mogliśmy ugrywać w tej chwili, będziemy mieli w plecy, a prawicowa strona oczywiście zamknie oczy, powie, że to nie ich wina, tylko wina wszystkich dookoła i będzie budowała na tym sobie przekaz do społeczeństwa tego prawicowego i będzie budowała sobie poparcie, bo ludzie naprawdę nie myślą o konsekwencjach, tylko o takim krótkotrwałym, krótkoterminowym zysku.
2: Panie Pawle, bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
6: No, ten ekspert to po prostu nie wiem, skąd on się wziął, tak powiem na początku, bo jeżeli on nie wie, jakie cele pan prezydent Nawrocki powiedział w sensie w swoim wystąpieniu, to może niech jeszcze raz przesłucha tego wystąpienia, bo było wyraźnie powiedziane, że chcemy tego, żeby były ekshumacje już nie takie, jak są w tej chwili ciurkane po kropelce, po prostu najpierw się robi poszukiwania, a potem dopiero pozwolenie na ekshumację. kiedy Niemcy na przykład po wojnie swoich żołnierzy już praktycznie wykopali stamtąd, to jest pierwsza rzecz. Troszkę się zagotowałem, bo ten pan po prostu chyba nie zna historii albo mówi tak, żeby po prostu troszeczkę zagotować społeczeństwo. To jest jedna sprawa. Ja po wybuchu wojny w 22 roku miałem u siebie w domu 7 Ukrainek. Były przez kilka miesięcy, mieszkały, opiekowałem się nimi generalnie i otworzyłem swój dom i były ze mną i po prostu otworzyłem swój dom. Natomiast znam historię i wiem, że naszych przodków z Kresów Wschodnich, z Wołynia, powinniśmy godnie nie dość, że odnaleźć je, schumować, to pochować. I to nie jest handel, jak to pani Żukowska powiedziała, starymi trupami, tylko jest to są nasza historia. I jeżeli my o tym dzisiaj nie będziemy pamiętać, to po prostu nie mamy przyszłości, że tak powiem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ten pan powiedział, że wytrąciliśmy sobie tą decyzją karty z ręki, że generalnie nie mamy teraz już o czym rozmawiać. No właśnie, wydaje mi się, że właśnie w tym momencie mamy karty w ręce, bo Ukraińcy i tak robią to, co chcą i będą to robili i my dopóki tego nie zrozumiemy, to zawsze będziemy bici, że tak powiem. I na koniec tylko tak krótko powiem.
2: Krótko, panie Tomaszu, bardzo proszę, tak.
6: Ukraina z Banderą nie może wejść do Unii Europejskiej, bo kult Bandery, jeżeli ktoś nie wie, to nie są po prostu jacyś bohaterowie, tylko jest to po prostu kult oparty na antypolonizmie. Jeżeli tego ludzie nie rozumieją, to po prostu niech się douczą i nie powtarzają takich bredni.
2: Pozdrawiam, panie Tomaszu. Pan Mateusz z nami. Panie Mateuszu, witam. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna?
7: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
7: Witam. No na początek muszę się odnieść jednak do pana eksperta, który użył skandalicznych słów, wręcz relatywizował zbrodnie ludobójców ukraińskich na polskiej ludności cywilnej. No jest to skandaliczne, ale do tego się już powoli przyzwyczajamy. A po drugie, odpowiadając na pytanie, czy się zgadzam? Oczywiście się zgadzam, no jedynie ubolewam, że nie pójdą za tym kolejne kroki, bo wbrew temu, co tutaj mówił jeden ze słuchaczy, my mamy bardzo dużo kart w naszych rękach. Oczywiście już wszystko już zostało w tym temacie powiedziane, ale warto przypomnieć, no mamy lotnisko w Jesionce, mamy, prawda, spłacamy odsetki od ukraińskich długów, no to jest w ogóle jakimś skandalem. Opłacamy te wszystkie Starlinki, już nie mówiąc o tych wszystkich pieniądzach, które i sprzęcie, który został wtopiony na Ukrainie, to raz. Dwa, panie Kubo, no niestety wiemy, że nic się dalej nie wydarzy, ponieważ no, mamy premiera Tuska, który na Twitterze odgrywa rolę jakiegoś sędziego pomiędzy panem prezydentem Nawrockim a Zeleńskim, a on chyba nie powinien być sędzią, prawda, tylko powinien tutaj twardo stanąć po stronie większości Polaków i przede wszystkim po stronie tych 100 tysięcy pomordowanych dzieci i kobiet na Wołyniu. I nad tym bardzo ubolewam, że premier Polski nie potrafi nawet w tak prostej sprawie stanąć po stronie Polaków. No a po trzecie, panie Kubo, i tutaj myślę najważniejszy trochę optymizmu na koniec, że jednak jest to bardzo ozdrowieńcze dla naszego narodu i naszego społeczeństwa, że no nie dajemy już sobie więcej pluć, szczególnie krajowi, od którego kompletnie nic nie potrzebujemy, prawda? To oni potrzebują nas. Mówimy o kraju, o PKB wielkości jednego polskiego województwa, no panie Kubo, no przepraszam bardzo. Teraz są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. My lubimy piłkę, prawda, i to tak jak gramy z Niemcami, z Brazylią czy z Anglią, no to bierzemy pod uwagę to, że możemy przegrać, mecz czasem zremisować, ale jeśli gramy ze San Marino albo z Liechtensteinem, no to jednak kiedy tracimy bramkę, no to troszkę jest nam wstyd. Tutaj tracimy tych bramek zdecydowanie za dużo. No i czas w końcu podnieść się z kolan, szczególnie przed tak upadłym i no skorumpowanym krajem, jakim jest Ukraina. Szczególnie
2: co państwo na to? Co państwo na tę wypowiedź? 510-357-357. Jeszcze pan Paweł. Panie Pawle, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu. Witam.
8: Paweł drugi z tej strony. Panie Kubo, trzy kwestie, bo dzisiaj widzę, że cyfra 3 jest istotna w rozmowie.
2: Aha.
8: Jestem jednym z nacjonalistów, których pan zna, także cieszę się, że i pozytywną opinię na mój temat pan wydał. Mam nadzieję, że po mojej wypowiedzi utrzyma pan tę opinię.
2: Mhm.
8: Natomiast straszną rzeczą jest, że ten ekspert, którego pan zaprosił, cholernie manipuluje pojęciami, ponieważ wrzuca do jednego wora pojęcie nacjonalizmu i nazizmu. Nacjonalizm, czyli coś, co jest zdefiniowane w preambule do konstytucji, ponieważ Polska jest narodową demokracją.
2: Ale ja nie zauważyłem tego, panie Pawle, przepraszam bardzo. W naszej rozmowie z panem Przybylskim aby słowo nazizm nie padło.
8: Ale dlatego jest przesuwane okno Overtona z określenia nacjonalista do nazizmu. Trzeba pamiętać podstawowe wyróżniki. Nacjonalista to jest ktoś, kto dba o dobro państwa narodowego, jakim jest Rzeczpospolita Polska. I nie rości pretensji do cudzych rzeczy, czyli dbam o swoje, nie chcę cudzego. Natomiast nazista, czyli coś takiego, co jest ewidentnie widoczne w ruchach nazistowskich na Ukrainie, chociażby poprzez kwestię odzyskania tak zwanego zakurzonia. Także tutaj ta kwestia, o której ten ekspert mówi, czyli o manii prześladowczej nacjonalistów, no to jest właśnie urabianie opinii publicznej, żeby narodowców, czyli nacjonalistów, źle postrzegać. Druga kwestia, panie Kubo, ponieważ jest kwestia zaległa, ponieważ pan zadał mi ostatnio pytanie i nie umożliwił mi odpowiedzi, bo ja użyłem sformułowania banderowsko-nazistowski reżim kijowski. I teraz zadam panu pytanie, bo pan zapytał, dlaczego reżim. No to już odpowiedź. Czy banderowsko, czyli miejsca, w którym kult Bandery się odbywa, to jest coś do kwestionowania, czy nie? Kwestia nazistowskiego reżimu. Czy mamy do czynienia z roszczeniami chociażby do terenów polskich przez te ugrupowania nazistowskie? No nie mamy. Czy mamy do czynienia z reżimem? Jak inaczej nazwać państwo, które na czele którego stoi nielegalny prezydent, ponieważ jego kadencja się zakończyła i on nie ma przedłużenia. Zresztą nie bez kozery Władimir Putin mówi o tym, że podpisanie jakichkolwiek umów pokojowych z Wołodymirem Żeleńskim będzie bezprawne, ponieważ on nie ma legitymacji prawnej. I to jest ta druga część. Ta druga część, panie Kubo, ale jeszcze w nawiązaniu właśnie do tej kwestii eksperckiej, to chciałbym zauważyć, że w 2016 roku Wojciech Olszański, znany w przestrzeni publicznej jako tak zwany Jaszczur, w materiale robionym przez Piotrka Korczarowskiego...
2: Panie Pawle, błagam, bo
8: już wówczas
2: zadałem pytanie audycji,
8: o tym, co się dzieje. I teraz przechodzę do trzeciego...
2: To już chyba nie dzisiaj. To jeszcze bardzo proszę o jedno zdanie puenty. Ja wrócę do pytania, czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna.
8: Jest okej. Okay. Zdecydowanie...
2: Zabłądził w swoich zapożyczeniach.
8: W 2016 roku Olszański już ostrzegał o tym, co się dzisiaj dzieje. I trzecia, ostatnia kwestia.
2: Panie Pawle, bardzo panu dziękuję. Nie odpowiada pan na pytanie. Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry. Halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Witam.
9: Odpowiedź na pytanie zdecydowanie tak. A teraz tak przytoczę tylko troszkę historii, bo się trochę rozmydlamy w tym wszystkim, jak wprowadzamy jakąś politykę. Mhm. Tak naprawdę niemal 150 tysięcy zabitych osób. Nie mówimy o zabitych żołnierzach podczas walk, tylko mówimy o dzieciach nabijanych na widły. Mówimy o kobietach, którym były rozcinane brzuchy ciężarnym, były obcinane piersi, były dzieci przybijane gwoździami do płotów, do drzew. To było coś okrutnego i teraz kraj, któremu my pomagamy, do którego tak naprawdę otwarliśmy swoje serce, nagle twierdzi, że to są osoby godne tego, żeby je gloryfikować. Ja myślę, że to jest bardzo straszne, bo akurat Zełenski w tym momencie ma bohaterów tej wojny, których może gloryfikować, którzy walczą z sowiecką okupacją i robienie czegoś takiego to jest policzek dla Polski. I naprawdę to nie jest kwestia polityki czy jakiegoś nacjonalizmu. To jest kwestia tego, że jeszcze nawet żyją osoby, które przeżyły Wołyń i babcia mojej żony wspominała o tym, że oni czekali na Niemców, żeby tam weszli, bo ci Ukraińcy byli tak okrutni. Oni czekali, naprawdę patrzyli na zachód, żeby weszli Niemcy, bo to było dla nich to mniejsze zło. I w tym momencie naprawdę jako Polacy powinniśmy być zjednoczeni w tym, że ktoś nas spoliczkował i powinniśmy jednoznacznie wszyscy stanąć wbrew polityce, wbrew wszelkim jakimś takim odruchom dziwnym. Powinniśmy stanąć ramię w ramię i zaprotestować przeciwko temu. Myślę, że to jest najłagodniejsza forma to, co zrobił prezydent Nawrocki.
2: Co na to pan Paweł? Panie Pawle, dzień dobry. Halo?
10: Dzień dobry, Paweł numer 3.
2: Dzień dobry panu. Tak.
10: Więc tak, oczywiście jestem za decyzją prezydenta, to jakby jest oczywista sprawa. Nie będę się pastwił nad ekspertem, który rzeczywiście, tak jak poprzednicy mówili, wybiórczo traktuje historię oraz miesza pojęcia, chociaż nawet ich nie wypowiada. myślę, że temu poprzedniemu Pawłowi o to chodziło. Natomiast co ja uważam? Panie Kubo.
2: Tak.
10: Przy negocjacjach po pierwsze nie wyciąga się wszystkich kart. To jest pierwsza sprawa. Czy pan się ze mną zgodzi? Na pewno.
2: No tak. I teraz tak.
10: Ale ustawia się stolik. Ustawić trzeba stolik. To, co się dzisiaj dzieje, według mnie, to jest postawienie tamy. Postawienie takiego momentu, w którym trzeba powiedzieć, że

0: tych medali przyznanych, nie wiem, czy w takich samych okolicznościach i takie za te same zasługi, co tam pan Duda stwierdził, ale to pokazuje, jaki Ukraińcy mają do nas stosunek, te fochy. I co, najlepiej, powiem panu coś żartem, ale niestety to jest, kurczę, chyba troszeczkę prawda. To może pokłońmy się wszyscy, przeprośmy, wręczmy może w rekompensacie jakiś order, żeby przeprosić naszych ukraińskich braci. Ja się z tego śmieję, niestety niektórzy by to zrobili w realu.
1: 29 minut pozostało do 13. Państwa gościem jest pani Iwona Reichardt, politolożka, zastępczyni redaktora naczelnego magazynu Nowa Europa Wschodnia. Dzień dobry pani redaktor, witam, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Może ja tylko sprostuję, ja jestem zastępczynią redaktora New Eastern Europe, naszej anglojęzycznej wersji.
1: Bardzo dziękuję. Wielu Polaków, jak słyszymy, no jest rozgoryczonych. Poczuli się zlekceważeni przez prezydenta Ukrainy nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Uważają, że Polska zachowała się wielokrotnie wobec Ukrainy wspaniale i taka empatia, pewna ostrożność, pewna uwaga się nam po prostu należy. Pani zdaniem to oburzenie jest zrozumiałe?
2: To znaczy, ja może trochę inaczej na to wszystko patrzę, ponieważ ja zajmuję się tym tematem relacji polsko-ukraińskich już dłużej niż obecny konflikt, również obecny konflikt militarny, czyli pełnoskalowa wojna w Ukrainie, a to jest, rozumiem, ten punkt odniesienia. Od 22 roku daliśmy bardzo dużo, Ukraińcy są niewdzięczni, nam się to, tak jak pan redaktor powiedział, ta ich wdzięczność należy. Natomiast to, co ja widzę teraz, patrząc na ten konflikt na tym etapie, to jest niestety brak empatii po obu stronach i brak wrażliwości tej właśnie na krzywdę, której doświadczyliśmy zarówno my, Polacy, tylko popatrzmy na tę krzywdę i nieprzepracowaną traumę po naszej stronie, którą tutaj zwerbalizowali nasi poprzednicy, bo ja chwileczkę słuchałam tych wypowiedzi. To jest ta trauma historyczna, prawda? Ona jest sprzed 80 lat. Ona nie została przepracowana, ona została w rodzinach. To był ogromny ból, bo to było, nie ukrywajmy, ludobójstwo i barbarzyńskie. Podano przykłady. Faktycznie po stronie ukraińskiej nie zawsze jest pełne zrozumienie tego bólu, który polska strona w sobie nosi.
1: No, ta decyzja pana prezydenta Zeleńskiego
2: ilustruje, prawda?
1: Tak, to ilustruje i świadczy o tym, że nie ma żadnego zrozumienia, tak bym to nawet nazwał. A faktem jest też z drugiej strony, że prezydent Zeleński dostał czas na reakcję. Była reakcja w Polsce, była utajniona opinia kapituły Orła Białego, prawda, jak pamiętamy, nie została, niech zostało ogłoszone stanowisko zacnych postaci, bo w tej kapitule, przypomnijmy, jest i pani Zofia Romaszewska, i pan profesor Michał Klejber. Można było wykonać jakiś gest, można było wystąpić, próbować wybronić sytuacji. Tam zapanowałaby cisza. Żadnych decyzji Ukrainy czy prezydenta Ukrainy nie było. Dlaczego?
2: No więc właśnie, tak jak mówię, dla Ukraińców nasze doświadczenie traumy wołyńskiej jest doświadczeniem historycznym i brakuje tej empatii. Natomiast po stronie ukraińskiej też jest doświadczenie przemocy, też jest doświadczenie brutalności, tylko to doświadczenie współczesne. I oni, z ich strony argumentacja pada taka, że wy z kolei nie rozumiecie, czego my nie rozumiemy waszego. Może oni nie mówią, że nie rozumieją naszego bólu. Oni pokazują, że nie rozumieją naszego bólu. Natomiast mówią nam, że my nie rozumiemy ich bólu teraz, tu i teraz. I nawet, no niestety, świadczy o tym wypowiedź, którą usłyszałam przed chwilą. Zastanówcie się, gdzie leży Ukraina, gdzie leży Polska i że my jesteśmy tym hubem. No ale po drugiej stronie Ukrainy jest Rosja, która jest agresorem, więc my też się zastanówmy nad tą geografią. Ale właśnie, więc ja widzę pewne podobieństwo doświadczeń, traumy. Ja nie chcę porównywać, dla mnie każda zbrodnia, każde odebrane życie, szczególnie cywilom, jest karygodne, godne potępienia i nie lubię tych licytacji, kogo było więcej. Oczywiście w kwestii historycznej Polaków więcej było zranionych. Natomiast, tak jak mówię, doświadczenie

0: Wyzwanie ukraińskie bólu i traumy jest współczesne, natomiast jest również historyczne, ale ono jest odmienne, bo to jest doświadczenie traum, to jest trauma, której oni doświadczyli w wyniku polityki dyskryminacyjnej ze strony, czy zachowań dyskryminacyjnych ze strony polskiej, tak? Upokorzenia, tu można się kłócić, czy był polski kolonializm, czy nie. Natomiast to historyczne patrzenie na ten ból, na tą traumę, na te doświadczenia jest inne. I tu nie mamy po prostu punktu styku. I my operujemy w świecie emocji. Niektórzy uważają, że jesteśmy to w stanie przełamać racjonalnie, bo podamy liczby, bo przymusimy, bo coś tam. Ale każdy psycholog panu powie, że na emocje racjonalność nie działa. Więc ja na to patrzę, że nam potrzeba tutaj, uważam, że akurat politycy i wpuszczenie tego tematu w sferę polityczną jest najgorszym rozwiązaniem z możliwych, bo to się do tej pory nie udało. My, to porozumienie polsko-ukraińskie, czy relacje polsko-ukraińskie są od wielu, wielu lat budowane na wielu, wielu płaszczyznach, prawda, na samorządowym poziomie trzeciego sektora, instytucji publicznych i one tam zdecydowanie lepiej funkcjonują niż na tym szczeblu publicznym, no a teraz niestety widzimy społecznym też zaczyna się poważny problem.
1: Czego należy spodziewać się teraz? Bo konflikt wywołał, co wywołał. Czy będą dalsze reakcje, dalsza eskalacja? No zapewne dyskusja jeszcze długo będzie gorąca w internecie. Będzie dużo wzajemnego żalu, dużo wzajemnych zarzutów, pretensji, przykładów, odwoływania się, bo oczywiście do historii. Może nawet będzie tu taka agresja słowna.
0: Więc panie redaktorze, jako politolożka, niestety, no oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie wróżę z fusów, natomiast z wiedzy nauk społecznych mogę powiedzieć, że lepiej nie będzie na razie, ponieważ emocje, o których pan mówi, nie są ostudzone i to nie jest w stanie zejść tak bardzo szybko. Także ja tutaj się spodziewam niestety jeszcze kolejnych nieprzyjemnych momentów. No zobaczymy, teraz jest przed nami duża konferencja, bardzo poważna konferencja.
1: No dzisiaj ma właśnie, bo dzisiaj ma zapaść ostateczna decyzja. Wprawdzie czytałem sporo komentarzy, że pewnie nie przyjedzie. Myślę oczywiście o prezydencie Ukrainy. Ale jak słusznie zauważył redaktor Przybylski, oficjalnego stanowiska jeszcze decyzji ogłoszonej nie ma. Tak. Ponoć ta decyzja ma zapaść dziś, tak?
0: No tak, ale połączy się zapewne przez Zooma, być może przyjedzie premier. Myślę, że w interesie wszystkich, i Polski, i Ukrainy przede wszystkim, i Europy, i świata demokratycznego jest, żeby ta konferencja odbyła się, żeby ona była dobrą konferencją, bo już mówienie o sukcesie to jest jakby
1: trochę za dużo, tak, na ten czas.
0: Natomiast żeby może nie skończyła się źle, to byłoby w tym momencie bardzo ważne.
1: Wrócimy na antenę za 8 minut. Pani Iwona Breichardt, politolożka, zastępczyni redaktora naczelnego New Eastern Europe. 21 minut pozostało do 13. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Panie Jacek, panie Jacku, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
2: Jestem bardzo przygnębiony tym, co usłyszałem, dlatego że tak zwany normalny człowiek, nie wiadomo kto to jest, ale powiedzmy, że to są osoby, które zawodowo nie zajmują się takimi sprawami, o których dzisiaj mówimy, ma prawo w swoich wypowiedziach posługiwać się takimi kwantyfikatorami czy kryteriami jak emocje. Pani politolożka, która powinna nam tłumaczyć rzeczywistość, no moim zdaniem nie pomaga. I teraz niech mi pan pozwoli zrobić dosłownie 15-sekundową retrospekcję.
1: Bardzo proszę.
2: Po II wojnie światowej świat był bardzo prosty. Połowa świata była za USA, połowa świata była za Związkiem Radzieckim. W Polsce nie odbywała się żadna sensowna debata polityczna, wiadomo dlaczego. Potem po 1989 roku bardzo szybko cały mindset polskiego społeczeństwa i polskich polityków był taki. Dołączmy do Unii Europejskiej i do NATO i oni nam wszystko wyprostują, oni za nas wszystkich zrobią. Czyli mamy coś takiego, że kilkadziesiąt lat, no jako społeczeństwo, jesteśmy w kwestiach polityki infantylni, bo większość ludzi nie rozumie jednej rzeczy, że emocje i pewne relacje, które są zarezerwowane dla relacji człowiek-człowiek, w relacji państwo-państwo po prostu nie występują. my wybieramy swoich polityków, a Ukraińcy swoich, żeby dbali po prostu o interesy. Do tego ich zatrudniamy. I teraz przechodząc do konkretu. Dlaczego pan Zełenski podjął taką decyzję? Bo dokładnie wiedział, jaka będzie nasza reakcja. Ale dlaczego taką decyzję podjął? Z bardzo prostej przyczyny. Widzimy, że chyba jest kolejny zwrot na froncie w Ukrainie. Oni spekulują, że oni raczej tę wojnę zakończą na swoich warunkach. Nie mówię, że wygrają i tak dalej, ale idzie ich zdaniem w dobrym kierunku. I stawiają na to, żeby w tym obszarze Międzymorza oni chcą być państwem, które rozdaje karty. I żeby było jasne, ja ich o to nie oskarżam. Mhm. Oni nie chcą być młodszym bratem. Oni chcą tutaj rozdawać karty i są naszym strategicznym rywalem. I to trzeba po prostu zrozumieć, że w takich sytuacjach tak naprawdę politycy realizują interes narodowy i nie kierują się żadnymi emocjami. On się posłużył emocją, bo wiedział, że jeżeli podejmie taką decyzję, jaką podjął, Polska,
1: ale cel jest inny. No, to jest coś, o czym mówił pan generał Leon Komornicki, że działania Ukrainy mają charakter systemowy, czy też prezydenta Zeleńskiego, że chodzi o coś więcej, że to jest taka gra o przywództwo wręcz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, pytanie, na ile teoria uprawniona bądź nie. Panie Jacku, bardzo dziękuję za wątek. Pozdrawiam pana, pan Czesław. Panie Czesławie, dzień dobry, halo.
3: Witam serdecznie.
1: Witam pana. Państwa. Dzień dobry.
3: Proszę pana, dawno pana nie słyszałem, witam.
1: Ja pana też, ogóle, witam pana, tak.
3: Wie pan co, ja się zawsze boję takich komentarzy humanistycznych. One są, nie mówię, żeby posługiwać się wyłącznie emocjami, ale tłumaczenie wszystkiego w sytuacji, kiedy został naruszony jakiś nerw polski. I nad tym bym się zastanowił. Mój pradziadek uciekał przed Ukraińcami, on zajewaniał z tej Ukrainy, uciekał stamtąd, bo Ukraińcy mogli mu wsadzić siekierę w plecy. Mm-hmm. Taka jest prawda. I to dlatego w nas ten nerw jest. Ja jestem bardzo za tym, co zrobił prezydent, bo ktoś musi nas bronić. My musimy mentalnie być silni, a ci, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, niech szykują się naprawdę, wie pan co, na spektakularną klęskę. Spektakularną.
1: Panie Czesławie, kończę, bo jeszcze telefony czekają. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, bardzo proszę, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, ja.
4: Tak. Panie Kubo, zapewne wszystkie te argumenty historyczne już padły w momencie, jak słuchałem tej pięknej melodii odgrywanej, jak zwykle. Ja powiem ze swojego punktu widzenia, jak ja to widzę. Zanim, jak już zobaczyłem temat w aplikacji, spojrzałem na listę odznaczonych Orderem Orła Białego, no w historii. Mhm. Jest ich cała masa i właśnie.
1: Caryca Katarzyna, Mussolini.
4: Tak, ale
1: Gerhard Schröder.
4: Oczywiście, że tak, nawet już nie patrzę na tak daleką historię. To jest tak, każdy prezydent, albo większość prezydentów, premierów, którzy przybywają z wizytą do naszego pięknego kraju, wyjeżdża z pamiątką w postaci orderu. Czy naprawdę ci wszyscy ludzie zasługują na te medale, tak? To ja rozumiem, że to jest zabawa, taka zabawa dla wyższych sfer, tak? Bo nasz prezydent czy nasz premier dostanie u nich order, on dostanie u nas order. Bo właśnie, może nie należało tego orderu w emocjach, oczywiście w emocjach wielkich, wojennych, tak? Mamy tutaj, chcemy was wspierać, więc tutaj macie jako naród, a ty prezydencie Zełenski, jako przedstawiciel tego narodu, proszę medal, tak? To może nie należało tego medalu dawać już teraz, właśnie żeby teraz nie było takiego kwasu i zgadzam się tutaj z przedmówcą. Kłócą się we mnie trochę dwie strony. Strona, która mówi tak, musimy mieć swoją jakąś dumę.
1: A druga?
4: A druga, która mówi, że nie należało tego medalu w ogóle, tego orderu przyznawać. Aha. To od razu, tak? Jako, nie wiem, jakiegoś wsparcia, no bo teraz właśnie, jeżeli wycofujemy, no to polityka, emocje.
1: No to nie, robi się z tego, litości, tak, bardzo duża sprawa. Panie Marcinie, pozdrawiam, pan Maciej. Panie Macieju, halo, dzień dobry. Panie Macieju, halo.
5: Tak, słychać mnie?
1: No teraz tak, witam pana.
4: Witam. Ja chciałem powiedzieć takie bardzo ważną rzecz, bo mnie to cały czas interesowało, dlaczego Ukraińcy nie lubią Polaków. I zacząłem szukać tej sztucznej inteligencji i znalazłem. Dlaczego? To się praktycznie zaczęło już, bo polska polityka zawsze tych kozaków, wtedy to byli kozacy, zawsze chcieli ich tylko wykorzystać. Do wojny tak, a dać im niepodległość już nie. I przyszedł wreszcie rok, kiedy Piłsudski obiecał im, jak pójdziemy razem na tą żydokomunę, bo Rosja wtedy była, NKWD 80% było Żydów, i walczyć z nimi. I Ukraińcy już walczyli 2 lata z żydokomuną i później, jak wygrali Piłsudski razem z Ukraińcami wojnę, to na końcu się okazało, że jednak tej wolności im nie dali. I teraz od 1920
1: roku... Jaka z tego nauka, panie Macieju? Jaki z tego wniosek dla nas współczesnych?
4: Bardzo ważna rzecz jedno, co muszę powiedzieć. 1921 roku do 1939 NKWD wymordowało 8 milionów Ukraińców. Oni mają za co nas nienawidzieć. A później się zapytałem sztucznej inteligencji, czy kozacy to są Słowianie. To są Słowianie, tak samo jak my. Czyli żeśmy, polityka dała nas się skłócić i do dzisiaj do tego ponosimy koszty.
1: 14 minut do 13. Pozdrawiam, panie Macieju. Ponownie z nami pani Iwona Reichardt, New Eastern Europe, zastępczyni redaktora naczelnego tego magazynu. Ponownie pan Wojciech Przybylski, Wizegrad Insight, redaktor naczelny, prezes Fundacji Respublika. Słyszymy się?
5: Tak. Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry, witam. Sonda na początek. Na pytanie, czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu była słuszna, 34% naszych słuchaczy, internautów odpowiada, że tak. Aż 66% odpowiada, że nie. Redaktor Wojciech Przybylski, jak pana zdaniem to wszystko przerwać? Jak nad tym zapanować? Kto to może zrobić? No, wiadomo, że oliwy do ognia dolewają w Polsce prawicowi politycy. No a w Rosji między innymi Dmitrij Miedwiediew, który pochwalił w internecie decyzję Karola Nawrockiego. Zatem co dalej?
5: Przede wszystkim musimy się skupiać na tematach, które naprawdę mamy wpływ, a nie w których jesteśmy marionetkami propagandystów, którzy używają naszych emocji do obracania ich przeciwko naszym to witalnym interesom, interesom bezpieczeństwa, interesom, no jakby nie było, interesom narodowym. Mm. No więc to ten proces, co do którego i zarówno jeśli chodzi o elementy pamięci, jak i prawdy historycznej, elementy także no, zadośćuczynienia, musi trwać tak, jak teraz trwa, w pewnej ciszy, może nie zupełnej ciszy, ale jednak nie na fali emocji. Temu procesowi także pomożemy, jeżeli nie będziemy podbijać tego bębenka nacjonalizmu po żadnej ze stron. Więc to jest moja jakby, no nie tyle wskazówka, co moja nadzieja, mm-hmm, że jesteśmy w stanie po naszej stronie, po polskiej stronie się na to zdobyć.
1: Iwona Reichardt, jak rozmawiać z Ukraińcami, kiedy dla nas zbrodniarze są dla nich bohaterami, a przynajmniej dla większości no, w obu społeczeństwach, w obu narodach?
0: Tak jak mówiłam trochę wcześniej, znaczy ja uważam, że powinniśmy po pierwsze rozmawiać szczerze i wyartykułować swój ból i wysłuchać bólu drugiej strony. I tylko w takim momencie, kiedy ten dialog będzie faktycznie pogłębiony i humanistyczny, jesteśmy w stanie, tak jak tu kolega powiedział, może w takiej ciszy, może nie zupełnej ciszy, prawda, ale w spokojnej rozmowie, przy sprzyjających warunkach, z dala od polityki, ale z uwzględnieniem społeczeństwa, bo to, co ja słyszałam tutaj u państwa na antenie, to jest ogromne emocje, ale bardzo negatywne emocje po polskiej stronie. I to nie tylko
1: myślę, że akurat tak. w tym programie i dzisiaj to i tak był taki wyraz i brzmienie łagodne. Jak przeglądam na różnych portalach pod różnymi artykułami tyczącymi sprawy komentarze, to tam temperatura jest, zapewniam, dużo, dużo wyższa.
0: No tak, i to jest to, co powiedział kolega też o nacjonalizmie. Niestety takie zachowanie i taka werbalizacja sprzyja też tym postawom nacjonalistycznym i takim wyborom politycznym takich strongmenów, prawda? Mamy tutaj strongmana po naszej stronie i po stronie ukraińskiej i ci strongmeni nam pokazują, że dialogu nie ma, że jest tylko, przepraszam za słowo, naparzanka. Mhm. I to nam problemu nie rozwiąże. To nam absolutnie, ja tu się nie zgadzam z tymi, którzy mnie skrytykowali za ten nadmierny humanizm.
1: Tu dzisiaj wszyscy byli krytykowani.
0: Tak, więc humanizmu będę broniła. Uważam, że jest wręcz jego za mało w naszych życiu publicznym, bo polityka nie jest tylko realizacją interesów. To jest oczywiście jedno z zadań polityków, natomiast no jednak to jest też wdrażanie, pielęgnacja pewnych wartości. I ja myślę, że tu słuchacze też się biją o te wartości, o szacunek dla zmarłych, prawda? To jest nic innego jak wartości humanistyczne. Także proszę państwa, też nie wpadajmy w tą transakcyjność nadmierną i w to takie wiarę, że tylko interesami, dealami wszystko się w świecie załatwia, bo jak widać właśnie nie. I przykład tragedii rzezi wołyńskiej i tego konfliktu polsko-ukraińskiego właśnie jest tego najlepszym dowodem, że tu chodzi o pamięć, o wartości, o ból, o traumę. To nie są transakcje. I ja właśnie nawet jak się nie zgadzam z niektórymi głosami po naszej polskiej stronie, to ja ból niestety i nieprzepracowaną traumę rozumiem. I uważam, że my też wewnątrz w Polsce musimy się w to wsłuchać i jakoś sami sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, jak my wewnątrz w Polsce mamy rozwiązać kwestię stosunku do rzezi wołyńskiej, nie tylko w relacji z Ukraińcami, ale również sami ze sobą.
1: Iwona Reichardt, New Eastern Europe, Wojciech Przybylski, Visegrad Insight, Fundacja Respublika. Dziękuję państwu za rozmowę, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
1: Dziękujemy. 8 minut za chwilę do godziny 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

5 minut po godzinie 13. Tak, zaczyna się dzisiejsze poniedziałkowe Mam Grać na antenie Radia 357. Julia Nowaczyńska, Bisior, jesteśmy z Państwem do godziny 16. Trochę historyjek muzycznych, trochę nowości, jak to zwykle po to, żeby ten tydzień wystartował naprawdę doskonale. Za oknami gorąco, no ale jak było zimno, to chcieliśmy, żeby było gorąco, więc nie ma co narzekać. Przed nami piosenka dnia, dziś to Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in my soul.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg, piosenka Dia. Wcześniej Bronski Beat, czyli Jimmy Somerville, który dzisiaj świętuje swoje urodziny. Zupełnie jak ta pani.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No i jeszcze kilka dni męskie granie już wystartuje na pełnej. To oczywiście tegoroczny hymn, tańcze. No a przed nami na 16 minut po 13 taka piosenka na przyspieszenie tego poniedziałku.

Just Like Fred Astaire to oczywiście grupa James z przepięknej płyty Millionaires, a tak przy okazji dzisiaj rocznica śmierci tego tej wybitnej postaci. No to tak przy okazji o Fredzie Astaire też była opowieść. I jeszcze jedną urodziny, Chris Urbanowicz, ten pierwszy gitarzysta formacji Editors dzisiaj też świętuje.

Oj, po takiej nauce pływania w wannie telefon raczej już do niczego nam się chyba wtedy nie przyda. Chociaż nie, teraz są takie wodoodporne podobno. No ale to była inna licencja poetyka. 29 minut do godziny 14. To teraz będzie tak delikatnie z zapachem słońca w tle formacja Tender.

Nikt nie prosił, a wszyscy jakby potrzebowali, żeby położyć się na tej pięknej sofie, jak taki zapach klimatyzacji, taki świeżutki, takie przypomnienie tego cudownego nagrania formacji Wolf Alice. No i zostajemy w tym nastroju. Słyszałem już nowe nagranie grupy Blauka, które to nagranie będzie miało premierę swoją w chyba najbliższy piątek. I to nadal jest piękna droga muzyczna tej grupy.

Dobry do leżenia nad wodą. Prosto z Kanady, Meld ze swojej najnowszej płyty Pathway z nagraniem By Your Side. A propos leżenia nad wodą, to pani Barbara przesłała pozdrowienia z Węgorzewa z przepięknym zdjęciem z nad jeziora, a pani Renata donosi, że w Paryżu gorąco. No, wszędzie gorąco. No to u nas też będzie bardzo pięknie i bardzo gorąco i bardzo synthpopowo.

Odrobinę delikatnych wspomnień z przed lat. China Crisis, Wishful Thinking, a wcześniej Tok Tok w nagraniu Tok Tok. 5 niespełna minut dzieli nas od godziny 14. No to jeszcze może spotkanie z Muse, a potem zajrzymy do na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Skoczymy do roku 85.

3,5 minuty po godzinie 14, poniedziałkowe mam grać w Radiu 357. Nadal z Państwem Julia Nowoczyńska, Bisior. To Bryan Adams, Heaven, jego pierwszy numer jeden w Ameryce, rok 85. A chociaż po tej stronie oceanu to nagranie Wielkiej Brytanii zaledwie do 35. miejsca dotarło. No ale po latach okazało się, że taki nieśmiertelny przebój tego artysty. Skoro tak, to nie jestem w stanie zagwarantować Państwu siódmego nieba, ale dwa nieba pod rząd jak najbardziej.

Dobra para, Jordan Rokay, Jaylen Gonda, What It Gave Me na naszej antenie. 10 minut po godzinie 14, to teraz kolejna kartka urodzinowa. Tym razem pan Bobby Gillespie świętuje dzisiaj swoje urodziny.

0: życia i nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Dwaj przyjaciele ze sceny, Artur Rojek, Dawid Podsiadło i jak pięknie się zrobiło Yeti. Jeszcze jedne urodziny, Mike Edwards, na co dzień wokalista formacji Jesus Jones, też świętuje.

Nie ma miejsca jak dom, to oczywiście mrozu. Państwo piszą i meldują się. Pani Alicja melduje się z burzowego Mielca i tak sobie wszedłem na swoją ulubioną letnią stronę z burzami i rzeczywiście południowo-wschodnia część naszego kraju trochę tam grzmi. Dlatego kiedy jest gorąco, to też burze się pojawiają i proszę uważać podczas tych burz, bo wtedy lepiej pamiętać o tym, aby na balkonach tam wszystko było dobrze poukładane, bo wiatr może być zbyt silny. No to my nie burzowo, ale tanecznie teraz zaczniemy od formacji Electric Guest, a za chwilę zajrzymy do płyty tygodnia.

Staying Back to oczywiście Mologo, a tymczasem pan Piotr pozdrawia nas z malowniczych Hebrydów, czyli wysp położonych przy Szkocji. Obrazek naprawdę piękny, sielski i anielski, i pan Piotr donosi, że u nas tylko 12 stopni i powoli zanosi się na deszcz. No tak, na północy to raczej tak może być. Tymczasem my zmierzamy w kierunku płyty tygodnia. Popołudniami w tym tygodniu będziemy przysłuchiwać się nowej płycie grupy Coles Magia. A to jeden z utworów, w którym Colesów wspiera Kasia Linz.

W ubiegły piątek ukazała się płyta grupy Hard Fine, najnowsza, pierwsza od 24 lat. Takie powroty to człowiek lubi. Always and Forever, jeden z tych pierwszych singli promujących to wydawnictwo. No a oni cały czas w dobrej formie i będzie można ich spotkać koncertowo tego lata.

Dla tych, którzy kochają piosenki grane na gitarze przez chłopaków i do tego takie delikatne, zwiewne, to bardzo polecam Swim Deep, nowa płyta, która ukazała się w ostatni piątek i z niej właśnie to nagranie Pieces of You. Wcześniej było Pictures of You, no a potem tak dla sparowania Pieces of You. To jeszcze dwie piosenki i będziemy witać godzinę 15. No to zaczniemy od błyszczącego Piotra Zioły, a potem wskoczymy na nadchodzącą cały czas płytę formacji The Tempe Trap.

0: No, jeszcze trzeba będzie trochę poczekać na tę płytę. Chyba jedna z tych, na które najbardziej oczekuję w tym roku. The Temper Trap, nowy album Sungazer, dopiero 10 lipca. Za chwilę będziemy mieli gościa, który przeniesie nas trochę w górskie klimaty, ale zanim ten gość się tutaj pojawi, to najpierw taka wakacyjna propozycja od nas, od Radia 357.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.

0: Rok 2008, na szczycie brytyjskiej listy przebojów pojawia się to nagranie Viva la Vida i to był pierwszy singiel grupy Coldplay, który nie został wydany w sposób fizyczny, tylko ukazał się w tak zwanej sprzedaży cyfrowej, no i też przy okazji podbił brytyjską listę przebojów. Podbijać Państwa serca za chwilę będzie Tomek Gorazdowski. Zapachniało świeżym, górskim powietrzem, ponieważ nikt tak nie opowiada o festiwalu górskim właśnie jak Tomasz. Cześć Tomku.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo ładnie zapowiedziałeś. Będę starał się i będę robił co w mojej mocy. No ale spotykamy się tutaj, żeby przypomnieć Państwu, żeby zaprosić jeszcze raz, a zapraszać będziemy wielokrotnie, na Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawody w Lądku-Zdroju, bo wiele imprez, wiele spotkań, wiele wydarzeń współorganizujemy, wiele takich spotkań promujemy, ale niewątpliwie spośród tych, które właśnie współorganizujemy i polecamy, to jest jedno z najważniejszych. Wiem, co mówię, do Lądka jeżdżę od wielu lat i no i po prostu tam dobrze się pojawić, bo tam przyjeżdżają fajni ludzie i niekoniecznie, czy pan masz coś z górami wspólnego?
0: Kiedyś bardzo lubiłem chodzić po górach, szczególnie po Tatrach i jesienią, to taki no, czasy studenckie, bo wtedy było mało ludzi, raczej można było spotkać tylko innych studentów i można było sobie bardzo wygodnie pospacerować, ale to dawno, dawno temu.
1: Czyli Tatry jesienią to już jest pewnego rodzaju wyzwanie. Tymczasem Festiwal Górski w Lądku-Zdroju nie jest tylko dla tych, co chodzą jesienią w Tatry, ewentualnie ci, którzy wspinają się na Czomolungmę, czy też na Shishapangmę, ale tam można po prostu pojechać na przykład, żeby pójść w niższe góry, ale z ludźmi, którzy z pasją opowiadają, wiedzą, o czym mówią i generalnie, jeżeli komuś wydaje się, że Festiwal Filmów Górskich i Festiwal Górski w Lądku-Zdroju jest dla osób, które z górami są tak immanentnie związane, otóż nie, to nie jest prawda, bo tam spotykają się ludzie ciekawi świata, tak mógłbym powiedzieć, z górami oczywiście w pierwszym, na pierwszym tle, albo po prostu w tle. Współorganizujemy ten festiwal w tym roku po raz pierwszy, mam nadzieję, że swoją cegiełkę do tego dołożyłem, ale słuchacze powinni nadstawić teraz ucha, w zasadzie powinni nadstawiać ucha od samego początku, bo dzięki temu, że jesteśmy współorganizatorem, to nasi patroni mogą trochę zaoszczędzić na tym festiwalu, kupując przez stronę internetową www.festiwalgurski.pl bilety. Mamy zniżki, w naszej aplikacji można wygenerować kod, a potem ciach na stronę festiwalgurski.pl i już jesteśmy na festiwalu. Jeżeli zapytałbyś mnie, jakie emocje i jakie wydarzenia, jacy goście będą na festiwalu, to odpowiedziałbym ci, że w zasadzie nie jestem w stanie ich wymienić z pamięci, bo przez 4 dni tam się dzieje tak dużo na kilku scenach, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ponad 500 takich jednostkowych wydarzeń, które składają się w te 4 dni festiwalu. Więc lepiej się zorganizować wcześniej, wybrać, zamówić się kwaterę, kupić bilety, a potem już tylko do 4 września odliczać czas, bo będzie się naprawdę dużo ciekawego.
0: Ja jeszcze dopowiem, że nasi patroni mogą wygrać też karnety na naszej stronie konkursy radio37.pl. Ten konkurs trwa do 28 czerwca, także zostało 6 dni. Proszę się spieszyć. No i przypominamy, że nie ma takiego miasta jak Londyn.
1: Oczywiście.
0: Jest Lądek.
1: Oczywiście.
0: Lądek-Zdrój, o którym opowiadał Tomek Gorazdowski. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.

To kolejna z tych nowych płyt, która pojawiła się ostatnio. Grupa Embrace powraca z nowym materiałem, a to jeden z ich przebojowych singli z tej płyty Stop. No to skoro pojawiło się Embrace, to może takie przypomnienie Kensington?

Pięknie można się zasłuchać w tym nagraniu Husky i Aparat. Przypominam, że dzisiaj muzyka na naszej antenie się nie kończy. Po godzinie 18 na swoją muzykę prywatną zaprosi Państwa Łukasz Dunaj. I czy pamiętają Państwo, co robili 3 lata temu o tej porze? A30 w dzisiejszym wydaniu Muzyki Prywatnej wracamy do piosenek, które tworzyły ścieżkę dźwiękową roku 96. Taka to historia dzisiaj w muzyce prywatnej, a i też historie muzyczne na pewno pojawią się u Antoniego Grudniewskiego, który po 19 będzie otwierał swój sklepik Record Store. To takie zaproszenie na dziś, a to nowa płyta Paula McCartneya.

0: Podcast.
1: Mam grać, mam grać, mam grać, mam grać.
2: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia

Matylda Łukasiewicz, Myszka. Prawie pół do czwartej. Jeszcze zaproszenia na dziś. 22 to oczywiście taki moment, kiedy w poniedziałek można spotkać Cool Kids of Jazz, czyli Martę Kulę. I na to spotkanie dzisiaj Państwa zapraszam. Jeszcze jedno zaproszenie za kilka chwil, ale póki co zrobi się trochę elektrycznie.

Przepięknie Local Natives, Just Before the Morning, a ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Dzisiaj oczywiście po godzinie 16 popołudniówka Radia 357, ale ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na jutrzejszą popołudniówkę, gdzie będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie w kontekście sztucznej inteligencji. Rozwój tej ostatniej to ogromne ułatwienie z jednej strony, ale też zupełnie nowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa w sieci. Porozmawiamy o tym, jak nowe przepisy pomagają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości, jak bronić się przed oszustami wykorzystującymi AI i między innymi o tym, jak nie wpaść w wirtualne pułapki. Wyjaśni w tej popołudniówce nasza ekspertka, profesor Agnieszka Ryszczyńska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To jutro około 17:45. Ważna rozmowa.

0: I w kontekście różnych wydarzeń, nawet dzisiaj ja miałem przypadek, że próbowano wyłudzić ode mnie dane osobowe, więc to nie jest taka opowieść o czymś, co jest za naszymi oknami, tylko o czymś, co dotyka nas bezpośrednio.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.

No. Nie patrzymy nigdy w tył, Kaonashi to oczywiście Daria Zawiałów. Jeżeli chodzi o zaproszenia, to jeszcze o północy Marcin Glimkowski poleca się ze swoim programem 369. No i Państwo już wiedzą, o czym tam rozmowy będą, także radzę też włączyć i być, jeżeli mają Państwo tylko okazję o tej porze. A potem, jeżeli nie, to oczywiście w podcastach Radia 357. To bardzo proszę, może latawce wypuścimy.

Można tak zażartować, że hity na czasie, prawda? Ciepły wiatr i Natalia Przybysz. Ja za chwilę wyjdę na ten ciepły wiatr gdzieś tam za oknami, nagrzane przez słońce, ale Państwa zostawiam z Radiem 357. Julia Nowaczyńska z Państwem jeszcze zostanie podczas popołudniówki. Ja zapraszam na spotkanie w środę po godzinie 13. Taka będzie mała okoliczność. No a zostawiam Państwa z takim przepięknym momentem muzycznym, w którym teraz będzie można się zasłuchać. On będzie działał jak najlepsze radiowe air condition. To Genesis. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 16. Czas najwyższy zacząć nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie został zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona, ciężko ranna, trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany przez te kilka dni listem gończym. Został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, poinformowała kancelaria prezydenta Polski. To kolejny przejaw eskalacji napięć na linii Kijów-Warszawa, po tym jak prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego w reakcji na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Teraz trwa korespondencyjny pojedynek na stanowiska między politykami. Po tym jak ukraiński przywódca odebranie orderu uznał za element politycznej walki w Polsce, polski prezydent odpowiada.
2: Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Myli się prezydent Zełenski.
1: Mówi Karol Nawrocki. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę w raporcie Radia 357. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Będzie ono prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu trwa dogaszanie pożaru. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim. W ostatnich latach udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
3: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
1: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych okolicznych mieszkańców już wróciło do swoich domów. A w całym kraju dziś nadal bardzo, bardzo gorąco. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano dodatkowo alerty przed upałami. Taka pogoda to czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
4: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
1: Lekarze zalecają, aby pić co najmniej 2-3 litry wody dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi dr Robert Błaszczyk.
5: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
1: Warto też pamiętać, że część leków, w tym właśnie te na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami medykamentów. W tym serwisie to już wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
0: A informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
6: Mundialowe emocje zaczynamy dziś o 19 w Dallas. W grupie J Argentyna zagra z Austrią, a o 23 w Filadelfii Francja spotka się z Irakiem. Noc będzie trwała, zatem o 2 Norwegia spotka się z Senegalem, to w Nowym Jorku w East Rutherford, a nad ranem o godzinie 5 Jordania zagra z Algierią. Tym razem mecz odbędzie się w San Francisco, łamane przez Santa Clara. Mundialowe studio w 357 o 17.30, wtedy więcej piłkarskich mundialowych szczegółów. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Wyżej rozstawione będą tylko Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Z 20 zagra finalistka imprezy z Paryża, Maja Chwalińska, która otrzymała dziką kartę. W rywalizacji mężczyzn najwyżej rozstawiony jest Jannik Sinner. A w rankingach mamy poniedziałek. nie drgnęło w czołówce za wiele. 96. tydzień panowania rozpoczęła Aryna Sabalenka. Sabalenka, Rybakina, Świątek, Pegula i Andrejewa, tak wygląda pierwsza piątka. U mężczyzn Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Zwieriew, Ogier Alisim i Ben Shelton na miejscu piątym. Magdalena French odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na kortach w Bad Homburg. Nasza tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 6 Japonką Naomi Osaką. Było 4-6, 1-6. No i teraz historia nieprawdopodobna. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Markéta Wondrouszowa, została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu, poinformowała dzisiaj Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. 2023 rok. Triumf na Wimbledonie, a teraz 4-letnie zawieszenie. No cóż, tak bywa. I na koniec informacja piłkarska z kraju. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Pod jego kierunkiem piłkarze zaczynają przygotowywać się do ekstraklasy, a zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Zatem Kaczmarek w Radomiu, a mundialowe emocje u nas w 357 o 17.30.
0: Za nami naprawdę upalny weekend. Kolejny będzie jeszcze gorszy. Myślę, że to jest nasza wspólna obserwacja, ale wybiegnijmy teraz kilka godzin do przodu, jeżeli chodzi o to, co w pogodzie. W północno-zachodniej połowie kraju najmniej chmur, ale na pozostałych obszarach możliwy przelotny deszcz, miejscami także burze z gradem. Miejscami może spaść nawet do około 100 mm opadów. Najchłodniej nad samym morzem, około 18 stopni, od 22 na Pomorzu, około 26 w centrum, do ponad 30 na Rzeszowszczyźnie.
7: Radio 357.
0: I popołudniowy program do godziny 18. Krzysztof Tubilewicz, Bartek Wasilewski, Julia Nowoczyńska. Zapraszamy również do kontaktu.

0: Na początek Kasabian, 9 minut po godzinie 16, to jest Radio 357, a do kontaktu polecamy się na przykład telefonicznie 510-357-357, popołudniówka @radio357.pl albo głosówki w każdych sprawach poruszanych na antenie, choćby tej, o której już za chwilę.
1: To jest raport 357.
0: Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Kijów zaproponował kolejną, jak określono, odległą datę. Minister Przydacz ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. To są echa odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy. One nie milkną, wręcz przeciwnie, a w studiu Michał Tratał.
2: Dzień dobry. Wołodymyr Zełenski nie czekał na kontrasygnatę premiera Donalda Tuska. Spakował najwyższe polskie odznaczenie do pudełka i odesłał zwykłym kurierem. Zdjęcie wrzucił do sieci. Decyzję Karola Nawrockiego skomentował w ukraińskiej telewizji. Uznał, że spór to tak naprawdę element toczącej się w Polsce walki o władzę.
3: Nawrocki robi to kosztem budowania nastroju nienawiści do Ukraińców. Uważam, po tym jak podjął decyzję, że on kontynuuje jakąś walkę polityczną właściwie wewnątrz swojego kraju, kosztem właśnie budowania nastroju nienawiści do Ukraińców. To samo, co robił Orban. Zła metoda i uważam, że skończy się to źle.
2: Zełenski przyznał, że odradzał współpracownikom przylot do Warszawy, aby łagodzić sytuację. Jego zdaniem Polska nie była chętna do rozwiązania sporu. Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzję argumentował jednak pamięcią historyczną, a nie polityką.
4: Ofiar naszych przodków nie wolno zdradzić milczeniem. To groby, o których nie wolno zapomnieć. To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy.
2: Argumentując decyzję o odebraniu orderu Orła Białego, dodał:
4: po rosyjskiej inwazji w 2022 roku Polacy otworzyli granice, otworzyli swoje domy i swoje serca dla milionów Ukraińców. Wszyscy pamiętamy te przejmujące obrazy kobiet, dzieci, osób chorych i starszych.
2: Wołodymyr Zełenski nie umieszkał odpowiedzieć Karolowi Nawrockiemu.
3: My żyjemy od ataku do ataku. My nie żyjemy od dziękuję do dziękuję. I trzeba się z tym pogodzić. Jesteśmy wdzięczni, no ale nie możemy budzić się co rano i widzieć, jak słoneczko wstaje, i trzeba dzisiaj wszystkim nie zapomnieć podziękować. Tam po prostu ludzie giną.
2: Temat konfliktu na linii Warszawa-Kijów rozpalił naszych słuchaczy w audycji Co Państwo na to? To tylko jeden z telefonów.
5: Ja po wybuchu wojny w 22 roku miałem u siebie w domu 7 Ukrainek. Były przez kilka miesięcy, mieszkały, opiekowałem się nimi i otworzyłem swój dom i były ze mną. Natomiast znam historię i wiem, że naszych przodków z Kresów Wschodnich, z Wołynia, powinniśmy godnie nie dość, że odnaleźć je, skumować, to pochować. I to nie jest handel, jak to pani Żukowska powiedziała, starymi trupami, tylko jest nasza historia.
2: Słuchacz nawiązał do wypowiedzi posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej z lutego. Teraz temperatura debaty wcale nie jest niższa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bardzo zła decyzja prezydenta Zełenskiego, która uruchomiła tą spiralę, której jesteśmy dzisiaj świadkami. Decyzje kolejnych prezydentów Ukrainy, urzędników.
2: Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko też zwrócili najwyższe polskie odznaczenie.
7: Ukraińcy czują się oburzeni i urażeni, a narracja przyjęta przez polityków jest taka, że odebranie odznaczenia prezydentowi to policzek wymierzony całemu narodowi i to w samym środku wojny.
2: Mówi nasz ukraiński korespondent Piotr Kaszuwara. Nie dziwi to Iwony Reinhardt, zastępczyni redaktorki naczelnej magazynu New East Europe.
8: To jest niestety brak empatii po obu stronach i brak wrażliwości tej właśnie na krzywdę, której doświadczyliśmy zarówno my, Polacy, tylko popatrzmy na tę krzywdę i nieprzepracowaną traumę po naszej stronie. To jest ta trauma historyczna, prawda? Ona jest sprzed 80 lat. Ona nie została przepracowana, ona została w rodzinach. To był ogromny ból, bo to było, nie ukrywajmy, ludobójstwo i barbarzyńskie.
2: Nie wszyscy w Polsce podzielają to zdanie. Zawalił polski nacjonalizm, tak działania prezydenta Nawrockiego ocenił Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight.
9: Polscy nacjonaliści od połowy zeszłego roku mniej więcej, szczególnie to się nasiliło pod koniec, ulegli pewnej rodzaju manii prześladowczej na temat Ukrainy.
2: Krok dalej, w TVP Info poszedł publicysta Sławomir Sierakowski.
10: No to znaczy, że to jest prezydent antypolski, znaczy to jest człowiek, który niszczy sojusz strategiczny z Ukrainą, który jest warunkiem polskiej niepodległości i to naprawdę właściwie dziecko w 7-8 klasie szkoły podstawowej jest w stanie to zrozumieć. Nawrocki nigdy nie powinien być polskim prezydentem, to jest jedyny prezydent w historii wybrany nieznaną liczbą głosów z kompromitującą absolutnie biografią.
2: W czwartek i piątek w Gdańsku konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Nikt nie wie, czy pojawi się na niej Wołodymyr Zełenski. Szczególnie, że ostatnio prezydent Ukrainy zrezygnował z lotów spod warszawskiej Jasionki.
11: Sfoszył się, tak jak ma to w zwyczaju. Zełenski i jego fochy, jego latanie z Kiszyniowa czy z jakiegokolwiek innego miasta nie są już na tym etapie sprawą ważną i ruszającą świat polityczny czy polską opinię publiczną. Nikt z tego powodu szat rozrywał nie będzie.
2: Mówił na kanale YouTube'owym Radio 357 Talk Zbigniew Parafianowicz, autor książki Problem z Zełenskim. Wywiad, drodzy państwo, obejrzało już 66 tysięcy osób. Polecam, bo wiele mówi o charakterze i motywach działania ukraińskiego prezydenta.
0: To mówił Michał Trentał, zgadzam się absolutnie. Polecamy tę rozmowę, no która trochę przypadkowo, trochę nie, ale może stanowić szerszy kontekst dla tych najbardziej bieżących spraw. Michał zbierał dla państwa te wypowiedzi i komentarze, a my czekamy teraz na głos z państwa strony. 510 357 357 popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: kwestia relacji polsko-ukraińskich, kwestia tej gęstniejącej atmosfery wokół Orderu Orła Białego i wcześniejszych też działań prezydenta Zełenskiego. To jest temat, od którego zaczęliśmy. Temat, o którym mówiliśmy w raporcie i temat, który sprowokował naszego słuchacza, pana Rafała, żeby zabrać głos. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Rafał z tej strony. Ja dzwonię troszeczkę tak w kontynuacji do audycji pana Kuby w południe, bo tam nie udało mi się zadzwonić. Uważam, że nasz prezydent podjął dobrą decyzję, taką adekwatną, symetryczną, tak bym to określił, na niwie polityki pamięci, polityki historycznej. Natomiast teraz na to forum dotyczące odbudowy Ukrainy powinien wysłać czy tam ministra Przydacza, czy Boguckiego ze swojej kancelarii, którzy by zapowiedzieli wprost, że jeżeli Polska nie będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących odbudowy Ukrainy, no to będziemy po prostu wprowadzać opłaty, myto, cła na wszystkie materiały i środki, które będą płynąć w procesie odbudowy Ukrainy. Czy to drogą lądową, czy lotniczą, i tak samo zaproponować podobne podejście Słowacji czy Mołdawii, które też mają podobne nastawienie.
0: Słuchacz pan Rafał, zwolennik zaostrzenia kursu. Słuchacz pan Michał pisze, sugerując nieco inne rozwiązanie. Wystarczyłoby, gdyby prezydent powiedział, że Polska będzie pamiętać o takich właśnie krokach, kiedy przyjdzie do udzielenia zgody na wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest propozycja. Czekamy na państwa kolejne głosy, komentarze mailowe, głosówkowe i również na telefony. O czym jeszcze powiemy w programie do 18?
2: Popołudniówka 357.
0: Przyjrzymy się temu, jak wygląda realizacja kiedyś CPK, a teraz Portu Polska.
3: Przechodzimy do prac wykonawczych. Ten projekt jest dla całej Polski.
4: Trzeba postawić na drugą, silną nogę w transporcie, tę zieloną, tę ekologiczną.
3: Fundamentowanie, czyli palowanie pod terminal pasażerski dla nowego lotniska.
5: Naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
0: Już za chwilę też rozmowa na kolejny temat. Tu przytoczę jeszcze komentarz pana Kacpra, który dwa tematy łączy. Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzją zamiótł pod dywan opinii publicznej sprawę Szpitala Południowego w Warszawie. Rząd był grillowany przez cały poprzedni tydzień, a teraz dzięki prezydentowi cyk i wakacje, a sondaże już nie spadną tak gwałtownie. Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie i wszystkich wątków, których także przebywa, będzie przedmiotem naszej rozmowy już za chwilę.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, to jest nasza piosenka dnia, 22 dzień czerwca w kalendarzu. Gorąca atmosfera, między innymi jeżeli chodzi o stolicę i nie tylko słupki rtęci w termometrach. Trwa, drodzy Państwo, konferencja przedstawiciela prokuratury okręgowej w sprawie już wszczętych śledztw dotyczących potencjalnych nadużyć w szpitalu południowym. To jest sprawa dotycząca także zahaczająca o stołeczny ratusz. Z nami na łączach Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Witaj na antenie.
3: Dzień dobry.
2: Pozwolisz i pozwolą Państwo, że przytoczę już te najnowsze ustalenia przekazane przez prokuraturę, bo właśnie trwają dwa odrębne postępowania dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę warszawskiego szpitala. Chodzi o przedłożenie nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który te faktury przedkładał, a drugie postępowanie ma szerszy zakres. Dotyczy niegospodarności, której mieli się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie szpitala, ale przedstawiciel prokuratury powiedział, że chodzi także o pracowników warszawskiego ratusza. Zerkając na te najnowsze doniesienia i na to, co już wiemy o tej sprawie, myślisz, że to już będzie niemożliwe, żeby tutaj jakoś oddzielić sprawę szpitala od potencjalnej wiedzy, którą mieli przedstawiciele właśnie ratusza warszawskiego?
3: No myślę, że tak, ponieważ tym szpitalem zarządzali, jeśli chodzi choćby o zasiadanie w Radzie Nadzorczej, politycy lokalni Koalicji Obywatelskiej, więc tutaj pełna odpowiedzialność polityczna spoczywa na jednej formacji politycznej, a dzisiaj trwa gaszenie pożaru wizerunkowego i oczywiście te pierwsze decyzje personalne, strukturalne podejmowane przez miasto, a właściwie przez prezydenta Warszawy są słuszne, natomiast i konieczne, jak się wydaje, natomiast no, pewne rzeczy się już wydarzyły i Rafał Trzaskowski też jako prezydent Warszawy, który organizował konferencje prasowe w tej sprawie, nie mówił nam całej prawdy, co zresztą udowodnili dziennikarze w kolejnych publikacjach. Ja nie chcę powiedzieć, że on miał stuprocentową wiedzę, co się działo w Szpitalu Południowym, natomiast nie może udawać, że nie wiedział absolutnie niczego i nie mogą tego udawać również kluczowi politycy Koalicji Obywatelskiej z szefem struktur warszawskiej Platformy Marcinem Kierwińskim włącznie, więc z jednej strony ta szybkość podejmowania decyzji, dymisje, rezygnacje, rozwiązanie Rady Nadzorczej, powołanie nowego zarządu szpitala, to wszystko jest okej i to były konieczne decyzje, natomiast pewne konsekwencje z politykami Koalicji Obywatelskiej zostaną.
2: Przejdziemy jeszcze za chwilę do kolejnych wątków i szczegółów, ale jak oceniasz właśnie wrażeniowo skalę rażenia całej tej historii? Bo wpadł mi już w oko taki nagłówek, że to jest sprawa, która zatapia, czy pogrąża w ogóle ekipę rządzącą. No bez wątpienia to jest afera, którą dość łatwo zrozumieć, prawda, społeczeństwu. Łatwo to opowiedzieć, przekazać. Każdy albo był na SOR-ze, albo zna kogoś, kto był na SOR-ze i wie, z jakim kontrastem mamy tu do czynienia.
3: Tak, i to jest właśnie kluczowe. Ja oczywiście nie chcę przesądzać absolutnie tego, czy Koalicja Obywatelska przez tę historię straci władzę, czy też nie. Rok w polityce, a ponad rok mamy do wyborów. To jest naprawdę przepaść i bardzo dużo czasu, w ciągu którego może zdarzyć się bardzo wiele. Więc jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości są dzisiaj przekonani, że ta sprawa to jest przesądzenie o tym, że Koalicja Obywatelska straci władzę, no to chciałbym polać ich głowy chłodną wodą, bo tak nie będzie. Po prostu przynajmniej dzisiaj na to nic nie wskazuje. Oczywiście Koalicja Obywatelska może wybory przegrać, ale ta sprawa dzisiaj o tym nie rozstrzyga. To po pierwsze, oczywiście ona wpłynie na kampanię wyborczą, to po drugie, ale niekoniecznie i to po trzecie, skorzysta na tym Prawo i Sprawiedliwość, które również ma swoje za uszami. Myślę, że szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie chcę tutaj symetryzować i relatywizować tej sprawy, natomiast myślę, że szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości również wie doskonale, jak korzystać ze szybkich ścieżek w różnych szpitalach, w różnych regionach. Natomiast jeśli chodzi o rezonowanie tej sprawy, To tak, absolutnie ono jest bardzo, bardzo duże. Ja to wiem na podstawie swoich rozmów ze znajomymi choćby, czy członkami rodziny, którzy nieszczególnie interesują się polityką na co dzień, do których nawet tak duże sprawy, jak choćby opisywana przez Wirtualną Polskę sprawa senatora Lenza, nie do wszystkich trafiała, chociaż do wielu owszem. Natomiast ta sprawa dotarła do absolutnie każdego, z kim ja miałem styczność, a kto polityką nie interesuje się na co dzień. I ci ludzie byli naprawdę oburzeni. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mają różne poglądy polityczne i którzy na różne partie, również partie władzy głosowali, w tym na Koalicję Obywatelską, i oni są po prostu mówiąc wkurzeni, więc ta sprawa bardzo, bardzo rezonuje. To już ta pierwsza kwestia, czyli zarobki tego lekarza bez specjalizacji, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, niespełna 30-letniego, to po pierwsze. No po drugie, sprawa generalnie zarobków lekarzy, to jak no niektórzy wykorzystują ten system, by zarabiać ogromne, ogromne, często nieadekwatne, jak się wydaje, pieniądze. No i właśnie ta trzecia sprawa, czyli reakcja polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy na początku w ogóle nie chcieli komentować tej sprawy, uciekali przed dziennikarzami, chowali się, nie odbierali telefonów, unikali tych rozmów i tłumaczeń. I myślę, że to pozostawiło takie dość kiepskie wrażenie, które no, niestety, ale przylgnie do niektórych polityków KO.
2: O właśnie, a propos niektórych polityków, być może konkretnych KO, spodziewasz się, doczekamy się ujawnienia choćby częściowego listy nazwisk tych beneficjentów tego SOR-u premium? Mhm.
3: No to jest bardzo ciekawa kwestia, tu mam wątpliwości, czy faktycznie to się uda, czy poznamy wszystkie nazwiska, bo ja myślę, że tutaj wspominałem o Prawie i Sprawiedliwości, to myślę, że już w tej sprawie na przykład politycy PiS-u zaczynali przegrzewać, ponieważ publikowali nazwiska polityków, którzy w tym szpitalu nie byli, tak jak posłanki Katarzyny Piekarskiej, chorej onkologicznie, która w czasie awantury z politykami PiS-u straciła przytomność w Sejmie, i ta sprawa już pokazała, że tutaj opozycja absolutnie nie ma, przynajmniej

0: by taka jedna lista była dostępna, żeby ona opublikowana została w jednym czasie ze wszystkimi nazwiskami, a też takie właśnie wycieki pojedynczych nazwisk, nie do końca zweryfikowanych. Też nie wiem, czy to jest dobre dla opinii publicznej.
1: Wspominałeś o ustaleniach potencjalnych Gazety Wyborczej. Dziś Wyborcza sugeruje, że lekarz sygnalista, który nagłosił nieprawidłowości, ma nie być bezstronny w tej historii. On miał informować prezydenta stolicy o sytuacji. Dwa miesiące później odpowiedzi nie dostał, dwa miesiące później zwolniono go ze szpitala, ale on ma być w sporze prawnym ze szpitalem o ponad 500 000 zł. Tam miały być fikcyjne dyżury. W ogóle bezpośredni konflikt z Dawidem Kacprzykiem miał tu mieć miejsce. To jest jakiś istotny wątek w całej historii, twoim zdaniem?
0: Tak, ja myślę, że jest to istotny wątek w całej tej historii. Szkoda tylko, że dowiadujemy się o tym dopiero teraz. I ten fakt również rzutuje bardzo negatywnie na samych polityków Koalicji Obywatelskiej, no bo Gazeta Wyborcza pisze o tym, że ten człowiek, ten lekarz, do niedawna ordynator, no, kluczowego oddziału Szpitala Południowego. W 2018 roku chciał, to są informacje Gazety Wyborczej, w nieetyczny sposób wyłudzić działkę od Warszawy na budowę placówki medycznej, współtworzonej między innymi przez Roberta Lewandowskiego. No i ponoć prezydent Trzaskowski się na to nie zgodził. Ostrzegali prezydenta Trzaskowskiego przed tym człowiekiem. No a jednak w 2022 roku, czyli 4 lata później, człowiek tenże został ordynatorem, no, kluczowego, jak mówię, oddziału chirurgii Szpitala Południowego, którym zarządzają i który nadzorują koledzy Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Więc nawet jeśli ten człowiek ma coś za uszami i znajduje się w sporze prawnym ze szpitalem i było o tym wiadomo kilka lat temu, a przynajmniej wiedział o tym prezydent Trzaskowski i inni politycy KO, no to dlaczego ten człowiek został, jak rozumiem, z ich nominacji ordynatorem kluczowego oddziału?
1: Czyli to rykoszetem może znów uderzyć, znaczy, właśnie w ekipę, w ratusz.
0: No to jest spór w rodzinie, po prostu. Ja nie chcę tutaj deprecjonować tego informatora, tego sygnalistę i powtarzam, jeśli ma coś za uszami, jeśli jest w sporze prawnym, niech to sądy i prokuratura rozstrzygną, natomiast to nie przekreśla absolutnie całej tej historii i faktów, które po prostu są prawdziwe. Tutaj nie ma domysłów, nie ma domniemań, tylko są fakty na stole. Zresztą sam radny, już nie chcę wypowiadać jego nazwiska, bo nazwisko cała Polska poznała, natomiast ten radny też niejako przyznał się do winy, korygując też, nie wiem do końca w jakim trybie, te ponad 30 faktur, zwracając 500 000 ponad złotych temu szpitalowi właśnie, więc to jest potwierdzenie tych faktów, które prasa i portale opisują od kilku dni. Nowe informacje na temat tego ordynatora, który okazał się być sygnalistą, no nie przekreślają całej tej historii.
1: A śledczy będą mieli kilka pytań bezpośrednio do prezydenta Trzaskowskiego. To jest również ta deklaracja, która padła na konferencji prasowej, która zakończyła się przed chwilą. Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski opowiadał państwu o kulisach, o wielu wątkach tej sprawy. Bardzo dziękuję ci za poświęcony czas. Do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję. Kłaniam się.

0: 20 minut pozostało do godziny 17. To jest Radio 357, popołudniowy program. Czas na kolejne Państwa głosy.
1: Gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, ja również pomagałam Ukraińcom, zbierając, segregując dary dla nich, później wspierając osoby, którym organizowałam mieszkanie. I uważam, że chociaż nie jest to mój prezydent absolutnie i daleko jestem od pochwalania jego działań, to i też nie mam rodziny, która ucierpiała w pogromie wołyńskim. Jak najbardziej rozumiem te emocje, uczucia i uważam, że jedyną osobą, która zapoczątkowała problem i konflikt, jest prezydent Zełenski, bo to on dopuścił się absolutnie skandalicznego działania, wiedząc, że tak naprawdę postępuje przeciwko największemu swojemu sojusznikowi w sferze emocjonalnej, mentalnej, historycznej.
0: To jest głos w sprawie poświęconego raportu 357 relacjom polsko-ukraińskim. No ta atmosfera zdecydowanie gęstnieje. Przytoczę jeszcze mail, fragment wiadomości od pana Mateusza, który zwraca uwagę, że wyniki naszej sondy w programie po 12 pokazały zdrowy rozsądek, ale za dużo jest na świecie i w naszym kraju ideologii postrzegania świata zero-jedynkowo, bez dostrzegania racji drugiej strony, a prezydent Nawrocki zapomniał, co mówił o bohaterach narodowych Ukrainy 2-3 lata temu. Jeszcze jako prezes IPN mówił o tym, że my nie mamy prawa wybierać Ukraińcom, to już dopowiadam, przypominam, bohaterów narodowych, bez względu na wszystkie antagonizmy i wszystkie tragiczne wątki tych historii nawzajem się przenikających. To wiadomość od pana Mateusza. Czy mamy telefon od pani Agnieszki? Nie tym razem. Zachęcam Państwa do kontaktu, zachęcam do wypowiadania się w sprawach, o których już mówiliśmy od godziny 16. Sugeruje również pan Jurek, że to jest prywatna wojna premiera, szefa rządu. To chyba w sprawie sytuacji dotyczącej szpitala południowego. No, premier jeszcze nie zabierał głosu, tak mi się wydaje, w sprawie, która jest rozwojowa. Być może doczekamy się takich wypowiedzi. Tu ciekawa interpretacja ze strony naszego słuchacza. Maile, głosówki, telefony to są wszystkie opcje do Państwa dyspozycji do godziny 18.
2: A dlaczego pan Nawrocki nie sprawdzi listy najnowszych ludzi, którzy otrzymali Order Orła Białego? Przecież tam się znalazło kilka osób, które można by było odebrać. Na przykład jak kardynał Gulbinowicz, może ktoś jeszcze?
0: Nie jest to jedyna sugestia, jeżeli chodzi o słuchaczy, którzy przypominają, kto Order Orła Białego posiada. Czekamy, tak jak wspominałem, na kolejne Państwa głosy.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Nothing but Thieves, ale sprawy są na tyle tutaj rozpalające państwa i zachęcające do wypowiedzi na antenie, że mamy jeszcze telefon. Słuchaczka pani Agnieszka jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam podzielić się takim moim smutkiem i ogromnym bólem. Dziś słyszę bardzo wiele wypowiedzi słuchaczy, którzy dzwonią do radia i nagle wszyscy stali się ekspertami od odznaczeń państwowych i polskiej polityki wschodniej. Nie polityki historycznej, absolutnie, bo uważam, że polityka historyczna to takie nikt jest nie wygra, ani polityka, ani historia. Ale politykę wschodnią buduje się nie na emocjach, powinniśmy ją budować na ogromnym rozsądku. Tymczasem mam wrażenie, że wszyscy tutaj dajemy się wpuszczać w jakąś nieprawdopodobną rozgrywkę, której scenariusz jest pisany bardzo na wschód od granic Polski. Boli mnie to, że ludzie, którzy być może nie pomogli nigdy Ukraińcom, którzy byli w kryzysie po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, czy politycy, próbują dzisiaj wystawiać rachunek za pomoc, której udzielili zupełnie inni ludzie. Ja bym bardzo nie chciała, żeby ktoś w moim imieniu, w imieniu tych osób, które udzieliły tej pomocy Ukrainie, Ukraińcom, w tej chwili szafowali takimi hasłami, szantażem, jaki tutaj proponowali niektórzy słuchacze. I bardzo bym prosiła o ogromną taką dozę obiektywizmu i uświadomienie sobie, że naprawdę ci ludzie bronią nas przed wojną, przed rosyjską agresją, przed czymś najgorszym, co może nam się przytrafić. I te wszystkie odznaczenia, one są niczym i one są absolutnie nieważne w kontekście zwyczajnej ludzkiej solidarności, pomocy. Bardzo bym chciała, żebyśmy zachowali jakiś głos rozsądku jeszcze w tym wszystkim.
0: Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za telefon. To apel ze strony naszej słuchaczki. Czekamy na państwa kolejne głosy. 510 357 357.

0: Mówiliśmy już sporo o sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Teraz z Warszawy przenosimy się tak na południowy zachód, na zachód. Porozmawiamy sobie o dawniejszym oczywiście CPK, teraz o inwestycji pod nazwą Port Polska. Co właściwie dzieje się w ostatnim czasie? Jak wygląda realizacja tego przedsięwzięcia? No słyszymy, że to nabiera już wszystko realnych kształtów. Przypomnę, że to ponad 130 miliardów złotych, a w Ministerstwie Infrastruktury choćby dziś podpisano umowę na prace fundamentowe pod terminal. Szczegóły od naszego reportera Rafała Frydrycha.
1: Maciej Lasek, dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, stracił swoje stanowisko zaledwie 3 dni temu. Już dziś jego następca, powołany przez premiera Donalda Tuska, dotąd wiceminister resortu infrastruktury do spraw kolei, Piotr Malepszak, uczestniczył w ważnym wydarzeniu.
2: Fundamentowanie, czyli palowanie pod terminal pasażerski dla nowego lotniska.
1: To jednak jeszcze nie konkretne techniczne działania w miejscu placu budowy. Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury.
2: Jest to umowa symboliczna, ponieważ przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania do prac wykonawczych.
1: Fizyczna praca rozpocznie się jesienią, zapowiedział minister Klimczak.
2: Co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
1: Lotnisko to tylko jeden z komponentów wielkiego projektu obecnie zwanego Port Polska, realizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Sieć kolejowa, dzięki której będzie można do niego dojechać, to druga ważna odnoga całego projektu. Piotr Malepszak po zmianie nazwy projektu z CPK na Port Polska konsekwentnie to komunikował za pośrednictwem branżowego kanału Rynek Kolejowy.
3: Trzeba postawić na drugą silną nogę w transporcie, tę zieloną, tę ekologiczną, żeby zacząć budować długie odcinki linii kolejowych i tworzyć spójną sieć kolejową na przestrzeni właściwie całego kraju.
1: A to już sam prezes Rady Ministrów Donald Tusk.
4: W naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
1: Wartość inwestycji obejmująca budowę samego portu lotniczego to na dziś szacunkowo niemal 43 miliardy złotych. Budowa sieci kolejowej, która zapewni skomunikowanie go z różnymi regionami kraju, to ponad 89 miliardów złotych. Pierwszy odcinek kolei dużych prędkości Warszawa - Port Polska - Łódź ma być gotowy za 6 lat, pozostałe odcinki za 9 lat. Takich inwestycji w polską kolej nigdy dotąd nie było, zapewnia premier Donald Tusk.
4: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano.
1: Same inwestycje w kolejowy tabor, który ma być wyprodukowany w Polsce, w polskich zakładach, zapowiadają się imponująco. To 18 miliardów złotych.
4: Dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
1: Konieczna jest też odpowiednia infrastruktura drogowa. Budowa dróg dojazdowych, w tym tak zwanych odcinków węzłowych, pochłonie prawie 2 miliardy złotych.
2: Ten projekt jest dla całej Polski, nie tylko dla centralnej, nie tylko dla tych, którzy chcą jechać szybko, daleko, w jak najkrótszym czasie, czy to samolotem, czy koleją.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Dziękujemy za te relacje. 10 minut pozostało do godziny 17.

0: Krzysztof Litwubek w Radiu 357. Popołudniowy program trwa. Państwo dzwonią cały czas w sprawie relacji polsko-ukraińskich, najnowszej odsłony sporu. Słuchacz pan Krzysztof z nami. Witam na antenie.
1: Dzień dobry. Abstrahując od tego, kto i za co otrzymał jakiś order, czy mu się należało, czy nie, największe pretensje mam do klasy politycznej, do ludzi mądrych, do historyków. Pytanie, dlaczego przez te wszystkie lata nie potrafiła powstać dwustronna komisja skupiająca mądrych ludzi, historyków, nie będąca pod auspicjami politycznymi żadnej ze stron, która potrafiłaby rzetelnie wyjaśnić, wytłumaczyć te sprawy, te zaszłości, sprawy mordu Wołyńskiego i tak dalej, sprawy akcji Wisła. Nie wierzę, że mądrzy ludzie nie potrafiliby dojść do jakiegoś konsensusu. Proszę sobie przypomnieć, że biskupi polscy potrafili wypuścić zdanie przebaczamy i prosimy o wybaczenie w stosunku do Niemców. Nikt nie podpalił Pałacu Biskupiego. Nie było z tego powodu, nie wyobrażam sobie, jakby to teraz było w stosunku do Ukraińców, co by powstało. Mam największe pretensje do polityków, do nikogo więcej, do bicia piany, do robienia sobie swojej akcji wyborczej na kanwie tak strasznych wydarzeń z jednej i z drugiej strony.
0: Panie Krzysztofie, dziękuję za ten telefon. Jest do państwa dyspozycji nasz numer jeszcze przez ponad godzinę. 510-357-357. Posłuchajmy jeszcze głosówek w tej sprawie.
2: Ja niejako w odpowiedzi na głosówkę pana, który chciał nakładać cła na odbudowę Ukrainy, chciałem tylko zapytać, czy ten pan naprawdę chce nakładać cła na eksport? I wyprzedzając już odpowiedź, chciałbym zaapelować, żebyśmy wypowiadali się w zakresie swoich kompetencji, w zakresie swojej wiedzy, bo później, kiedy zajmujemy się rzeczami, o których nie mamy zielonego pojęcia, to wychodzą takie kwiatki, jak fakt, że order Orła Białego został odebrany prezydentowi Ukrainy.
3: Przyznam, że ile jestem w stanie w jakiś sposób wytłumaczyć sobie decyzję Zełenskiego. Cóż, prowadzi bezwzględną politykę w postsowieckim stylu i wykalkulował sobie, że opłaca mu się poświęcać relacje z Polską dla korzyści wewnątrzkrajowych. O tyle ciągle nie jestem w stanie zrozumieć, że w tym naszym polskim piekiełku te nasze niby elity nawet w takim momencie nie są w stanie zająć wspólnego, solidarnego stanowiska i przeciwstawić się temu, w jaki sposób strona ukraińska nas traktuje. I chciałbym może zaapelować do tych osób, które porównują, przypisują jakieś nacjonalistyczne pobudki Nawrockiemu, że może by sobie coś poczytali o zasadach wzajemności w stosunkach międzynarodowych i byli troszeczkę bardziej powściągliwi w takich ocenach.
0: Radio 357, popołudniowy program. To są państwa komentarze. Dziś bardzo dużo emocji wywołuje kwestia relacji polsko-ukraińskich. Szpital Południowy. Najnowsze szczegóły w sprawie tej afery już za chwilę w serwisie informacyjnym.

0: дай мне...
1: To popołudniowy program w Radiu 357. Minęła godzina 17. Czas więc na serwis informacyjny, serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
2: Warszawski Szpital Południowy ma już nową Radę Nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu pensji.
3: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
2: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych poinformowało o zawieszeniu sankcji na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej na 60 dni. Zawieszenie sankcji na czas negocjacji nad ostatecznym porozumieniem było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia między Ameryką i Iranem. Brytyjski premier Keir Starmer zapowiedział rezygnację. W porannym oświadczeniu na Downing Street podkreślił, że rozumie, iż nie może już dłużej liczyć na poparcie własnej partii. W ugrupowaniu trwał od miesięcy bunt wewnętrzny wywołany m.in. słabymi wynikami sondażowymi. Starmer powiedział, że przyjmuje werdykt swojego ugrupowania z pokorą. Every decision I've taken. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham. To dlatego zrezygnuję ze stanowiska lidera Partii Pracy. Tego ranka rozmawiałem z jego królewską mością, by poinformować go o mojej decyzji. Partia Pracy wybierze teraz swojego nowego lidera, a co za tym idzie, nowego premiera Zjednoczonego Królestwa. Chcę brać udział w wyścigu, zapowiedział już faworyt Andy Burnham. Nowego premiera poznamy we wrześniu albo już w przyszłym miesiącu. Więcej na ten temat powiemy już za kilka minut w programie Daleki Zasięg. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat krzywdzony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosła osoba opowiedział o tym, co go spotkało, a informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity, kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego kardynał Dziwisz został wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobiste znajomości.
4: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
2: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje teraz sąd. I na koniec sezon kąpielowy, który nabiera tempa w całej Polsce, strzeżone kąpieliska otwierają się jedno po drugim, a służby przypominają, że za bezpieczeństwo nad wodą odpowiadają nie tylko ratownicy, ale przede wszystkim sami wypoczywający. Piotr Olejarz.
5: Każde kąpielisko, zanim zacznie działać, musi przejść formalną procedurę, w tym zostać wyznaczone przez Radę Gminy, odpowiednio oznakowane i przygotowane do bezpiecznego korzystania. Organizator powinien zapewnić nadzór sanitarny, ratowniczy i techniczny. To właśnie ta różnica między oficjalnym kąpieliskiem a zwykłym zbiornikiem wodnym najczęściej decyduje o tym, czy ktoś wraca z nadwody bezpiecznie. Od początku 2026 roku w Polsce w wyniku utonięcia zginęło już 65 osób, a w całym 2025 roku życie w wodzie straciły 292 osoby. Eksperci podkreślają, że większość utonięć ma miejsce w miejscach niestrzeżonych, lecz nie zabronionych, a do tragedii najczęściej dochodzi przez brawurę, brak umiejętności pływackich i alkohol. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Tylko w ostatni weekend, po tym jak Polacy tłumnie ruszyli nad wodę, utonęło aż 9 osób. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18:00.
1: A jakie warunki pogodowe czekają nas w nocy? Na południowym wschodzie kraju mogą pojawić się burze miejscami, tu również opady deszczu. Przed północą powinny zanikać, a w czasie burz popada lokalnie do 20 mm. Nad ranem miejscami na północy i południowym wschodzie kraju krótkotrwałe mgły. Najchłodniej na północy, tam 10 stopni, około 13 w centrum, do 18 na Rzeszowszczyźnie.
0: Radio 357.
1: Zapraszamy do godziny 18, także do intensywnego kontaktu w sprawie podejmowanych tematów 510 357 357, popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: Popołudniowy program w 357. Za chwilę więcej, zdecydowanie więcej o klimacie politycznym na Wyspach Brytyjskich. Tam również zdecydowanie gorąco pod tym kątem. Kuba Benedyczek i Daleki Zasięg. To już niebawem, ale jeszcze najpierw Państwa kolejne głosy w sprawie relacji polsko-ukraińskich.
1: Zmuszanie Ukrainy dzisiaj do wymyślenia swojej historii na nowo, w momencie kiedy walczą i potrzebują mobilizacji wewnętrznej do tego, żeby mieć żołnierzy na front, jest strzałem w kolano, bo im słabsza Ukraina, tym łatwiej Rosji, a jak łatwiej Rosji, tym gorzej dla nas wszystkich. A po drugie, wydaje mi się, że dzisiaj taka sytuacja i taki list, jakby wybaczamy i prosimy o wybaczenie, byłby nie do pomyślenia. Dzisiejsi politycy zakrzyczeliby go, uznaliby go za zdradę stanu, szczególnie prawicowi. Notabene. Podobno katolicy.
0: To głosówka w sprawie relacji polsko-ukraińskich, postępowań tego, co robią politycy z jednego i z drugiego kraju dookoła odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czekamy jeszcze jak najbardziej do godziny 18 na kolejne Państwa głosy w tej sprawie.

0: Rozmawiamy dość intensywnie o tym, co dzieje się w polskiej polityce, w relacjach polsko-ukraińskich, no ale nie możemy pominąć, drodzy Państwo, tego, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. W studiu Kuba Benedyczek, witam Cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy Ciebie ta informacja wyrwała z łóżka, zaskoczyła bardzo? Informacja dotycząca zmiany na stanowisku premiera, szefa brytyjskiego rządu, bo tak się troszeczkę o tym napomykało, prawda? Że to może się stać.
1: Napomykało się, mimo wszystko mnie to zaskoczyło. Ja myślałem, że Keir Starmer będzie jeszcze trochę walczył, chociaż z drugiej strony mam takie poczucie, że pewnie już są układane jakieś dowcipy w stylu przychodzi premier brytyjski do lekarza, dlatego że oni się zmieniają trochę jak we Francji premierzy, że właściwie już nikt nie do końca pamięta, kto przez ile był tam. Kadencja trwa mniej więcej półtora roku, w związku z czym no, można było się spodziewać taką siłą matematyczną, że to się prędzej czy później stanie.
2: Daleki zasięg.
1: Tak jak powiedziałem, Keir Starmer miał powalczyć. Zresztą przed weekendem zażegnywał się, że nie odda swojego stanowiska i będzie walczył aż do śmierci. Minął weekend i się ugiął. Jego następca, który będzie prawdopodobnie we wrześniu, okaże się siódmym premierem w ciągu ostatniej dekady, czyli to pewnie jest nawet jeszcze mniej niż półtora roku, tak jak powiedziałem, ale więcej o tym powie nasz korespondent z Londynu, który zresztą w Londynie w tej chwili jest i obserwował wszystko na żywo, Adam Dąbrowski. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Powiedz, co się stało i dlaczego Keir Starmer musiał zrezygnować tak wcześnie? Dlatego, że o nim się mówiło przynajmniej jeszcze, kiedy zaczął w 2024 roku, że jest to wyjątkowo charyzmatyczna postać, że jak nie on, to kto? Bo przecież człowiek z ludu, ale się wykształcił, że tylko on może poprowadzić tak zwaną centrolewicę dalej, aby utrzymała władzę. No i co? I wyszło jak zwykle.
3: Tej charyzmy to bym mu nie przypisywał. Jeżeli coś się mówiło o Keirze Starmerze, to właśnie to, że charyzmy mu bardzo, bardzo brakuje, że jest troszkę nudnawym, sztywnym prawnikiem, który dosyć późno zamienił karierę prawniczą na karierę polityczną i że nie czuje kontaktu z ludźmi. Na ulicach jest, kiedy próbuje rozmawiać z Brytyjczykami, wychodzi to bardzo, bardzo drewnianie. No ale wydawało się, niecałe dwa lata temu, kiedy przychodził na Downing Street, po 14 latach dał swojej partii pracy zwycięstwo nad konserwatystami. Wydawało się, że ten chaos za czasów Torysów z Borisem Johnsonem, z Partygate, z Liz Truss i z jej niesławnym budżetem, na który tak alergicznie zareagowały globalne rynki, że ten chaos stanie się już przeszłością. No właśnie, miał być nieco nudnawym, przewidywalnym prawnikiem. Dokładnie to, czego teraz Brytyjczycy by chcieli po tych wszystkich latach burzy i naporu. Stało się zupełnie inaczej. Od referendum brexitowego, od tego szoku następnego dnia, od goodbye Davida Camerona, królestwo miało 6 premierów, zaraz będzie miało kolejnego. Trochę tak, jakby na Downing Street wisiała klątwa, tak jakby kontakt z tymi drzwiami z dziesiątką, z tymi meblami, z których korzystała, nie wiem, Margaret Thatcher, Clement Attlee, Winston Churchill, od razu skazywał polityka lub polityczkę na klęskę. I tylko Kotlary patrzy na to wszystko, przygląda się kocimi oczyma. Przyszedł na Downing Street za czasów Davida Camerona, kiedy królestwo było jeszcze w Unii i kiedy jeszcze nie istniało słowo Brexit. No a teraz pomachał łapą na pożegnanie Keirowi Starmerowi. Starmerowi, który, tak jak powiedziałeś, bardzo długo się bronił.
1: To ja tutaj cię zatrzymam na moment. Co się stało, że afera Epsteina dużo bardziej zaszkodziła Starmerowi i establishmentowi brytyjskiemu niż samemu Donaldowi Trumpowi? No bo to jest jedna z przyczyn, w których właściwie ten cały kołowrotek upadku Starmera się bardzo mocno rozpoczął.
3: Myślę, że to jest jedna z przyczyn, być może głównych, ale nie jedyna. Zwykle w tej trajektorii politycznej popularności jest tak, że pierwsza, druga, trzecia, czy to afera, czy kontrowersja, mogą jeszcze nie zadziałać, mogą się jeszcze nie odbić w sondażach, dlatego że każda partia gdzieś tam zaraz na początku ma w banku trochę kredytu zaufania. Natomiast sprawa nominacji bliskiego znajomego Briana Epsteina, Lorda Mandelsona, na ambasadora w Stanach Zjednoczonych przyszła już w późniejszym okresie. W tym okresie, kiedy wyborcy zaczęli przyglądać się uważniej, kogo właściwie wybrali i jak radzą sobie lejburzyści. I mam wrażenie, że to, gdyby na przykład wydarzyło się wcześniej, być może udałoby się Starmerowi uciec cało. Stało się zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałeś, Starmer bardzo długo się bronił. W pewnym momencie te sceny zaczęły przywodzić na myśl trochę sceny, o których też myśleliśmy, że je zostawiliśmy za sobą. Takie kurczowe trzymanie się na stanowisku a la Boris Johnson, a la Liz Truss. No ale w końcu, w pewnym momencie wszystkie złudzenia się rozwiały. No i mamy kolejny historyczny poranek na Downing Street.
1: Liz Truss w ogóle to jest premierka, która zaliczyła wyjątkowo krótką kadencję. Mało tego, ona powróciła zupełnie z nietrafionym pomysłem. Ja mam wrażenie, że to jest takie co chwila przynoszenie jakichś nowych idei, które mają ożywić Królestwo Wielkiej Brytanii, czyli takie post-Thatcherowskie, i to właściwie bardzo szybko się zakończyło. No już nie mówię o samej gospodarce.
3: Różne pomysły od czasu Brexitu, bardziej prosocjalne, a la Theresa May, twardy, wolny rynek, a la właśnie Liz Truss, którą wspomniałaś, coś mniej więcej po środku, choć bardziej przechylone na lewo, a la Keir Starmer, bardzo często kończy się tylko na pomysłach, bo oni nie mają czasu, żeby te wszystkie idee zrealizować. Tak było w przypadku Keira Starmera, który dzisiaj rano na Downing Street mówił tak.
4: Our reputation in the world restored, with Britain once again standing up for decency, respect and the rule of law.
5: Nasza reputacja na świecie została odbudowana, a Zjednoczone Królestwo znów staje w obronie przyzwoitości, szacunku i rządów prawa. Zawieramy umowy handlowe, stoimy przy Ukrainie, bronimy naszych wartości i odbudowujemy relacje z naszymi sojusznikami w Europie. To zmiana obiecana przez lejburzystowski rząd. Zmiana, o którą lejburzystowski rząd walczył. Zmiana, którą lejburzystowski rząd przeprowadził. Wiem jednak, że pytanie, które teraz pada, nie brzmi już, kto najlepiej nadawał się do tego, by zmienić partię pracy, doprowadzić nas do władzy i rozpocząć tę kluczową pracę nad poprawą życia milionów ludzi. Odpowiedź już znamy. Pytanie, które moja partia zadaje dziś, brzmi, czy to ja jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów? Usłyszałem odpowiedź mojej partii i przyjmuję ją z godnością. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham. To dlatego zrezygnuję ze stanowiska lidera Partii Pracy. Tego ranka rozmawiałem z jego królewską mością, by poinformować go o mojej decyzji.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Fatalne wyniki w wyborach lokalnych w Anglii. Walia po raz pierwszy w przypadku Partii Pracy utracona w historii. Nadzieje na to, że w Szkocji uda się wygrać, znowu zawiedzione, znowu tam triumfowała Szkocka Partia Narodowa. Do tego fatalne sondaże. Ta afera Mandelsona, o której wspomniałaś. No i parę kontrowersyjnych decyzji budżetowych zaraz na początku. Lejburzyści przyjęli taką strategię, że będą mówili Brytyjczykom prawdę. Nie mamy pieniędzy, musimy ciąć wydatki. Na co wiele Brytyjczyków zareagowało pytaniem, ale czym to się różni właściwie od poprzedniego rządu? Nie po to głosowałem na lewicę, żeby teraz słyszeć, że seniorzy nie będą dostawać dopłat zimowych do opłat za prąd. Od początku, szczerze mówiąc, wyglądało to wszystko tak, jakby...
1: Tutaj jeszcze pojawiła się bardzo ciekawa krytyka ze strony Tony'ego Blaira. To znaczy on, jako człowiek, który rządził Partią Pracy przez długie, długie lata, miał swoje zdanie na ten temat, prawda? To znaczy on niejako przewidział upadek Keira Starmera i to wysuwając na tacy konkretne argumenty.
3: Keir Starmer nie jest, przepraszam, Tony Blair nie jest popularnym politykiem na Wyspach. Paradoksalnie, być może jeżeli już gdzieś jest popularny, to bardziej po prawej stronie niż po lewej stronie, ale jednego nie można mu odmówić. Nie można mu odmówić instynktu i tego, że on od początku wyczuwa różne rzeczy, które mogą jego starej partii spowodować problemy, kłopoty. Od początku sygnalizował, że ta machina jakoś nie chce ruszyć, jakby na starcie coś tam się zacięło. Ja spytałem Martina Farra, historyka współczesnej Brytanii z University of Nottingham, kiedy to już było jasne, w którym momencie, że Starmer nie będzie się w stanie utrzymać na stanowisku.
6: Krytycy powiedzieliby, że tak naprawdę jego premierostwo skończyło się jeszcze zanim na dobre zdążyło się rozpocząć, bo był tak nieprzygotowany do sprawowania urzędu. Chodzi nie tylko o brak planów na rządzenie, ale też o to, czy nadawał się na premiera. Można powiedzieć, że był politykiem bez polityki, a dwa lata temu wydawało się to niezłym rozwiązaniem po chaosie rządów konserwatystów. Ostatecznie jednak okazało się, że polityk potrzebuje polityczności, wyczucia polityki, a także politycznego celu. Starmerowi ich brakowało. Burnham je ma.
1: Brak tego instynktu to jest już człowiek, którego za moment nie będzie. Natomiast powiedz proszę o następcy, bo on z opisu, takiego wstępnego opisu, wydaje się nowojorskim mandamim, czyli człowiekiem w miarę młodym, człowiekiem, który jest w stanie rzucić rękawice prawicy w postaci Farage'a. Czy może to są tylko pozory?
3: Z pewnością jest kameleonem, bo miał taki okres, kiedy był dosyć blisko Tony'ego Blaira i takiej bardzo, czy relatywnie wolnorynkowej polityki lewicy. Potem pojechał do Manchesteru, został burmistrzem. No i tam, jak mówi w cudzysłowie, nawrócił się nieco na kierunek bardziej lewicowy. Jedno jest pewne, to najpopularniejszy polityk Partii Pracy obecnie w kraju. Posłuchajmy, jak przed chwilą witano go podczas ceremonialnego zaprzysiężenia w Izbie Gminy.
7: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
1: To są te dźwięki nie do końca dla mnie zrozumiałe zawsze z brytyjskiego parlamentu, zresztą tak samo jak spowiadanie się przed królową z tego, czy będzie rząd i jaki kolejny.
3: Nie można klaskać w Izbie Gmin, więc coś trzeba robić. No to robią to...
1: Tak.
3: Stopień w jakim...
1: Momencik, dobrze, pokłada... bo zaraz musimy kończyć, a chciałem zapytać o stan Wielkiej Brytanii, bo on niejako od... To znaczy to, co się dzieje i to, że mamy taki kalejdoskop premierów, trochę jak we Francji, jak mówiłem we wstępie, no właściwie to koresponduje z tym, co można wyczytać, nie wiem, w rosyjskich memach, albo w ogóle w takiej bulwarowej krytyce, to znaczy problemy społeczne, migracja, z którą Wielka Brytania sobie nie radzi, armia, która kiedyś była chwałą korony, teraz raczej stała się tematem żartów. No i pewnie po przecinku mógłbym tutaj wymieniać kolejne kwestie. Czy to koresponduje ze sobą?
3: Rosyjskich memów dawno nie oglądałem, ale nie ma wątpliwości, że od dłuższego czasu, od wielu, wielu dekad Zjednoczone Królestwo ma problemy, których rozwiązać nie potrafi. Po drodze niektórzy uważali, że rozwiązaniem będzie Brexit. No, wyszło jak wyszło. To są problemy z produktywnością, to są problemy z bardzo niskim tempem rozwoju PKB i to są także problemy z imigracją, która z jednej strony jest krajowi potrzebna, a z drugiej budzi niepokoje społeczne i budzi napięcia. Kolejni premierzy, tak jak już wspomnieliśmy, przychodzą na Downing Street, witają się, obiecują rozwiązania od lewej do prawej z Unią Europejską, bez Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No, tymczasem ten impas trwa już od paru dekad. Teraz przed szansą jest król północy, który przybył dzisiaj przed południem z Manchesteru na dworzec Houston, żeby złożyć przysięgę w Izbie Gmin.
1: No i tu postawimy kropkę.
3: Wskazuje, że będzie premierem.
1: O nowym lewicowym premierze, który nastąpi we wrześniu prawdopodobnie, tak?
3: Być może tak, a być może okaże się, że nie będzie miał rywali i wtedy będzie premierem już w lipcu, w przyszłym miesiącu.
1: Adam Dąbrowski z Londynu, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: To był Daleki Zasięg, Kuba Benedyczak. Dziękujemy, a już za chwilę sport w pełnej krasie, bo jak zwykle w ostatnich dniach dużo się dzieje. Nie tylko w Ameryce.

0: studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: 17:30 na naszym zegarze. Wszystko się zgadza w studiu. Tomek Gorostowski.
2: Mundial. No i na początek o tym, co dzisiaj nas czeka. A może być ciekawie momentami. Mundialowe emocje zaczynamy o godzinie 19 w Dallas, czyli biorąc pod uwagę, że jest 17:30, już można zacząć smażyć kiełbasa na grillu, żeby z jedzeniem wyrobić się do pierwszego gwizdka, bo przecież nie wypada jeść w czasie meczu. No jak? To będzie grupa J. Argentyna, Austria. Oba zespoły wygrają, zapewnią sobie awans. No, oczywiście jeden z nich, tylko ten lepszy. O godzinie 23 w Filadelfii rozpocznie się mecz Francja-Irak, no i koguty mogą dziś awansować do fazy pucharowej, a już w nocy po północy o godzinie 2 w Nowym Jorku Norwegia zagra z Senegalem i tutaj też Norwegowie mogą już pozamiatać. No i na koniec o godzinie 5 spotkanie Jordania-Algieria w San Francisco i znam takich, którzy twierdzą, że to najmniej ciekawy mecz ze wszystkich, jakie są do rozegrania na Mundialu. Zobaczymy, bo to przedmeczowe dywagacje zupełnie czasami na boisku się nie potwierdzają. Ze spraw sportowych niedobre informacje dla Niemców, którzy zapewnili już sobie awans do drugiej fazy mistrzostw. Poradzić sobie będą musieli bez środkowego obrońcy Nico Schlottenberga, który nie zagra już do końca turnieju z powodu kontuzji. Żadnych kontuzji nie mają Kapowerdyjczycy, oni się kontuzjami nie przejmują i po dwóch remisach z gigantami futbolu, no może wielkimi futbolu, z Hiszpanią i Urugwajem, są pełni optymizmu, bo teraz wystarczy wygrać najłatwiejszy mecz w grupie, teoretycznie najłatwiejszy mecz przeciwko Arabii Saudyjskiej, wygrać i awansować. Kto o tym myślał przed rozpoczęciem mistrzostw? A trochę poza sportowych. Dziś gra Argentyna, dziś gra Messi, który za dwa dni obchodzić będzie 39. urodziny. Najlepiej zatem uczcić je właśnie dziś. Te urodziny będą huczne w wielu miejscach na świecie. Niewielkie argentyńskie miasto Cutralco postanowiło wykorzystać trwający mundial i występ Messiego do zwrócenia na siebie uwagi przez odsłonięcie mierzącego 26 metrów pomnika, na dodatek ważącego 70 ton. Możemy sobie powiedzieć z dumą, że na pomniki wygrywamy z Argentyną, bo pomnik Chrystusa ze Świebodzina ma 31 metrów. Ale nie kiwaj głową, bo to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ ten pomnik Messiego to jest pomnik Messiego klęczącego.

0: Messi tego nie pamięta, bo za chwilę będzie miał 39 lat, ale to były czasy Maradony. Jego wielkie chwile 40 lat temu, dokładnie 40 lat, 22 czerwca 1986 roku. Stadion Azteca w Meksyku i mecz, który przeszedł do historii. I ręka, która stała się ręką Boga oraz gol, jeden z najładniejszych w historii. To był mecz Argentyna-Anglia. Było 2-1, to był ćwierćfinał Mistrzostw Świata.
1: The Azteca Stadium awash with colour, a vibrant atmosphere for this World Cup quarterfinal between Argentina and England.
0: No i kto pamięta, ręka do góry. Pierwszy gol Maradony strzelony ręką. Podobno wszyscy to widzieli, nie wiedział tylko sędzia. Nie było VAR-u, powtórki były niedoskonałe, no i gol został uznany. 165-centymetrowy Maradona skoczył wyżej niż bramkarz Shilton, na dodatek z wyciągniętymi rękami. No, spalonego na pewno nie było, a ręka na pewno była, to już wiemy. No a potem? Teraz fragment jednego z naszych podcastów, krótka historia, ręka Boga. Zajmował się w tym odcinku sprawą Maradony Mateusz Kuźniewski.
2: Wtedy jeszcze nikt nie miał pewności, że oto właśnie dokonało się największe oszustwo tego turnieju. Być może największe oszustwo wszystkich mundiali, jakie dotąd rozegrano. Ale Maradona był geniuszem. W kilka minut udowodnił, że repertuar jego zagrań jest znacznie bogatszy niż tylko zbicie piłki ręką rodem z siatkówki. W 54. minucie spotkania sprawił, że wszyscy zapomnieli o tym, co przed chwilą się stało. Jeden z najpiękniejszych goli w historii.
0: To fragment jednego z naszych podcastów, krótka historia sportu. Naprawdę ciekawe sportowe przypadki są dostępne w naszej aplikacji, ale wróćmy na boisko, czyli do chwili, w której świat wstrzymał oddech. Argentyńczycy zwariował cały świat. I jeszcze raz ta sama akcja, tylko w komentarzu Anglików.
3: Maradona, turn past two, and runs away from Reed. And then gets past Butcher, and past another, and Maradona goes on, and scores one of the greatest goals the World Cup has ever seen. One of the best. From the player who is surely the best in world football right now. England had no answer to his magic. It's a goal that will be talked about for all time.
0: To prawda, a fragment, ten mecz i ten fragment angielski komentator zakończył słowami Maradona 2, Anglia 0. Tak było dokładnie 40 lat temu. Dzisiaj inny argentyński magik będzie grał na boisku. Co ciekawego jeszcze w sprawach około mundialowych. W Bostonie żałują, że miasto opuszczają Szkoci. Tam goście zanotowali pierwszą wygraną na mundialu od 30 lat i teraz przyjdzie im zagrać o życie z Brazylią, tyle już w Miami. A w Bostonie dzięki między innymi, w zasadzie wizycie Szkotów zabrakło na przykład piwa.
4: There's no beer at any of the places in Boston that serve alcohol. Restaurants, taverns, libraries, hospitals, AA meetings. The city is bone dry. I mean, how could this have happened?
5: There's a decent chance Scotland had something to do with it.
0: O tak, Szkoci się przyczynili bardzo. Dzisiaj nawet Szkotów żegnała bostońska policja. Żegnała nie z ulgą, a z uśmiechem, bo Szkoci spisali się naprawdę fantastycznie. No i co? Tyle jeżeli chodzi o mundial. Dwie informacje pozamundialowe, ale ważne. Duński szkoleniowiec Thomas Berg został zwolniony ze stanowiska trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. To za wyniki w minionym sezonie. No i mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat, Czeszka Markéta Wondrouszowa, została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu. No to tyle. Do godziny 19. Wtedy zaczną się emocje.
6: Wtedy zacznie się
7: Radio 357.
6: Mecz Argentyny z Austrią to 19. Sporo Tomek wspominał Państwu o Argentynie. No, wysoko zawieszona poprzeczka, żeby dziś miało się coś legendarnego wydarzyć. Chociaż wysoko? Nie, tak ile to mogło być? 2 metry? Tak z wyskokiem jeszcze ta ręka?
0: No, 165 plus, no tak, takie 2 metry, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, bo przecież Messi też wzrostem nie grzeszy.
6: Zapraszamy również na ostatnie pół godziny naszej audycji. Będzie sporo wakacyjnych tematów, to znaczy, że niestety z truskawkami za bardzo szału nie ma, ale niestety jest

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Sięgnijmy zatem po tematy wakacyjne, letnie. Upały oczywiście już nam towarzyszyły, ale też były gwałtowne ulewy. To sprawiło, że rozczarowaniem mogą być polskie truskawki na straganach, bo są wodniste, nietrwałe. No i ich ceny też zmieniają się z dnia na dzień. Dlaczego za ten ukochany przecież letnie owoce płacimy tak dużo? I czy to jest już trend, który się umocni w polskim rolnictwie? To sprawdzała nasza reporterka Ola Dobieszewska.
1: Środek sezonu na polskie truskawki. Na lokalnym bazarku ruch jak w ulu, ale przy stoiskach z owocami nastroje są dalekie od wakacyjnych. Klienci kręcą nosem, a sprzedawcy załamują ręce, przebierając towar.
2: Pierwsza truskawka, która jest miękka, się ugotowała.
3: To tak naprawdę deszcz ją nawodnił mocno. Naciągła dużo wody. A jak do tego doszły upały, no to ta woda się w truskawce praktycznie, ona się rozpuszcza.
1: Klienci coraz częściej narzekają na rozczarowującą jakość i galopujące ceny, które potrafią się zmieniać z dnia na dzień. Jednego dnia 14, a dziś już 17-18 zł. A dlaczego z polską truskawką w tym sezonie jest tak źle? Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach, mówi, że truskawka po prostu nie potrafi obronić się przed pogodą.
4: W minionym tygodniu mieliśmy bardzo niespokojną pogodę. Padało dużo deszczu, było wilgotno i chłodno. Takiej pogody bardzo truskawki nie lubią, ponieważ są to krzewinki, których owoce leżą bezpośrednio na ziemi i są narażone na wilgoć, na choroby grzybowe. Bardzo dużo tej wody piją, a przez to później stają się bardzo nietrwałe, wodniste.
1: Ten brak trwałości natychmiast widać w naszych portfelach. Na straganach panuje cenowy chaos. Za kilogram truskawek zapłacimy od 8 do nawet 20 zł. Skąd taka różnica?
4: Ceny wyższe, czyli około 20 zł, są to owoce konfekcjonowane w jednokilogramowych opakowaniach, łubiankach i najczęściej pochodzą one z upraw spod osłon, czyli tunelowych. Owoce truskawek zwisają z parapetów, przez co są też bardzo ładne, wykształcone i nie narażone tak na choroby grzybowe, nadmiar wody.
1: Ale problem nie dotyczy tylko truskawek. Ekstremalna pogoda to wyzwanie dla całego rolnictwa. Dr Paweł Kraciński, psycholog i ekonomista z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW, zwraca uwagę, że przez zmiany klimatyczne musimy pożegnać się z tanimi owocami i warzywami.
5: Zmiany klimatu, niezależnie jaki jest przebieg pogody, wpływają na wzrost kosztów produkcji w naszej strefie klimatycznej. W ostatnich dekadach rolnicy zmuszani są do instalowania systemów nawadniających. To są koszty. Jeżeli mamy suszę, dodatkowo te instalacje są używane, generując kolejne koszty.
1: A wracając do samych truskawek. Czy mamy jeszcze szansę na spadki cen?
4: Najbliższy tydzień zapowiada się też bardzo gorąco i upalnie i raczej tutaj nie zapowiadane są zbyt duże opady deszczu, więc ta jakość będzie się powoli poprawiała. Należy przypuszczać, że ta podaż będzie stopniowo spadać, bo większość owoców, które zostały na plantacjach i poddane były tym nawalnym deszczom, one wcześniej czy później po prostu zepsuje się i zgnije. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, no nie wiemy, co najbliższe dni przyniosą.
1: Zatem jeśli trafimy na targu na jędrne polskie truskawki, nie zastanawiajmy się, bierzmy i nie pytajmy. A następne w kolejce są czereśnie i maliny. Ale tam ceny mogą nas zaskoczyć jeszcze bardziej.
0: Nie sposób się oprzeć. Nie ma się co zastanawiać, drodzy Państwo. Jeżeli trafią się wyjątkowo smakowite, apetycznie wyglądające truskawki, sprawą słodkich owoców, z którymi jest trochę problemu, zajęła się Ola Dobieszewska.
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Wakacyjne pół godziny w naszej popołudniówce w Radiu 357. Temat, który przed chwilą, czyli truskawki, sprowokował słuchacza pana Darka, żeby się do nas dodzwonić. Jest pan na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nigdy nie zrealizowałem jednego marzenia, żeby panu Markowi przywieźć truskawki, ale zrobię to w tym tygodniu w takim razie. Tak naprawdę truskawki są cudowne. Zajmuję się nimi 30 lat. Od 10 lat mam certyfikat ekologiczny. Ta pogoda, która teraz była, ona nie przeszkadza rolnikowi, który jest wykształcony, który rozumie fizjologię truskawek. Truskawki wcale nie leżą na ziemi, tylko po kwitnieniu ściółkuje się ją słomą. W ekologii rolnik się cieszy, jak jest mokro, pochmurnie, bo nie ma lampy z UV i te wszystkie biologiczne preparaty nie są niszczone przez promieniowanie ultrafioletowe. Można stosować tyle rzeczy różnych. Nie wiem, niektóre preparaty sprowadzam ze Szwajcarii. Różnią się one od tych, które są tu dostępne, tak jak obrabiarki do półprzewodników.
0: Panie Darku, ale to rozumiem, że pan wraca teraz bezpośrednio z gdzieś tam pośród swoich upraw. Pan jest i do nas dzwoni, tak?
1: Wracam do Warszawy. Jestem dostawcą dla, nie powiem nazwy, bo to nie o to chodzi, jednej z bardzo fajnych restauracji, gdzie szef kuchni otarł się o gwiazdkę Michelin, gdzie otwiera szeroko oczy, gdzie sprawia mi to ogromną satysfakcję, jak on patrzy, dotyka moje truskawki i pyta się mnie, a skąd ty wiesz, która to odmiana, skąd ty wiesz, a ja mówię, no a jak ty gotujesz, to ty też wiesz, prawda, i tak dalej.
0: Czyli ma pan dobre obserwacje, jeżeli chodzi o swoje uprawy tegoroczne i teraz ten wyjazd z pola, w trakcie pan do nas dzwoni.
1: Wie pan co, to jest ogromne wyzwanie, jeśli w czasie kwitnienia mamy minus 7, prawda, i trzeba stosować nie jedną technologię, ale 3-4. Trzeba nakryć włókniną, trzeba włączyć zraszacze o odpowiedniej porze, trzeba zastosować specjalne bakterie, które hamują jądra nukleacji kryształów. Tak naprawdę to jest kosmos, obecna uprawa truskawki. Jeszcze jedna rzecz. Uprawiam truskawki ekologiczne. Truskawki w tunelu nie są ekologiczne z racji tego, że tam się używa sztuczne podłoża i tak dalej. Nie używam plastiku.
0: Panie Darku, ale rozumiem, że te wszystkie procesy fascynujące, jeżeli chodzi o truskawki, te substancje i te, tutaj pan się o fizykę kwantową prawie otarł. Rozumiem, że to też tłumaczy ceny, nie najniższe.
1: No tak, ale tu jest, pan poruszył bardzo ważny temat. Ja wracam do Warszawy. Pod Warszawą jest, jakie najbardziej takie renomowana miejscowość podwarszawska? Zgodzi się pan, że może być Konstancin?
0: Jest to pana teza. Ja nie będę tu ryzykował, że zaraz zadzwoni ktoś z Otwocka, albo podejdzie, Józefowa tu przyjadą.
1: Nie, mówię o ludziach wykształconych, dobrze sytuowanych, bogatych domach, prawda, o takich rzeczach, prawda? No i zwrócili się do mnie stamtąd, że chcieliby truskawki. Ja im powiedziałem, że moja truskawka jest bio, przebadana na 700 substancji, prawda, w ilości, że 0,01 mg na tonę jest niewykrywana, prawda? To jest kosmos.
0: Panie
1: prawda?
0: Darku, bardzo dziękujemy, bo to jest temat, który moglibyśmy z panem jakiś plac na rozdrożu w sumie zrobić o truskawkach. Nawet jeszcze w tym sezonie. Musimy niestety uciekać dalej, bo jeszcze kolejne wakacyjne tematy, ale pięknie dziękuję, że mieliśmy taki ekspercki komentarz na bieżąco po naszej relacji. Proszę do nas częściej dzwonić. Pozdrawiamy.

0: No, pora zejść tanecznym krokiem tutaj z naszego stołu w studiu, przerwać pani Madonnie niestety, no bo wracamy do tej mniej ciekawej strony medalu, jeśli chodzi o wakacje. Mamy też szczyt sezonu kleszczowego. Kleszcze radzą sobie, drodzy państwo, trochę lepiej niż truskawki. To jest zła dla nas wiadomość oczywiście. Mało tego, okazuje się, że możemy je spotkać niestety również w miastach, w parkach, na skwerach, w ogródkach.
1: Mam pieska małego, który wiadomo chodzi gdzieś tam po różnego typu krzaczkach. Mimo że w ogrodzie mam wypryskane, no gdzieś złapał.
2: Kleszcze możemy spotkać w każdym wilgotnym miejscu, w którym występuje roślinność i drobne gryzanie.
3: Michał Wieciech, Nadleśnictwo Niepołomice.
2: Choć ich naturalnym środowiskiem są lasy liściaste, krzewy i łąki, coraz częściej pojawiają się w miastach, w parkach, na skwerach, w przydomowych ogródkach, a nawet w piwnicach. Ich aktywność zależy od pogody. Budzą się z letargu już przy temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza, co oznacza, że można je złapać w lutym, chociaż teraz faktycznie mamy ten jeden ze szczytów sezonów, maj, czerwiec.
4: Pojawiają się też choroby, których wcześniej nie było na naszych terenach.
3: Artur Różycki, lekarz weterynarii.
4: My pracujemy na Dolnym Śląsku i kiedyś nie znaliśmy takiej choroby przenoszonej jak kleszcze, jak babeszioza, choroba wywołana przez pierwotniaka. A teraz tej babesziozy jest coraz więcej. Ona przyszła do nas ze wschodu i obserwujemy niestety przypadki kliniczne i warto na to zwrócić uwagę, bo te objawy są charakterystyczne i szybkie działanie mogą uratować życie psu. Koty są mniej wrażliwe na tą babesziozę. Pierwszym takim objawem, oprócz posmutnienia, braku apetytu, jest charakterystyczny ciemny mocz. Mocz wygląda jak herbata i jeżeli widzimy, że mocz psa wygląda właśnie jak ciemna, czarna herbata, należy natychmiast udać się do lekarza i po zastosowaniu odpowiednich preparatów najczęściej udaje się uratować takiego psa, ale jeżeli tych preparatów nie zastosujemy, to ta choroba jest prawie zawsze śmiertelna.
5: Ja nie mam, ale miałam sąsiadkę, która kiedy nie poszła do lasu, zawsze przychodziła z kleszczem.
6: Co zrobić, jak nam się kleszcz wbije?
7: Trzeba wyjąć.
6: A jak? Jakiś patent na to jest?
7: No są specjalne szczypce.
6: A ma pani takie zawsze?
7: Tak, tak.
6: To się wyciąga czy wykręca?
7: Trzeba złapać i wykręcić.
8: Po usunięciu kleszcza należy osobę, której usunęliśmy kleszcza, dokładnie obserwować.
3: Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marusza.
8: Z reguły, jeżeli doszło do zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu, objawy powinny się pojawić w ciągu 3 do 7 dni po wbiciu się kleszcza. Będą to najczęściej objawy grypopodobne, czyli gorączka, bóle mięśniowe, bóle stawowe, bóle głowy. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu bądź opon mózgowych może pojawić się sztywność karku i światłostre. Należy na pewno udać się do lekarza. W przypadku boreliozy będziemy mieli do czynienia z rumieniem, czyli zaczerwienieniem, które będzie miało wielkość powyżej 5 cm i który to rumień może być rumieniem wędrującym. Mogą również pojawić się bóle stawowe. Wtedy również należy udać się do lekarza, który wprowadzi leczenie antybiotykiem. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla państwa, dlatego że leczenie będzie krótsze. Z reguły takie leczenie antybiotykiem zajmuje od 14 dni do miesiąca i doprowadza w pełni do wyleczenia.
0: Ważne informacje w tej sprawie zbierał Tomek Jeleński. Dziękujemy. Za chwilę serwis, w którym wrócimy do sprawy Szpitala Południowego.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tu Radio 357, minęła godzina 18. I to czas na kolejny serwis informacyjny, serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się afera, czyli stworzenie saloniku VIP dla przyjmowanych poza kolejnością polityków Koalicji Obywatelskiej i członków ich rodzin. Lekarz miał też fałszować grafiki pracy, dzięki czemu w rok zarobił ponad 1 600 000 złotych. Drugie zawiadomienie jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala oraz nadzorujących jego pracę urzędników ratunkowych.
3: Do prokuratury okręgowej w Warszawie w ciągu ostatnich dni wpłynęły 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jedno z tych zawiadomień to zawiadomienie Warszawskiego Szpitala Południowego w Warszawie. 3 zawiadomienia to zawiadomienia posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadomienia te opierały się w głównej mierze na informacjach medialnych, które pojawiły się w zeszłym tygodniu.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Minister Sprawiedliwości zapewnił też, że prokuratura sprawdzi, czy o nieprawidłowościach wiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Według dziennikarzy Kanału Zero Trzaskowski miał już rok temu otrzymać informacje o działalności salonika VIP i o działaniach lekarza Piotra Kacprzyka, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej. Osoba, która dokonała zgłoszenia, została krótko później zwolniona ze szpitala. Ważą się losy obecności prezydenta Ukrainy na konferencji odbudowy w Gdańsku, która rusza w najbliższy czwartek. Miały być kontrakty, umowy, współpraca i partnerstwo, ale relacje polsko-ukraińskie zdominowała historia oraz konflikt o Order Orła Białego. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
4: Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły rozmów swoich urzędników z przedstawicielami Polski. To nie ma sensu, oni już podjęli decyzję, bo w Polsce zbliżają się wybory, nic nie osiągniecie, miał powiedzieć swoim ludziom. Według Zełenskiego Warszawa będzie chciała, podobnie jak wcześniej Orban, grać tematem Ukrainy w kampanii wyborczej, a eskalując konflikt szykuje się na próby blokowania otwarcia kolejnych klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy w procesie akcesji do Unii Europejskiej, bo nasz wschodni sąsiad będzie dla Polski konkurencją, między innymi w rolnictwie. W tle oprócz polityki wewnętrznej Polski i Ukrainy są też gigantyczne kontrakty i współpraca militarna. Do odbudowy Ukrainy po wojnie w kolejce stoją Niemcy, Francja, USA, Litwa, Czechy czy Japonia, a umowy o współpracy dronowej podpisały już Wielka Brytania, Norwegia, Dania czy Szwecja, a nawet Hiszpania. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Wiadomo już na temat, natomiast, że na gdańskiej konferencji nie pojawi się prezydent Karol Nawrocki, który miał nie otrzymać na nią zaproszenia. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwone alerty najwyższego, 3 stopnia ogłoszono w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz i towarzyszących jej ulew lokalnie spadnie 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, województwie świętokrzyskim, w części Łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia 2 stopnia. Dziś po ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Na miejscu działają jednostki strażackie, starając się wypompować wodę i ograniczyć skalę zniszczeń. Władze proszą mieszkańców, by ci nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. I na koniec coś dla osób zapobiegliwych. Choć lato w Trójmieście w pełni, to Gdynia już myśli o zimie, a dokładniej o stworzeniach, które zimą nie dadzą sobie same rady. Po raz 21 rusza nabór wniosków do programu Koci Dom.
5: W ramach akcji opiekunowie kotów wolnożyjących będą mogli bezpłatnie otrzymać od miasta schronienia dla zwierzaków przydatne podczas chłodnych miesięcy. Są to solidne, ocieplane, drewniane domki, odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o jeden domek mały lub duży w zależności od potrzeb lokalnych, a składając dokument zobowiązują się do dokarmiania zwierząt oraz dbania o czystość i porządek wokół schronienia, a także do zgłaszania mruczków do miejskich programów sterylizacji i kastracji. Wnioski można składać mailowo osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty. Gabriela Bączek, Radio 357.
2: O dokładnym terminie odbioru urzędnicy natomiast poinformują zakwalifikowanych telefonicznie lub mailowo. I w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Na kolejne zapraszam jutro do poranka Radia 357. Do usłyszenia.
1: To jeszcze krótko o pogodzie we wtorek. Na ogół mało chmur, najwięcej będzie na południowym wschodzie kraju. Przejściowo w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i Tatrach możliwy deszcz oraz burze. Najchłodniej nad samym morzem, około 18 stopni, od 22 na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
6: Radio 357.
1: Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Dobry wieczór. Za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Czy pamiętają Państwo, co robili 3 lata temu o tej porze? A 30? W dzisiejszym wydaniu Muzyki Prywatnej wracamy do piosenek, które tworzyły ścieżkę dźwiękową roku 96. Będzie różnorodnie, trochę nostalgicznie, ale liczę, że również zaskakująco. Przed chwilą temat z Mission Impossible w wersji Adama Claytona i Larry'ego Mullena z U2, a przed nami, to była płyta, bardzo dużo się o niej w 96 roku dyskutowało i dyskutuje się również teraz.

Until It Sleeps, czyli Metallica z albumu Load. Co się działo, kiedy ta płyta się ukazywała? Metallica została oskarżona o zdradę metalu, no bo jak można było po pierwsze ściąć włosy, po drugie malować paznokcie i oczy, po trzecie no, grać rocka, przynajmniej muzykę, której znacznie bliżej było do rocka niż do metalu. A no można było, a Load stanowi do dzisiaj przykład, że te eksperymenty i odwaga artystyczna jednak popłacają, nawet jeżeli docenienie następuje dopiero po latach. Gotowi na więcej?

Fugees z albumu The Score, który był jednym z największych przebojów i hitów sprzedażowych roku 96. Oczywiście największym hitem z tej płyty było Killing Me Softly, po który utwór wcześniej sięgały takie sławy jak Michael Jackson czy Aretha Franklin, ale właśnie ja, Ready or Not, to jest do dzisiaj mój ulubiony fragment tego albumu, drugiego i ostatniego zarazem w karierze Fugees. Bardzo chętnie poznam również Państwa ulubione utwory z roku 96. Łukasz.Dunajmałpa, radio357.pl.

Back Devil's Haircut z albumu Odelay, i tym właśnie albumem Back udowodnił, że Loser nie był, sukces Losera nie był dziełem przypadku, a sam artysta na dobre zagościł w gronie gigantów amerykańskiej alternatywy. A teraz coś mniej oczywistego, ale jakże do dzisiaj poruszającego.

Manic Street Preachers, A Design for Life. Największy hit Manix był dopiero przed nimi, a konkretnie na następnym albumie, ale to już było potężne preludium. Design for Life na drugim miejscu listy brytyjskich singli był, wylądował. Rok 96 to również dominacja muzyki popowej. Bardzo wiele wielkich hitów. Ale Backstreet Boys, Spice Girls, Celine Dion, Toni Braxton, za Państwa pozwoleniem pozwolę sobie darować, ale może George Michael?

Jesteśmy już na półmetku dzisiejszej muzyki prywatnej. Przed chwilą George Michael, Fast Love z albumu Older. Słuchacz Adrian pisze, że wiele wspaniałych albumów do zapamiętania ukazało się w roku 96. Zaczynałem wtedy liceum, wymieniłbym Man, Nene Cherry i wspaniały utwór Woman. Podzielam to zdanie, też uwielbiam tę płytę, ale Nene Cherry i ten właśnie utwór był w audycji poświęconej kobietom. Gdzieś to raczej było w, przy okazji Dnia Kobiet. Muzyka jest kobietą, tak się nazywało to wydanie, więc w podcastach

Republica, ready to go. Ten brytyjski zespół, na czele którego stała wokalistka Saffron, już nigdy nie powtórzył sukcesu swojej debiutanckiej płyty, a zwłaszcza tego singla Ready to Go. Drugi album, jakby to już młodzi powiedzieli, był totalnym flopem, ale znalazłem informację, że podobno w tym roku ma się ukazać trzeci album Republica, więc ciekawe, co to będzie. A teraz coś polskiego, ale zanim piosenka, to odrobiłem troszkę lekcję i znalazłem zestawienie listy przebojów programu trzeciego za właśnie rok 96. I oto jakie nagrania są w top 20, jeżeli chodzi o polską muzykę. Coś optymistycznego, Kasia Kowalska, Grawitacja, Justyna Steczkowska, Nasen, Urszula, Fleciki, Kaja, co dalej? Niecierpliwi, Robert Chojnacki, Wszystko się może zdarzyć, Anita Lipnicka, wielki hit, Urszula, Niebo dla ciebie, Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Co mamy jeszcze? Blenders, Ciągnik, Big Cyc, Makumba, o, mocno. No i oczywiście największy hit polskiej muzyki roku 96, Orła, Cień, Warius Manx, ale wśród tych wszystkich piosenek jest jeszcze ta.

Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Z pierwszej płyty Kasi Nosowskiej, w której napisaniu pomogli artystce m.in. Andrzej Smolik, Marcin Macuk, Piotr Banach, który jest też kompozytorem tego właśnie utworu, który przed chwilą i który również promował film Gry Uliczne. A teraz coś ostrzejszego.

Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Pamiętam, że czas oczekiwania pomiędzy debiutem Rage Against a płytą Evil Empire wynoszący 4 lata wydawał nam się wówczas wiecznością. Tyle samo zresztą kazał czekać na swój drugi znakomity album Anima Tool. Ale wtedy to tak właśnie się działo, że rzeczy następowały po sobie znacznie chyba szybciej niż teraz. Stąd właśnie te 4 lata to jak wieczność. A co teraz? Ulubiony artysta jaśnie nam panującego prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Jamiroquai Virtual Insanity z albumu Traveling Without Moving, z którego popularny JK wylansował. O właśnie, wylansował dwa inne wielkie przeboje, czyli Cosmic Girl i Alright. Przy okazji następnego utworu trochę oszukamy, ponieważ singiel ten ukazał się w grudniu 95 roku, ale już album All Eyes on Me w roku 96 i tego się trzymajmy.

Tupac, Dr. Dre, California Love, wielki triumf tego pierwszego, album All Eyes on Me, pierwszy podwójny album hip-hopowy, który od razu uplasował się na pierwszym miejscu listy Billboard 200. Blisko 600 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w samym pierwszym tygodniu, finalnie ponad 10 milionów. Powoli zbliżamy się do końca muzyki prywatnej. Po 19 Antek Grudniewski i Record Store. Ja nazywam się Łukasz Dunaj, ale zanim się pożegnamy, utwór, który zupełnie nieironicznie musiał się dzisiaj pojawić. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry Państwu, witam w lecie, to po pierwsze i minęła 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Nie dalej jak dzień albo dwa dni temu zastanawiałem się, czy z termoforu można zrobić również taki zimny okład. Czyli jeżeli wleje się zimną wodę albo zaleje kostkami lodu, to czy to działa tak samo jak ten termofor, którego używamy w zimie, żeby się rozgrzać? Jak u Państwa? Okłady na czoło? Dużo zimnej wody? Dużo zimnych napojów? Mam nadzieję, że Państwo sobie jakoś radzą. I do 21 na pewno w tym pomożemy, a na pewno, to na pewno nie będziemy przeszkadzali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się Państwu, dzień dobry, oficjalnie w lecie. Nie chcę nikogo martwić, ale dzień zaczął się już skracać, także trzeba korzystać. I mam nadzieję, że Państwo też z tych korzystających, bo wiem, że gorąco i wiem, że chwilami się nie chce, ale mniej więcej od 18 zaczyna się tak piękne światło, już nie mówiąc o tym, co dzieje się teraz, tak piękne światło, że te ostatnie dwie godziny, mniej więcej do 21, grzech nie skorzystać. My do 21 będziemy korzystali z uroków świetnych piosenek, które udało mi się dzisiaj dla Państwa przynieść, również niezłych płyt. O dziwo będzie całkiem sporo francuszczyzny. Sporo tego będzie, jakoś tak się w ostatnim czasie napatoczyło i będzie również dużo muzyki, w której nie zaznamy, nie zaznają Państwo słów. Tymczasem dam Państwu jeszcze niecałe cztery minuty na przygotowanie sobie odrobinę czegoś do picia i zaraz będziemy startowali.

Rungbin i Zion's Vile. 11 minut po godzinie 19. Adresy mailowe oczywiście do Państwa dyspozycji. antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Facebook i Instagram. Tam również pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapowiadałem dziś w poście, że pojawi się kilku piosenkarzy, kilku artystów, których do tej pory ani ja nie znałem i myślę, że Państwo też nie znali. W związku z czym będą to zupełnie nowe nazwiska, ale proszę się nie zniechęcać. Wręcz powiedziałbym, że powinno to być nawet odrobinę podniecające, bo będą Państwo dotykali czegoś, z czym do tej pory nie mieliśmy z tym styczności. Jedną z tych osób będzie Pan sam. Proszę spróbować. 3,5 minuty.

Sam Blasucci, Lovers Only. Poszukuję właściwie co tydzień, jak Państwo się domyślają, chodzę, poszukuję od sklepu do sklepu, od playlisty do playlisty różnych ludzi, którzy w jakiś sposób zainteresują i mnie i Państwa i będą mieli i w swoich piosenkach coś, co my wspólnie tutaj lubimy, a w głosie przede wszystkim prawdę. I chyba się to całkiem nieźle udaje. Trafiłem na tego człowieka zupełnie przypadkiem. Ta piosenka mnie oczarowała, zwłaszcza po tej pierwszej minucie albo minucie, półtorej minuty, w momencie, w którym zupełnie zmieniła swoje oblicze. I stwierdziłem, że pokopię dalej. No i pokopałem i znalazłem płytę, która ukazała się nie tak dawno temu, mianowicie 17 kwietnia tego roku. Płytę zatytułowaną Physical Dream. I przesłuchałem całą. Przy okazji bardzo ważna informacja, płyta zawiera 28 piosenek. Trwa prawie półtorej godziny. I gdybym się uparł, to moglibyśmy dzisiaj z tą płytą spędzić właściwie całą audycję, ale musiałem się zbić po łapach i ograniczyć co nieco. W związku z tym, z tą płytą spotkamy się w drugiej godzinie naszego spotkania, kiedy już dobrniemy i dojdziemy do półki z płytami. Umówieni, to już mamy ustalone. W kontekście nowych nazw i nowych nazwisk, no to bardzo proszę, People on the Moon.

siedzieli pewnie w garażu, przeglądali płyty. Pewnego razu pewnie posłuchali The War on Drugs i mówią, kurczę, może też byśmy tak pograli. Taką solówkę byśmy strzelili. No i strzelili. Państwo pewnie też to wyłapali. Solówka bardzo, ale to bardzo w stylu The War on Drugs. People on the Moon to zespół z Belgii. Bardzo dobrze, znowu mamy Belgów na celowniku i dziś tych Belgów jeszcze odrobinka się pojawi. Driving Home to jest ich nowy singiel. Dotychczas zespół wydał tylko jedną płytę i do tej płyty również, tak jak w przypadku Sama Blasucci'ego, przepraszam, powrócimy w drugiej godzinie naszego spotkania, ale zwróciła moją uwagę nazwa wytwórni, w której wydali i tę płytę, i ten singiel. I ta wytwórnia nazywa się tak.

chodziła ze mną ta piosenka, właściwie utwór od dobrych paru dni i dziś sam powód się napatoczył. People on the Moon wydają wytwórni, która nazywa się Albatros. No i ten Albatros również zafundowali nam Fleetwood Mac. Z nową piosenką, nie swoją, ale nową piosenką przybył kolega Phosphorescent.

Blaze Foley zmarł w roku 89, ale co miał nagrać w ramach swojego gatunku, to nagrał. I ci, którzy dziś się nimi inspirują, również inspirują się na tyle, aby nagrywać również jego piosenki. Phosphorus and Echo, brodacz, który lubi tkliwe utwory, postanowił również ze swoimi kolegami jego piosenki nagrać. Niebawem ukaże się płyta Sittin' with Blaze, A Tribute to Blaze Foley. I Phosphorescent również ma w tej płycie swój skromny udział z piosenką If I Could Only Fly. A ja tak podsłuchiwałem tej piosenki, słuchałem i pomyślałem, gdzieś już to słyszałem. Państwo pewnie też, ale do głowy przyszła mi ta piosenka.

to odbiera całą przyjemność podróży. W miniony piątek wybrałem się na motocyklu na Hel i ci z Państwa, którzy jeżdżą, to wiedzą, że dla motocyklisty autostrada jest największym przekleństwem. Ale jak zjedzie się już z tej szybkiej drogi, wjedzie się na te nieco bardziej lokalne, gdzie można się trochę pokręcić i coś się dzieje i jest na co popatrzeć, to tam jest ta rzeczywista przyjemność. Tak samo jak na szosie 66. James Taylor, Our Town z filmu, wiadomo z jakiego filmu. Ten film chwilę temu skończył 20 lat. Za 24 minuty będzie godzina 20. Okoński powrócił.

0: Axis i Okoński. Do Okońskiego, czyli części Duran Jones and the Indications, powrócimy, jeżeli, co bardzo ważne, jeżeli będziemy mieli czas, w drugiej godzinie naszego spotkania. Tymczasem przechodzimy do witryny, bo przypominam Państwu, że dziś na miejscu piątym utwór, od którego rozpoczęliśmy, czyli Incredible Bongo Band i Apache, a co pojawi się dalej, no to za chwilę się Państwo przekonają.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Na miejscu czwartym usłyszą Państwo kroki. To na pewno.

wyszedł i doszedł, albo ona. Bo to on i ona, proszę sobie wyobrazić, duet nazywający się Dominique Dumont, Łotewski, właściwie w 50% Łotewski, który już od dobrych kilku lat gra, koncertuje i naprawdę zachwyca fantastycznymi dźwiękami. Do tej pory wydali 4 płyty. Zdążyłem zapoznać się z dwiema i nie trafiłem tam na nic, co by mnie zaniepokoiło. Wręcz przeciwnie. Mówiłem Państwu o tym, że dziś będzie niewiele słów, no na pewno mniej, również w tym przypadku. Z Łotwy przenosimy się do Australii.

Nie mam pojęcia, jak się czyta. Kenobi, Kenobe, Kenobi. Jeżeli państwo wiedzą, to proszę podpowiedzieć. Nie śpiewają, jedynie grają i na tym ich przygoda się kończy, ale naprawdę warto. Próbuję się przekonać od paru dni i tak idzie na połowę etatu. Może za tydzień będą delikatne zmiany. Nieco więcej życia i nieco więcej gitar, takich żywych gitar, pojawi się na miejscu drugim.

Fran, Joe, Marcel i dwóch braci, Tom i kolejny Joe. Nie wiem, jak to się stało, ponieważ sprawdziłem, ile ja mogłem sprawdzić, 2 albo 3 płyty tego zespołu i żadna z tych płyt nie, znaczy żadnej z tych płyt nie da się porównać do tej epki, która ukazała się w roku 2017. To tak jakby zupełnie 2 różne zespoły występowały pod tą samą nazwą, a to oni. Ta epka zatytułowana The French Press jest naprawdę świetna. Jeżeli państwo jeszcze nie próbowali, to bardzo polecam. A z tymi pozostałymi kompletnie nie wiem, o co chodzi. Jeżeli państwo będą wiedzieli i mieliby państwo czas, proszę sprawdzać i ewentualnie zgłębiać. Ja nie mam pojęcia. Ważna sprawa, ponieważ z panem The Dancerem próbuję się skontaktować przynajmniej od tygodnia. Na ten moment jeszcze się nie udało, chociaż próby kontaktu zostały podjęte, ale jest trudno. Ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zajrzałem dziś rano na YouTube i na teledysk, no, bardziej taką animację do tej piosenki. I naprawdę moje serce się uradowało, bo w komentarzach znajdą państwo informację, zresztą zostawioną przez słuchaczy, o tym, że zostało usłyszane gdzie? W Polsce. Gdzie? W Radiu 357. Gdzie? W Record Store. Mam nadzieję, że w końcu ta wiadomość do niego dotrze i mi odpisze. I zgodzi się na to, żeby wpaść, porozmawiać, powiedzieć, kim jest, dlaczego, po co i dokąd zmierza. Proszę trzymać kciuki, jeżeli będą mieli państwo czas, to ewentualnie bombardować go i pisać: a słyszeliśmy pana tu i tu. To myślę, że trochę ułatwi sprawę. Dziś znów na pierwszym miejscu.

0: ale to jest przykra informacja. Kiedy wyświetla się taki komunikat, niestety z tym człowiekiem nie możesz skontaktować się do momentu, w którym to on również zacznie cię obserwować. Panie The Dancer, co mam zrobić, żeby pan zaczął mnie obserwować? Ja bym chciał zadzwonić, zapytać co i jak. No nic. Może się jakoś w najbliższym czasie uda. The Dancer, Les Outrages i 3 minuty po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Obiecałem, że do grupy People on the Moon wrócimy. Wrócimy również w takim wydaniu podwójnym. Na najbliższe prawie 10 minut.

Nastąpiła wymiana korespondencji. Przypominam, antoni.grudniewski@radio357.pl. Pan Mateusz napisał, no pięknie to gra, People on the Moon, jak dla mnie odkrycie roku, świetny klimat. I napisałem panu Mateuszowi, że coś tak zawiewa i delikatnie Floydami i trochę Dorosami, ale nie agresywnie. I chwilę później napisał pan Piotr, również z wiadomością, że to całkiem niezłe i że to muzyka, która nigdzie się nie spieszy i organy Hammonda z floydowską gitarą. Widzę, że operujemy w tych samych obszarach, ale oni prawdopodobnie też. Bardzo państwu polecam tę płytę. Płytę zatytułowana Highways ukazała się w roku 2021 i właściwie to, co przez ostatnie 10 minut, to będą mieli państwo przez 3 kwadranse. People on the Moon. I mówiłem, że nie warto bać się tych nowych nazw i nazwisk. A no właśnie. Teraz pojawi się również nieznana postać, ale mam nadzieję, że państwa przekonam.

Pani Beata z dużą dozą optymizmu napisała, że w momencie, w którym powiedziałem, że nastąpiła wymiana korespondencji, to pani Beata pomyślała o tym, że The Dancer odpisał. Jeszcze nie. Ale mnie też pewnie zadrży serce, jak odpisze. Alex Amen. Amen. Tak nazywa się ten człowiek. Też ma na koncie jedną płytę i mam wrażenie, że o wielu ludziach można powiedzieć, że urodzili się nie w tych czasach, w których powinni. No to on tak prawdopodobnie ma do sześcianu. Niesamowity gość, plus przy okazji zerknąłem na jego media społecznościowe i albo zna się z Kurtem Weilem, albo dzisiaj był na jego koncercie. Taki gagatek. Zostawiam Państwa z nim jeszcze na 9 minut.

Większość tej muzyki, która dziś się pojawia, ma do siebie to, czy to do siebie, że nigdzie się nie spieszy. I pan Alex też nigdzie się nie spieszy. Alex Amen, do niego jeszcze będziemy powracali i bardzo się cieszę, że państwu się podoba, bo to przecież o to w tym wszystkim chodzi. Różnie tutaj zawiewało, bo i była odrobina country, ale też odrobina ducha Lennona. Ale a propos tego country, ja od ubiegłego wtorku nie jestem w stanie się podnieść.

Nie byłem przekonany do tej ubiegłotygodniowej kantrowej Gruzji, ale wróciłem do niej po kilku dniach i okazało się, że ten Digger Barnes to naprawdę, naprawdę niezły. Zwłaszcza, tak jak Gruzin mówił, te dwie pierwsze płyty. The River to chwilę temu. Obiecałem, że wrócimy do pana Sama Blasucci'ego i wracamy właśnie teraz.

Nie mam pojęcia, kto układał mu tę płytę, czy to on wpadł na ten pomysł, czy poradził się jakiegoś akrobaty, ale jak państwo sprawdzą, tam jest 28 piosenek, tak jak wspominałem, prawie półtorej godziny. Płyta jest zatytułowana Physical Dream. I na tej płycie jest wszystko. Gatunkowo jest wszystko, ale cały czas słychać, że on to on. Warto. I wydaje mi się, że mamy materiał na pół lata. A może nawet na całe. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Sam Blasucci to chwilę temu. Tak się zastanawiałem, czy ta ostatnia piosenka Who Lives on This Land, czy coś państwu przypominała, tak a propos. No bo on czerpie, oczywiście, że czerpie. Wydaje mi się, że w tym przypadku zaczerpnął stąd.

Przypominam, w sierpniu nowa płyta Parcels. Oj, będzie miło. Będzie bardzo miło. Summer in Love. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja ostatnio, drodzy państwo, zachowuję się jak albo jak Spaniel, albo jak Golden. Bardziej chyba jak Spaniel. Ja muszę pójść się wybiegać. I mniej więcej o 18 tak coś tam puka i mówię, no dobra, no to lecę i porobić zdjęcia, i połazić, i pójść na lody. Na najlepsze lody w Warszawie. Zdradzę państwu, gdzie. Jak będą państwo oczywiście zainteresowani. I muszę się wybiegać. I mam wrażenie, że z tego lata na zapas muszę skorzystać, bo za chwilę sami państwo wiedzą, co będzie. Nie, nie miło będzie. No właśnie, Parcels to chwilę temu, a Austin Gillette wrócił z pełną epką i miały pojawić się dzisiaj dwie piosenki, ale nie zdążymy. Będzie jedna.

To jest ten człowiek, o którym Państwa kiedyś, przed którym kiedyś Państwa przestrzegałem, że on śpiewa ciężko strawnie. Ale jak się człowiek przekona, to bierze go w całości. Za 7 minut będzie godzina 21. Na moim profilu na Instagramie zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania czeka. Również na playlista.radio357.pl. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Ja jutro czekam na Państwa wraz z brodaczem od 19 w Gruzji. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, minęła 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Milena Krupińska, Antek Pyzel, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko, to plac na rozdrożu w poniedziałek 22 czerwca. Cała Polska, proszę Państwa, żyje dzisiaj sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka. Młody lekarz z Warszawy został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w jednym ze stołecznych szpitali i w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Całkiem ładna suma. No ale według medialnych ustaleń nie przepracował wszystkich dyżurów, za które otrzymał wynagrodzenie, a przynajmniej nie w takim wymiarze, w jaki widniał w grafikach. Sprawa ma wiele różnych wątków i pokazuje wiele problemów. Między innymi problem z zarobkami lekarzy. Systemowa kwestia, która z pewnością wymaga naprawy i za naprawę wzięli się chyba rządzący, bo w piątek Sejm przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. To rozwiązanie ma umożliwić pozyskiwanie precyzyjnych danych o zarobkach i ocenę, jak te wynagrodzenia wpływają na ogólne koszty świadczeń zdrowotnych. Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę, że politycy zamiast zbijać gorączkę, proponują zmierzenie temperatury. O tym, ile w Polsce zarabiają lekarze i czy te informacje dotyczące również innych pracowników ochrony zdrowia powinna poznać opinia publiczna, będziemy dzisiaj do godziny 22 rozmawiać. Również z Państwa udziałem, mam nadzieję, 510-357-357. Antoni czeka na Państwa telefony. Można również pisać krzysztof.zimuch@radio357.pl.
2: Radio 357.
0: A o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi w studiu. Witam bardzo serdecznie panią Annę Bazydło, lekarkę, specjalistkę psychiatrii.
3: Dzień dobry.
0: Porozumienia rezydentów OZZL. A na łączach są z nami pan Piotr Pisula, neurochirurg, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
0: I jest również pan dr Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Powiedziałem we wstępie, że motywem do naszej dzisiejszej rozmowy jest sprawa pana Dawida Kacprzyka i chyba od tej sprawy jednak zaczniemy, bo pytanie dotyczące tych nieprawidłowości kierowane są również do Naczelnej Izby Lekarskiej. Panie doktorze, pytanie do pana Piotra Pisuli. Czy Naczelna Izba Lekarska wie już, co zrobić z panem doktorem Dawidem Kacprzykiem? Bo sprawa jest wielowątkowa.
4: No oczywiście, panie redaktorze, no, Naczelna Izba Lekarska może zrobić to, co ma w swoich kompetencjach, czy w ogóle Izba Lekarska, czy okręgowa, czy naczelna. Lekarze, poza tym, że jak każdy obywatel podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej, podlegają też odpowiedzialności zawodowej. Jest osobny dział Izby Lekarskiej, który się tym zajmuje. Są to rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, czyli tacy jakby prokuratorzy lekarscy, którzy otrzymując materiał jakiś dowodowy, analizują go i mogą zdecydować się na postawienie zarzutów, które później rozpatrują sądy lekarskie. No i teraz naczelna w ramach tego, co można było zrobić w ciągu ostatniego tygodnia, to właściwie od razu, jak były pierwsze wiadomości dotyczące doktora Kacprzyka, od razu zgłoszenie poszło do właśnie organów odpowiedzialności zawodowej. Także w tej chwili, jak sądzę, rzecznik odpowiedzialności zawodowej analizuje to wszystko i przygotowuje się do tego, żeby najpewniej postawić zarzuty, które później rozpatrzy sąd lekarski.
0: Co w tej sprawie dla pana też personalnie jest najważniejsze? No bo wiemy z doniesień medialnych, że ta sprawa dotyczy również przyjmowania pacjentów poza kolejnością, przyjmowania ich w specjalnych VIP-owskich, w cudzysłowie, pomieszczeniach, ale no właśnie, rozmawiamy o zarobkach lekarzy. Ta dyskusja wraca po raz kolejny. I pytanie, czy sprawa Dawida Kacprzyka przyniesie jakąś zmianę w tej dyskusji o zarobkach lekarzy, czy w ogóle o zarobkach w systemie ochrony zdrowia?
4: Ja mam nadzieję, że tak. No, my jako samorząd lekarski stawiamy na dialog od bardzo, bardzo dawna. I nawet jeśli ten dialog jest trudny, to wolimy trudny dialog niż brak dialogu i jakieś konflikty i wojny. A nierzadko niestety tak było z Ministerstwem Zdrowia. No dzisiaj czekamy na ten dialog. Pan prezes Jankowski zwrócił się do premiera z prośbą o spotkanie chyba już z tydzień temu. Na razie nie mamy odpowiedzi, natomiast my jesteśmy gotowi. Jeśli pyta pan o to, co jest najtrudniejsze w tej sprawie, wszystko, dlatego że mam takie poczucie, że tak jak system ma wiele bolączek, to tutaj w jednym miejscu zebrało się ich bardzo dużo naraz. Po pierwsze, mamy osobę z nadania politycznego na kierowniczym stanowisku i to nie jest jednostkowa sytuacja, bo generalnie szpitale są trochę jak spółki Skarbu Państwa, tak? Często zarządzają nimi osoby, które są powiązane z lokalną władzą, która tymi szpitalami zarządza. Mamy kwestię wynagrodzenia wypłaconego za nienależne godziny. No akurat tak się składa, że osobie na kierowniczym stanowisku prawdopodobnie z nadania politycznego. Teraz wyszło dużo spraw dyrektorów, którzy sami siebie zatrudniają i wiele z tych wielkich wynagrodzeń milionowych, które się teraz pokazują, okazuje się, że to są dyrektorzy szpitali, którzy sami sobie dają kontrakty. Kolejna patologia do ucięcia natychmiast. Jeśli chodzi o kolejki, to wydaje się, że z punktu widzenia pacjenta jest taki najważniejszy aspekt, bo tak naprawdę dla pacjenta, który potrzebuje świadczenia, ważniejsze jest to, żeby dostał je na czas albo możliwie szybko, niż to, ile tam ktoś akurat zarobi za to świadczenie. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia dobra pacjenta to jest na pierwszym miejscu. Natomiast to, co mnie jako działacza samorządu lekarskiego w tej sytuacji jeszcze dodatkowo boli, to że jednak, wie pan, pracujemy w tym środowisku, znamy się między sobą, lekarze, wiemy, jak to wygląda na co dzień i większość z nas nie jest takim Dawidem Kacprzykiem, a jednak dostaje się nam jako całej grupie zawodowej, więc tutaj pragnę podkreślić, że my też nie zgadzamy się na te wszystkie patologie i naprawdę zdecydowana większość lekarzy chciałaby tyle zarabiać, ale tyle nie zarabia za niebycie w pracy i wykazywanie tych godzin na fakturach. Także mam nadzieję, że to jest taki punkt wyjściowy, żeby coś zmieniać. I rzeczywiście dzisiaj jest dużo emocji, które powodują dużo gwałtownych ruchów, ale tak naprawdę, jak słusznie pan zauważył na początku, ta ustawa, która daje dostęp do PESEL-i i wynagrodzeń Ministerstwu Zdrowia, jest rzeczywiście pewnym krokiem, który ma zagregować dane, choć pytanie, czy potrzebnym, bo z tego, co wiem, z rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się te dane po prostu pozyskać z Urzędu Skarbowego. Natomiast ona nie rozwiązuje problemu, ale może jest punktem wyjścia.
0: No właśnie, to pytanie do pana doktora Tomasza Kopca, bo tutaj pan Piotr Pisula mówił też troszkę o tych patologiach w środowisku dyrektorów szpitala i o tej właśnie ustawie, którą chyba bardzo szybko, panie doktorze, Sejm przyjął. Można powiedzieć, że w zasadzie reakcyjnie tutaj pojawiła się ta ustawa, ale czy pana zdaniem ten pomysł, żeby powiązać informacje o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL, to jest zbijanie gorączki czy mierzenie temperatury, jak niektórzy eksperci mówią?
5: No ja pozwolę sobie mimo wszystko nie zgodzić się tutaj z panem doktorem, dlatego że nie przerzucajmy dzisiaj odpowiedzialności na dyrektorów szpitali przede wszystkim. Dlatego że w pierwszej kolejności, jeśli nawet dyrektorem szpitala jest lekarz, no to musiał w jakiś sposób nawiązać ten kontrakt. Rozumiem, że sam ze sobą nawiązywał, natomiast w tym wypadku to dotyczy jednak środowiska lekarskiego, a nie środowiska dyrektorów szpitali.
0: Ja tutaj nie będę bronił pana doktora Pisuli, ale ja tak zrozumiałem, że to nie przede wszystkim dyrektorzy, ale między innymi, że to tutaj ten system patologiczny w różnych jego odcieniach. Niekoniecznie chyba, nie chcę tutaj za pana doktora Pisula
5: mówić. Nie chciałbym
4: to
5: natomiast tak, żeby to wybrzmiało,
4: że... powiem krótko, są też dobrzy dyrektorzy, jasne, że tak. Jest ich na pewno dużo.
5: To zabrzmiało jakby w przeciwieństwie do tych złych. No zostawmy kwestię menadżerów, bo to nie dotyczy problemu dzisiaj. Dzisiaj dyskutujemy nie na temat menadżerów, tylko rozmawiamy na temat tego, jak wygląda, jak kształtują się zarobki w ochronie zdrowia i dotyczy to lekarzy i zawodów medycznych. Natomiast ja przypomnę tylko, że nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia od samego początku powołania rozpoczęło dialog ze środowiskiem na temat wysokości wynagrodzeń. I od samego początku jednak ten dialog był bardzo trudny. Przypomnę też, że to strona społeczna odeszła od stołu w marcu tego roku, kiedy proponowała pani minister Kęska zamrożenie wynagrodzeń i to strona społeczna nie zgodziła się na to, aby przesunąć na styczeń przyszłego roku wynagrodzenia te, które są konsekwencją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. I w związku z tym szereg aktów prawnych, które dzisiaj są dyskutowane, czy dzisiaj były głosowane tak na sprawę, to jest już konsekwencja kilkumiesięcznej pracy Ministerstwa Zdrowia. To się akurat zbiegło w czasie, natomiast to jest konsekwencja kilku miesięcy pracy. To pierwsza rzecz. Po drugie, uważam, że państwo czy regulator, jednak dysponując środkami publicznymi w takiej skali, której dysponuje, jednak ma prawo do tego, żeby agregować faktycznie te dane, przetwarzać. Dobrze, że pojawiła się ta ustawa. Czas to uregulować na poziomie systemowym. Nie uważam, żeby Urząd Skarbowy był tym miejscem, do którego należałoby się zwracać, żeby móc przetwarzać dane. No mimo wszystko najwyższego, proszę pamiętać o tym, że czynnik ludzki jest najwyższym kosztem w systemie ochrony zdrowia, a zatem, żeby móc dyskutować dzisiaj na temat kształtu systemu ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, układając ten i regulując ten rynek, musi mieć dostęp do pełnych danych, a nie wydobywać je za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zatem uważam, że jak najbardziej płatnik publiczny, czy to NFZ, czy ministerstwo jako regulator, ma prawo do tego, żeby sięgać po te dane, przetwarzać je i generować informacje niezbędne do zmiany systemu.
0: No tak, bo zgodnie z tą ustawą te informacje będzie otrzymywać Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bardzo złożona nazwa. Pewnie opinia publiczna, tutaj też patrzę na panią doktor w studiu, panią Annę Bazydło, pewnie opinia publiczna, ilekroć pojawiają się nagłówki, że lekarz ujawnił, że zarobił 1,5 miliona, a dyrektor ujawnił, że 2 miliony, no to gdzieś jakieś takie oburzenie się pojawia i opinia publiczna domagałaby się ujawnienia też tych zarobków lekarzy. I jak tak na panią patrzę, to chyba ma pani wrażenie, że cała wina spada na lekarzy związana z finansowaniem ochrony zdrowia i tego, że pieniędzy brakuje w tym czy innym obszarze.
1: Tak, wydaje mi się, że bardzo mocno przenoszony jest akcent na to, że personel stanowi obciążenie, personel, padały takie sformułowania, przeżera pieniądze. Warto zaznaczyć, że jednak mimo wszystko funkcjonujemy w systemie usługowym, w którym ekspercka wiedza personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach jest tym czynnikiem, który pozwala w ogóle na świadczenie pacjentom pomocy, na wykonywanie tych wszystkich procedur. W związku z czym też wydaje mi się naturalnym, że w tego typu sektorze po prostu za tą wiedzę i doświadczenie się płaci. Nie zmienia to jednak faktu, że nasz system ochrony zdrowia stoi przed bardzo wieloma problemami i zeszłotygodniowa sytuacja pokazała nam, że tak naprawdę wśród tego personelu istnieje bardzo duży rozdźwięk, jeśli chodzi o pozyskiwane środki, ponieważ dyskutujemy cały czas o ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która reguluje tak naprawdę wysokość wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. W przypadku lekarzy są to wszyscy lekarze stażyści, wszyscy lekarze rezydenci, niezależnie od dziedziny, w której wykonują specjalizację, oraz około 20% lekarzy specjalistów w skali naszego kraju. I tak naprawdę w skali wszystkich lekarzy, którzy pracują w naszym kraju, to jest niewiele. To jest 25% wszystkich lekarzy, których mamy, bo stażystów i rezydentów też wcale nie jest aż tak dużo. Rezydentów obecnie mamy około 25 tysięcy w czasie kształcenia. I te wynagrodzenia zupełnie nie są blisko 1,5 miliona rocznie. Zupełnie nie są blisko 160 tysięcy miesięcznie. Mówimy tutaj o kwotach w przypadku lekarza specjalisty 11 800 zł za pełen etat pracy. Od lipcowej podwyżki, którą jednak nazywałabym waloryzacją, będzie to 12 900 zł za pełen etat pracy. I myślę, że dużą częścią oburzenia, która poruszyła nie tylko opinię publiczną jako osoby pozamedyczne, ale też naszą opinię, jest to, jak duży rozdźwięk jest między doświadczonymi specjalistami zatrudnionymi na umowie o pracę, a młodym lekarzem, który tak naprawdę jeszcze żadnej specjalizacji nie ma i ze względu na czy to możliwości, czy kontakty, czy układ gwiazd, był w stanie podpisać tego typu umowę i pozyskiwać takiego rodzaju środki, na których większość z tych ludzi po prostu nie jest w stanie nawet pomyśleć.
0: Czy w takim razie te pensje lekarzy w publicznych szpitalach pani zdaniem wymknęły się już spod kontroli do tego stopnia, że trzeba wprowadzić na przykład jakiś odgórny limit wynagrodzeń dla lekarzy pracujących w państwowych placówkach medycznych? Żeby nie było takich sytuacji, że nagle ktoś za 2025 rok wykazuje 1,6 miliona. przychodu?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że musielibyśmy bardzo dobrze przemyśleć mechanizm, w którym chcielibyśmy wprowadzać tego typu regulacje, dlatego że w medycynie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie napisać ustawy, według której będziemy kategoryzować, komu warto zapłacić, a komu nie. Pytanie, czy jeżeli mamy wybitnych lekarzy, których... Prawda, mamy kilkoro, można ich policzyć na palcach obu dłoni. Też chcemy ich obejmować tego typu zapisami, czy będzie to w jakiś sposób uzasadniana ścieżka wyjątkowa. A jeżeli będzie to wyjątkowa ścieżka, to skoro ją stworzymy, to czy nie będzie nadużywana? Kto to będzie oceniał i jak to będzie robione? I tak naprawdę wydaje się, że tutaj dużym wyzwaniem jest racjonalizacja tego, w jaki sposób w ogóle nasz system ma funkcjonować, bo duża część tego typu miejsc, które generują bardzo wysokie zarobki, bardzo duże faktury, to są miejsca w systemie, które bardzo ciężko jest obsadzić personelem, a które funkcjonują ze względu na pewną specyfikę organizacyjną. SORTO jest jedno z takich miejsc, w których tak naprawdę żaden lekarz nie chce pracować. I wynika to z tego, że w tym SOR-ze najczęściej jest jedna, dwie, trzy osoby, które pracują równolegle, a potrzeba byłoby 8 i trzeba byłoby to zrobić, ale myślę, że tu doktor Pisula się bardziej wypowie, bo doktor Pisula ma swoje doświadczenie z systemem.
0: No właśnie, to ja za chwilkę do pana doktora Pisuli przypomnę tylko numer 510-357-357, jeśli chcą państwo zabrać głos albo zadać pytanie. Pani Aleksandra z kolei napisała, to też może do pana doktora Pisuli skieruję tę wiadomość, bo pani Aleksandra pisze tak, że nie rozumie, jak to jest, że lekarz, profesor będący ordynatorem w jednym ze szpitali w Warszawie, bierze na wizycie prywatnej, która trwa od 10 do 15 minut 500 zł, po czym wskazuje, że proszę zgłosić się na oddział na operację. Jest mi strasznie ciężko, gdy pomyślę o tym, że w taki sposób działa publiczny system zdrowia z kopertami pod stołem cały czas, to cytat od pani Aleksandry. Wynika z tego, że w tym całym zamieszaniu, owszem, słyszę głos państwa lekarzy, ale ostatecznie chyba najbardziej traci jednak pacjent, panie doktorze, Piotr Pisula.
4: Panie redaktorze, tutaj jest klasyczny przykład, no powiedzmy to wprost, to jest forma korupcji tak naprawdę. Jeżeli to, że pójdziemy do prywatnego gabinetu lekarza i zapłacimy mu za wizytę dużą kwotę, na którą pewnie wystawi nam paragon, to w jakiś sposób magicznie, na pewno z jakimś wspaniałym uzasadnieniem merytorycznym będziemy szybciej przyjęci do szpitala, bo rzeczywiście pacjentów czasami można przyjąć, że tak powiem, szybciej wziąć w kolejkę przed innymi, jeśli nie mogą czekać, ale no, to jest nadużywane. Więc tutaj to jest jedna z tych sytuacji, trochę jak Dawid Kacprzyk, tak? Czyli ale przecież wszystko było zgodnie z przepisami. No, tylko że jest to forma korupcji. Rzeczywiście,
0: no, chyba nie do końca było zgodnie z przepisami, bo portal Zero.pl ujawnił, że pan doktor Dawid Kacprzyk podczas pełnienia dyżurów był również gościem w telewizjach.
4: No jasne, oczywiście, panie redaktorze. Chodziło mi o to, że podpisanie umowy na stanowisko koordynatora SOR-u, które w większości SOR-ów piastuje ratownik medyczny i rzadko kiedy zarabia 1,5 miliona rocznie, tak, to w zasadzie nie przekraczamy przepisów podpisując taką umowę. Tak? I bardzo trudno jest z tym walczyć. My byśmy chcieli, ale brakuje narzędzi. Tak? Wierzyliśmy i czekamy trochę na to, czy będzie system, że tak powiem, kontroli kolejek, jeden elektroniczny, w którym to wszystko będzie zapisane. Takie pilotaże się zaczęły. Na razie to jeszcze nie funkcjonuje, ale może to będzie pewne sito, żeby wyłapać takie sytuacje. Natomiast tutaj, żeby było jasne, no dla mnie takie zachowanie lekarza, że w prywatnym gabinecie przyjmuje pieniądze, a później nagle magicznie znajduje się termin w szpitalu, jest niedopuszczalne i etycznie, i w mojej ocenie jest to forma korupcji. I takich lekarzy należy piętnować. I także ja zachęcam zresztą, jeśli pacjenci gdziekolwiek mają takie doświadczenie, to proszę zgłaszać to do Izby Lekarskiej i tym zajmują się rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. A nawiązując do tego, co pani doktor Bazydło jeszcze powiedziała, rzeczywiście ja mam doświadczenie pracy na SOR-ze. Może nie zgodziłbym się, że żaden lekarz nie chce pracować na SOR-ze, bo mamy specjalistów medycyny ratunkowej, ale są takie SOR-y, na których żaden lekarz, nawet specjalista medycyny ratunkowej, nie chce pracować, bo obciążenie pracą na osobę i sposób organizacji pracy jest po prostu niebezpieczny i dla lekarza, i dla pacjenta. I grozi to po pierwsze, że zaszkodzimy pacjentowi albo nie będziemy w stanie mu pomóc, a po drugie tym, że sami poniesiemy konsekwencje później prawne. Także rzeczywiście są stanowiska, przykładowo SOR, które są, które w związku z tym są lepiej płatne, bo trudniej znaleźć chętnych. Są też stanowiska, które no w pewnych specjalizacjach, załóżmy w kardiochirurgii, tak, które, czy w neurochirurgii, gdzie powiedzmy, że ten poziom ryzyka zabiegu jest dosyć wysoki. Trudno jest wyszkolić takiego specjalistę. Nie zawsze jest cały tłum chętnych na te specjalizacje, bo to wymaga poświęcenia wielu godzin. I ten work-life balance jest dużo trudniejszy. No ale teraz pytanie, czy w związku z tym, jak ktoś wykonuje taką procedurę wysokiego stopnia skomplikowania, to czy nie powinien być za to wynagrodzony w szczególny sposób? Więc rzeczywiście trudno jest dobrze poukładać limity zarobków i zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mamy w tej chwili system, w którym wysokospecjalistyczne procedury, jeśli są, czasami są wykonywane w ramach kontraktu zadaniowego, czyli to działa tak, że NFZ płaci szpitalowi za procedurę, nazwijmy to. No i teraz szpital otrzymuje jakieś pieniądze i niektóre kontrakty są tak skonstruowane, że lekarze po prostu mają procent od tego, że wykonują procedurę. Czyli im więcej takich procedur zrobią, tym więcej szpital zarabia z NFZ-u i jest mniej zadłużony, no a jednocześnie tym więcej zarabia lekarz. Taka praca na akord. No i teraz wprowadzenie limitu wynagrodzeń w tej sytuacji spowoduje, że w pewnym momencie ten lekarz osiąga limit, no i to raczej nie będzie pracował za darmo i dalej wykonywał tych procedur. Więc pytanie, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą i nie zmniejszymy dostępu.
0: No właśnie, to ja do pana doktora Tomasza Kopca, bo w tej dyskusji medialnej taki populistyczny wniosek mi gdzieś zapadł w pamięć, że no tak, no widać po tym, że szpitale nie tylko leczą, ale szpitale mają przede wszystkim zarabiać. I tak sobie właśnie pomyślałem o tym wniosku przed rozmową z panem, że to też będzie troszkę taka próba dla zarządzających szpitalami, żeby no jednak wykazać, że szpitale przede wszystkim mają leczyć, a nie zarabiać. Chyba że jest inaczej.
5: To znaczy, nie, to znaczy ja się z tym zgadzam. To znaczy, my nie jesteśmy przede wszystkim od tego, żeby zarabiać jako publiczna ochrona zdrowia. Natomiast nie mówmy o zarabianiu, mówmy o tym, żeby bilansować po prostu swoją działalność i taka jest rola szpitali publicznych. Natomiast problem jest bardziej złożony. To znaczy dzisiaj te specjalistyczne procedury w systemie ochrony zdrowia, niestety płacone również przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są do prywatnych podmiotów, które nie zapewniają pełnej ścieżki dostępności czy ochrony dla pacjentów. I niestety gro, jeśli mówimy już o tym, jak system jest skonstruowany, gro tych najbardziej intratnych procedur jest realizowane przez prywatne podmioty ochrony zdrowia, które nie zabezpieczają w całości pacjenta. Czyli w sytuacji jakiegokolwiek powikłania występującego po zabiegu, czy neurochirurgicznym, ortopedycznym, urologicznym, pacjent trafia mimo wszystko do publicznego systemu ochrony zdrowia, gdzie tam lekarze, między innymi właśnie, czy OIOM-owi, czy właśnie lekarze Izby Przyjęcia SOR-u zabezpieczają takiego pacjenta. My sami jako szpital publiczny mamy takie doświadczenia, gdzie kierowano na pacjentów którzy byli po zabiegach realizowanych przy placówki prywatne. W związku z tym uszczelnienie systemu, myślę, że powinno się odbyć z pewnością wielopoziomowo. Ja się cieszę, że dzisiaj sprowokowani trochę panem doktorem jednak odbywamy tą dyskusję, pogłębioną dyskusję, bo z jednej strony oczywiście to jest kwestia tego, w jaki sposób mamy płacić, tak jak tutaj przedmówca wspomniał, specjalistom z dużym doświadczeniem i wyjątkowymi umiejętnościami. I z pewnością ten limit będzie zniechęcający dla takich osób, żeby realizowały tą praktykę w ramach publicznych szpitali. No ale z drugiej strony, mimo wszystko, mamy wysokie dzisiaj, czy nawet bardzo wysokie wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W związku z tym ja się tutaj nie zgodzę z panią doktor, że te wynagrodzenia są niskie, bo one nie są niskie. No dzisiaj tak na dobrą sprawę na rynku ochrony zdrowia, w moim przekonaniu, specjalista, który twierdzi, że mało zarabia, po prostu jest oceniany kiepsko przez pacjentów i stąd w mojej ocenie on mało zarabia. Tak przynajmniej rynek to kształtuje. No, oczywiście ja zgadzam się z tym, że to będzie kontrowersyjne, no ale dzisiaj prawda jest taka, że pacjenci dzisiaj tą popularność danego lekarza są w stanie wychodzić swoimi wizytami.
0: A pan jest zwolennikiem takiego sztywnego ustalania limitów płacowych dla lekarzy?
5: Znaczy, w moim przekonaniu, jeśli mówimy o reglamentacji rynku, to powinno ono dotyczyć wszystkich jego uczestników. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że wynagrodzenia miałyby mieć górną granicę, to w moim przekonaniu wszyscy dostawcy towarów i usług, wszystkie ceny leków, tak na sprawę, powinny mieć górną granicę. Tak jak zresztą całkiem niedawno w przypadku zakupów energii to miało miejsce w szpitalach. W moim przekonaniu wprowadźmy te ograniczenia i z pewnością wpłynęłoby to na poprawę sytuacji finansowej rynku ochrony zdrowia. I nie ma tutaj powodu, dla którego mielibyśmy tego nie zrobić. W końcu mówimy o publicznych pieniądzach. Zatem ktoś, kto się będzie decydował na to, żeby czy sprzedawać cateringi do szpitala, czy będzie dostarczał paliwo do karetek, robi to na mocy specjalnej ustawy, gdzie górna granica nie może być wyższa niż takiej usługi bądź towaru. I myślę, że to z pewnością, zakładając, że jednocześnie mamy te górne granice wynagrodzeń, byłoby sprawiedliwym rozwiązaniem z punktu widzenia tej regulacji przez państwo. Natomiast jeśli decydujemy się na to, żeby funkcjonować w ramach wolnego rynku, no to wówczas wolny rynek powinien zarówno dotykać, czy powinno obejmować dostawy towarów i usług, co się dzieje w tej chwili, jak i kwestie wynagrodzeń. Więc pytanie w mojej ocenie, który my model ochrony zdrowia wybieramy. Czy ten wolnorynkowy, czy jednak ten regulowany przez państwo?
0: 510-357-357. Pan Przemysław się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
2: Dobry wieczór. Ja chciałem zabrać głos w dyskusji, jeżeli chodzi o lekarzy ginekologów prowadzących kobiety w ciąży. To jest powszechną praktyką. U wszystkich moich znajomych, wszystkich ludzi, którzy znam, to rozmawia się o dzieciach, tak? To jest normalna sprawa o tym, jak znajomych żony, czy moje przyjaciółki były w ciąży, są w ciąży, rodzą i tak dalej. Powszechną praktyką jest to, że kobiety dowiadują się mniej więcej, w którym szpitalu chciałyby rodzić, potem wyszukują lekarza i ten lekarz oczywiście przyjmuje prywatnie, tak? A potem zaprasza na salę porodową. Czyli pobiera pieniądze zazwyczaj, oczywiście tam bez kasy fiskalnej, bez niczego, jeszcze w urągających zazwyczaj warunkach, bo jak ja słyszę te opowieści, że 20 kobiet jest umawianych na tą samą godzinę prywatnie, ale one muszą tam pójść, bo chcą urodzić w danym szpitalu, pod opieką pana doktora, czyli dostać na przykład znieczulenie, tak, żeby pan doktor zdecydował się na to, że była cesarka, tak? Mhm. No, to żeby godnie po prostu urodziły, tak? I to jest po prostu powszechna praktyka w tym kraju. Według mnie nie powinno istnieć coś takiego, że według mnie lekarze wszyscy, którzy pracują na oddziałach porodowych, ginekologii, nie powinni mieć prawa prowadzenia prywatnych praktyk. Koniec, kropka.
0: Bardzo dziękuję, panie.
2: Albo w tą, albo w tamtą.
0: Panie Przemysławie, to chyba nie jest... No, to jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę.
2: Druga sprawa, czy ja wierzę, że cokolwiek się zmieni. Nic się nie zmieni, bo najbardziej reprezentowaną grupą zawodową w Sejmie są lekarze. I dziękuję, i to wszystko.
0: Dziękuję bardzo, panie Przemysławie. Zdaje się, że nie tylko o ginekologię chodzi, bo dzisiaj portal rynekzdrowia.pl ujawnił, że są kolejne nieprawidłowości na listach oczekujących w jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUMTA. Kontrola wykazała błędy w prowadzeniu list oczekujących. Z listu ze skargą wynika, że nie wszyscy pacjenci byli dopuszczani do świadczeń na takich samych zasadach. Pani doktor, czy pani się zgadza z tym, co pan Przemysław powiedział? Nie tylko jeśli chodzi o ginekologię, ale czy na przykład w pani specjalizacji w psychiatrii też dochodzi do takich sytuacji? Wiem, że troszkę stawiam panią w niekomfortowej sytuacji, ale proszę spróbować z tego wybrnąć.
1: Mam szczęście pracować w dziedzinie, w której absolutnie nikt nie jest zainteresowany trafieniem na publiczny, zamknięty oddział psychiatryczny. W związku z czym absolutnie nikt nie umawia się na prywatną wizytę celem pozyskania takiego świadczenia.
0: No tak, ale do psychiatry nie chodzi się przecież tylko po to, żeby być zamkniętym w publicznej placówce.
1: Tak, ale nie ma potencjału do krzyżowania świadczeń, bo nikt nie dąży do tego, żeby z prywatnego gabinetu, na który się decyduje, przejść do publicznego systemu ochrony zdrowia. Bo po prostu to jest kwestia tego, że psychiatria w jakimś sensie jest bardzo zestomatologizowana w naszym kraju, ale niestety no, bardzo często warunki organizacyjne poradni zdrowia psychicznego na NFZ urągają naszemu poczuciu tego, jak powinna poprawnie wyglądać ta wizyta. Bardzo mocno kibicuję i bardzo mocno trzymam kciuki za reformę psychiatrii, która ma iść w kierunku centrów zdrowia psychicznego i opieki środowiskowej i jakby towarzyszenia pacjentowi w tym miejscu, w którym on normalnie funkcjonuje. Mam nadzieję, że w związku z tą reformą istnieje szansa na przejście tak naprawdę z taką dobrą, jakościową psychiatrią do publicznego systemu. W chwili obecnej to są dwa równoległe wszechświaty. One się nie krzyżują praktycznie w żadnym punkcie, więc mam to szczęście nie mieć takich dylematów. Ale Ja też jestem pacjentem i ja też mam różnego rodzaju doświadczenia i mam świadomość tego, jakie procedury mogą być wykonywane prywatnie, a jakie nie będą wykonywane prywatnie z różnych względów, nie tylko medycznych. I mam świadomość, że w momencie, kiedy pacjent jako osoba kompletnie niemedyczna, nie posiadająca wiedzy, nie dostaje kompletnej informacji o tym, że taka procedura po prostu musi się odbyć w warunkach szpitalnych, bo nie da się jej zrobić inaczej. Ale też nie tylko w takich okolicznościach pacjenci są kierowani do oddziałów szpitalnych. No to może być to bardzo konfundujące w największej mierze.
0: Tym bardziej, pani doktor, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w niektórych placówkach pojawia się taka sytuacja, że priorytetowo są traktowani pacjenci danego lekarza, który przyjmuje tych pacjentów w swojej prywatnej praktyce.
1: I to jest głęboko nieprawidłowe, a równocześnie główna myśl, którą mam, jest taka, że kolejka oczekiwania na świadczenie powinna być dyktowana względami medycznymi, a nie nazwiskiem lekarza. I to jest pierwsze ale, które mam do tego, co pan Przemysław powiedział. A druga rzecz jest taka, że ja jestem niesamowicie poruszona też w tym tygodniu kłótnią o kolejki. My się tak przyzwyczailiśmy do tego, że są kolejki, że jako ludzie, jako społeczeństwo kłócimy się o nasze miejsce w kolejce, a nie o to, że musimy w niej stać.
0: Znaczy, mnie najbardziej urzekło to, taka uwaga też do wszystkich, jeden z chyba z polityków Koalicji Obywatelskiej, jakby próbując wybrnąć z tej sytuacji wobec lekarza Dawida Kacprzyka, powiedział, parafrazując, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie załatwiał sobie lekarza po znajomości. No i to jest chyba najgorszy objaw tego, w jakiej patologii systemowej żyjemy. A przeniosę pytanie na pana doktora Piotra Pisulę i poproszę o komentarz do chyba bardzo radykalnego pomysłu, jaki ma partia Razem odnośnie właśnie tych nieprawidłowości, tego priorytetowego traktowania pacjentów z praktyki prywatnej. Partia Razem postuluje, żeby wprowadzić zasadę albo lekarz pracuje w publicznej placówce, albo prowadzi swój prywatny gabinet. Inaczej, jak pisze na portalu X posłanka Marcelina Zawisza, ta patologia ma swoją nazwę. Ukryta korupcja. Kiedyś to była koperta, teraz wizyta w prywatnym gabinecie. Panie doktorze, co pan na to?
4: No ja to właściwie powiedziałem z chwili powiedzi temu, że rzeczywiście jest to forma korupcji, kiedy wizyta w prywatnym gabinecie ma wpływ na to, czy ktoś znajduje się w kolejce. Czyli dzisiaj w systemie mieszanym powinno nie mieć to znaczenia, czy pacjent, załóżmy, że mamy dwóch pacjentów i jeden jest z poradni przyszpitalnej, który czekał na wizytę 2 lata i właśnie się na nią dostał, a inny jest w gabinecie prywatnym i obaj mają to samo rozpoznanie, potrzebują tej samej procedury w szpitalu i teraz przychodzą te dwa skierowania na oddział, do sekretariatu, jest wyznaczany termin. No i teraz ci pacjenci właściwie powinni być w tym samym miejscu i rzeczywiście jeśli wizyta w prywatnym gabinecie powoduje, że ktoś jest przyjęty szybciej, to jest to moim zdaniem forma łapówkarstwa, ale udajemy, że nie, bo przecież jest paragon, a poza tym to były względy medyczne, tak? No to wie pan, papier przyjmie wszystko i wpisanie w dokumentację, że tutaj było strasznie pilne wskazanie do tego, żeby przyjąć pacjenta, jest zawsze możliwe, więc to rzeczywiście jest trudne. Teraz, czy rozdział systemu publicznego i prywatnego rozwiąże ten problem? Nie wiem, być może. Wiemy, że są systemy w Czechach, po wielkich protestach lekarzy w Czechach między innymi wprowadzono rozdział systemu publicznego i prywatnego i tam zdaje się to działa dobrze.
0: Ale czy to jest w ogóle możliwe, bo ja mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do systemu, w którym lekarz Jan Kowalski od 8 do 16 pracuje w szpitalu, a od 16 do 20 zasuwa na drugi koniec miasta, żeby przyjąć w prywatnym gabinecie. I mam wrażenie, że niektórzy uznali, że to jest normalne i tak powinno być.
4: Wie pan, to może jeszcze tylko dodam, że zdaje się, jeśli dobrze myślę, to chyba Hiszpania ma taki system, ciekawe rozwiązanie moim zdaniem, czyli lekarze mogą łączyć system publiczny i prywatny, ale w ramach jednego podmiotu, czyli załóżmy, że pracuję w szpitalu orłowskiego u pana dyrektora na oddziale neurochirurgii od 8 do 15 i tam jestem zatrudniony. I teraz jeśli chcę, to mogę zostać po pracy dłużej i przyjąć pacjentów prywatnych, ale w ramach tego samego szpitala, poza kolejką publiczną. Czyli świadczenie, którego udzielam, nie jest finansowane przez NFZ, ale jest finansowane w tym samym miejscu. I teraz w godzinach popołudniowych, gdy normalnie nie operujemy pacjentów NFZ-owych, mogę też zostać dłużej i zoperować pacjentów prywatnych, z czego niejako szpital będzie miał też prowizję na po to, żeby móc finansować świadczenia dla tych pacjentów publicznych. Być może to jest jakieś rozwiązanie. No, trudno jednoznacznie powiedzieć,
5: że to
4: jest dobre albo złe.
0: Doktor,
4: się zastanowić.
0: Doktor Tomasz Kopiec, to proszę o komentarz też.
5: Oczywiście w grę wchodzi kwestia odpowiedzialności, te modele łączenia prywatnego z publicznym. To mamy przykład z Gdańska sprzed paru czy wielu lat, czyli wynajmowanej sali operacyjnej przez prywatnego operatora doszło do powikłania u pacjentki, która zdaje się gdzieś tam jest w śpiączce od lat, to jest pacjentka ze Szwecji. Nie, ten model jakby przećwiczyliśmy i ten model chodzić z pewnością nie będzie. Myślę, że musimy tutaj jakby poruszyć jeszcze istotniejszą kwestię, to znaczy kwestia etyki, czy kwestia w ogóle uczciwości pewnej, tak? No, po pierwsze, pan doktor, no.

0: tak wygląda. To znaczy, że w związku z tym, że mamy system wadliwy, to ludzie w związku z tym powinni być złodziejami i go wykorzystywać. W moim odczuciu tak powinno, nie powinniśmy przyjmować takich zasad, a dzisiaj trochę usprawiedliwiamy niedoskonałości systemu, usprawiedliwiamy w związku z tym nadużycia dokonywane przez ludzi. No, w moim odczuciu tak nie powinno być. Kierujmy się pewną etyką i kręgosłupem moralnym, to unikniemy w związku z tym takiej sytuacji i nie będziemy dyskutować o takich nadużyciach. No, zależałoby mi na tym i ja wierzę w to, że jednak jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, dążymy do zmiany tego systemu. Oczywiście ja nie wymagam od ludzi tego, żeby byli ideowcami, prawda, państwowcami i w pierwszej kolejności stawiali państwo nad swoje interesy. Natomiast no, jeśli każdy z nas w tym momencie zrobi sobie rachunek sumienia i nie będzie starał się nadużywać tego systemu, nie będzie starał się wykorzystywać sytuacji sprzyjającej do tego, żeby oszukać, myślę, że no, to pozwoli. To jest tak jak w systemach anglosaskich, gdzie to oszukiwanie na egzaminach po prostu nie jest jakby nie przystoi. I w moim odczuciu dzisiaj tego typu zachowania powinny być piętnowane z wszelkimi możliwymi konsekwencjami, po prostu bo nie przystoi. Bo jeśli z jednej strony mówimy o etosie, to z konkretnego zawodu, to z drugiej strony tego typu zachowania po prostu nie powinny mieć miejsca i powinniśmy też tego uczyć, tak? Co, a dzisiaj zdaje się, że o tym też zapomnieliśmy.
1: No dobrze, a w takim razie, gdy...
2: Krótko ad vocem mogę?
1: Dobrze, jasne, doktor Piotr Pisula.
2: Ja się generalnie zgadzam, panie dyrektorze, tylko też wydaje mi się, że jest cała grupa lekarzy, którzy tak nie robią po prostu, więc ja bym szedł w kierunku tego, że znajdźmy systemowe rozwiązanie, które pozwoli ukrócić te praktyki skracania kolejek poprzez drzwi gabinetu prywatnego, bo jest dużo ludzi, którzy trzymają ten etos, ale czarnowcy zawsze się znajdą i co do tego pełna zgoda, natomiast tylko tyle. Znajdźmy systemowe rozwiązanie, żeby rozwiązać
0: ten
2: problem.
0: Panie doktorze, ten system został przeniesiony z poprzednich jeszcze systemów i tu jesteśmy w pełni zgodni, że on został niejako przelany czy wlany do nowego systemu ze starego systemu, prawda? Przed wszelkimi przemianami wolnorynkowymi.
2: Tak, jeszcze tego myślenia, tak, zgadzam się.
1: Pani doktor Anna Bazydło.
3: Ja się zgadzam z panem doktorem Kopcem, jakby tak co do meritum, tylko wydaje mi się, że rozmawiamy tutaj o tym, jak powinno być i są to pewnego rodzaju ideały, a my tak naprawdę systemowo nadal nie jesteśmy gotowi do tego, żeby różni uczestnicy tego procederu zechcieli go zgłaszać i pozwolili na reakcję wobec tego zachowania, dlatego że wszyscy zaangażowani tak naprawdę są zainteresowani tym, żeby utrzymać obecny stan rzeczy, dlatego że pacjent, który decyduje się na taką rzecz, również jest osobą zaangażowaną w proces korupcji, w związku z czym mamy trochę oczekiwania, że ktoś sam na siebie doniesie obydwu stronach, że pacjent doniesie na siebie, że lekarz doniesie na siebie, izba dowie się z nieba, że coś takiego się wydarzyło, a dyrektor, który być może wie i pozwala, zakończy parę relacji.
1: Pytanie w takim razie, jak funkcjonują sygnaliści w tym całym środowisku? Czy oni w ogóle mogą liczyć na to, że pozostaną bezpieczni? Bo i takie pojawiły się refleksje po sprawie doktora Kasprzyka, że osoba, która ujawniła ten proceder, to nawet było we wpisie niektórych polityków koalicji rządzącej, tak czytane między wierszami, że to nie jest język, który po którym sygnalista może się czuć bezpiecznie. W takim czasie.
2: Ale się człowieka.
1: Pan doktor Tomasz, doktor Tomasz Kopiec.
0: Tak, jeśli można chwilę o sygnalistów. No pamiętajmy, że to jest dość nowa instytucja i uczymy się tych sygnalistów, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast pamiętajmy o tym, że jakby doceniając oczywiście rolę sygnalisty, za każdym razem, przynajmniej ja jako dyrektor szpitala, jednak muszę zwrócić uwagę na ten szerszy kontekst i tego, czy czyjeś interesy jeszcze nie wchodzą w grę w tym momencie, jeśli ktoś sygnalizuje określone zachowania innych. Proszę pamiętać, jesteśmy też krajem, w którym jest najwięcej donosów do urzędów skarbowych całej Unii Europejskiej. Sąsiad na sąsiada w Polsce po prostu donosi. I ta instytucja dzisiaj sygnalisty, w związku z tym naszym, nazwijmy to, narodowym charakterem, może być trochę nadużywana. Zwracam na to naprawdę uwagę, bo mam wrażenie, że trochę źle jest też rozumiana ta rola.
1: No właśnie, jeśli w ogóle będziemy łączyć słowo sygnalista z donoszeniem w jednym zdaniu, to chyba daleko nie zajedziemy, panie doktorze.
0: No ale proszę pamiętać, proszę zwrócić uwagę na cechy tego zdarzenia, które miało miejsce w Szpitalu Południowym. Z doniesień prasowych okazuje się, że ten medal ma dwie strony jakby konfliktu W związku z tym

0: No, za każdym razem ja jakby pragnę zwrócić uwagę, że trzeba spojrzeć na dużo szerszy kontekst, niż się tylko wydaje z samego zasygnalizowania jakiegoś jakiegoś problemu.
1: Panie doktorze, kobiet ośmielę się pozwolić sobie na taki komentarz i ocenę. Zakładam, że absolutnie nikt, kto funkcjonuje w systemie ochrony zdrowia w Polsce, nie może uznać, że jest w pełni czysty.
2: A ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, przepraszam, jedną sprawę.
0: No tak. Powiem szczerze, że to... No nie. No ja się absolutnie z panią nie zgadzam. Nie, to w ogóle... Nie, to jest zbyt daleko idące. Ja proszę odpowiadać w takiej sytuacji za swoje środowisko i przyjmuję to oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o mimo wszystko środowiska, z którego ja się wywodzę, ja nie jestem lekarzem i przyznam szczerze, że nie, jestem zaskoczony tego typu wypowiedzią.
3: Doktor Piotr Pisula, może tutaj pogodzi pan panią doktor i pana doktora.
4: Może inny kontekst trochę nadam temu, czyli... Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Słusznie pan dyrektor mówi o tym, że pewnie należy z pewnym dystansem spojrzeć na każde zgłoszenie nieprawidłowości, żeby nie nazwać tego donosem, tak? Ale przez sygnalistę. Tylko że dlaczego to się udało w Szpitalu Południowym, zakładając nawet, że to jest prawda, że ten sygnalista ma coś tam na sumieniu też. Udało się dlatego, moim zdaniem, że ten sygnalista nie miał nic do stracenia, nie dało się go nacisnąć, tak? Natomiast w ochronie zdrowia, to co ja obserwuję, to często jest tak, że sygnalista to jest ten, kto najmniej bierze udział w tym procederze albo nie bierze udziału w procederze. Czyli na przykład lekarz w trakcie specjalizacji, który nie jest jeszcze specjalistą i widzi, że specjaliści na oddziale jego robią jakieś rzeczy, które są nieprawidłowe, no ale jest teraz trudny balans. Jeśli to zgłoszę, no to wpłynie na osoby, które odpowiadają za to, żeby nauczyć mnie tej danej specjalizacji, albo w ogóle, czyli na przykład w dziedzinach zabiegowych może to oznaczać, że przestanę w ogóle chodzić na blok operacyjny, uczyć się operować i już się tego nie nauczę.
3: Może
4: tak?
3: To jest też problem,
4: no
3: może
4: ma
3: to jest
4: ochrony.
3: No właśnie, może to jest też problem z tym, że sygnalistami zostają osoby, które są w konflikcie jakby własnego interesu ze sprawą. Może sygnalistami powinny być po prostu inne osoby. No
4: ale nie da się ich chronić, nie? Bo teraz co z tego, że mamy jakieś tam fajne przepisy? No mamy super przepisy o tym, że jak ktoś nie podpisze klauzuli opt-out i nie zgodzi się na pracę powyżej 48 godzin w tygodniu, to nie powinien ponieść żadnych konsekwencji, a tymczasem poniesie właśnie takie miękkie, nieformalne konsekwencje, czyli właśnie na przykład będzie jakość jego szkolenia specjalistycznego obniżona, tak? I będzie konflikt w zespole. I to ostatecznie często sygnalistami są ci, że tak powiem, na najsłabszej pozycji, albo chcą nimi być, a nie mają, bo ich własny interes jest tak mocno zagrożony, że ten balans jest za trudny do dźwignięcia dla takich osób. Więc tu zwracam uwagę na to, że brakuje mi cały czas, mimo tego, że mamy przepisy, prawdziwej ochrony sygnalisty i też może trochę kultury w ogóle tego, żeby myśleć o nich jako o sygnalistach, a nie donosicielach, którzy wszystko nam zepsują.
3: Doktor Tomasz Kopiec.
0: Tak. To znaczy, ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż my cały czas dyskutujemy i skupiamy się na wynagrodzeniach lekarzy. Natomiast myślę, że problem ochrony zdrowia i wynagrodzeń jest dużo szerszy. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dotyka też wąskiej grupy dzisiaj wybranych zawodów medycznych. Nie obejmuje on wszystkich zawodów medycznych, to jest raz. Dwa, pomijamy kwestie, które są niezbędne dla funkcjonowania też lecznictwa stacjonarnego, czyli szpitali, czyli kwestie administracji. W moim przekonaniu dzisiejsze regulacje powinny iść w tym kierunku, aby po prostu włączyć dzisiaj do dyskusji o minimalnym wynagrodzeniu i kształcie wynagrodzeń w ogóle w ochronie zdrowia, również tą część administracyjną, bo nieszczęściem tej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ale jednak proszę pamiętać, o ile pani doktor wspomniała, że dotyka ona 25% lekarzy, to jednak dotyczy olbrzymią grupę pielęgniarek i pozostałych mimo wszystko profesjonalistów systemu ochrony zdrowia. I łącznie te wynagrodzenia po prostu obciążają dzisiaj system jakimś tam procentem X. Mówię obciążają w znaczeniu, że ponoszone są po prostu koszty tych wynagrodzeń. Pani wspomniała o waloryzacji. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku wynagrodzenia wzrosły o 13% w ochronie zdrowia, natomiast waloryzacja kontraktów o 8%, a wskaźnik GUS-owski wynagrodzeń wynosił 4%. W związku z tym to nie jest waloryzacja. Waloryzacja, tylko mówimy o tym, że dzisiaj wynagrodzenia, czy konsekwencją ustawy, chociażby zeszłorocznej, a w tym roku 8% wzrosty, powodują, że my przejadamy środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Inną sprawą jest to, że faktycznie niefortunnie wkomponowano do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Konsekwencje tej ustawy i zamiast my płacić za świadczenia, dzisiaj płacimy po prostu z tych środków za wynagrodzenia. I płacimy, i te wynagrodzenia szybciej rosną niż wzrastają kontrakty w szpitalach. A zatem stąd te niedobory finansowe między innymi. Natomiast powinniśmy dzisiaj rozpocząć dyskusję po prostu o wszystkich zawodach, które pracują w systemie ochrony zdrowia, bo dzisiaj bez administracji, niezależnie od wszystkiego, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, czy generalnie szpital, nie będzie w stanie zrealizować świadczenia, rozliczyć tego świadczenia, a mamy w tym systemie potężną grupę, czy sekretarek medycznych, czy techników, czy informatyków, wobec nowych wyzwań, które niosą za sobą cyberbezpieczeństwo i w ogóle informatyzacja ochrony zdrowia, jest pomijany ten aspekt, przenoszona odpowiedzialność na dyrektorów, którzy mogą podjąć decyzję o podniesieniu wynagrodzenia zgodnie z ustawą, bądź też nie, ale procent nie jest adekwatny do procentów, który wzrasta w zawodach medycznych.
3: To powiem panu, że pojawił się pomysł od jednego z internautów, żeby do tej ustawy, która ma powiązać informacje o wynagrodzeniu lekarzy z numerem PESEL, dodać całą administrację dyrektorów, sekretarki, całą administrację pozamedyczną.
0: Jak najbardziej proszę pamiętać o tym, że dyrektorzy, poza oczywiście sytuacjami, których dyrektorzy są lekarzami, bo to chciałbym pominąć, natomiast dzisiaj proszę pamiętać o tym, że pensje średnie dyrektorów i tego typu statystyki są dostępne, to są wynagrodzenia na poziomie 20 kilku tysięcy brutto, zatem na poziomie 12-13 tysięcy złotych netto miesięcznie, przy pełnej i jednoosobowej odpowiedzialności za cały szpital. Bo w każdym z wypadków pamiętajmy, że ustawa dzisiaj o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przenosi odpowiedzialność jednoosobową na dyrektora szpitala.
3: To ja wrócę jeszcze do tej sytuacji pacjentów, bo w międzyczasie pani Kinga napisała. Kilka lat temu straciłam pracę, do tamtego czasu korzystałam z wizyt u psychiatry w ramach prywatnej opieki medycznej. Podczas ostatniej wizyty u mojego lekarza powiedziałam, jaka jest sytuacja. Powiedział mi, że skoro ta opieka mi nie przysługuje, to zaprasza na wizytę w swojej przychodni. Spróbowałam się zapisać. Usłyszałam, że nie ma szans, nie ma miejsc nawet na liście oczekujących. Zadzwoniłam do lekarza, powiedział, żebym na niego się powołała, miejsce się znalazło, choć akurat mój lekarz nie chciał za to ani grosza. Po prostu za każdym razem zostawał długo po dyżurze, przyjmując każdego pacjenta. Polecił mi pójście na terapię. Najwcześniejszy termin Kraków za 2,5 roku. Ponownie zadzwoniłam, ponownie miejsce się znalazło, choć mój lekarz nie chciał ani grosza. Nie wiem, czy ktoś przeze mnie stracił swoje miejsce i chyba nie chce wiedzieć. Czy żałuję tego, co zrobiłam? Nie. Nie wiem, gdzie byłabym dziś, gdyby nie ten lekarz, na pewno nie w dobrym miejscu. To też taki smutny wniosek płynący z tego, jak sobie pacjenci radzą wobec tego systemu. Pani doktor, ja chciałem jeszcze odnośnie tego, o czym mówił doktor Tomasz Kopiec. Jakie ma pani zdanie na temat tego argumentu, że w niektórych placówkach cały budżet pochłaniają wydatki na wynagrodzenia nie tylko lekarzy, ale też całego personelu?
1: Chciałabym bardzo zobaczyć strukturę umów zawieranych przez tę dyrekcję takiej placówki, dlatego
3: czyli
1: że
3: wydaje jednak ten pomysł, żeby powiązać
1: wydaje mi się, że tam
3: z
1: jednak
3: numerem PESEL, rozumiem.
1: Pracownik nie jest zatrudniony na umowie o pracę. Atakowana jest ustawa, która dotyczy tego typu personelu. Tak naprawdę dyrekcja ma swobodę zawierania umów i szczerze panu powiem, ja jestem obecnie na takim ciekawym etapie, ponieważ ja skończyłam specjalizację, zostałam specjalistą, funkcjonuję jeszcze w końcowym etapie swojej umowy rezydenckiej i w momencie, kiedy podpiszę umowę jako specjalista, to czeka mnie obniżka. I to jest paradoks naszego obecnego systemu, ponieważ 1 lipca, zgodnie z tą ustawą, będąc jeszcze ciągle w ramach umowy z moim dotychczasowym szpitalem, otrzymam wynagrodzenie 13 414,29 zł brutto, ponieważ jest to wynagrodzenie rezydenta specjalizacji deficytowej po drugim roku szkolenia, powiększone o tak zwany bon patriotyczny. A w momencie, kiedy podpiszę umowę jako specjalista, to na tej umowie będzie 12 910 zł brutto. I bardzo mi przykro, że pan dyrektor otrzymuje 12 tysięcy netto, ale to jest moja kwota brutto jako specjalisty. I zawsze możemy się zamienić w kwestii limitu godzin czasu pracy, ponieważ mój limit godzin czasu pracy w tygodniu to 48 godzin, a jak zostanę zmuszona do podpisania opt-outu, to nawet do 78 godzin tygodniowo.
3: Ja się zastanawiam.
0: Jeśli tylko ja wejdę ad vocem, przepraszam.
3: Dobrze, doktor Tomasz Kopiec i za chwilę Piotr Pisula.
0: Tak, bo to nie jest tak do końca, pani doktor, i pani doskonale o tym tym wie, bo mówi pani tylko o podstawowym wynagrodzeniu, do tego dochodzą jeszcze składniki, wysługa lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pani, tak jak wspomniała, deficytowa specjalizacja powoduje, że państwo w związku z tym odchodzicie w psychiatrii. My prowadzimy poradnie zdrowia psychicznego i seksuologii, jak pani wie, Szpitala Orłowskiego, znaną zresztą na całą Polskę. I tutaj chcę powiedzieć, że wręcz odwrotnie. To znaczy państwo przechodzicie w związku z tym na umowy kontraktowe i przychodzicie do mnie i w ramach tej swobody zawierania umów proponujecie stawkę 500 zł, 600 albo 700 za godzinę pracy. I w ramach tego zawierania umów ja oczywiście chciałbym panią za taką kwotę 12 tysięcy zaprosić do współpracy. Natomiast prawda jest taka, że specjaliści i pani koledzy proponują mi stawki 500, 600 i 700 zł za godzinę, żebym mógł wykonać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizować świadczenia na NFZ dla pacjentów tych najbardziej potrzebujących. Tego dotyka psychiatria dziecięca i tego dotyka psychiatria dla dorosłych. Stąd mówimy o tym faktycznie deficytowym i tym bonie patriotycznym, o którym pani wspomniała, bo mamy za mało chętnych do tego, żeby faktycznie odbywać specjalizację w pani kierunku. Zatem to nie jest tak, że państwo pracujecie na podstawie, albo część z was oczywiście może pracować, natomiast jeśli chodzi o zawierane umowy kontraktowe, to lekarze, psychiatrzy mają najwyższe stawki godzinowe w kraju na podstawie umów, które zawierają ze szpitalami i ba, nie chcą przychodzić do pracy, do szpitali publicznych.
1: I myślę, że to jest właśnie klucz pytania o limity wynagrodzeń i proporcje tych wynagrodzeń. Niestety będziemy dalej przy tym podejściu pompować kwestie kontraktów i umów zawieranych tak naprawdę cywilnoprawnych, dlatego że państwo cały czas atakujecie ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, które dotyczą pracowników etatowych, ponieważ warunki na umowie o pracę dla lekarza specjalisty w chwili obecnej finansowo są gorsze niż dla rezydenta tej samej specjalizacji.
3: Co na to pan doktor Piotr Pisula? Czy rzeczywiście umowy o pracę są tutaj skazane na porażkę względem kontraktów, jeśli chodzi o lekarzy specjalistów?
4: Panie redaktorze, dyrekcja ma swobodę zawierania umów, więc właściwie mogłyby nie być skazane, tylko prawda jest taka, że jeżeli jest ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, to z urzędu jest zrobione to tak przez dyrekcję szpitali, że nie proponuje się umów o pracę w wyższych kwotach niż te wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Czyli jak chcesz etat, to dam ci tak mało, jak mogę ci dać. I tego się jakoś nie negocjuje. Oczywiście prawdopodobnie dlatego, że umowa o pracę to jest brutto dla pracodawcy i to samo wynagrodzenie netto dla specjalisty, które ma na umowie kontraktowej z wyższą stawką godzinową, byłoby dużo większym brutto dla dyrekcji. Tak sądzę, że to jest przyczyna. Z drugiej strony, to dzisiaj jest tak, że to nie lekarze zaczęli marzyć o tym, żeby odejść na umowy kontraktowe. Tak? To było 20 lat temu się to mniej więcej chyba zaczęło, może nie całe. Kiedy po prostu to było bardzo opłacalne, żeby wypchnąć lekarza na kontrakt i dać mu netto tyle samo, ale mieć brutto jako pracodawca do zapłacenia dużo mniejsze. Zresztą znamy to w każdej innej dziedziny gospodarki przecież też, tak, że dzisiaj są ludzie wypychani na działalności, na B2B. Także tak wygląda sytuacja, ale jednak mimo wszystko chciałbym tu się odnieść też do słów pana dyrektora sprzed chyba trzech wypowiedzi, czyli mowa jest o tym, że waloryzacja umów kontraktowych była niższa procentowo niż umów o pracę. No okej, ale te umowy o pracę bazowo są dużo niższymi kwotami niż to, co osiąga się na kontraktach, więc to, że one rosną więcej, to znaczy, że i tak nie dobijają do tych wysokości kontraktów, ale przynajmniej trochę je gonią. Chciałbym się odnieść do tego, co pani słuchaczka mówiła, czyli jest taka rzecz, którą chciałbym tu zauważyć, że się wydarzyła. To jest taki przykład takiego, moim zdaniem, większości lekarzy, którzy nie są nastawieni na to, żeby wziąć pieniądze w tym gabinecie gdzieś kogoś wepchnąć, tylko poświęcają sami swój czas, żeby pomóc pacjentowi. I to jest doskonały przykład tego, ta pani prawdopodobnie, kiedy ona będąc w potrzebie musiała być szybciej przyjęta i ten lekarz stanął na głowie, żeby to się udało, bo miała wskazanie medyczne do tego, żeby jednak wejść przed inne osoby z kolegi, które trochę bardziej niż ona mogły poczekać. Także tyle miałem rzeczy do odniesienia się. Który kątek kontrolujemy,
0: ja to... zaprotestować.
3: Doktor Tomasz Kopiec, bo to już powoli będziemy musieli tak kończyć, a jeszcze chciałem, żeby każdy miał chwilkę na podsumowanie. Doktor Tomasz Kopiec.
0: Pragnę tylko powiedzieć, że nie ma czegoś takiego pojęcia jak wypychanie lekarza na kontrakt. Natomiast proszę pamiętać o tym, że szpital, dyrektor szpitala, ale szpital jest jednostką sektora finansów publicznych i my odpowiadamy za to, że i dysponujemy środkami publicznymi. Zatem problem dotyczy zbyt niskiej wyceny świadczeń dokonywanych przez AOTMIT. A zatem jeśli my mamy doprowadzać do tego, żeby bilansować dane świadczenie, w związku z tym kwota wynagrodzenia, którą możemy zapłacić za jednostkę godziny pracy, czy też za etat, jest konsekwencją tego, jak AOTMIT wycenia, czy Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia dane świadczenie, a nie dyrektor szpitala. Proszę pamiętać o tym.
4: No ale to w takim razie kontrakt zadaniowy jest dobry, tak? Bo wtedy wynagrodzenie jest pochodną tego, ile płaci AOSMIT i NFZ.
0: A jak ja w wielu publikacjach podnosiłem, że Szpital Orłowskiego po latach trudnych sytuacji finansowej właśnie w ramach kontraktów zadaniowych udało mu się zbilansować działalność. Jestem oczywiście entuzjastą tego rozwiązania. Tam jest szereg warunków do spełnienia, ale jednak jestem entuzjastą tego rozwiązania. Nie w każdym wypadku, nie każde świadczenia jesteśmy w stanie w ten sposób zbudować, natomiast z pewnością jest to jakiś model, z którego można korzystać. Ja się chętnie z moimi kolegami, dyrektorami takim modelem tu, będę dzielił.
4: Tu no niestety, dobra, to szybki wniosek z tego
3: zdania,
4: jest taki. Pół
3: zdania, panie doktorze, bo musimy kończyć.
4: Tak. Szybki wniosek jest taki, że limit wynagrodzeń psuje koncepcję, o którą pan dyrektor teraz mówił, że jest dobra, kontraktu zadaniowego, bo on limituje to, ile możemy takim kontraktem zadaniowym zrobić. Kontrakt zadaniowy sam sobie promuje dużą liczbę świadczeń.
3: Niestety, tu muszę
0: entuzjastą mieszanego modelu.
3: Muszę postawić tutaj kropkę. Lekarz Piotr Pisula, neurochirurg, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Neurochirurg w trakcie specjalizacji, dziękuję.
3: Tak jest. Doktor Tomasz Kopiec, dyrektor samodzielnego publicznego szpitala klinicznego imienia profesora Orowskiego w Warszawie i pani doktor Anna Bazydło. Porozumienie rezydentów OZZL. Bardzo tylko żałuję, że nie mogłem państwa wszystkich gościć w studiu, bo debata była cudowna. Liczę na powtórkę. To był Plac na Rozdrożu. Antoni Pyzel, Milena Krupińska, Krzysztof Zimok. Dziękujemy. Dobranoc.

0: Toolkit of Jazz.
1: Minęła 22, czas na jazzowy wieczór w Radiu 357. Dobry wieczór Państwu, Milena Krupińska i Marta Kula. Kłaniamy się i zapraszamy do północy.

Ostatnio zaczynamy nasze spotkania od wspomnień wielkich artystek. Tydzień temu Ella, dziś Judy Garland. Wspaniała aktorka, którą świat pożegnał 22 czerwca 1969 roku. Na zawsze będziemy ją kojarzyć z wielu ról, ale myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że ta najbardziej zapamiętana to rola Dorotki z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. I tam też wybrzmiewał motyw muzyczny, którego przed momentem posłuchaliśmy, i ta piękna fraza Somewhere Over the Rainbow. A w audycji Cool Kid of Jazz piękne spotkanie tych pań, no bo Somewhere Over the Rainbow zaśpiewała dla nas Ella Fitzgerald. I zostaniemy jeszcze przez moment z jej głosem, a po utworze, który przed nami, opowiem Państwu o planach na nasze dzisiejsze spotkanie, bo te są ambitne. Proszę zostać z nami.

Jestem tym pokoleniem, które tak organicznie najbardziej kojarzyło ten utwór z wykonaniem Katie Melua. Blues in the Night. Przepiękna wersja Katie, ale za nami wersja królowej Ellie Fitzgerald. Blues in the Night to oczywiście jedna z piosenek będących częścią tej wielkiej amerykańskiej tradycji Great American Songbook, napisana przez Harolda Arlena do słów Johnny'ego Merciera. Dziś w audycji to na tyle, jeżeli chodzi o historię, bo przed nami sporo nowości, które będę Państwu prezentować. Zajrzymy także na Seifert Competition, który właśnie się zakończył. Poznaliśmy laureatów tego legendarnego skrzypcowego konkursu i to zazwyczaj są nazwiska, które warto zapamiętać, bo zwycięzcy konkursu Seiferta wyrastają na wielkie skrzypcowe gwiazdy, więc dziś przyjrzymy się tym młodym, zdolnym ludziom w pierwszej godzinie audycji. A w temacie skrzypiec w drugiej godzinie audycji powrócimy do wielkiego Michała Urbaniaka, bo przed nami Art Celebration w Rzeszowie. To jest cykliczne wydarzenie, które eksploruje fuzję jazzu, hip-hopu i innych gatunków. A zatem, no cóż, w ten nurt jak najbardziej wpisywał się, a wręcz był jego prekursorem Michał Urbaniak w Polsce. Art Celebration to jest część festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. Odbędzie się 28 czerwca o godzinie 20 w tym roku pod hasłem Urb Time. Przyjaciele wspominają Michała Urbaniaka. O tym wydarzeniu porozmawiamy dziś w audycji Cool Kid of Jazz po 23 z żoną Michała Urbaniaka, Dorotą Urbaniak. Proszę zostać z nami, jest na co czekać. A teraz pierwsza z zapowiadanych nowości.

Piękne zakończenie, niczym niespieszne bicie serca, bo właśnie w taki stan spokoju i braku pośpiechu wprowadza cała płyta zatytułowana All Day Long, której fragmentu posłuchaliśmy, Broken Spirit za nami. To najnowsza tegoroczna płyta południowo-koreańskiej pianistki i kompozytorki Song A-che. Stworzyła ją ze swoim trio, międzynarodowym trio, bo u boku Song A-che cypryjski basista Manos Stratis i brytyjski perkusista Joshua Whitley. All Day Long to jest kontynuacja konceptu zawartego już na wcześniejszych płytach artystki i takie domknięcie trylogii, bo przypomnę, że wcześniej pojawiły się płyty In the Beginning w 2024 i Calling in the Wilderness w 2025 roku. Domyka to trio płyta All Day Long. I zaskakujące aż jest tempo wydawnicze, bo co roku nowa płyta względem tempa zawartego na tych albumach, bo to muzyka niespieszna, spokojna, refleksyjna, wymagająca cierpliwości. Fani jazzu często wręcz szukają zmian, tego, żeby się działo, a tutaj wręcz przeciwnie. Ta narracja, tak jak słyszeliśmy, jest bardzo powolna i ta cierpliwość słuchacza jest wymagana. No ale prowadzi nas to do osiągnięcia jakiegoś spokoju, uwolnienia napięcia i ta intensywność jest raczej utrzymana na równym, takim bardzo stonowanym poziomie. I myślę sobie, że to dobre wprowadzenie też do naszej dzisiejszej audycji, bo szczególnie ta pierwsza godzina właśnie będzie taka niespieszna. I przyznam Państwu, że gdy słuchałam utworu Broken Spirit z płyty All Day Long, to ten taki kroczący rytm przypomniał mi o pewnym, no też międzynarodowym, ale zainicjowanym przez Polaka trio.

Tytułowy utwór ze słynnej płyty The Time, tria Moždar Danielsson Fresco. Takie wspomnienie w ramach mrugnięcia do Państwa okiem. A propos, chętnie zobaczę, kto słucha audycji. Na profilu facebookowym pojawił się post zapraszający do słuchania i już widzę parę wpisów, między innymi ukłony z Bielska Białej czy dobry wieczór z Poznania. Napisała pani Magda, wcześniej pan Zbigniew. Bardzo dziękuję, proszę o więcej. Adres mailowy marta.kula@radio357.pl to też jest droga do kontaktu i zresztą widzę, że te maile spływają z różnych stron, między innymi z Białegostoku. Przesyłamy tam pozdrowienia. My też teraz podążymy w różnym kierunku. Nie powiedziałam wcześniej, kiedy ukaże się całość płyty południowo-koreańskiej pianistki Song Ah-jae. Ta zaplanowana jest na 10 lipca, All Day Long, przypomnę tytuł. Natomiast teraz płyta, na którą musimy czekać trochę krócej, bo ukaże się już 26 czerwca. No i przeniesiemy się teraz do Danii.

A propos mrugania okiem do słuchaczy, na pewno wyłapali to Państwo. Przed momentem posłuchaliśmy utworu zatytułowanego Low Five. I to oczywiście nawiązanie do słynnego jazzowego utworu Take Five, tego standardu eksplorującego rytm 5/4. Tutaj również było na 5 i to muzyczne tło było bardzo podobne. Polecam posłuchać tych utworów w zestawieniu. Niemniej to Low Five, Bjarke Fahlgrena, tak jak i wszystko dziś, przynajmniej w tej pierwszej godzinie audycji, utrzyma było w takim swobodnie i spokojnie rozwijającym się tonie, w absolutnym spokoju i niskiej intensywności. Tego dziś szukamy w audycji Cool Kid of Jazz. Bjarke Fahlgren, duński skrzypek i kompozytor, bardzo uznany. Jego kolejna nadchodząca płyta zatytułowana Turkeys. Ten album ukaże się już 26 czerwca. Towarzyszą na tej płycie mu znakomicie koledzy Heine Hansen na fortepianie, Morten Lundsby na kontrabasie, Ailel Linares na kongach, Andre Jensen na perkusji i Jakob Holm, którego, muszę przyznać, gitarowa solówka w utworze Low Five bardzo przypadła mi do gustu właśnie na gitarze. Posłuchajmy jeszcze przez moment zapowiedzi tej płyty, bo skoro już wybrzmiały skrzypce, no to dziś w audycji, no to stopniowo będziemy przechodzić właśnie do tego instrumentu, który będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Przy okazji, przypomnę, Seifert Competition. Już za moment.

Oj, bardzo czekam na tę płytę. 26 czerwca ukaże się w całości Turkis Bjarke Fahlgrena, duńskiego skrzypka, któremu towarzyszy wspaniały sextet. Jeżeli zastanawiali się Państwo, słuchając poprzedniego utworu Low Five, gdzie te konga, gdzie te perkusjonalia Ailela Linaresa, no to myślę, że w utworze Rossignol, który przed momentem wybrzmiał, były już zdecydowanie bardziej słyszalne i wybijały się perkusjonalia obok perkusji. Turkis 26 czerwca ukaże się całość tej, myślę, że pięknej płyty. I powiedziałam, że dziś w audycji takim głównym bohaterem będą skrzypce i w świat tego instrumentu właśnie Bjarke Fahlgren nas przed momentem wprowadził. No ale właściwie poszerzymy repertuar, bo przypomnę, że Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy imienia Zbigniewa Seiferta to wydarzenie skierowane nie tylko dla skrzypków, ale także altowiolistów i wiolonczelistów, którzy improwizują i którzy pochodzą z całego świata, bo faktycznie jest tak, że w Krakowie pojawiają się artyści z różnych stron, chociaż co roku także i silna polska reprezentacja z sukcesami, o czym zaraz. Między 17 a 20 czerwca odbył się ten słynny konkurs, nie tylko skrzypcowy, chociaż skrzypce wiodą prym na Seifert Competition. No i dziś w audycji Cool Kid of Jazz przyjrzymy się tegorocznym laureatom. Ale zanim stricte oni, posłuchajmy nagrania, które trochę zarysuje nam kontekstu, jeżeli chodzi o zwycięzcę tegorocznej edycji Seifert Competition.

Mm-hmm. I Asked i Becca Stevens we współpracy ze Snarky Puppy to fragment jednej z płyt Family Dinner. A dlaczego Becca Stevens wybrzmiała właśnie? Ano dlatego, że ta artystka wykłada na Berklee College of Music, prowadzi tam też swoje komba. No i właśnie w jednym z takich zespołów znalazł się zwycięzca tegorocznego Seifert Competition, mianowicie Louis Tellot. To francuski skrzypek, który studiował na Berklee College of Music i tam jego ścieżki przecięły się właśnie między innymi z Becką Stevens. Wybrałam jej utwór, a nie jego, ponieważ czekamy jeszcze na nagrania Louisa Tellota i myślę, że po Seifert Competition kwestia wydawnicza potoczy się bardzo szybko i usłyszymy jego grę w znacznie większym nakładzie. Póki co tych nagrań nie znalazłam. No ale ogromnie gratuluję Louis Tellotowi zwycięstwa, tym bardziej, że z tego co czytałam, jury było jednogłośne. W przypadku Louisa ta pierwsza nagroda, czyli 40 tysięcy złotych, została mu przyznana przez jury w składzie Markus Stockhausen, Mirosław Witus i Trilog Gurtu. Jednogłośnie podjęli decyzję, że to właśnie on jest laureatem 7. Seifert Competition. A na drugim miejscu pojawił się Polak Mikołaj Kostka.

Mikołaj Kostka, skrzypce, tutaj w duecie z Miłoszem Bazarnikiem, który zagrał na fortepianie. Te nazwiska już pojawiały się w audycji Cool Kid of Jazz, zresztą w różnych konfiguracjach, bo panowie współtworzą wiele zespołów tego młodego polskiego jazzu. Sam Mikołaj Kostka mówi o sobie tak: esteta skrzypcowego brzmienia, wrażliwiec i poszukiwacz, kompozytor, eksperymentator, balansujący między wirtuozerską zadziornością a minimalistyczno-ascetyczną przestrzenią bliską ciszy. No właśnie, ten minimalizm i asceza dziś przyświecają nam w audycji Cool Kid of Jazz z delikatnymi wyjątkami, ale faktycznie taką wrażliwość się Mikołaj Kostka prezentuje. Bardzo trzymam za niego kciuki. Jestem ciekawa, jak potoczy się jego kariera po Seifert Competition, na którym, przypomnę, zajął miejsce drugie. A teraz czas na miejsce trzecie, które przyznane zostało ex aequo.

piękne brzmienia tanga, co w przypadku tego artysty jest znamienne. Za nami duet, kolejny dziś duet skrzypce fortepian. Na fortepianie argentyńska pianistka Barbara Varasipega, a na skrzypcach Gustavo Cabrera, laureat trzeciej nagrody siódmego konkursu imienia Seiferta, czyli tegorocznej edycji, która dopiero co zakończyła się 20 czerwca. Gustavo Cabrera to bardzo ciekawa postać, artysta, który urodził się w Los Angeles, ale ma oprócz amerykańskiego także argentyńskie i holenderskie obywatelstwo. I kwestia Argentyny jest tutaj kluczowa. Po latach studiów w Stanach Zjednoczonych wyjechał do Buenos Aires i tam rozpoczął studia właśnie nad tangiem, którym się absolutnie zafascynował i które niesamowicie czuje. I ta praca zaowocowała współpracą z wieloma uznanymi artystami argentyńskimi, z finałem w postaci współpracy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Tanga Argentyny pod dyrekcją Attilio Stampone. Po tej współpracy, cóż więcej, prawda, można było osiągnąć. Gustavo Cabrera nie zatrzymał się i z Argentyny przeniósł się do Holandii i tam studiował kompozycję. Holandia to teraz bardzo dobry ośrodek, jeden z tych najważniejszych w Europie, zaraz obok Danii, o której rozmawialiśmy parę chwil temu. No i te wszystkie doświadczenia przyniosły znakomite skutki, jeżeli chodzi o jego grę, o jego wyobraźnię muzyczną. No i jednym z efektów jest chociażby ten wielki sukces, bo trzecie miejsce to jest wielki sukces na Seifert Competition. Ale trzecie miejsce zostało przyznane ex aequo. Nagroda ta powędrowała także do Hugo van Rehema.

0: Gant, Harvas to fragment płyty francuskiego pianisty Elie Martin Charriera, który do współpracy zaprosił Hugo van Rehema, laureata trzeciej nagrody tegorocznego Seifert Competition, ale w nagraniu tym usłyszeli Państwo głos, który stali słuchacze audycji Kulkit of Jazz doskonale znają. Mianowicie głos polsko-japońskiej wokalistki Yumi Ito. Takie to spotkanie, Gant Harvas za nami. I tym sposobem zamykamy temat konkursu Seiferta, ale bynajmniej nie żegnamy się ze skrzypcami. 11 minut po 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Bo przed nami 14. edycja Art Celebration w tym roku poświęcona pamięci Michała Urbaniaka. Już 28 czerwca w Fosie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie odbędzie się niezwykły koncert, który wypełni muzyka Michała Urbaniaka we wspomnieniach i przedstawiona przez jego przyjaciół, wszystkich fanów, miłośników twórczości Michała i tego połączenia muzyki improwizowanej z hip-hopem, z funkiem, tego wszystkiego to tak prekursorsko wyczyniał na swoich instrumentach, na swoich koncertach. Serdecznie do Rzeszowa zapraszamy. Zapraszać będę zaraz, za moment, razem z żoną Michała Urbaniaka, Dorotą Urbaniak, z którą nagrałam dla Państwa rozmowę. Ale zanim ta rozmowa wybrzmi, chciałabym, żeby wybrzmiał fragment niezwykłego koncertu. To była Urb Symphony.

0: Polak. Fragment niesamowitego koncertu, który odbył się 27 stycznia 1995 roku w Filharmonii Częstochowskiej jako Urb Symphony, niezwykły projekt Michała Urbaniaka we współpracy z dyrygentem Jerzym Kosakiem i Marcinem Pospieszalskim, którego nazwisko pojawi się w mojej rozmowie z Dorotą Urbaniak, z którą połączyłam się, by zarejestrować to spotkanie dla Państwa przed koncertem Alt Celebration upamiętniającym Michała Urbaniaka. Mija pół roku od jego odejścia i musiałam zacząć to spotkanie od tego najtrudniejszego z pytań. Od zapytania Doroty, jak się czuje teraz?
1: Rozmawiamy właściwie prawie dokładnie 6 miesięcy po odejściu Michała, bo wczoraj był 20 dzień czerwca, a Michał odszedł 20 grudnia. No, jestem cały czas w żałobie. To jest proces. Często się wzruszam. Muszę przyznać, że jeszcze nie mam kłopoty. Mam kłopoty ze słuchaniem muzyki Michała i dlatego ten koncert w Rzeszowie będzie dla mnie też takim ważnym momentem celebrującym i Michała, ale też jakby naszą współpracę, dlatego że my pracowaliśmy razem przez 25 lat, żyliśmy razem, byłam jego żoną, partnerką, ale też wieloletnią, długoletnią menadżerką. I ten koncert w Rzeszowie będzie bardzo specjalny, dlatego że parę miesięcy temu SKB, Bartek Skubisz, zadzwonił do mnie i zanim cokolwiek zaczął mówić, to mu powiedziałam: Bartek, zróbmy w tym roku Art Celebration poświęcone Michałowi. A Bartek na to: właśnie chciałam ci to zaproponować. Więc intencje i Bartka, i jego zespołu, i moje zeszły się i za tydzień będzie ten koncert i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa.
0: Tak właśnie będzie. 28 czerwca będziemy wspominać Michała Urbaniaka w Fosie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Wspomniała Dorota przed momentem o tym, że przez wiele lat nie tylko była partnerką Michała, żoną, ale także menadżerką. I o ten aspekt mogę zapytać, jak pracowało się z Michałem?
1: Michał był dosyć wymagającym artystą i muzykiem, ale takim, który wymagał i od siebie, i od swoich muzyków. Natomiast kochał grać z przyjaciółmi, zresztą bardzo często ich wszystkich swoich muzyków nazywał przyjaciółmi i dla niego to była rodzina. Znany był z tego, że zwłaszcza w Polsce budził czasami duże zdziwienie, ale znany był z tego, że wchodził na scenę i nie miał przygotowanej setlisty. Setlista to, muzycy będą wiedzieć, to jest po prostu spis utworów, które ma się wykonywać podczas koncertu. I Michał zawsze mówił: ja nie będę spisywać, co my tam będziemy grali. Spisują i mówią, co będziemy grali w Filharmonii. A my wchodzimy, ja nabijam tempo i już samo pójdzie. I żeby zrozumieć to, jakim muzykiem był Michał, naprawdę trzeba było wielu lat tych koncertów, tych tras, tych tournée, tych pakowań, tych podróży, żeby jakby poczuć i zrozumieć genialność Michała. On wchodził na scenę i tam tak naprawdę był sobą. Genialnie pokazywał to, co w nim się działo, wszystkie jego emocje za pomocą swojej muzyki, za pomocą tego, jak grał na skrzypcach i tego, jak grał na saksofonie, tego, jak traktował partnerów, jak swoich muzycznych kolegów na scenie, tego, jak pokazywał im, w którą stronę pójdzie muzyka w danym momencie, jak im dawał improwizować, jak im pozwalał na wszystko, czego oni chcieli. I to było niesamowite, ta energia i taka niespotykana siła, którą miał Michał. I on zawsze powtarzał, że dla niego muzyka to jest rytm, serce i dusza. I tak było. Więc to w takim ogromnym skrócie, bo mówienie o pracy z Michałem, no, mogłabym o tym mówić bardzo, bardzo długo, bo przez 25 lat ja sobie ostatnio, już po odejściu Michała, jakoś tak próbowałam podsumować. Przez 25 lat mogę na palcach jednej ręki policzyć koncerty, na których nie byłam. A właściwie na każdym koncercie przez te 25 lat, na którym występował Michał, był albo gościem, albo był głównym bohaterem wieczoru, ja na każdym koncercie byłam. I zjeździliśmy, no naprawdę niesamowite kilometry. Graliśmy w Pekinie. Ja właśnie teraz znalazłam taką małą dygresję, zrobię, ponieważ archiwizuję pewne rzeczy w studiu Michała i znalazłam taką taśmę, ale nie audio, tylko małą taśmę DV, wideo, opisaną moją ręką. Pekin, Stańko Urbaniak. Więc prawdopodobnie mam albo koncert, bo wtedy panowie grali w takim programie Przenikanie w Pekinie, albo jakieś ich spotkanie prywatne, jeszcze nie wiem, bo dopiero będę przeglądać to. To taka mała dygresja, więc zjeździliśmy naprawdę kawał świata i towarzyszyłam Michałowi, organizowałam, bo ja byłam odpowiedzialna za takie organizacyjne zaplecze logistyczne. Od Pekinu przez oczywiście Stany, Francję, Niemcy, Szwecję, Norwegię. Byliśmy nawet raz w Sankt Petersburgu. No, tyle jest tych miejsc i tyle tych koncertów, że mam bardzo dużo wspomnień i one są też również związane z Urbanator Days, z takim sztandarowym projektem, który był misją Michała przez prawie 20 lat, bo zrobiliśmy 15 edycji tego projektu. Więc współpraca z Michałem była, potrafiła być trudna, potrafiła być łatwa, potrafiła być piękna, potrafiła być czasem nieprzewidywalna, bo oczywiście było wiele przygód i niespodzianek po drodze, jak to w jazzie zresztą i z jazzmenami. Dziś z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że my w tej naszej współpracy zawodowej byliśmy super duetem. Byliśmy bardzo dobrym teamem. Oczywiście ten team musiał się docierać i wypracowywać swoje ścieżki, ale potrafiliśmy się świetnie rozumieć. Natomiast kiedyś taki piękny komplement usłyszałam w Nowym Jorku od naszej koleżanki. Michał grał koncert i nasza koleżanka przyszła i powiedziała: słuchaj, on grał dla ciebie. Więc czasem było tak, że zazwyczaj było tak, że my byliśmy super duetem organizacyjnie, logistycznie, życiowo, a później ze sceny bardzo często Michał patrzył, czy ja słyszę i czy słucham, i grał dla mnie.

0: Piękny fragment koncertu Urb Symphony i tak zwanej części tego koncertu, tak zwanej Sketches of Poland. To był Krakus, wcześniej też ze Sketches of Poland, Polak i mistrz, który zamienił skrzypce na saksofon w tym utworze, Michał Urbaniak, oczywiście. Przypomnę, że dziś w audycji Kulki to Jazz gościmy żonę Michała Urbaniaka, Dorotę Urbaniak, z którą zarejestrowałam rozmowę wczoraj przy okazji zbliżającego się Art Celebration w Rzeszowie, które będzie hołdem i upamiętnieniem Michała Urbaniaka. 28 czerwca na scenie w Fosie Zamku Lubomirskich spotkają się przyjaciele Michała, by oddać mu hołd. Dopytałam Doroty, kto dokładnie pojawi się tego dnia podczas koncertu Art Celebration.
1: Na Art Celebration przede wszystkim wystąpi Patrycja Zarychta, która z nami kilkakrotnie brała udział w Urbanator Days, jest wokalistką, zresztą teraz prowadzi swoje warsztaty. Zarapuje też Andy Ninwale, którego poznaliśmy bardzo dawno temu i Andy brał udział w Urbanator Days, ale nie tylko, bo po prostu grał z Urbanatorem i brał też udział w Urb Symfony, projekcie wielkim i takim ukochanym też projekcie Michała,

0: z orkiestrą symfoniczną. Zagra też Frank Parker, perkusista z Chicago, który razem z Michałem też już od chyba od 15, od 12 lat grał i w Urbanatorze, i podczas Urbanator Days. Zagra Miłosz Olejniecki, który przychodził na warsztaty Urbanator Days, a później grał podczas koncertów z Michałem. Wystąpi to też przede wszystkim Bartek Skubisz SKB, który wystąpił i na Urbanator Days, i też zagrał w projekcie Urb Symfony. Na skrzypcach bardzo się z tego cieszę. Zagrał Łukasz Czekała, który przyszedł na Urbanator Days chyba z 15 lat temu i został laureatem Urbanator Days. Michał go wyróżnił jako skrzypka, dostał nagrodę. I Łukasz gra niesamowicie, zna cały repertuar Michała i bardzo się cieszę, że podczas tego koncertu zagra. Będzie też Tomek Nowak Tomek Nowak Quartet, który występuje ze SKB-em, będzie DJ Eprom, który i przychodził na Urbanator Days, ale też był facetem od masteringu muzyki na wielu płytach Michała. Eprom zresztą też konsultował bardzo często z Michałem pewne studyjne rzeczy, technikalia, i panowie bardzo się lubili i rozmawiali o takich dziwnych rzeczach, o których ja kompletnie nie mam pojęcia. I bardzo ważna osoba, powiem o niej na końcu, ale dlatego, że jest szalenie ważna, bo takim kierownikiem muzycznym, basistą i też aranżerem jest Marcin Pospieszalski. No, wieloletni muzyk, przyjaciel i taka bratnia dusza Michała. Oni się poznali, Michał Urbaniak z Marcinem Pospieszalskim poznali się około 92-93 roku. I jak się poznali, tak już zaczęli współpracować. Michał uwielbiał Marcina za jego zmysł muzyczny, za jego wrażliwość, za jego nieprawdopodobny talent. Oni się w mig rozumieli. Zresztą razem pisali aranże do wielu kompozycji na orkiestrę symfoniczną. I Marcin jest takim, no, takim kierownikiem muzycznym, takim liderem teraz.
1: Tak, liderem przedsięwzięcia koncertowego, którego efekty wybrzmią 28 czerwca w Rzeszowie w ramach Art Celebration poświęconego Michałowi Urbaniakowi. Nazwisko Marcina Pospieszalskiego wybrzmiało bardzo wyraźnie w rozmowie z Dorotą Urbaniak. To też artysta, który współpracował z Michałem Urbaniakiem przy płycie, o której też Dorota wspomniała, a która ilustruje naszą rozmowę, czyli przy płycie Urb Symphony. Przypomnę, że te aranżacje kompozycji Michała na orkiestrę symfoniczną powstawały właśnie wspólnie z Marcinem Pospieszalskim i Jerzym Koskiem. Natomiast oprócz orkiestry symfonicznej, także w tym nagraniu koncertowym brali udział oczywiście jazzmeni obok Michała Urbaniaka, właśnie Marcin Pospieszalski, Leszek Możdżer na fortepianie i Michał Dąbrówka na perkusji. Niezwykły to był koncert, zresztą za moment wybrzmi jego kolejny fragment, a przypomniane wiele z tych kompozycji zostanie 28, przypomnianych zostanie 28 czerwca w Rzeszowie. To prawie wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam, ale jeszcze się nie żegnam, jeszcze Urb Symfonii.

and a map. Oh, and oh yeah, urbanate the area. Urbanate the area.

0: A oprócz...
1: Thank you. Dziękuję.
0: Dziękujemy, to my dziękujemy. Oprócz wspomnianego kwartetu jazzowego, wspomnianego wcześniej i orkiestry symfonicznej, w Urb Symfonii brał udział także nowojorski raper Solid, co przed momentem solidnie usłyszeliśmy. Jazzorap, taki tytuł utworu, który wybrzmiał przed chwilą, fragment Urb Symfonii. I jazzorap, czyli muzyka, w której Michał Urbaniak czuł się najlepiej, bo to on zawsze powtarzał, że jazz to muzyka rytmiczna. I zakochał się także później, oprócz w jazzie, to także w hip-hopie. Przyznam Państwu, że prowadzę dzisiejsze spotkanie na poły z uśmiechem, a na poły z wielkim wzruszeniem, bo doskonale pamiętam te momenty, kiedy Michał Urbaniak siedział naprzeciwko mnie w tym studiu i był tak serdeczny, tak ciepły, tak pięknie opowiadał o muzyce. Dziś ściska się moje serce i płaczę za Michałem, ale myślę sobie i ta muzyka też tak nastroiła, że Michał chciałby, żebyśmy wszyscy wciąż doskonale przy jego muzyce się bawili. I tak właśnie będzie podczas Art Celebration w Rzeszowie już 28 czerwca. No ale nie radosnymi dźwiękami, a lamentem, lamentem za Michałem zakończę to dzisiejsze spotkanie. To londyńska wokalistka Milena Granci i jej debiut. Więcej o nim powiemy za tydzień. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.
2: I mamy już następny dzień, bo jest już po północy. Dobry wieczór. Mieli Państwo dobry początek tygodnia? Ja wierzę, że tak. I że miniony weekend też był dobry. Przekonany jestem o tym, albo po prostu taką mam nadzieję. Godzina jeszcze pozostała do końca tego długiego poniedziałkowego radiowego dnia w Radiu 357. Mamy środek nocy, ale ponieważ wielu z Państwa słucha tej akurat audycji z podcastów w dogodnej dla siebie chwili, to witam się uniwersalnie. Dzień dobry. Zapraszam do 369, audycji o związkach, o intymności, o relacjach, o seksie i tym wszystkim, co między ludźmi i w emocjach między ludźmi, w naszych związkach, właśnie w naszych. To jest to słowo, którego chciałem użyć, dlatego że wszyscy sobie je jakoś układamy i jest lepiej lub gorzej, ale są nasze. Czas na motto audycji. Powtarzam je co tydzień, bo jest dla mnie bardzo ważne, a z tego, co wiem, też dla Państwa stało się ważne. W 369 stawiamy na otwartość. Staramy się odrzucić wstyd. Staramy się pozbyć hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ. I pytamy o wszystko, co z seksem, intymnością, uczuciami związane, a nie przychodzimy tutaj z gotowymi odpowiedziami. No i najważniejsze, w tym miejscu nie znamy uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a z Państwem i ze mną jest dzisiaj moja znakomita koleżanka Magdalena Kuszewska, dziennikarka, autorka książek, no też koleżanka po fachu, tak? Zajmujemy się od wielu, wielu lat tym tematem intymności. Mamy wspólne dyskusje, rozmowy. Też jest znana tym, którzy słuchają 369, ponieważ gościła w Radiu 357 wielokrotnie. Przy okazji na przykład premier swoich książek. Dobry wieczór, Magda.
3: Dobry wieczór, tak się zasłuchałam. Piękne intro. Świetnie tu być u ciebie i u was.
2: A dzisiaj porozmawiamy o singlach, ale nie tych naszych singlach z Żoliborza, czyli Stelce i Marku Niedźwieckim, ale z takiej nieco innej perspektywy. Nie wiem, czy ta rozmowa da singlom nadzieję, czy ją odbierze, ale postaram się, żeby była tak bardzo obiektywna, jak się da. Nie demonizowała, ani nie głaskała, bo to nie na tym polega. Porozmawiamy o tym, nad czym też Magda pracowała wielokrotnie, nad naszymi obserwacjami dziennikarskimi. Co to jest takiego z tymi singlami, że po latach bycia samemu i czerpania z tej samotności, oczywiście bycia bez związku, nagle trudno im wejść w związek. Bo to jest, zdaje się, fakt, że tak właśnie jest. Już przechodzimy do tego tematu. Ja chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, poprosić o kolejne, o maile, o komentarze. klimek@radio357.pl albo marcin.klimkowski z tą samą końcówką i Facebook, Instagram, oficjalna grupa patronów na Facebooku, ale także proszę mnie zaczepiać, bo wielokrotnie rozmawiamy o tych tematach, o których jest 369, nie wiem, na koncertach, albo czasami nawet na mieście się zdarza. Ja jestem otwarty, jeśli tylko mam czas.
3: A rozpoznają cię czasami ludzie po głosie? Słuchacze, zdarza się?
2: Zdarza się, raz w...
3: To musi być ekstra.
2: To jest niesamowite, bo to była historia w przymierzalni sklepowej. Czy przepraszam, czy pan taki i taki? No nie wiem, czy to byli single. Na pewno rozpoznali. No dobrze, Magda, ty napisałaś taki tekst, on się poniósł. Fajnie, otworzył mi też głowę, bo ja gdzieś tam to wszystko zauważyłem, nie za bardzo wiedziałem, jak to wszystko zebrać w jedną rzecz, bo o singlach audycji w 369 było już całkiem mnóstwo. Ale tutaj ty poruszyłaś taki wątek dotyczący tego, że fajnie, wszystko okej, są sami, bo po rozstaniach, albo sami, bo jeszcze czegoś nie stworzyli. Oczywiście mówimy o takich singlach w wieku, no już dojrzałym, tak?
3: 30 plus, 40 plus, to ważne, tak.
2: Tak, tak. Bo nie mówimy o singlach w rozumieniu 19-latków. Oni po prostu gdzieś tam są w innym miejscu swojego życia. I o tym, że oni sobie nie radzą z tym, żeby związać się na stałe, chociaż czucie mają bardzo, bardzo mocne.
3: Rzeczywiście tak jest i rzeczywiście ten tekst się poniósł. To było w ogóle kilka tekstów i dla Newsweeka, i pisałam o tym i w charakterach. Opisywałam historię osób, które w pewnym momencie swojego życia wchodzą w związek. Najczęściej po bardzo wielu latach bycia solo. Albo nawet mam też takie przypadki, gdzie ktoś miał 35-41, mam taką bohaterkę Dominikę, 41 lat, od 2 miesięcy jest w swoim pierwszym związku. To są mocne historie, bo jeżeli ktoś przez całe życie był sam, no bo już nie mówimy o historiach, że był w domu rodzinnym, czy mieszkał w akademiku z kimś, czy wynajmował mieszkanie, nie. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy związkowo był sam, to jemu się świat przewraca absolutnie do góry nogami. Ale wejście w związek to jedno, a samo poszukiwanie, robienie tak zwanych wish list, to jest, słuchajcie, teraz bardzo modne. Listy, w których, i to terapeuci też potwierdzali mi wielokrotnie, że w gabinetach takie zjawisko obserwują, że przychodzą single, im jesteś starszy, tym masz większe wymagania, tym więcej oczekujesz i od życia, i od siebie, najczęściej, bo zaraz ktoś powie, że tak nie ma. I od tej drugiej strony. I są te wish listy, które rzeczywiście bywają zbiorem ogromnej ilości cech zewnętrznych, przekonań, statusu. Jedna z moich bohaterek założyła sobie, że przyszły partner, przyszły mąż musi mieć minimum 20 tysięcy złotych miesięcznie pensji. Ale nie róbmy z kobiet, żeby zaraz nie było materialistek. Mężczyźni też potrafią powiedzieć, że muszą mieć odpowiednie wymiary partnerki, odpowiedni wiek, niczym Leonardo DiCaprio. Więc czy wolisz, żebyśmy najpierw pogadali o tych ludziach, którzy są single, o wishlist?
2: To ja dodam od siebie, że jest na przykład na Facebooku taki profil, gdzie no troszeczkę żartobliwie robi się właśnie żartobliwie, więc robi się żarty z ludzi poszukujących par na Tinderze. I tam te opisy wskazują na to, że te wishlisty, o których mówisz, są bardzo, no, dość radykalne. Takie jak się to czyta, to w ogóle to ciężko spełnić, a co dopiero w wieku takim dojrzałym, 35-40, bez dzieci, bez żadnych historii z przeszłości. No,
3: jak bez można, żadnych nałogów. Jak można nie mieć historii?
2: Jak można nie mieć historii, mając 40 lat? No to jest dość trudne. Tak? Bez dzieci, bez, nie wiem, spraw sądowych z byłą, albo coś takiego. Ja mam wrażenie i odniosłem to wrażenie, czytając twój tekst, najpierw od tego bym zaczął, że to jest też bardzo, bardzo trudne określenie tego, czego się potrzebuje dla tych singli. To znaczy spotkanie się z kimś, kto potrzebuje rzeczy, które są niemal niemożliwe. Mnie to też przypomina, wiesz, pracodawców, którzy mówią, poproszę 20-latka z 10-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku na przykład, nie wiem, starszego specjalisty do spraw marketingu.
3: Też pomyślałam o jakimś senior menadżerze,
2: wiesz,
3: najlepiej.
2: Wiesz, taki młodszy menadżer do jakiegoś taki, tego typu absurdy. Tymczasem to są nierealne rzeczy. Czemu ludzie według ciebie myślą o tym, że są w stanie, nie wiem, rozbić bank w wieku 30, 35, 40 lat?
3: Jak rozmawiałam o tym z ludźmi, z singlami, to część osób mówiła mi na przykład tak. Tyle już czekam, tyle czasu jestem sam czy sama, że jeżeli już mam się z kimś związać, to musi być top. To już musi być top. Ja już w byle co nie wejdę.
2: Tak.
3: Druga sprawa, nierealne standardy. Mówisz o tym wielokrotnie w swoich audycjach. Rozmawiamy o tym z naszymi bohaterami, gośćmi. Nierealne standardy. Te social media, materiały erotyczne tak wywindowały na każdych poziomach, wyśrubowały wymagania, oczekiwania, bo i związane z intymnością, i związane z zawodem, i związane z wyglądem, i z wyglądem intymnym, i z zachowaniami, i ze statusem, że my rzeczywiście myślimy, jest też jakiś taki odłam pop psychologii szczególnie, która mówi, zasługujesz na coś najlepszego. Ty musisz mieć najlepszy związek, najlepsze miejsce w życiu. Ty jesteś najważniejszy. To wszystko jest super i ważne, tylko mam poczucie, że gdzieś się zachwiało, że już brakuje tej równowagi. Tak samo wishlist. Oczywiście, że super. Jeżeli ktoś nienawidzi papierosów i nie chce, żeby ta druga osoba paliła, jest okej. Ale jeżeli ta lista się wydłuża, bo jedna z moich bohaterek miała blisko 100 punktów w takiej liście i ona nie mogła znaleźć przez 2 dekady.
2: No wiesz, oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, co jest w ogóle założeniem 369, nie oceniamy, tak? To znaczy, ja tu nie oceniam, każdy ma prawo do swojego życia.
3: Jasne.
2: Natomiast biorąc statystykę pod lupę, no to raczej trudno jej będzie znaleźć kogoś, jeżeli ma listę 100 punktów. Tutaj za chwilę o tym też będziemy mówić. Wchodzi coś takiego jak fizyczność. To znaczy, załóżmy, rozwodnik, 42-letni rozwodnik, który po przejściu jakiejś tam, powiedzmy, traumy związanej z rozwodem, po zachłyśnięciu się, nie wiem, kilkoma randkami z 28-latkami.
3: Albo nawet kilkunastoma.
2: Albo nawet kilkunastoma, pewnie tak. Skorzystania z jakichś płatnych form uciech. To nagle się okazuje, że dostaje na randce, kiedy wreszcie się, nie wiem, ktoś go umówi, na przykład na randce w ciemno takiej, albo randce aranżowanej przez znajomych, nie wiem, dojrzałą w swoim wieku 38-40-letnią kobietę i widzi, że ona no nie jest 28-latką, nie jest jej ciało takie i nagle zaczyna być z tym problem. Natomiast wyjść chciałem od tego, że poniżej 30 roku życia mamy w tej chwili połowę singli. Połowa osób do 30 roku życia żyje samotnie.
3: A 8 milionów mamy szacunkowo w Polsce singli. Czy osób
2: 8 milionów,
3: żyjących,
2: tak. Do 2030 roku singli ma być jeszcze więcej. Mają stanowić 1/3 dorosłej populacji w Polsce. Więc będzie ich masa. O ile bycie singlem miesiąc, dwa, trzy jeszcze nie wyrabia w nas pewnych nawyków. Co dzieje się w twojej opinii i wynikającej opinii ze spotkań wcześniej ze swoimi bohaterami albo z ludźmi, których po prostu znasz? Co dzieje się takiego? Czy człowiek deklarujący jednocześnie fajnie być wolnym, bo ja się przed nikim nie muszę tłumaczyć, ja sobie mogę jeździć, ja nie mam takich problemów jak zdrady, zazdrość, to nie dotyczy, prawda?
3: Tak, ale to są argumenty, nagle... których rzeczywiście często używają osoby różne. Przepraszam, że to przerwę, absolutnie wychwyciłam to. Ja się nikomu nie muszę tłumaczyć, jak wiele razy to słyszałam od swoich bohaterów. Jeszcze tylko wrócę do tej pierwszej części twojej wypowiedzi, mianowicie 2-3 miesiące bycia single. Słuchajcie, my polecamy singlowanie, bycie solo przez jakiś czas po to, żeby poznać lepiej siebie, żeby poznać swoje potrzeby, pragnienia, bo my czasami w tych związkach i jedziemy na jakimś automacie i tak, utożsamiamy...
2: Na autopilocie.
3: No, i tak się utożsamiamy z pragnieniami czy potrzebami drugiej strony, że czasami nie myślimy o swoich, czyli na przykład jeździmy w góry, bo druga strona chce i jest super, ale nie myślimy o tym, że może marzymy, żeby pojechać kiedyś nad ocean. Banalny przykład wakacyjny. Ale co się dzieje? Na pewno... to bym powiedziała, że nie chcę używać tego sformułowania, którego używają psycholodzy, to zależy. U części osób pojawia się jednak rodzaj desperacji. Jedna z moich, chciałam powiedzieć pacjentek, moich bohaterek przyznała mi, że ma 39,5 roku i tak bardzo chce zostać matką, no wiadomo, u kobiet ten biologia,
2: tak,
3: fizjologia, że sama przyznała, potrafiła to nazwać. Słuchaj, Magda, u mnie pojawiła się pewnego rodzaju desperacja. Sama jestem z tym zażenowana i zawstydzona, bo trochę wygląda tak, że ja się uganiam za kimś, ale ja tak bardzo chcę spełnić swoje marzenie dotyczące założenia rodziny, bycia z kimś i zostania matką, z jakimś, mieć jakiegoś fajnego faceta, który będzie świetnym ojcem odpowiedzialnym, że ja zaczynam popadać w desperację, jak mówi ta moja bohaterka. Zaczynam się stresować. Sama to u siebie zauważyła, super, że potrafiła to nazwać. No więc desperacja, z tego co widzę, jest jedną z najgorszych opcji i jest jednym z najtrudniejszych wrogów szukania. No bo wszyscy znamy takie
2: tak,
3: osoby.
2: Tak, to jest coś, co podpowiada złe wybory tak. I przede wszystkim zaślepia. To tak. Znaczy, w mojej opinii, z tego co ja widzę, desperacja prowadzi do tego, że się zostaje, nie wiem, kobieta, powiedzmy, kochanką, tak? I już jutro się dla ciebie rozwiodę.
3: Tak.
2: Brzmi jako prawda, podczas gdy wiadomo, że nigdy nie będzie żadnego rozwodu i w ogóle to nie wchodzi w grę. Takie zwodzenie, takie też na przykład brak reakcji na prowadzenie podwójnego życia. Lekceważenie, absolutne lekceważenie tak zwanych, no to rzeczywiście w popsychologii się mówi na to red flagi, ale to są po staremu sygnały ostrzegawcze. No jeżeli tak. Ktoś znika bez słowa na jakiś bardzo długi czas, prowadząc wcześniej na przykład love bombing, to jest tak, od rana do wieczora SMS-y, messengery, spotkania, a ja bez ciebie żyć nie mogę i nagle po prostu znikamy. Znikanie. No to jeżeli ktoś nie jest zesperowany, to wyczuje coś takiego. Ja tutaj stawiam akurat kobietę w tej roli, powiedzmy, ofiary takiego,
3: tak, ale
2: takiego ghostera.
3: W drugą stronę
2: ale
3: też?
2: W drugą stronę tak. To działa dokładnie tak samo.
3: Rzeczywiście. Osoby też są w stanie tolerować różnego rodzaju nałogi, jakieś bycie nie fair, tak jak powiedziałeś, bardzo słusznie. Natomiast jeszcze wracając do pytania, co się dzieje z takimi osobami? Na pewno w dużej mierze to się potwierdza z dziesiątkami osób, z którymi o tym rozmawiam, że oczekiwania wzrastają, naprawdę wzrastają. I ja to też jestem w stanie zrozumieć. Mm-hmm. Tyle lat jestem sama, sam, no że jak już mam się z kimś związać, oczywiście jedno to jest nierealne oczekiwania, ale drugie, no że każdy z nas już czegoś tam się zaczyna dorabiać, czy jakiś ma status, czy ktoś ma karierę, czy ktoś ma już jakieś pasje, jakieś sprecyzowane historie.
2: No też potencjał intelektualny, no przecież jeżeli ktoś jest na jakimś poziomie intelektualnym i tutaj proszę mnie nie chwytać za słówka potencjalnie, że wyższe wykształcenie z wyższym wykształceniem tylko, albo nie wiem, podstawowe z podstawowym. Chodzi mi o to, że na różnych poziomach się dogadujemy. No musimy mieć o czym rozmawiać, musimy mieć gdzie chęć chodzić i nie wiem, nie twierdzę, że wspólnej muzyki słuchać, ale poruszać się jednak w pewnym swoim kręgu jakimś tam intelektualnym i chcieć ze sobą być na przykład w towarzystwie i się siebie nie wstydzić.
3: O, i się siebie nie wstydzić, tak sobie teraz uśmiechnęłam się, jak powiedzieć o tej muzyce, bo słyszałam też o parach, które się potrafiły mocno rozsierdzić na siebie i wejść w tak zwaną dramę tylko dlatego, że jedna strona słuchała na przykład disco polo, twierdząc, że to jest obciachowe, ale jednak ta druga strona nawet jako żartu tego nie chciała zrozumieć i to też my z kolei rozumiemy, prawda? Natomiast jeszcze wracając do tego singlowania, bo jest coś ważnego, o czym chciałam powiedzieć i to mi uciekło, ale to zaraz wróci.
2: Dobrze, to kiedy single mówią, jest mi trudno stworzyć relację.
3: O.
2: Jestem sam, dobrze mi z tą samotnością, ale jestem gotowy na związek. Ale jest mi trudno stworzyć na relacje. To co według ciebie oni mają dokładnie na myśli? Czy to jest, nie wiem, to, że ktoś zawładnie wolnością, czy to po prostu, że ktoś przyjdzie i nabrudzi w pieszczonym przedpokoju, albo zrobi tego typu rzecz, albo, nie wiem, będzie trudno przedstawić go rodzicom.
3: Ale absolutnie masz rację, to są dokładnie
2: wytatuowane.
3: Pozornie banalne rzeczy, które możemy nawet odkryć. Hej, naprawdę o to chodzi? Ale naprawdę znam kobietę, która mówi, ja tak wypieściłam to mieszkanko, ja je sama remontowałam, ja biegałam z tymi tapetami do tej kastoramy, w tej sama malowałam, to jest moja zajawka i teraz ktoś, oczywiście ja chcę związek, ale ktoś miałby teraz tutaj zamieszkać brudnymi buciorami. Takie obawy
2: albo
3: też
2: powiedzieć,
3: są.
2: Że słuchaj, tu jest dla nas za mało miejsca, musimy, właśnie to słowo, musimy zrobić coś większego, albo na przykład nie ma sensu inwestować w mieszkanie, będziemy podróżować, tak? Czyli takie zderzenie z ogromnymi różnicami po prostu.
3: Tak, nawet właśnie w tak zwanych lifestyle'ach, w prowadzeniu życia. No my zazwyczaj po 30, po 40, o takich osobach mówimy, już mamy właśnie sprecyzowane, bo o ile 20 tam kilkanaście lat się ma, czy 20 parę, no to jeszcze szukamy. Nie wiemy, czy te przysłowiowe góry, czy jezioro, czy morze. Ale tu zazwyczaj już w dojrzalszych latach my wiemy dokładnie, czego chcemy, a czego nie chcemy. I dlatego mam poczucie, że czasami bywa trudniej, bo no, siłą rzeczy w związku, też to twoi eksperci mówią, u mnie też wielokrotnie w tekstach, w podcastach, trzeba się troszkę nagiąć gdzieś. W którymś momencie się trzeba spotkać. Jest cała frakcja psychologów, czy terapeutów, czy coachów, którzy mówią, że nie, że kompromis to bez sensu, że to jest zawsze zgniły kompromis. Ja myślę, że gdzieś się trzeba spotkać. Nazwijmy to jak chcemy, ale no, nie da się całkiem żyć każdy po swojemu, bo zaczniemy żyć równolegle, a nie razem.
2: Dzisiaj sobie rozmawiamy, chciałem powiedzieć gadamy, przepraszam serdecznie. Rozmawiamy sobie o singlach, bo są inne modele związków i my ich tutaj dzisiaj nie będziemy omawiać, ale nie wiem, living apart together, czyli takie singlowanie, jeśli chodzi na przykład o swoje mieszkanie,
3: tak.
2: Ale spotykanie się jak para i ludzie żyją w ten sposób.
3: I bycie albo, na wyłączność.
2: I bycie
3: często
2: na wyłączność.
3: Się tak umawiają, tak.
2: Więc to tylko wydaje się w, nie wiem, głównonurtowych mediach, że są dwa modele związku. Być samemu albo być w parze. No nie, jest jeszcze bardzo, bardzo dużo innych, tylko że dzisiaj ich nie omawiamy. Natomiast tutaj ta rezygnacja z tego nie wiem, specyficznego sposobu na przykład spędzania poranka, tak?
3: Ta.
2: Jedni rano się krzyczą, gonią i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że absolutnie nie mógłbym pracować z kimś, z kim jestem, ale to nie chodzi nawet o partnerkę. Chodzi mi, nie wiem, o siostrę, o dzieciaki i tak dalej. To jest w ogóle niemożliwe. O ile nauczyłem się pracować w takim zgiełku redakcyjnym i w Radiu 357 absolutnie ten zgiełk panuje, o tyle pracowanie i załatwianie takich spraw, a słuchaj, a co robisz w weekend, na przykład podczas pracy, kiedy ja jestem pochłonięty, jest dla mnie absolutnie wykluczone. I teraz wyobrażam sobie, co pokazała też pandemia. Małżeństwa na przykład zaczęły się po jakiejś tam początkowej fazie strasznie kłócić.
3: Rozmawiałam o tym z mecenaską, była cała fala pozwów rozwodowych po pandemii, bo też ludzie się spotkali nagle. Tak jak my teraz siedzimy, to ludzie się spotkali w
2: Oni
3: domu.
2: Oni wychodzili razem rano o 8 i wracali o 19 po zrobieniu zakupu.
3: A w pandemii siedzieli non-stop, tak jak my teraz, każdy ze swoim laptopem, Zoomem, fukali na siebie, no by bywało ciężko. Ale myślę też jeszcze o jednym...
2: Ale wiesz, nakładam to też, to super, tak było. To nie jest coś, co wymyślamy. Były badania, które akurat Andrzej Gryżewski tutaj kilka lat temu, bo to już kilka lat minęło, cytował, że na początku ludzie się rzeczywiście na siebie rzucili i było dużo więcej seksu, ale później niemal całkowicie zanikł. Po 3, 4, 5 miesiącach, dlatego że ludzie się zaczęli kłócić, zaczęli się na siebie fochować i było mniej seksu wśród ludzi mieszkających razem. A więcej sporów, kłótni i rozdrażnienia. I teraz nakładam
3: to na ten... jeść bezę, nawet najlepszą. No, jeżeli mamy non-stop 24H tą bezę, w tym przypadku non-stop tą osobę partnerską, no to też już wychodzi uszami, nie?
2: Tylko, że wiesz, nakładam to na to, o czym rozmawiamy, na tych singli. No, człowiek sobie żyje samemu i naprawdę potrafi mieć specyficznie złożone obrusy, specyficznie porę śniadań, obiadów i kolacji, pory treningowe. Przywiązanie do tych rzeczy tak zwanych, nawet popkultury, takich, co robi singiel? No, bardzo ciężko pracuje, ćwiczy na siłowni, dużo się spotyka albo dużo spędza czasu w samotności. Takie stereotypowe rzeczy. I nagle w to wszystko... i dużo kota głaszcze.
3: I jeszcze niektórzy dużo imprezują. Ale to jest na zewnątrz. Tak, a tutaj już jest ta moja prywatna świątynia, mówi niekiedy singiel, prawda?
2: Gdzie ma wszystko, wiesz, poukładane. I nagle w to ma wpuścić kogoś, kto jest po prostu w ogóle z innego, nie wiem, miasta, środowiska i inaczej odkłada widelec i nóż.
3: Są też takie osoby, które nie są w stanie nawet zdzierżyć, można powiedzieć, tej powtarzalności, tej rutyny, że to jest dla nich aseksualne, że to jest dla nich niefajne, że oni by woleli tak właśnie z doskoku.
2: Ależ to jest ciekawe, o czym mówisz. Rzeczywiście, bo inaczej się człowiek zachowuje na randkach.
3: Stroimy się.
2: Robi fantastyczne rzeczy. Nie wiem, zadbanie o siebie, stroje. Zadbanie o siebie, a tu nagle się trzeba podrywać po byciu cały dzień razem. I ta randka już nie jest taka sexy. Ona na pewno nie jest taka jak z serialu. Oczywiście nasi znajomi i państwa też, jeżeli mogę powiedzieć znajomi, no słuchacie ich tutaj w tej audycji, ale też czytacie u Magdy, o psychologach, którzy mówią, że to jest właśnie ta niewola popkultury, niewola serialu, niewola komedii romantycznej, która pokazuje absolutnie odrealnione historie związkowe.
3: Kampanie domu, to mnie zawsze bawi w tych amerykańskich serialach i pięknych komediach. Paradują w butach na lekkim obcasie. Tak. Naprawdę zawsze super sweterki, perełki. Naprawdę zawsze włos zrobiony. Tam się wszystko tak bardzo zgadza. No i rzeczywiście, to też znam takie historie, że ale ona na randkach wyglądała jak moja wymarzona dziewczyna z plakatu. No a w domu...
2: No bo nie była. No, bo robiła najlepszą wersję siebie.
3: A któż z nas nie lubi rozczłapanego dresu ręka w górę? No ja kocham. Każdy z nas kocha. Czy piżamkę, czy taką bluzę już mocno zciuchraną, nie?
2: No. Dzieciaki mi ostatnio powiedziały, o, kupiłeś sobie buty starych ludzi.
3: Tak.
2: Ja mówię, tak, dokładnie. Oczywiście, że tak, bo są najwygodniejsze. Kropka.
3: Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią te buty.
2: Ale moment, kiedy jakby z tego ma wyjść jakaś randka, z tego ma wyniknąć jakaś sytuacja taka impulsywnie erotyczna, no jest raczej mało prawdopodobne. Jeżeli single spotykają się na mieście, spotykają się z aplikacji randkowych, to jest to kłopot. Ja teraz przejdę do innej rzeczy, właśnie do tych aplikacji randkowych, właśnie do tego kłamania. Bardzo często słyszę w swojej pracy, że ludzie, zwłaszcza kobiety, się zniechęcają.
3: Jest cała fala takich osób.
2: z tego wynika kontynuacja bycia singlem.
3: Tak, tak, tak, bo tak, ja też rozmawiałam z jedną z szefowych biura matrymonialnego, która mówi, że cała fala desperatów wkurzonych tym, że aplikacja randkowa nie działa, trafiają, może przepraszam, to nie są desperacie, często są to osoby po prostu zdesperowane, wkurzone i smutne, że ileś lat na apkę i nic z tego nie wyszło, nie?
2: Tak, no bo wiecie państwo, no rozmawiamy o tym, że jeżeli komuś to nie przeszkadza, odpowiada i ktoś pisze na przykład pracę doktorską i jest mu dobrze być w byciu singlem, a seksualność go nie za bardzo interesuje, no to gdzie tu problem? Ja
3: albo
2: nie widzę.
3: Robi jednorazowe przygody za zgodą wszystkich. Mhm. Luzik, prawda? Ale rzeczywiście, bo tu też są dwa ważne wątki. Ja mam takiego bohatera właśnie w moim tekście, Szymona, lat 37. Tu zacznę od wątku mieszkaniowego, który wywołałeś. On sobie kupił, bo mu jest dobrze w życiu, ma fajną pracę, wszystko tam się zgadza. On sobie kupił czteropokojowe mieszkanie. I on mówi tak. Dopiero w tym mieszkaniu zrozumiałem, jak bardzo potrzebuję osoby do związku, a nawet rodziny. Mam 100 metrów, mieszkam tak naprawdę tylko w jednym pokoju i w kuchni, bo śpię w tak zwanym salonie. W jednym pokoju ma składzik na deskorolki i supy. Kolejny pokój stoi pusty. I on dopiero na tej powierzchni zrozumiał, że no właśnie tak materialnie ma wszystko, ma fajną pracę.
2: No tak,
3: pracę,
2: to jak z samego opisu rozumiem, że jest dość dobrze pewnie sytuowanym przedsiębiorcą czy menadżerem.
3: I teraz uwaga. I on powiedział, ja mam taki niesmak do aplikacji randkowych, tak bardzo mi się źle kojarzą, że ja nie chcę tam nikogo szukać. Na pewno nie do związku. I teraz on mnie pyta, to gdzie ja mam znaleźć tę osobę? Po barach nie chodzę. Większość moich rówieśników ma już małe dzieci albo im się po prostu nie chce. Głupio się czuję zaczepiając, nie jestem takim typem, żeby zaczepiać kobiety. Wiem, że niektórzy potrafią, on tego nie potrafi. Żeby zaczepiać kobiety na ulicy bądź w social mediach. No i gdzie ten Szymon ma kogoś znaleźć? No i to jest pytanie do państwa, do ciebie Marcin, bo ja też nie wiem.
2: Ja muszę powiedzieć, że podczas wielu rozmów, które ja na ten temat przeprowadziłem, ale też, żeby państwo nie myśleli, że to jest jakieś zbieranie informacji, nie wiem, półroczny research do spotkania tutaj przy 369. Nie, to są rozmowy prowadzone latami i no po prostu mamy wrażliwsze ucho na te tematy.
3: Oj,
2: niektórzy
3: tak,
2: się
3: mamy.
2: Finansami zajmują, no to się przysłuchują temu, jak inni płacą podatki. My przysłuchujemy się temu, jak ludzie budują swoje związki. I ja z rozczarowaniem, z tym takim odpuszczeniem, to właściwie jak ja widzę, co tam się dzieje, to ja już w ogóle tak naprawdę nie chcę. I wtedy pojawia się i frustracja seksualna, i frustracja taka właśnie związkowa, że ja tutaj wszystko zbudowałem, nic z tego nie wynika. Mhm. Nie wynika dla mnie, no jeżeli ktoś chce stworzyć rodzinę.
3: Oczywiście, no właśnie, ten mój bohater tekstu mówił, że absolutnie nie tylko związek, ale i w ogóle rodzinę. Jemu brakuje tu tych nóżek dziecięcych w tych czterech pokojach, które sobie nabył. I rzeczywiście, no ja mu też doradziłam, bo słyszałam, że dużo takich grup tematycznych, na przykład na Facebookach, że nie wiem, biegacze, czy psiarze, zapisać się do jakiegoś klubu biegaczy, żeby podobnych ludzi trochę pod siebie znaleźć.
2: To jest doskonały pomysł, którego to pomysłu część osób nie bierze pod uwagę, bo uznaje, że aplikacje randkowe to jest właśnie to miejsce, gdzie się idzie na randkę, a tu chyba chodzi o to, żeby lepiej się zapisać na, nie wiem, miłośnicy niedzielnych spacerów historycznych po mieście.
3: No, bingo.
2: To tam trzeba iść, ale trzeba na pewno wyjść do ludzi.
3: Na pewno wyjść do ludzi i fajnie jest tak tematycznie szukać i może wiekowo, czyli nie zapisywać się do grupy maturzystów, jeżeli chce się stworzyć rodzinę, tylko no jednak myśleć pod kątem wieku, pasji, jakiegoś pomysłu na życie. No mamy takie mnóstwo takich przykładów związków, gdzie razem biegają maratony czy półmaratony i to ich napędza, nakręca, czy jadą sobie się wspinać. No i to jest super. To jest na pewno dobry trop.
2: Kolejny wątek, który, no jeśli nie dominujący, ale bardzo ważny w twoich tekstach i w ogóle też w moich obserwacjach, to jest wstyd. Wstyd seksualny. Tutaj mam na myśli ja nie wiem, ja nie byłam w relacji typu one night stand, czyli nie sypiałam z kolesiami z klubów albo z jakimiś tam poznanymi znajomymi na przykład na wyjazdach służbowych, bo nie. Bo się nie złożyło, bo to nie jest w mojej orbicie. I wiele osób mówi o tym, że odzwyczaiło się od seksu. Nie wie, jak to zrobić. Trochę tak, jakby nie mieli też wielkich doświadczeń. Na przykład ludzie bardzo często, nie wiem, mieli jednego partnera, tak? Czyli tego męża z na przykład pierwszego, albo pierwszą żonę. I to właściwie była ta osoba. I nie mają tego doświadczenia. A nagle wchodzą na rynek matrymonialny, tak zwany matrymonialny, bo to nie chodzi od razu o o Żenek, ale tak wchodzą na rynek i nagle się okazuje, że się boją.
3: To prawda, to jest wielkie zjawisko. No, z badań nad seksualnością wynika, że no, Polacy nie mają jakoś wielu partnerów życiowo, oczywiście uśredniając. Jest to jedna, dwie, trzy osoby potrafią być przez całe życie. Mhm. Oczywiście tam mężczyźni mają delikatnie więcej niż kobiety. I to też są historie trudne. Mam też taką bohaterkę tekstu, która mówi, że owszem, szalała, miała różnorodne przygody, ale od lat pracuje w gastronomii, na wysokim stanowisku, jest zarobiona. I teraz weszła w pierwszy związek bardzo niedawno i ona zaczęła się wstydzić. Od lat już nie uprawiała seksu, nie współżyła, a teraz jak jest w tym pierwszym związku takim, no takim pierwszym naprawdę, ona go właściwie nazywa pierwszym poważnym, że ona pierwszy raz w życiu gasi światło, wstydzi się swojego ciała, nagle myśli o tym, czy tej drugiej stronie nie będą przeszkadzały rozstępy, za grube uda i tak dalej. Że jak to było jednorazowe, dobra, to jak coś
2: o mnie, nie? Bo to właśnie tak działa, to jest niesamowite, ja też to zwróciłem na to uwagę, dlatego, że jednorazowa przygoda, nawet na delegacji, na drugi dzień po prostu tego człowieka nie ma. On nawet i może nie mieć imienia. Był jakiś seks, lepszy, gorszy. Jak gorszy, tym lepiej o tym zapomnieć. Jak lepszy, no to jest jakieś pole, być może, do kontynuacji takiego spotkania seksualnego. Ale jeżeli to ma być to spotkanie tak naprawdę na lata, albo większość osób myśli o tym, że na zawsze, jest po prostu na zawsze.
3: Polacy są romantykami, marzą i wierzą, jak wynika z badań, w miłość na całe życie. To
2: na
3: piękne,
2: całe życie, więc można później się spotkać z czymś takim i wstydzą się rzeczy. No właśnie, ale z czego to według ciebie wynika? Czy nie, z niedoborów edukacji seksualnej? Z niedoborów w ogóle tego edukacji dotyczącej i ciała, i tego, jak się zmieniamy, i tego wszystkiego?
3: Absolutnie tak. Tu nawet rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym, widząc się przed wejściem do radia, że rzeczywiście, oczywiście cały czas edukacja kuleje, podczas gdy pip, po, ma się doskonale, powinnam powiedzieć po, pip, no, ma się wspaniale. Na pewno edukacja, na pewno świadomość siebie, ciała i jakiś taki ten cholerny wstyd, który po prostu często nami rządzi. Mamy go z domu, mamy go ze szkoły, gdzieś tam huczą cały czas te hasła. Wstydź się, nie wypada, a to, a śmo. No naprawdę ten wstyd potrafi tak źle zarządzić nami, tak źle wpływać na te związki, na te relacje, tak nas jakoś hamować, że aż jestem czasami wkurzona.
2: Bo wiesz, no tak w ten sposób to można randek nieskończoną liczbę mieć.
3: Tak.
2: Nieskończoną, bo gdzieś tam na końcu przychodzi sprawdzam, no trzeba się rozebrać. Jednak komfortowo się uprawia seks raczej nago. I to po prostu gdzieś tam może strasznie blokować. Albo też drugi lęk. Nie ten, o którym mówisz przed ciałem, ale przed takim czymś, no czy ja będę wystarczająco dobra? Czy ja jeszcze pamiętam, jak to było? I czy w ogóle ja kiedykolwiek byłam dobra? A tutaj przychodzi facet, ja go pytam, ile miał partnerek, a on tak nie za bardzo odpowiada, ale widać, że tam jest naście raczej niż dwie.
3: Tak, i to też powoduje, natrafiłam na takie badania przy pisaniu innego tekstu, że najczęściej mężczyźni pytanie o liczbę partnerek zawyżają, najczęściej.
2: Tak.
3: A kobiety najczęściej zaniżają. No znowu ten syndrom Madonny i ladacznicy, że jak mam za dużo, czy miałam za dużo, to źle o mnie świadczy. Ale absolutnie jest to ważne, to o czym powiedziałeś. Jak ja wypadnę. Dobra, spotkaliśmy się...
2: Niezrozumienie tego, do czego jest seks. Seks to nie są zawody.
3: Tak, ale zauważ, że jeszcze to cholerne znowu porno, które znowu daje nam nie wiadomo jakie standardy, te orgazmy na wokalizach, te stosunki, które trwają nie wiadomo ile kwadransów godzin i część osób, mimo że wie, że porno to jest bajka dla dorosłych, to gdzieś z tym wchodzi, z tym przekonaniem.
2: Absolutnie.
3: Jestem niewystarczająco dobry, dobra. I właśnie, możemy się zgadzać na poziomie pasja, gusta, status, no bo dla różnych osób są różne rzeczy ważne, ale w tej seksualności obawiamy się, że jak tutaj, często się obawiamy, że jak tutaj nie wypali, no to że to może...
2: Tak. Bo to jest taka blokada kompletna, że dobrze, byliśmy ze sobą na spacerze, mamy wspólne pasje dotyczące na przykład kina. Lubimy te same filmy.
3: Tak.
2: Mamy pracę na przykład, no niech już zostanie jako przykład ten marketing. Mamy o czym rozmawiać.
3: Tak.
2: Chcemy mieć dwoje dzieci, lubimy wyjeżdżać na wakacje w ciepłe kraje, ale zimą. I nagle się okazuje, że to jest super twoja partnerka. I seks albo nawet projekcja, bo to jest projekcja. Czasami wyobrażenie tego, jakby czego oczekuje ta druga strona, potrafi to wszystko zablokować. Ten lęk ogromny, paraliżujący i brak komunikacji. No bo jeżeli tego się nie powie, wiesz, no nie wyobrażam sobie singielki, która podczas rozmowy mówi uwielbiam seks, uwielbiam do swojego partnera. No to wtedy ona myśli, że on ją będzie oceniał.
3: Tak.
2: Że co to w ogóle tutaj zaszło? Nie wiem, mówi mi na którymś tam z kolei spotkaniu, że uwielbia seks.
3: I jeszcze to
2: a
3: wtedy
2: co w tym złego?
3: Jest jeszcze takie przekonanie, że o, to znaczy, że ona jest dobra do romansu, tak, a już na pewno nie do zawiązania rodziny.
2: No ale to Madonna i ladacznica, czyli ten syndrom taki, że te usta mają całować moje dzieci, a nie co innego. No to są niesamowite rzeczy. Rzeczywiście, rzeczywiście coś takiego jest. Kolejna rzecz. Czy myślisz, że single, też odnalazłem to w wyznaniach twoich bohaterów, że się boją tej konfrontacji z rodziną. Boją się, że jak już znajdą tego, co z seksem dobrze, jak już znajdą tego, co wspólne pasje, no to jak się ma 44 lata i wiezie się do mamy, ojca, brata, starych znajomych, bo to też jest coś takiego. Single to są bardzo towarzyscy ludzie.
3: Najczęściej, tak.
2: Najczęściej, oczywiście, tak. I nagle wiozą tę poznaną osobę do znajomych. No przecież ta osoba ma troszeczkę przerąbane.
3: Ma, ale też
2: wystawia się, wiesz, na takie strzały mocne.
3: Tak, ale też bywają takie no, dość przemocowe kawałki, bardzo zawstydzające. To słyszałam o takich. No, wreszcie nasza córka sobie kogoś znalazła. No, jest ten taki, co ją chciał. No przecież to od razu kastruje całą historię. I ja rozumiem, że niektórzy ludzie się po prostu boją w dojrzałym wieku przywieźć bliską osobę.
2: No wiesz, jeżeli masz do wyboru przywieźć tę bliską osobę do swojej rodziny i znajomych, i narazić ją i samego siebie na tego typu przemoc, to bardzo często robisz krok w tył. Możesz, to znaczy ktoś może pomyśleć, to ja właściwie, jak ja już mam zmieniać aż tak bardzo swoje życie, to mam je niefajne, ale jakieś stabilne. Stabilne w tym sensie znane.
3: Tak sobie teraz myślę, że rozmawiałam jeszcze do jednego z tekstów z psycholożką i seksuolożką Sylwią Wierzbicką, która mi powiedziała, że często tacy single, którzy trafiają do niej do gabinetu terapeutycznego z tym, że cały czas właśnie nie potrafią wejść w związek albo weszli i mają z tym jakieś problemy, to

0: miał w domu wzorzec, że tak. Mama, zupa, obiad, super, wszystko fajnie, ciasto, cały czas na telefonie do męża, gdzie jesteś, co robisz. On się tego bał. I to może go podświadomie też hamowało przed wejściem w związek.
1: Wiesz co, teraz jak sobie o tym pomyślałem, zresztą ten jeden bohater twój, który kupił sobie duże mieszkanie, ale gdzieś tam czegoś, no nie czegoś, tylko właściwie sedna tam brakowało, bo ja to tak zrozumiałem, że nie czegoś, jakiejś dekoracji,
0: wiesz, dopiero w tym dużym, sedna, tak? Dopiero w tym dużym mieszkaniu to zrozumiał. Jak wcześniej mieszkał w kawalerce, to było okej.
1: Okay. Ale widzę sobie, jak są zresztą to jest kompletna katastrofa dla takich osób jak my, dla takich dziennikarzy zajmujących się psychologią i seksuologią jak my. Bo zobacz, jak są przedstawiane rodziny i zobacz, jak są przedstawiani single. Rodziny są przedstawiane zawsze w formie tata, mama, dwoje dzieci, wszyscy właściwie tak bardzo konserwatywnie pokazani, a single są niemal zawsze i w serialach, i w reklamach, i w całej popkulturze przedstawiani jako doskonale zarabiający, doskonale ubrani, bardzo zadbani i bardzo często też tacy samolubni, tacy właśnie nie wpuszczający do tego swojego ogródka nikogo, kto mógłby im ten obraz zaburzyć.
0: I tacy, którzy niepoważnie traktują życie i inne osoby,
1: absolutnie,
0: nie?
1: Absolutnie, tak, tak. Bo ale wiesz, ale zawsze tak. Są tak przedstawiani właśnie wielkomiejscy, zamożni, wolni. Właściwie oni nic innego nie robią, tylko ten wolny czas gdzieś muszą wytracić, tak jakby w ogóle nie pracowali, nie mieli na przykład kłopotów z szefem.
0: Tak,
1: kłopotów
0: czy w ogóle
1: z szefem, chorej matki, tak. Nie wiem, nie musieli odmawiać swoim znajomym spotkań, bo ich boli coś albo mają gorszy czas. To jest coś nieprawdopodobnego. Obrazujemy sobie, spotykając się z singlami, te osoby jako... No właściwie bez wad. To skoro bez wad, to coś takiego. I ostatni, no zobaczymy, czy ostatni, ale jeden z tych wątków, który też bardzo mnie interesuje, którego ty dotykasz w swoich obserwacjach, w swoich spotkaniach z ludźmi. No i ja też powiem, że tutaj jest taka rozmowa równoprawna trochę, jeśli chodzi o te obserwacje.
0: Tak.
1: Singli, którzy... są po traumach, po rozwodach, po ciężkich rozwodach z walką o dzieci, po ciężkich rozwodach z walką o domy, podziałami lodówki na pół i airfryera. I no naprawdę, bardzo, bardzo często w ogóle nie chcą mieć nic wspólnego z czymkolwiek, co nie jest seksem na jedną noc, tylko jakąś formą budowania relacji i związku.
0: Jest rzeczywiście taka duża grupa, a też bierze się stąd, że 60 tysięcy według Głównego Urzędu Statystycznego 60 tysięcy rozwodów w Polsce się przydarza w ostatnich latach. Co trzecie małżeństwo formalnie się rozpada.
1: Ale zmierza to w stronę połowy.
0: Tak.
1: Przynajmniej w wielkich ośrodkach miejskich. Połowy.
0: Tak. Stąd rzeczywiście przybywa tak zwanych singli z odzysku i też część z nich, ja ich też bardzo rozumiem, deklaruje, że nie. Że już nikt im nie wejdzie na głowę. Z jednej strony jest ta potrzeba bliskości, bo każdy ją w którymś momencie
1: ale to są
0: pewnie ma.
1: Potrzeby, ale można sobie, potrzeba bliskości.
0: Tak, może sobie właśnie, można ze względu na też na relacje, których jest bardzo dużo różnorodnych, można sobie próbować inaczej ją załatwiać, zależy co kto czego chce. Natomiast rzeczywiście znam też takie osoby, którym nie. To było moje pierwsze i ostatnie małżeństwo.
1: Tak,
0: jeśli
1: prawda?
0: Związek, romansik w porządku, na wakacjach gdzieś, ale ja już się nie chcę z nikim użerać. Mm-hmm. I też to rozumiemy. Oni wydają się być szczęśliwi w tym singielstwie. Wydają się... choć też wcale nie znaczy, że nie mają problemów na przykład z seksualnością, bo też opisywałam historię, ktoś był 20 lat w związku i potem wraca na matrymonialny i nawet nie chodzi o to, czy chce związek, czy nie, ale samo pójście do łóżka, czy nawiązanie romansu, czy nawet flirtowanie staje się Himalajami komunikacji i dialogu, bo nikt tego nie robił przez 20 parę lat. A to trochę jak z ogonem u nas, z tą kością ogonową, no zanika nam, nie?
1: Niby jest trochę tak jak z rowerem, że jak się człowiek raz nauczy, to już będzie pamiętał do końca życia, tylko że u nas nie za bardzo ktoś się uczy.
0: Tak.
1: Nie mamy tego... Inaczej
0: się flirtowało z 19-latką, a teraz jak się ma 42, czy 50, czy 36, nie? Zmieniają się narzędzia, zmieniają się ludzie, okoliczności.
1: Absolutnie. Ale tego na edukacji nie ma. Tego nie ma, że jak się ma 17 lat, to można z łóżka nie wychodzić i energię się ma po prostu niewyczerpaną. To jest odnawialne źródło energii. Jedyne, które rzeczywiście jest odnawialne.

0: Natomiast inaczej się tworzy bliskość, kiedy ma się lat 38 albo 46, albo w ogóle więcej, 58. Dlaczego mielibyśmy tutaj podczas tej rozmowy odmawiać też starszym osobom, nie wiem, chęci zbliżenia się do kogoś? Zresztą w ogóle mam wrażenie, że seniorzy są dużo bardziej tolerancyjni, bo oni już jeszcze więcej wiedzą, bo w Ciechocinkach to raczej ludzie się zbliżają do siebie niż oddalają, bo już wiedzą, że to już jest ostatni dzwonek, prawda?
1: Tak, a teraz sobie przypominam historię. Moja zaprzyjaźniona mecenas Joanna Hetman-Krajewska, pozdrawiam, jeśli nas słyszy, z Żoliborza, opowiada mi, że najstarsza para, którą rozwodziła w swojej 20-paroletniej karierze prawniczej, mieli po 76 lat. Mhm. I to jest też niezwykłe. I oni się też stali singlami z odzysku. Nie mam pojęcia, czy chcieli wejść w nowe relacje, ale rzeczywiście no, takie rzeczy się dzieją.
0: Też tym singlom, którzy nie chcą już, bo są straumatyzowani, bo naprawdę, no nie wiem, ich miłość od 17 roku życia po 20 latach się zakończyła. I to była ta dziewczyna i ten chłopak. No, obiecywali sobie wszystko i wierzyli naprawdę głęboko w to, że będą do końca życia. I bardzo często, tworząc jakąś nową relację, świadomie za daleko nie dopuszczają do siebie innych osób. Czyli wszystko wydaje się, że jest pięknie, tak? Fajnie się spędza czas, fajnie jest w łóżku. Są jakieś wspólne zainteresowania i priorytety, ale nie, na wszelki wypadek odrzucę to, co mi się dzieje, bo ja jednak boję się, że się skończy tak samo. Tak jak ktoś miał wypadek, no to niektórzy jak od razu wsiadają do samochodu, to lepiej jeżdżą niż ci, którzy przez 5 lat nie jeżdżą samochodem.
1: Tak, to też jest lęk przed bliskością, właśnie przed ponownym zranieniem. No też to rozumiem. Tylko, no tak jak powiedziałeś wcześniej, no, można sobie wybrać też te relacje. No living apart together, szkoda, że brakuje polskiej nazwy, czyli jesteśmy razem, ale mieszkamy osobno. Wydaje się naprawdę tutaj dobrym pomysłem dla tych, może przynajmniej na jakiś czas. Chociaż wiem, że zazwyczaj bywa tak, że druga strona mówi nie, słuchaj, albo razem, albo dobra, to było na jakiś czas, ale ja już dalej chcę być razem i chcę mieszkać. Różnie to bywa.
0: Rzeczywiście, to jest ten model relacji, który na przykład między miastami łączy ludzi. Może łączyć ludzi między miastami. Może łączyć
1: między
0: ludzi
1: krajami
0: ciężko...
1: Nawet.
0: Między krajami. A? Może łączyć ludzi bardzo ciężko pracujących, tak? Albo... Bo to się mówi ciężko pracujących, jakby ktoś im kazał. Nie, bardzo często ludzie ciężko pracują, bo to lubią.
1: Tak. No. Chociaż ja mam też w głowie taką parę artystów, uwaga, w Warszawie mieszkających na jednej ulicy od wielu, wielu lat razem. Bardzo świadomie osobno mieszkają. Bardzo się widują często, codziennie. Czasem u niej lub u niego sobie nocują, ale każdy ma swoje dwa mieszkania. Więc to jest ciekawe, na jednej ulicy. Mm-hmm. To jest bardzo świadomy wybór.
0: Z kolei mi przypomina się tutaj jedna z audycji o tym takim ogniu w parze, jak go... Bo to, oczywiście to nie nosiło tego tytułu, teraz nie zapamiętam, do której audycji państwa odnieść, ale na pewno znajdziecie. O tym, że nawet będąc w związku, nie będąc nigdy singlem, albo dawno, dawno temu, będąc w związku, ale dzieci się rodzą, praca, zmiany życiowe, to raz na jakiś czas fajnie jest sobie przypomnieć to bycie singlem. Ubrać się na tę randkę, zobaczyć siebie zupełnie, odłożyć telefony przede wszystkim. Telefony.
1: Dobrze, tak? Mówisz, królu złoty. No. Odłóżcie telefony, to zabija pożądanie i namiętność, i rozmowę.
0: Ale wiesz, to jest takie trochę w zabawienie się w bycie na randce, tak? Czyli jesteś z kimś, nie wiem, w związku 20 lat, macie dwoje dzieci, ale fajnie by było właśnie kiedyś pobawić się w tego singla. Jak to jest być ze sobą tak jak single są?
1: Słyszałam o takiej parze, która się umawia. Wychodzą z domu, no bo mieszkają w jednym domu od wielu lat razem, ale wychodzą osobno i spotykają się w knajpie przy barze. I trochę w to grają. To jest super. Jeżeli oczywiście wszystkim to odpowiada. Ona stoi przy barze, on podchodzi, dzień dobry, można. No
0: to jest sexy. Jedna z ekstra fantazji seksualnych. To
1: no
0: można się bawić w ogóle na różne sposoby. Można udawać, że się nie zna. Można udawać, że się podrywa. Można udawać zazdrośnika. Można nawet bawić się w takie historie w miejscach publicznych, nikogo nie raniąc, nikomu nie robiąc krzywdy. To jest najważniejsze. Tak. I nabierając do siebie ogromnego pożądania. Czy ja wiem, że to jest takie super popkulturowe, wiesz, 5 sposobów na, 7 sposobów na nie.
1: Tak, ale lubimy to.
0: Jesteśmy dziennikarzami, nie ma co udawać, ale czy miałabyś takie historie takie błędy, które single robią, którzy nie chcą być singlami, bo ja w ogóle nie mówię o tym, co o tych, którzy dobrze sobie mają, bo w ogóle to nie powinno być tematem niczyich rozważań. Ale czy masz w sobie coś takiego, żebyś chciała coś takiego powiedzieć, że z twojego zawodowego doświadczenia wynika, że to nie jest dobra droga na jakieś spotykanie się z kimś?
1: Tak, to na pewno, jeżeli mamy wishlist i rozumiem, że mamy wymagania różnorodne, jeżeli ona ma 100 punktów, to skróćmy ją. Naprawdę, rozumiem, że parę cech musi być.
0: Tak.
1: Ale na przykład
0: jeżeli
1: tam
0: na wishliście jest, nie bierze narkotyków, nie upija się sztok i nie śmierdzi papierosami, to jest okej.
1: Okay. Super. Czy na przykład właśnie osoby z nałogami, czy jeżeli ktoś jest wierzący, wiem, że i chce mieć tylko osobę wierzącą, to jest okej, okay, wszystko super. Ale tak, jeżeli tam ktoś wpisuje, że wiesz, 1,82 m, a poniżej nie, kurczę, no to nie, bo my nie kupujemy towaru. To jest ważne. To nie jest sklep, że ja mogę, tak jak Barry Schwarz opisywał paradoks wyboru, że ja przychodzę do sklepu, do drogerii, mam 100 past i nie wiem, czy to mentalową, czy miętową, czy wybielającą, czy czarną z węglem, ja wychodzę i mam sobie taki stres, kurczę, czy ja dobrze wybrałam tą pastę. Nie, to nie jest to. Więc zrezygnujmy z wielkich, długich wishlist, skróćmy je do takiego naprawdę minimum, tak jak powiedziałeś, no dobra, nikt nie bierze dragów, super, jestem cała na tak. Błagam też, bo naprawdę mam kilka takich koleżanek i też bohaterek, które opisywały. Ta cholerna desperacja, która jest antyseksowna, antyseksualna, ona totalnie zabija w tej drugiej stronie.
0: To jest taka uległość desperacka, a nie
1: tak,
0: uległość
1: że
0: w rozumieniu
1: się
0: seksualnym.
1: Tak, więc okej, ja rozumiem, że ktoś czuje ten imperatyw i chce i ten, ale to niech się postara nie pokazywać tego tak. Znam przypadek kobiety, która tak bardzo chciała być już tą żoną, matką, że na pierwszej randce zaczęła rozmawiać, chociaż są zwolennicy takich rozwiązań. Ile chcesz dzieci, gdzie chcesz mieszkać, jakie mieszkanie. Facet się przestraszył. Podobno bardzo fajny facet, ale uciekł, więcej nie zadzwonił. Mhm. Więc żeby też to kolejna sprawa, kolejny protip. Trochę tak tempo, żeby też dawać się tej sytuacji rozwinąć, nie?
0: A nie, że tak, mam 42 w 43 roku życia, chcę mieć żonę.
1: Tak, to nie jest też transakcja. Żebyśmy też nie sprowadzali wszystkiego do transakcji, właśnie tych wishlist do produktu. Ja bym poszła w te grupy tematyczne, trochę bym zaufała też, jak najwięcej ludzi trzeba poznawać. No to jest klucz, bo gdzieś w końcu się znajdzie. I może właśnie jak nigdy, ale też nie chodzi o to, że ja nie mogę mieć partnera, który się wspina, jak się sama nie wspinam. Więc żeby też poszerzać te horyzonty. Bo okej, mój mąż osobisty, teraz mówię o swoim przykładzie, my zawsze część wakacji spędzamy osobno, bo on kocha żagle. Za tydzień jedzie odpalać łódkę na Mazury. Ja nie lubię żeglować. Jestem dziewczyną z nadmorza. Sorry, nie lubię jezior. I my się na ten czas rozdzielamy i super.
0: I to prowadzi do tego, co ja chciałem dodać. W komunikacji nie do końca, przynajmniej jak ja ją rozumiem po prowadzeniu tutaj rozmów z fachowcami, nie do końca chodzi o to, żeby tylko mówić, co ja chcę od ciebie. Tylko mówić troszeczkę o sobie, co ja czuję. I to jest zazwyczaj, nie myślimy o tym, ale to zostanie dobrze przyjęte. Jeśli jest sytuacja, hej, 5 lat nie miałem seksu i troszkę się boję.
1: To jest ekstra, trzeba o tym mówić.
0: To jest sexy, a my myślimy, że to nie jest.
1: Tak, a i właśnie jeszcze a propos komunikacji.
0: Boję się trochę tego.
1: To jest super, co mówisz.
0: Poprowadź mnie, pomóż mi. Tak. A będzie nam razem dobrze, bo to jest, będzie nam razem lepiej, jak sobie to powiemy.
1: Ale to jeszcze
0: a nie zgrywanie na przykład, nie wiem.
1: Figo fango.
0: Tak. Super faceta albo kobiety, która jest w ogóle, nie ma z tym żadnego problemu.
1: Ale a propos twojej ulubionej komunikacji, jesteś fanem komunikacji, tak jak ja, tak, właśnie. To bo to, żeby sobie tam na pierwszej randce nie mówić, że ty chcesz to, nie robić tylko transakcji, to jest jedno, ale to nie jest też tak, żebyśmy w ogóle nie mówili, bo warto w końcu powiedzieć, na którejś randce, to już wybór zależy od was. Bo trzeba ustalić, bo może ktoś chce tylko romansik wakacyjny, a może ktoś chce właśnie zakładać rodzinę.
0: Tak, delikatnie
1: warto zasugerować. Wiesz, ja szukam, ja nie mówię, że to musisz być ty czy ty, ale generalnie mi zależy na tym, ja nie jestem na tej aplikacji, żeby się pobawić jednorazowo, ale generalnie mi zależy na tym, żeby wcześniej czy później stworzyć coś stałego, nie? A ktoś powie, nie, słuchaj, to nie. Ja się teraz przez 5 lat bawię, bo potem wyjeżdżam do Australii, na przykład. I od razu też mamy jasność, nie?
0: Tak, żeby później nie było takich naprawdę już głębokich uderzeń cierpienia. Po prostu
1: absolutnie.
0: Cierpienia.
1: Dramaty, bo potem się dzieją dramaty.
0: Szanowni Państwo, z Państwem i ze mną była dzisiaj Magdalena Kuszewska, dziennikarka, autorka książek. No tutaj nie pierwszy i nie ostatni raz w 369 i już teraz mówię, że będziemy rozmawiać niejednokrotnie. Marcin Klimkowski, Klimek, poproszę o reakcję i na pewno ta audycja wzbudzi taką chęć, żebyście napisali, co Was blokowało, co dla Was było trudne, na przykład po rozstaniach, a później się związaniu z kimś innym. Co było dla Was po prostu trudne? Klimek@radio357.pl. Dziękuję Ci bardzo, Magda.
1: Dzięki, zawsze przyjemność. Do zobaczenia.

0: zacierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Radio 357.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu. Proszę Państwa, pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię UPA jednej z jednostek wojskowych, co oczywiście wywołało w Polsce ogromną burzę. O ile polski MSZ zareagował dość powściągliwie, po prostu tradycyjnie wezwał ambasadora Ukrainy na przysłowiowy dywanik, o tyle prezydent Karol Nawrocki w swoim stylu zagrał o wiele ostrzej, to znaczy zapowiedział odebranie orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. To się na razie nie stało, aczkolwiek w tak zwanej mojej bańce, czyli bańce ludzi zajmujących się wschodem, ale wydaje mi się, że tym razem o wiele szerzej, jeśli chodzi o polskie media i polską debatę, wybuchł spór o to, jaką Polska powinna prowadzić politykę zagraniczną wobec Ukrainy, dlatego że spory historyczne to jest jedno, ale tam pod spodem dzieje się znacznie więcej. Oba kraje posiadają sprzeczne interesy. Posiadają sprzeczne interesy w takich kwestiach jak na przykład usługi transportowe, rolnictwo, ochrona rynku, cła na różnego rodzaju towary, tania siła robocza, w przyszłości walka o demografię, czy też uchodźców, imigrantów, którzy znajdują się w Polsce. Ostatnio również zaczął się spór na poziomie tak zwanej wymiany uzbrojenia, to znaczy Polacy czują się pokrzywdzeni, ponieważ wysyłają od początku wojny sprzęt Ukraińcom, natomiast ci nie chcą dzielić się różnego rodzaju technologiami. No nie mówiąc o napięciach pomiędzy mniejszością ukraińską w Polsce a Polakami. No i oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejsze, czyli sporami dyplomatycznymi, a powiedziałbym tym, że Ukraina prowadzi, poczuła się silna, prowadzi bardzo asertywną, żeby nie powiedzieć czasami konfrontacyjną, z buta taką postsowiecką politykę zagraniczną. Czasami kwestie polsko-ukraińskie stara się realizować ponad naszymi głowami w Brukseli czy Waszyngtonie. Słowem, wydaje mi się, że ten spór o UPA, który oczywiście jest ważny, zwłaszcza dla ofiar, dla potomków ofiar, którzy żyją w Polsce i nie tylko w Polsce. Natomiast pod tym wszystkim jest o wiele więcej realnych interesów i wydaje mi się, że Polska w kolejnych latach będzie musiała podjąć decyzję, jak zachować się wobec sojusznika, który de facto na koniec dnia jest sojusznikiem, bo walczy z Rosją, ale jednak to nie jest ta sama sytuacja, która była 5 lat temu i będziemy musieli niektóre kwestie przeformułować. To są wszystko trudne pytania, które będę zadawał moim gościom Piotrowi Oleksemu i Bartłomiejowi Bartowiczowi, ale to za chwilę. Najpierw zagramy piosenkę Nomen, utwór Nomen, który wiem, że Państwu już prezentował Piotr Stelmach w audycjach miesiąc temu. Zresztą chłopaki z niechęci gościli u niego, ale ja za niechęcią niesamowitym polskim jazzowym zespołem jeździłem przez cały ostatni rok, byłem na kilku koncertach, a nie miałem kiedy Państwu tego zaprezentować, a że dzisiaj będę występował w obronie polskiego interesu, to będziemy grać polską muzykę i polski jazz, który często prześciga ten zagraniczny.